Dzień dobry, tu Dorota Szalongowska. Bardzo, bardzo pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda i życzę dobrego dnia albo dobrego życia, po co się ograniczać.

Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda, życząc szczęścia, spokoju i żeby byli zadowoleni każdego dnia. Zwłaszcza z Radia Pogoda. Stanisława Celińska.

się kończy pożegnania, czas już przekroczyć próg. Pamiętasz, była jesień, pokój numer 8, korytarza mrok.

tobie zakochałem, choć o tobie nie wiedziałem prawie nic. Nie wierzyłaś mi z początku, ale gdzieś około piątku wszystko było już w porządku, co tu kryć. Przez

gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka i z niecierpliwienia daje znak, komplementy chłopiec szepcze jej do uszka i z galanterią pyta damę tak: czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy

0: koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w długoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mut i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku, a on cichutko odpowiada to: ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym, nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym.
1: Witam serdecznie, Anna Hitro-Bergman w Radio Pogoda. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy.

To chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij się.

¡Eh!

taki dzień, taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać się z nim. On znów zagląda.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

wiem, że tobie i mnie nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z tym?

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo, jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

słyszeć, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar. To śpiewają chłopcy z naszego Puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Blud wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

Już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla i wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o mnie.

Kiedy jadę samochodem, słucham Radia Pogoda i bardzo, bardzo Państwa zachęcam, żebyście robili to samo. Alicja Węgorzewska.

0: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W dzisiejszym programie pochodzę sobie po Opolu i porozmawiam z maturzystami.
2: Co słychać w Opolu?
1: Za nami trzy pierwsze dni matur. Absolwenci liceów i techników pisali egzaminy z polskiego, matematyki i z języków obcych. No i jak to po egzaminach jest? Stres powoli schodzi. Pochodziłem trochę po Opolu i podpytałem maturzystów, jak poszły im pierwsze matury.
3: Igor.
1: Z której szkoły?
3: Z Technikum Elektrycznego w Opolu.
1: No i tak, pierwsze egzaminy już za tobą. Jak myślisz, jak ci poszło?
3: No myślę, że takie solidne 60-70% będzie. Z matematyki, z polskiego w sumie też podobnie. Aczkolwiek no tak w lepszym humorze byłem, jak wyszedłem z polskiego.
1: A czemu?
3: Ponieważ tam się spodziewałem, że jednak będzie trudniejszy. I byłem zadowolony, że w sumie były bardzo łatwe zadania. No a z matematyki to tak właśnie celowałem w te 50%. Też jestem zadowolony, to też muszę powiedzieć, że jestem. Natomiast no, w lepszym humorze byłem po polskim.
1: A tematy, które były na egzaminie z polskiego, byłeś przygotowany? Wiedziałeś, że może być coś takiego? Spotkałeś się z takim tematem może podobnym na maturach próbnych, tego typu egzaminach?
3: Jeżeli chodzi o rozprawkę, to nie. I właśnie te tematy z rozprawki mi się tak średnio podobały, to tam już trochę wody leje, natomiast część historyczno-literacka była super. No i akurat tak trafiłem, że te lektury, z których się przygotowywałem, to akurat były, a te, które pominąłem, to ich akurat nie było.
1: No to ciekawe, to faktycznie fart, co?
3: No tak.
1: A teraz tak, jak już te wszystkie egzaminy obowiązkowe, te pierwsze trzy, to jaki przedmiot dodatkowy wybrałeś?
3: Z rozszerzeń, no to mam rozszerzony polski będę pisał, matematykę rozszerzoną będę pisał i angielski rozszerzony będę pisał.
1: Czyli szeroko, bo zazwyczaj, wiesz, uczniowie dzielą się na tych, którzy są bardziej humanistyczni, bardziej ścisłowi. Ty widzę i w tą stronę.
3: No, próbujemy szczęścia.
1: A jak już to szczęście się zrealizuje, to jakie plany?
3: Zostaję w Opolu na pewno. Na Politechnikę Opolską pójdę, na elektrotechnikę.
1: Taki kierunek, czyli bardziej ścisły.
3: Bardziej ścisły, tak.
1: Jakieś rady dla maturzystów, którzy razem z tobą będą ten egzamin pisać?
3: No chyba tylko, żeby się nie stresować tak bardzo, no bo wydaje mi się, że to tutaj stres powoduje, że się najwięcej błędów popełnia.
1: A właśnie, jak z tym stresem?
3: Nie było. Bardziej stres wynikał z tego, że jakby brakowało mi tych, że tak powiem, spotkań ze znajomymi, bo wszyscy się uczyli, a ja się gdzieś chciałem spotkać i nikt nie chciał, także...
1: Czyli jednak dać sobie kilka dni luzu przed samymi egzaminami to dobry pomysł.
3: Zdecydowanie.
4: Przemek.
1: To jak tobie poszedł egzamin? Poszły egzaminy, bo już jesteśmy po dwóch.
4: Ja z polskiego jestem całkiem zadowolony. Wydaje mi się, że tematy, no ze względu na tą lalkę, tak słyszałem, że film teraz wychodzi, więc głównie taka była tematyka. Akurat na nią się przygotowałem, więc jestem dumny z siebie. Z matematyki wszystkie zamknięte chyba mam dobrze, przynajmniej tak mi się wydaje. Jednak były też takie cięższe pytania. W porównaniu do poprzednich lat wydaje mi się jednak, że była cięższa.
1: Ta legendarna lalka, zawsze o niej było głośno w okolicach matur i nie zawsze ten temat się pojawiał. Tym razem tak.
4: Było też wiele pytań o podobne lektury, przynajmniej moim zdaniem. A było 1984, tak? Dobrze pamiętam. Ale to takie bardziej powierzchowne pytania. Chyba więcej nie jestem w stanie nic powiedzieć. Głównie nie pamiętam, staram się zapomnieć.
1: A przedmiot dodatkowy?
4: Matematyka, angielski i fizyka. To one dopiero będą. Angielski jako pierwszy w czwartek. Ale jestem pozytywnie nastawiony, że w naszych latach angielski dobrze idzie. To... Fizyka jakoś pójdzie. Ostatnie lata nie były dla mnie z nią najlepsze. Uczę się, kiedy mogę. I liczę na 50% przynajmniej.
1: A jakie plany po maturze?
4: Ciężko zdecydować. Kierunek już mam mniej więcej wybrany na mechatronikę. Tylko gdzie, to jeszcze zależy. Myślałem o Gliwicach albo aby zostać w Opolu.
1: Czyli nie zależy ci na tym, żeby się tak wyrażę, wyfrunąć z gniazda, to będzie jakby decyzja podjęta już pod wpływem wyników?
4: Dokładnie. Trzeba mierzyć czyny na zamiary jednak, ale mam same dobre myśli, tak? Nie ma co się stresować i chyba tyle.
1: I do przodu.
4: Dokładnie.
5: Dzień dobry, mam na imię Florian.
1: No i po pierwszych egzaminach, jak wrażenia?
5: Po pierwszych egzaminach, szczerze powiem tak, na polskim I się zaskoczyłem, umiałem więcej niż się spodziewałem. Wypracowanie, szczerze, nie jestem z niego dumny. Matematyka dla niektórych była łatwa, dla mnie była trochę trudna. Finalnie zrobiłem wszystkie zadania. Myślę, że będzie dobrze.
1: Temat? Zaskoczył?
5: Na rozprawce? Tak, zdecydowanie. Kompletnie nie wiedziałem, jakby jak kontynuować swoją pracę. Pierwsze jakieś argumenty, pierwsze lektury udało mi się dopasować dość dobrze, a potem nie wiedziałem, jak kontynuować, musiałem kombinować.
1: I jakie plany po maturach?
5: Studia. Najchętniej Wrocław dziennikarstwo, ale no wszystko zależy od matur.
1: Porzucasz rodzinne gniazdo, tak?
5: Jak się uda. Znaczy, jak się uda. No, tak jak powiedziałem, wszystko zależy od matur.
1: Jaki przedmiot dodatkowy?
5: Rozszerzona matematyka, bo i tak się do tego uczyłem, więc wziąłem. Rozszerzony polski i angielski.
2: Ania.
1: I jak tobie poszły te pierwsze egzaminy?
2: Dobrze w sumie. Nie było źle.
1: Zaskakujące tematy na polskim?
2: Nie.
1: Nie?
2: Nie.
1: Czyli do lalki byłaś przygotowana?
2: Tak, do wszystkiego.
1: A jaki przedmiot dodatkowo?
2: Biologię, angielski i matematykę.
1: Czyli masz konkretny cel już po maturze?
2: Nie.
1: Żadnych planów? Na pewno jakieś są.
2: No, coś związanego z biologią pewnie, typu biotechnologia, ale jeszcze nie jestem pewna.
1: A raczej w Opolu, czy raczej postanowisz poszukać tych studiów w innym mieście?
2: Myślałam nad Wrocławiem najbardziej, no bo to blisko, a jednak nie Opole, bo zależało mi, żeby nie być w Opolu, bo ja nie jestem z Opola, więc tam by mi było najlepiej. Amelka, miło mi.
1: No i po tych pierwszych egzaminach, jak ci poszło?
6: Znaczy, powiem tak, dzisiejsza matematyka, no była ciężka, ale do zrobienia, także myślę, że całkiem nieźle, ale polski i tematy rozprawek, no nie były ciekawe.
1: Trudne, trudne.
6: No przynajmniej dla mnie, spodziewałam się w ogóle czegoś innego, ale zobaczymy.
1: A jaki przedmiot dodatkowy?
6: Matematyka, geografia i angielski.
1: No to całkiem sporo, ambitnie.
6: No tak, zobaczymy co dalej, nie?
1: No właśnie, a propos tego co dalej, jakie plany?
6: No na pewno studia, coś z matematyką, no bo w końcu matematykę rozszerzam, no to jakaś ekonomia czy coś podobnego.
1: Mhm. Tu w Opolu, czy planujesz wyjazd?
6: Znaczy, zobaczymy od wyników. Bardziej planuję wyjazd, a jak nie wyjdzie, to tutaj zostanę i też będzie fajnie.
1: No i super. A jeżeli tutaj na miejscu, to która uczelnia?
6: No na Uniwersytet Opolski.
1: Olaf. No i po tych pierwszych egzaminach jak ci poszło?
7: Polski zadowalająco, chociaż uważam, że rozprawkę mogę napisać lepiej. A z matematyki poszło też zadowalająco z uwagi na to, że chciałem tylko zdać.
1: A jakie przedmioty dodatkowo?
7: Angielski i geografia.
1: I jakie plany po maturach?
7: Pojechać na wakacje.
1: To najważniejsze, nie?
7: Tak, no i na studia związane z geografią i angielskim.
2: Bardzo easy powiedziałabym. Jedyne co, to rozprawka była... Rozprawka, email był trochę nietypowy. Trochę temat był dziwny. Ale tak, to było bardzo proste. Temat był: napisz maila do przyjaciółki, która mieszka w Anglii, z którą dawno się nie widziałeś, i opisz miejsce, do którego wróciłeś po raz pierwszy raz od dawnego czasu. Trzeba było nam dać 4 podpunkty, tak. Co chyba nigdy nie było, były zawsze 3. Trzeba było podać, jakie to jest miejsce, jak tam dotrzeć.
8: To było dziwne. Zazwyczaj nie ma tego, jak się tam ma dotrzeć. Zazwyczaj jest tylko, gdzie byłeś, co tam robiłeś i że było fajnie. A teraz dali troszkę bardziej rozbudowane, że tak powiem. Dzisiejsza, że tak powiem, moja generacja, że wątpię, żeby ktokolwiek miał problem akurat z podstawą z angielskiego. Myślę, że to jest jedna z najprostszych matur.
2: Gramatyka też powiedziałabym, że jest prostsza i jest bardziej łopatologiczna niż w polskim. No ja rozszerzam jeszcze na pewno angielski, biologię i chemię. No i jeszcze ustępnie czekają. No w sumie, no i tyle.
8: Ja tutaj podobnie do koleżanki. Polski, biologia i angielski. Ale myślę, że no, po tych 4 latach wątpię, żeby nam nie poszło.
2: No ja cały czas powtarzam do biologii i do chemii. Mi zależy na tych dwóch najbardziej, dlatego że chcę się dostać na medycynę. No i u mnie to jest taki problem, że nie byłam na biochemii, a rozszerzam na własną rękę chemię. Więc w rok nadrobiłam 2 lata, może się uda.
8: Ja myślę, że tu się zgadzam, że biologia dalej nerwy lekko rwie. Polski jest dość nieprzewidywalny, bo tam prosto walnąć jakiegoś kardynała na rozszerzeniu, ale, ale bądźmy pozytywni, będzie dobrze. Rozszerzenia nie da się nie zdać.
2: No ja już płakałam ze szkołą, chociaż nadal do niej chodzę de facto na matury. No najbardziej będzie mi brakować mojej wychowawczyni, która jest po prostu do rany przyłóż, jest wspaniałym człowiekiem. Będzie mi też brakować wielu nauczycieli, bo mogę powiedzieć to, że moi nauczyciele byli ogółem super ludźmi, z którym po prostu bym chciała spędzić więcej czasu. No i też koleżanek, ale tak ogółem szkoły jako szkoły raczej nie będzie mi brakować. Może rutyny na samym początku, ale wydaje mi się, że to szybko się zapomni o tym, że była jakaś rutyna.
8: Ja myślę, że zdecydowanie się zgadzam, że rutynę będzie trudno się przyzwyczaić do jego braku, że tak długo teraz będziemy mieli wolne. Sama szkoła bardzo szybko minęła. Ja się czuję dalej, jakbym była w drugiej klasie, a nie czwartej. Bardzo dziwnie się też, takim największą rzeczą, która mnie uderzyła, to było jak zobaczyłyśmy, że na rozpiskach, gdzie kto ma matury, jesteśmy napisani jako absolwenci, a nie uczniowie. To było mocne.
1: Teraz przed maturzystami pisemne egzaminy z innych przedmiotów, a także matury ustne. Cały maraton maturalny potrwa do końca maja. Teraz sprawdźmy, co jeszcze w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
9: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Gdy długi weekend majowy dobiegł końca, w poniedziałek w godzinach porannych na terenie całego województwa opolskiego policjanci przeprowadzili działania pod nazwą Trzeźwy Poranek. Ich celem było wyeliminowanie z ruchu drogowego kierujących znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Z ponad 10 tysięcy przebadanych kierujących samochodami osobowymi, dostawczymi i rowerami, 32 osoby okazały się nietrzeźwe. Aż 15 kierowców z tej liczby odpowie za przestępstwo, jakim jest kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości, natomiast 17 osób odpowie za popełnienie wykroczenia, jakim jest jazda w stanie po użyciu alkoholu. W przypadku 30 osób poranna podróż zakończyła się zatrzymaniem prawa jazdy. Teraz o ich losie zdecyduje sąd. Jeden wypadek drogowy i 17 kolizji to z kolei bilans długiego majowego weekendu w Opolu i powiecie opolskim. Ranna została jedna osoba. Ten tydzień to również pełna mobilizacja opolskich maturzystów. Rozpoczęły się matury, a dla tych, którzy myślą raczej o rekreacji, ważną wiadomość ma Małgorzata Mura.
10: Policjanci z Opolskiej Komendy Miejskiej rozpoczęli sezon nad jeziorami turawskimi. Główny posterunek zlokalizowany jest nad Jeziorem Średnim, ale policjantów można spotkać również nad Jeziorem Dużym i Srebrnym w Osowcu. Mają do dyspozycji łodzie motorowe, kłady i samochody terenowe.
9: Wszystko po to, by zapewnić bezpieczeństwo przebywającym nad wodą. Teraz zajrzyjmy jeszcze na drogi. Trzy firmy złożyły swoje oferty w przetargu na dokumentację projektową mostu katedralnego, podaje Miejski Zarząd Dróg w Opolu. Pod koniec maja przetarg ma zostać rozstrzygnięty. Wszelkie prace remontowe muszą być uzgodnione z wojewódzkim konserwatorem zabytków. A jeszcze w kwietniu zakończył się remont Izby Przyjęć Opolskiej Porodówki. W Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii za ponad 4 miliony złotych powstała nowa rejestracja, pokoje do obserwacji pacjentek i gabinety. Remont trwał od lipca. Prace sfinansował samorząd województwa. To przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie. Opole zadba o komfort psychiczny uczniów. Miasto zarezerwowało ponad 300 tysięcy złotych na zakup kabin wyciszających do opolskich szkół. Uczniowie będą mogli spędzać w nich przerwy z dala od korytarzowego zgiełku, mówi Aleksander Iszczuk z Urzędu Miasta.
11: Preferowane są kabiny czteroosobowe. One również doskonale nam będą służyły do tego, aby nie tylko w czasie przerwy było można się schować, wyciszyć, odpocząć od hałasu, ale również będzie można spotkać się z uczniem na zajęciach indywidualnych.
9: Docelowo kabiny wyciszające mają się pojawić w tych szkołach, w których są największe potrzeby. Priorytetem będzie ich montaż w podstawówkach. Program został rozpisany na 2 lata. A teraz jeszcze drogowa inwestycja. Kolejna ścieżka rowerowa powstanie w naszym regionie. Połączy Skarbimierz ze Żłobizną. Zostanie ona zbudowana wzdłuż drogi krajowej nr 94. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na przeprowadzenie prac. Budowa ścieżki będzie kosztować ponad 2 miliony 600 tysięcy złotych. Całość ma zostać ukończona jeszcze w tym roku. Tymczasem powoli do końca zbliżają się prace na ulicy Podgórnej w Opolu. W ostatnich dniach nowa nawierzchnia jezdni układana była na ostatnim odcinku w pobliżu skrzyżowania z ulicą Sępołowskiej.
0: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
12: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o półkoloniach letnich, z których będzie mogła skorzystać opolska młodzież szkolna. Pomówię też o nadchodzących piastonaliach. Zapraszam serdecznie.
0: Czas wolny w Opolskiem.
1: Na początek dobra wiadomość dla uczniów z opolskich podstawówek. W Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu rozdzwoniły się telefony. To dlatego, że właśnie ruszyły zapisy na tegoroczne półkolonie wakacyjne. Dzieci z Opola mogą liczyć na ciekawe warsztaty, wypady nad wodę, wyżywienie i wycieczki do innych miast.
13: Monika Pokorska, wicedyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu.
1: Za nami majówka, no i już tutaj Opolanie zaczynają planować swoje wakacje. Niektórzy urlopy mają, niektórzy nie. No i ci, którzy urlopów za bardzo nie mają, no to gdzieś tam będą próbowali wysłać chociaż dzieci na jakieś półkolonie czy kolonie. No i z taką propozycją półkolonii, jak co roku wychodzi Młodzieżowy Dom Kultury. Co w tym roku macie w programie?
14: Jesteśmy już przygotowani na tą akcję letnią. Przygotowaliśmy 7 turnusów dla dzieci w miesiącu lipcu i w miesiącu sierpniu. Turnusy rozpoczynamy od godziny 7.30 do godziny 16.30. No i oczywiście moc różnych atrakcji, które przygotowaliśmy dla uczestników w wieku od 7 roku życia do 13. Zapraszamy dzieci, ponieważ każdy turnus ma ciekawą oprawę swoją i temat. I tutaj można sobie wybrać turnus w zależności od tematu, jak będzie komuś pasował. I na tym turnusie można tutaj z nami miło spędzić czas. Koszt jednego turnusu to 750 zł. I w tej kwocie mieści się obiad, drugie śniadanie, bilety wstępu do różnych obiektów i też pomoce czy materiały dydaktyczne czy artystyczne do różnych warsztatów.
1: Bo warsztaty tutaj są właśnie i plastyczne, i ceramiczne, i różnego rodzaju taneczne, muzyczne, a to nie jest jedyna oferta.
14: Oczywiście, że tak. Warsztaty mamy tutaj w budynku głównym. Będą realizowane przez nauczycieli Młodzieżowego Domu Kultury, bo przecież nasi nauczyciele to są wykwalifikowana kadra artystyczna. Natomiast mamy też wyjście na basen. Wiadomo, lato temu sprzyja, a dzieci bardzo to lubią, taką atrakcję. Mamy też wycieczki. W każdym tygodniu mamy zaplanowaną wycieczkę. Są to wycieczki tutaj po mieście Opolu, ale również wycieczki wyjazdowe. I tutaj ta oferta jest dosyć bogata, bo tutaj poruszamy się po naszym województwie, ale nie tylko, bo też wyruszamy do województwa śląskiego czy dolnośląskiego. Na przykład mamy zaplanowaną wycieczkę do Gliwic, do dziecięcego centrum wyobraźni, do Fanzeum. Mamy wycieczkę zaplanowaną do gospodarstwa agroturystycznego Ekostyl do Biadaczu i tam oczywiście też warsztaty. Pojedziemy też również do Afrykarium do Wrocławia. Mamy zaplanowaną też wycieczkę taką tutaj na przykład w Opolu do naszego pięknego Muzeum Polskiej Piosenki. Czy będziemy też zwiedzać miasto Opole i nasze piękne zabytki. Czy również mamy wycieczkę do brzegu, na zamek. Będziemy też oczywiście sobie pływać statkiem Opolanin, więc myślę, że tych atrakcji jest dużo i każdy coś znajdzie fajnego dla siebie.
1: Czy to jest tak, że każdy turnus ma jedną wycieczkę, czy to może być różnie przemieszane?
14: Staramy się, tak zaplanowaliśmy, żeby była jedna wycieczka i jedno takie wyjście tutaj bliżej, czyli na przykład jest wycieczka wyjazdowa i dajmy na to płyniemy statkiem Opolanin bądź idziemy do muzeum, żeby to było urozmaicone.
1: 5-dniowe turnusy, z których korzystać mogą dzieci właściwie w wieku podstawówek, tak? A jak jest z miejscami?
14: No, były już telefony, kiedy ruszamy, więc myślimy, że będziemy mieć tutaj dosyć duże obłożenie. Pierwsze turnusy, czyli pierwsze 3 turnusy planujemy po 75 uczestników, 75, natomiast następne jesteśmy przygotowani na większą liczbę, ale myślę, że tak 45 to jest ta baza wyjściowa, natomiast jak najbardziej jesteśmy gotowi przyjąć też więcej osób.
1: A czy zdarzają się osoby, uczestnicy, którzy biorą udział w więcej niż jednym turnusie?
14: Oczywiście, że tak. Mamy takie dzieci i rodzice są zadowoleni z naszych turnusów, dlatego też przepisują dzieci na kolejny, bądź jeden turnus zapisują w lipcu, natomiast drugi turnus przenoszą też i chętnie korzystają w sierpniu.
1: Czy to jest oferta skierowana wyłącznie do dzieci z Opola?
14: Niekoniecznie. Jak najbardziej do dzieci z Opola, natomiast zdarzają się dzieci, że przyjeżdżają tutaj do rodzin i spędzają w Opolu czas i wtedy my też nie jesteśmy, że tak powiem, nie stajemy tutaj okoniem i też te dzieci mogą skorzystać z naszej oferty, bo to babcia, dziadek zapisują, żeby chociaż to dziecko coś tutaj spędziło i miło ten czas i coś zobaczyło tutaj w Opolu, poznało to miasto.
1: Z tego co wiem, to jak ruszają zapisy, to już te miejsca szybko schodzą, właściwie lawinowo, czyli warto się pospieszyć.
14: Od rana już tutaj nasz sekretariat jest przygotowany, mamy gotowe karty i na pewno będzie gorąco.
1: Mówiła Monika Pokorska z Młodzieżowego Domu Kultury. W ciągu wakacji odbędzie się 7 jednotygodniowych turnusów. Każdy z nich będzie kosztować 750 zł.
15: Co jest grane w Opolu?
1: Przed nami największe święto opolskich studentów. Wielkimi krokami zbliżają się kolejne piastonalia. Te co roku odbywają się zarówno na błoniach Politechniki Opolskiej, jak i na kampusie Uniwersytetu Opolskiego. Samorząd Studencki Politechniki Opolskiej ujawnił właśnie cały program imprezy.
16: Dominik Motyka, przewodniczący Samorządu Studenckiego Politechniki Opolskiej.
17: Julia Bubin, wiceprzewodnicząca do spraw mediów i promocji Politechniki Opolskiej.
18: Jeremiasz Wolny, członek samorządu w dziale mediów.
1: Przychodzi kolejne święto studenckie, czyli tegoroczne Piastonalia, Studencka Wiosna Kulturalna, Piastonalia 2026, co w programie na Politechnice Opolskiej.
16: Tak jak już wcześniej wspominaliśmy na konferencji, otwieramy samo wydarzenie Rzeki na Dom, które jest w tym roku w poniedziałek, 18 maja. Kolejno mamy dni koncertowe, 19 mamy hip-hop, 20 rock. Na hip-hopie mamy takie zespoły jak OSTR, Kubańczyk oraz Paktofonikę wraz z ich orkiestrą. Jednocześnie w trakcie tego dnia zagrają trzy zespoły studenckie wyłonione w wydarzeniu Hip Hop Music Check, które to Julia organizowała oraz prowadziła. Natomiast w dniu rock mamy mamy zespoły takie jak Zalewski, Szumański, zespół nasz opolski Excess oraz Kobranockę.
1: To teraz o tych zespołach tutaj dodatkowych. Ty je poznałaś najbliżej.
17: Tak, są to uczestnicy właśnie już drugiej edycji Hip Hop Music Check, czyli wyłaniamy tak naprawdę nasze opolskie talenty, też niektórzy spoza Opola przyjechali tak naprawdę z województwa i chcieli zaprezentować swoją jakby sztukę poprzez właśnie muzykę hip-hopową, rapową, trapową, szeroko wziętą. Mieliśmy w tym roku dużo uczestników i z racji wysokiego bardzo poziomu tegorocznej edycji wyłoniliśmy trzech zwycięzców. Jest to Rydzu, Sopuś oraz Kiku. Każdy z nich reprezentuje trochę inny styl muzyczny w gamie hip-hopu, ale myślę, że każdemu przypadnie coś do gustu.
1: Jak Piastonalia, to także wydarzenia towarzyszące, bo nie tylko koncertami studenci żyją.
18: Tak jest. Mamy w tym roku akurat dosyć dużo wydarzeń zaplanowanych. Na niedzielę 17 maja mamy zaplanowane kino samochodowe oraz wyścig na toru kartingowym. Na to studenci mogą się dobrowolnie zapisywać. Będą już formularze dzisiaj. Jeszcze mamy dodatkowo w poniedziałek. Zaczynamy Rzaki na Dom. Następnie jest wydarzenie Speed Dating, na którym ludzie będą mogli się poznać i żeby mieli z kim wyjść na dni koncertowe. A poniedziałek zamykamy Biforem, a jednocześnie otwieramy tym dni koncertowe. Będzie DJ, będzie impreza, no i wreszcie zacznie się zabawa. Następnie 19 maja mamy Pilates.
17: I macho show. Pilates jest to takie wydarzenie, żeby wiadomo się rozciągnąć, trochę odpocząć, złapać ten zen przed wydarzeniami, a macho show to oczywiście, żeby pokazać swoją siłę, mięśnie i żeby gdzieś porywalizować, kto tutaj jest naszym macho wśród studentów.
1: Zawsze Rzekinada odbywała się w połowie Piastonaliów, tak w tym dniu, który gdzieś tam był pomiędzy tymi Piastonaliami Politechniki i Uniwersytetu. Przenieśliście to na początek? Skąd taka decyzja?
17: W tym roku nie my jako Politechnika jesteśmy organizatorami Rzekinady. Tutaj jest Uniwersytet, ponieważ mamy taką umowę dżentelmeńską, że co roku się wymieniamy. Trudno mi powiedzieć,
6: tutaj
16: tak, możemy. Natomiast odnośnie, odpowiadając właśnie na pana pytanie, wynika to przede wszystkim z logiki faktów, gdyż zakładamy, że nasz pochód, żakinada, otwiera stricte same piastonalia, także myślę, iż najlepiej, aby odbywał się na samym ich początku. Natomiast nie w połowie, gdzie to już dni koncertowe na Politechnice byłyby już skończone, a rozpoczynały się na uniwersytecie. Także, żeby tak tą kolejność rzeczy doprowadzić do porządku.
1: Żeby wejść na piastonalia, jakie trzeba spełniać warunki, bo to nie jest tak, że dzieci wejdą.
16: Owszem, owszem. Jeżeli chodzi o wstęp na piastonalia, jest otwarty do wszystkich studentów, wszystkich dorosłych, natomiast w przypadku dzieci, osób nieletnich, no tutaj musi być najlepiej właśnie, żeby był ich prawny opiekun, rodzic i tutaj właśnie, żeby mieć je pod opieką i ochroną.
18: 20 maja, po pierwszym dniu koncertowym, żeby odzyskać siłę na drugi dzień koncertowy, na Roka, organizujemy śniadanie studenckie na miasteczku studenckim. Będzie, Julia, możesz coś powiedzieć więcej o tym śniadaniu?
17: Jest to darmowe śniadanie, które nam sponsoruje nasze bistro studenckie znajdujące się w Łączniku na pierwszym kampusie na ulicy Mikołajczyka. I będzie to śniadanie takie, żeby studenci mogli się zrewitalizować przed dniami koncertowymi. Wiadomo, rok wymaga dużo skakania, krzyczenia, także myślę, że śniadanie, nabranie pełnej siły, energii i zjedzenie przede wszystkim pełnowartościowego posiłku pomoże studentom. A przy okazji się możemy zintegrować na takim wspólnym pikniku, korzystając, mam nadzieję, z pięknej pogody, która będzie. Myślę, że przez pryzmat ostatnich lat gdzieś zauważyłam, że są te liczne konkursy na przebranie, co też studentów

0: Widziałam już polepszenie frekwencji względem poprzednich, ostatnich dwóch, trzech lat, gdzie już jestem w organizacji. Dużo też myślę dało to, że graliśmy na żywo z przyczepy, którą tutaj nam zasponsorował Gepard. Też była barwniej przybrana i w tym roku również chcemy ją przebrać i zrobić z tego może nie taki dożynkowy gdzieś tam vibe jak w tamtym roku, ale gdzieś tam właśnie, żeby to było kolorowo i żeby studenci widzieli i żeby miasto także nas widziało.
1: Mi się na przykład wydaje, w sensie ja dotyczące artystów za dużo zdania nie miałem. Ja jestem w samorządzie jako dział promocji, ale wydaje mi się, że hip-hop jest muzyką teraz w szczególności bardzo popularną wśród studentów i zawsze była, bo hip-hop i rock to jest moim zdaniem taki nurt buntowniczy, a studenci, w szczególności Politechniki, to zazwyczaj są tacy buntownicy, którzy chcą coś wynieść z tego życia i chcą żyć inaczej, żeby jak najlepiej, powiedzmy, spędzić to życie, czy coś takiego. I właśnie wydaje mi się, że te dwa nurty muzyczne najbardziej wywierają te emocje w człowieku i przy nich studenci też się będą najlepiej bawić, bo też znają to od bardzo dawna, będą znać te zespoły, wiedzą, jakie są tradycje na takich koncertach i wydaje mi się, że to właśnie przez te względy są takie dwa nurty muzyczne.
2: Mówili Dominik Motyka, Julia Bubin i Jeremiasz Wolny z Samorządu Studenckiego Politechniki Opolskiej. Tegoroczne Piastonalia potrwają od 18 do 23 maja. Pierwsze 3 dni na Błoniach Politechniki, kolejne 3 na Uniwersytecie. Co się będzie działo na kampusie Uniwersytetu, na razie nie wiadomo. Samorząd Studencki Uniwersytetu Opolskiego postanowił nie ujawniać w mediach swojego programu imprezy.
3: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.
4: To jest program Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam serdecznie i zachęcam do wysłuchania audycji, a w niej powiemy o niezwykłym i spektakularnym widowisku, jakie już wkrótce odbędzie się na Zamku w Mosznej.
5: W ramach Święta Województwa, czy też wydarzenia poprzedzającego te główne obchody Święta Województwa, czyli 6 czerwca, planujemy dość duże wydarzenie muzyczne razem z Filharmonią na Błoniach Zamku w Mosznej.
4: Będzie też sportowo, bo powiemy o stadionie w Nysie, który zmienia się etapami.
6: Rewitalizujemy teren stadionu miejskiego. No już pierwszy etap mamy zakończony, bo to była płyta stadionu z bieżnią lekkoatletyczną.
4: W pierwszej kolejności przeniesiemy się jednak na Zamek w Mosznej. Tam od ubiegłego weekendu naprawdę wiele się dzieje. Trwa bowiem 42. Festiwal Muzyczne Święto Kwitnących Azalii imienia Zbigniewa Pawlickiego. Ale to nie wszystko, ponieważ już w czerwcu czekać będzie tam na Was wyjątkowe widowisko. A więcej na ten temat opowie prezes spółki Moszna Zamek Tomasz Ganczarek.
7: Nasze propozycje dla mieszkańców Opolskiego.
5: W ramach Święta Województwa, czy też wydarzenia poprzedzającego te główne obchody Święta Województwa, czyli 6 czerwca, planujemy dość duże wydarzenie muzyczne razem z Filharmonią na Błoniach Zamku w Mosznej. Mianowicie koncert muzyki filmowej a do filmu Walta Disneya w plenerze na, myślę, że mogę już powiedzieć, Filharmonia Orkiestra na schodach, publiczność na Błoniach. Będzie to pierwsze od wielu, wielu lat tego typu wydarzenie w tym miejscu. Mam nadzieję, że nie ostatni.
4: Mówił prezes spółki Moszna Zamek Tomasz Ganczarek, ale przy okazji zachęcam Państwa także do udania się w najbliższe weekendy na Zamek Mosznej, na wcześniej wspomniany festiwal. A dlaczego warto się na niego udać? Na to pytanie odpowie Państwu pierwszy dyrygent Filharmonii Opolskiej Jakub Chrenowicz.
8: Już 42 raz na zamku wybrzmią największe dzieła muzyki kameralnej. I bardzo się cieszę, że otwarty zostanie festiwal koncertem o pięknym tytule Barok to brzmi dumnie, ponieważ będzie tam muzyka barokowa, ale szczególny akcent będzie położony na muzykę François Couperina, nadwornego kompozytora Króla Słońce Ludwika XIV. Rzeczywiście można powiedzieć, że to jest barok bardzo dumny. Nie zabraknie także muzyki Händla, wykonają jedną z sonat triowych, tych bardzo znanych wielkiego niemieckiego twórcy baroku. I też zespół jest szczególny, ponieważ dwie flecistki Filharmonii Opolskiej, pani Katarzyna Raczkowska i pani Monika Targowska, poza tym, że grają dla Państwa na co dzień, można powiedzieć, na tych fletach współczesnych, są także specjalistkami od wykonawstwa muzyki barokowej na kopiach instrumentów pochodzących z epoki, więc zespół Sanssouci będzie wykonywał muzykę barokową.

0: instrumentach, które są kopiami tych instrumentów, na których ta muzyka była grana. To jest taki trend, państwo oczywiście wiedzą, który już od wielu lat obowiązuje, można powiedzieć, ale będzie to prawdziwy zespół barokowy, grający muzykę barokową, tak jak wierzymy, że ona brzmiała. Cieszę się, że Anna Trefon, znakomita skrzypaczka, muzyk, solista, na co dzień grająca w grupie drugich skrzypiec na stanowisku solistki, właśnie wykona przepiękny recital kameralny z pianistą Marcinem Guzem. Będą tam utwory wyłącznie kompozytorów polskich. Będzie Witold Maliszewski, czyli kompozytor, który przez Opolską Filharmonię był wykonywany, wydawany, można powiedzieć promowany, przypominany wielokrotnie. Będzie też Karol Szymanowski, nasz, jak mawiają, drugi po Chopinie, nasz wielki twórca początku XX wieku. No i jego wspaniała sonata demol na skrzypce i fortepian. Także będzie Roman Ritterband, w Łodzi urodzony, zmarły w Stanach Zjednoczonych kompozytor, jego trzy ballady hebrajskie. Festiwal zwieńczy bardzo spektakularny skład kameralny, bo aż sekstet, którego liderem jest profesor Paweł Jabłczyński, znakomity, wspaniały kontrabasista, na co dzień tu w Opolu prowadzący grupę kontrabasów w naszej orkiestrze, i sekstet będzie złożony z muzyków grających na instrumentach lutniczych, na instrumentach smyczkowych. Pozwolę ich sobie wymienić z nazwiska, bo to jest właśnie ten moment, kiedy można naszych wspaniałych kolegów właśnie z nazwiska wymienić. To będzie Jan Turkiewicz, Angelika Chorzempa, skrzypkowi, Anna Wałek, Ewa Ostrowska, altowiolistki, Gabriela Karpiesiuk na wiolonczeli, wspomniany Paweł Jabłczyński na kontrabasie, wykonają program złożony wyłącznie z kompozycji Antonina Dworzaka. Myślę, że to niezwykła gratka, tak duży, wielki nawet zespół kameralny w tak cudownej muzyce tego czeskiego mistrza. To jest gratka i rzadkość, żebyśmy mogli słuchać właśnie tych kwintetów i nokturnu. Bardzo się cieszę, że muzycy Filharmonii Opolskiej będą mogli występować w tych kameralnych formacjach, grać dla państwa muzykę tak odmienną od tego, w czym słyszą ich państwo na co dzień, czyli od wielkich form symfonicznych przejdą do rzeczy bardzo intymnych, bardzo, bardzo wyrafinowanych i na takim najwyższym poziomie muzycznego mistrzostwa. Bardzo się cieszę, że możemy organizować ten festiwal po raz kolejny.
1: Mówił pierwszy dyrygent Filharmonii Opolskiej Jakub Chrenowicz. A na wszystkich melomanów czeka także wyjątkowa muzyczna premiera. W jednej z zamkowych sal po raz pierwszy wybrzmią utwory współcześnie tworzącego kompozytora Dominika Lasoty, wzbogacone tekstami trenów Jana Kochanowskiego, mówi dyrektor artystyczna festiwalu Barbara Hortyjska.
2: Z mojej strony chciałabym państwu przedstawić dwa koncerty. Po pierwsze, koncert debiutów, które w tym roku już po raz ostatni organizuję w ten sposób, dobierając, dlatego że mam gdzieś w planie od przyszłego roku podjąć współpracę z akademiami muzycznymi. Jestem już na etapie rozmów i chciałabym, aby muzycy, którzy kończą akademię muzyczną w różnych miejscach, bo to nie chodzi tylko o te najbliższe, prawda, bo bardzo często można się pomylić, że my korzystamy z tego, co jest dla nas najbliżej. Ja bym chciała, aby w naszej Moszna przyjeżdżały osoby z całego naszego państwa, te, które idą dalej, mają w planie rozwijać swoją karierę zawodową, i żeby Moszna dawała im ten start, to co zawsze podkreślam przez tyle lat, że tą podwalinę do tego, żeby powołać się na ten festiwal, że zaczynali tam, albo dał im ten festiwal możliwość dostąpienia zaszczytu i korzystania z innych festiwali organizowanych w kraju. Bo ten festiwal, szanowni państwo, to jest bardzo ważne wydarzenie, które, tak jak od wielu lat też podkreślam, artyści wpisują sobie swój pakiet notek bio i powołują się na niego przy różnych innych możliwościach. Dwa koncerty, które państwu zaproponuję ze swojej strony, to jest koncert, z którego bardzo się cieszę i czekałam na niego. Powiem, że 4 lata na niego czekałam tak naprawdę, dlatego że wiedziałam o tym, że profesor Jacek Ścibor nagrywa rzecz, która rzadko się zdarza, czyli utwory, które są utworami poetyckimi. W ogóle podejmowanie się tematyki wybitnych naszych polskich pisarzy. Jan Kochanowski, Treny. No, państwo na pewno mieli, zresztą każdy z nas przechodził przez edukację szkoły i wiemy o tym, że Treny to jest jeden z głównych tematów. Natomiast podjąć się aranżacji tych Trenów jest w sposób niebywale, ja bym powiedziała, ezoteryczny, bym nawet nazwała tak to, bo muzyka Dominika Lasoty jest po prostu pod tym względem nie dość, że współczesna, to pełna romantyzmu, pełna nostalgii, pełna cierpienia, ale jednocześnie z taką zawsze gdzieś kończącą się nutą nadziei, że nie do końca ten klimat Trenów jest tak trudny. Usłyszymy Treny Jana Kochanowskiego w wykonaniu Jacka Ścibora, tenora, akompaniować mu będzie wybitny pianista, jeśli chodzi o kwestie wokalne, czyli pan Michał Lasota. Natomiast jeśli chodzi o debiuty, debiutantami w tym roku jest duet, który wykona dla nas utwór Astora Piazzolli Tango Suite. Religa Makłowicz Duo. Dwóch panów, akordeon i gitara, którzy zaaranżowali specjalnie ten utwór na potrzeby naszego festiwalu i wykonają go w pierwszej części naszego koncertu. W drugiej części usłyszymy Kamilę Wawrzyńczyk, którą mieliśmy okazję słuchać 2 lata temu. Grała z pięknym kwartetem, natomiast ponieważ jest to osoba, która jest nie tylko zdolna, jeśli chodzi o fortepian, ale jest fenomenalnym też głosem, stąd usłyszymy w jej wykonaniu parę pieśni, arii, w których będę jej akompaniować. Myślę, że ja, jeśli chodzi o debiuty, szanowni państwo, zawsze zwracam uwagę publiczności, że proszę o wsparcie, żeby ci nasi debiutanci mieli fajny start, żeby im się ta moszna dobrze kojarzyła i żeby to była dla nich faktycznie wielkie wydarzenie w ich życiu. To jest jedna rzecz. A druga, że zawsze właśnie z takim drżącym sercem patrzę, później patrzę na ich karierę, na ich rozwój i oni później wracają po iluś latach już w recitalach mistrzowskich, bo takie praktyki już też na naszym festiwalu były, że wracają już po 10 latach jako wybitne jednostki grające, wybitni artyści.
1: Mówiła dyrektor artystyczna festiwalu Barbara Hortyńska. A cały festiwal został objęty patronatem honorowym przez marszałka województwa opolskiego Zbigniewa Kubalańce.
3: Ogromnie się cieszę, że już po raz 42 jesteśmy w stanie państwa zaprosić na to wyjątkowe wydarzenie. To taka wiosna kultury w województwie opolskim za każdym razem, muzyczne święto kwitnących azalii. Jak zwykle w przepięknym miejscu w naszej perelnicy województwa Zamków Mosznej, w wyjątkowym okresie właśnie, kiedy azalie, rododendrony kwitną. Startujemy w tym roku 7 maja i co 4 tygodnie będziemy zapraszać melomanów, miłośników tego festiwalu właśnie do Zamku w Mosznej. Samorząd województwa jak co roku współfinansuje to wydarzenie od 2 roku za pomocą Filharmonii Opolskiej i za to serdecznie i panu dyrektorowi, i maestro dziękuję, że opieką taką organizacyjną i opieką merytoryczną ten festiwal został objęty.
1: Mówił wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca. Przypominam państwu jeszcze, że wstęp na 42. Festiwal Muzyczny Święto Kwitnących Azalii imienia Zbigniewa Pawlickiego w Zamku w Mosznej jest bezpłatny. Obowiązuje jednak wcześniejsza rezerwacja biletów, której dokonać można za pośrednictwem strony internetowej Zamku w Mosznej. A teraz przeniesiemy się do Nysy, ponieważ stadion w Nysie przechodzi przemyślaną, etapową metamorfozę i każdy z tych kroków ma jasno określony cel. To nie jest przypadkowa modernizacja, ale spójny proces, który stopniowo zmienia to miejsce w nowoczesną i wielofunkcyjną przestrzeń dla mieszkańców. Pierwszy etap inwestycji został już zakończony. Obejmował on budowę nowej płyty głównej oraz bieżni lekkoatletycznej. To fundament całego projektu. Przestrzeń przygotowana zarówno z myślą o sporcie profesjonalnym, jak i amatorskim. Już teraz widać, jak duża jest to zmiana jakościowa i jak bardzo wpływa na komfort użytkowników. Mówi rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie Mariusz Kołosowski.
4: Sport w Opolskiem. Rewitalizujemy teren Stadionu Miejskiego. No już pierwszy etap mamy zakończony, bo to była płyta stadionu z bieżnią lekkoatletyczną. I teraz drugi etap, rewitalizujemy płytę boczną i rozbudowujemy budynek, który wcześniej pełnił funkcję szatniowo-magazynową. Tam będą pomieszczenia dodatkowe, głównie sale przeznaczone dla studentów, ale nie tylko, bo naszym założeniem też było przywrócenie stadionu społeczności lokalnej.
1: Mówił rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie Mariusz Kołosowski. Kolejny etap, który właśnie się rozpoczyna, skupia się na zagospodarowaniu płyty bocznej oraz rozbudowie istniejącego budynku. To ważny krok, bo infrastruktura wokół stadionu zaczyna pełnić nowe funkcje. Plan zakłada stworzenie dodatkowych przestrzeni, które będą służyć nie tylko sportowcom, ale także studentom i innym użytkownikom. Dzięki temu stadion przestaje być miejscem używanym wyłącznie okazjonalnie. Staje się przestrzenią żywą, dostępną na co dzień, mówi członek Zarządu Województwa Opolskiego Robert Węgrzyn.
5: Bardzo dobry dzień nie tylko dla uczelni, nie tylko dla studentów, ale w ogóle dla mieszkańców Nysy, dlatego że to są chyba najlepiej z możliwie wydanych środków unijnych, jeżeli możemy finansować tego typu projekty powiązane z prozdrowotnością, z promowaniem zdrowego trybu życia, ale też ze spędzaniem wolnego czasu. To nie są łatwe projekty. Tym bardziej się cieszę, że możemy się dzisiaj spotkać na finale.
1: Mówił Robert Węgrzyn, członek Zarządu Województwa Opolskiego. Główna idea tej inwestycji jest prosta, ale bardzo istotna. Stworzyć miejsce otwarte dla mieszkańców, takie, z którego można korzystać w różny sposób, niezależnie od wieku, zainteresowań czy poziomu aktywności. To przestrzeń do treningu, odpoczynku, spotkań i spędzania wolnego czasu. Stadion w Nysie ma szansę stać się przykładem nowoczesnego podejścia do planowania miejskich inwestycji. Takiego, które łączy sport, zdrowie i rekreację w jednym miejscu. To właśnie tamte obszary naturalnie się przenikają i odpowiadają na realne potrzeby społeczności.
6: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.
1: Słuchacie programu Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bluśniak. Witam serdecznie i zachęcam do wysłuchania dzisiejszej audycji, a w niej przeniesiemy się między innymi do Muzeum Polskiej Piosenki.
7: Pokażemy Państwu piosenki, ponieważ bardzo często, gdy chodzi o historię, czy to Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale także chociażby teledyski z lat 90., te piosenki kojarzą nam się z pewnymi występami i z pewnymi teledyskami.
1: Będzie także kolejna dawka historii Prudnika.
8: Musimy bardzo mocno cofnąć się w czasie, bo musimy cofnąć się do wieku XIII. Wówczas to mamy pierwszą wzmiankę o górnośląskim Żydzie pochodzącą z Olesna.
1: W pierwszej kolejności zachęcimy Was jednak do odwiedzenia Muzeum Polskiej Piosenki. No właśnie, na pytanie, dlaczego warto udać się do Muzeum Polskiej Piosenki, odpowiedział mi kierownik działu wystaw i edukacji Mateusz Torzecki. Zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy.
9: Nasze propozycje dla mieszkańców Opola.
7: Muzeum Polskiej Piosenki jest instytucją szczególną z tego powodu, że zajmuje się niematerialnym dziedzictwem kulturowym, jakim jest piosenka. Znajdujemy się tuż pod samą widownią Amfiteatru Tysiąclecia, czyli tego słynnego amfiteatru, drodzy Państwo, w którym od roku 1963 odbywa się Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. I to jest bardzo dobre rozwiązanie moim zdaniem z tego powodu, że turyści, którzy przyjeżdżają do Opola, zawsze obowiązkowo chcą zobaczyć amfiteatr. A od roku 2016 mają okazję również po obejrzeniu amfiteatru zejść do nas, do muzeum i zobaczyć naszą ekspozycję stałą. Ta ekspozycja jest ekspozycją o tyle niezwykłą, że my musieliśmy dosyć długo zastanawiać się nad tym, jak zamknąć w ogóle piosenkę w gablocie i czy coś takiego da się zrobić. Z tego powodu, że tak jak wspominałem na początku mojej wypowiedzi, mówimy o tym niematerialnym dziedzictwie, czyli o czymś, czego nie można dotknąć, nie można do końca zobaczyć. Dlatego też w dobie tych wszechobecnych multimediów postanowiliśmy, że pokażemy Państwu piosenki, ponieważ bardzo często, gdy chodzi o historię, czy to Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale także chociażby teledyski z lat 90., te piosenki kojarzą nam się z pewnymi występami i z pewnymi teledyskami. Dlatego też w muzeum zgromadziliśmy na tę chwilę ponad 200 godzin materiałów audio-wideo, które opowiadają historię polskiej piosenki od lat 20. do współczesności. Czyli zobaczycie Państwo tutaj zarówno słynne wykonanie Miłości Wszystko Wybaczy Hanki Ordonówny, jesteśmy w latach 20., ale jednocześnie, gdy pomyślimy o współczesności i interesuje nas coraz bardziej muzyka alternatywna czy muzyka elektroniczna, to na przykład miejsce dla Moniki Brodki czy Smolika również tutaj się znajdzie. Oczywiście nie jesteśmy w stanie pokazać wszystkiego. To jest bardzo bogata historia i bardzo ciekawa historia, ponad 100 lat polskiej piosenki. Natomiast postaraliśmy się pokazać Państwu takie najważniejsze zjawiska, które w polskiej piosence miały miejsce, i ten rys historyczny, proszę mi wierzyć, pozwala Państwu na to, żeby zgłębić się w tym temacie, bo dostajecie Państwo od nas słuchawki audioprzewodnik i we własnym tempie zwiedzacie, i mogę powiedzieć, że mamy tutaj takich zwiedzających, którzy potrafili spędzić na przykład 8 godzin od momentu otwarcia do zamknięcia i przyjść jeszcze następnego dnia, bo stwierdzali, że nie zobaczyli jeszcze wszystkiego. No ale to też zostało wszystko uzupełnione o artefakty, czyli o rzeczy już namacalne, czyli zobaczycie Państwo także wybrane stroje gwiazd, ale także pamiątki związane z Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki, na przykład od biletów, po biuletyny, po słynną Karolinkę, która jest wręczona debiutantom, i wiele, wiele innych rzeczy.
1: Wspomniał Pan o strojach gwiazd. Jakie stroje możemy tutaj zobaczyć w Muzeum Polskiej Piosenki?
7: Tak jak Państwu mówiłem przed momentem, my znajdujemy się pod widownią amfiteatru, więc no, przestrzeń jest dla nas troszeczkę ograniczona. Natomiast staramy się Państwu zawsze prezentować kilka strojów scenicznych. Wymieniamy je co jakiś czas. Na tę chwilę, gdy rozmawiamy, możecie Państwo zobaczyć chociażby dwa stroje sceniczne Doroty Rabczewskiej, znanej jako Doda, i to są te stroje, w których rzeczywiście na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki występowała, ale nie tylko. Możecie Państwo także zobaczyć chociażby jeden ze strojów Halinki Młynkowej, który jest w naszych zbiorach. Możecie też Państwo zobaczyć słynny strój Michała Wiśniewskiego, który wjeżdżał na motorze na scenę amfiteatru w takim kombinezonie, który jest cały w kryształach Swarowskiego. On też robi bardzo duże wrażenie, ale na przykład też możecie Państwo zobaczyć z bardziej współczesnych artystów Corteza i jego strój, w którym wystąpił podczas debiutów w Opolu. Natomiast jeszcze w takim drugim miejscu, które nazywa się Szafą z Kostiumami, również możecie Państwo zobaczyć całą masę strojów, i wśród tych strojów chociażby są stroje Ali Babek czy Justyny Steczkowskiej.
1: A jeżeli chodzi o stroje, to czy te zbiory się na bieżąco poszerzają?
7: To jest sytuacja, która wygląda w ten sposób, że my jako dział merytoryczny, a także przede wszystkim dział zbiorów, staramy się poszerzyć tą kolekcję, która jest w muzeum. To jest jedno zresztą z działań statutowych. Dlatego też jesteśmy zobligowani poprzez ustawę o muzeach. I staramy się pozyskiwać. To są oczywiście, drodzy Państwo, szeregi długich rozmów, próśb, rozmów zarówno z managementem, często z samymi artystami. No i te rozmowy idą w bardzo różnych kierunkach. Część artystów oczywiście zgadza się od razu, część artystów jest niechętna. Natomiast my bardzo się cieszymy za każdym razem, kiedy udaje nam się któryś z tych strojów pozyskać, ponieważ jest to kawałek historii polskiej piosenki. I często też te stroje pozwalają nam opowiedzieć szerszą historię, bo nie rozmawialiśmy jeszcze o wystawach czasowych. Natomiast jedną z wystaw czasowych, którą w tej chwili możecie Państwo podziwiać w muzeum, to jest wystawa Exotico, moda tercetu egzotycznego. No i to dzięki właśnie współpracy z córką pani Izabeli Skryban-Dziewiątkowskiej udało się te stroje pozyskać. One trafiły teraz już do Muzeum Polskiej Piosenki. No i szereg tych strojów właśnie pokazujemy na wystawie, która została w takiej estetyce kampu pokazana i próbuje ukazać tercet egzotyczny jako ten jeden z najstarszych polskich zespołów, który koncertował i grał przez 56 lat, w trochę innym kontekście, ale bardzo kolorowym i przepięknym.
1: No właśnie, a propos wystaw czasowych, czy w najbliższym czasie są planowane jakieś nowości tutaj w Muzeum Polskiej Piosenki?
7: Wystawy czasowe, drodzy Państwo, to jest rzecz najważniejsza dla każdego muzeum. My pracujemy z wieloletnim wyprzedzeniem. Jesteśmy w trakcie też podpisywania pewnych umów. Ja nie jestem w stanie Państwu wszystkich rzeczy powiedzieć, natomiast obiecuję, że w tym roku jedna z gwiazd polskiej piosenki, bardzo ważna dla Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale w ogóle dla całej historii polskiej piosenki, będzie miała swoją wystawę w muzeum, i to gwarantuje, że będzie kolejna perełka, jeżeli chodzi o nasze wystawy czasowe.
1: A jakie eksponaty cieszą się może największą popularnością?
7: Tu, drodzy Państwo, jest bardzo różnie, bo to jest zależne od odbiorcy, czyli tak jak rozmawialiśmy przed momentem, mogę wnioskować, że dla pani redaktor bardzo istotne są stroje gwiazd, i dla dużej części zwiedzających te stroje są bardzo istotne. Dla innych zwiedzających bardzo ważne są na przykład nagrody, i część z tych nagród również pokazujemy, czy to Złotego Fryderyka Jerzego Połomskiego, który w tej chwili jest na jednej z wystaw czasowych, czy chociażby te nagrody, które na przestrzeni lat artyści dostają, czy to w różnych rodzaju radiostacjach, bądź są nagradzani ze względu na sprzedaż swoich płyt, czyli są to zarówno złote i platynowe płyty. I to są też rzeczy, które dla wielu zwiedzających są ważne, ponieważ pokazują również no, miłość fanów do danego artysty. Jednak platynowa płyta nie bierze się znikąd, trzeba sprzedać odpowiednią ilość egzemplarzy, żeby taką nagrodę otrzymać, więc też dla wielu osób tego rodzaju rzeczy mają znaczenie. To jest grupa odbiorców, dla których najważniejsza jest ta piosenka, czyli po prostu przychodzą tutaj, żeby posłuchać dobrej muzyki i dowiedzieć się wielu nowych rzeczy, bo my też staramy się, by nie słuchali Państwo tylko piosenek, ale tak, żeby zdobywali dodatkowe konteksty. W tym na pewno też pomaga program, który muzeum realizowało wraz z TVP Rozrywka pod tytułem Historia jednego przeboju. To jest ponad 130 odcinków, które zrobiliśmy. No i one też w takich krótkich formach, 8-12-minutowych, opowiadają historię danego utworu. I to też pozwala poszerzyć po prostu wiedzę i wiemy, że cieszy się popularnością wśród zwiedzających.
1: Mówił kierownik działu wystaw i edukacji w Muzeum Polskiej Piosenki Mateusz Torzecki. Było już sportowo, było muzycznie, teraz będzie turystycznie. Przeniesiemy się bowiem do pobliskiego Prudnika. Tam Marcin Husak, przewodnik regionalista i popularyzator historii tego miasta, opowie Wam o fabrykach.
9: Zwiedzaj z nami Opolskie.
8: W dziejach Prudnika z perspektywy kościelno-zakonnej niebagatelny był rok 1810, kiedy wspominany król pruski Fryderyk Wilhelm III Hohenzollern wydaje edykt sekularyzacyjny. Edykt, na podstawie którego olbrzymią dziurę budżetową rodzącą się w budżecie państwa pruskiego w dobie wojen napoleońskich, rodzącą się w dobie reform Steina i Hardenberga, postanawia zasypać, przejmując na własnym skarbu państwa dobra kościelno-klasztorne. Między innymi wówczas zlikwidowana zostanie wspólnota kapucyńska, byt wspólnoty bonifraterskiej stanie pod znakiem zapytania, ale jest to czas szczególnego rozwoju i jest to czas urodzenia się kolejnej pięknej karty w dziejach miast, bowiem ów król dwa lata później, w roku 1812, wydaje edykt emancypacyjny, na podstawie którego śląscy Żydzi na nowo mogą osiedlać się w dowolnie wybranych przez siebie miejscowościach śląskich, tworząc zorganizowane wspólnoty, zorganizowane gminy, wychodząc z diaspor znajdujących się dotąd w Białej i w Głogowie. Ale abyśmy poprawnie zrozumieli fenomen, musimy bardzo mocno cofnąć się w czasie, bo musimy cofnąć się do wieku XIII. Wówczas to mamy pierwszą wzmiankę o górnośląskim Żydzie pochodzącą z Olesna z lat 20. XIII wieku, kiedy to bytność Żydów jest już na Śląsku namacalnie potwierdzona, aczkolwiek byli na nim bezapelacyjnie wcześniej, uchodząc przed prześladowaniami, uchodząc przed ideologią krucjat z zachodniej Europy i pośrednicząc w handlu pomiędzy szeroko rozumianym wschodem a zachodem. Ale wymiana oparta o pieniądz, nowy sposób gospodarowania, który pozwala podnosić gospodarczo ziemię śląską, jest jednocześnie przysłowiowym gwoździem do trumny, ponieważ udzielają kredytów możnym, panującym, duchownym mieszczaństwu, a gdy ci nie bardzo owe kredyty chcą spłacać, tudzież nie mają z czego, podsycają falę niechęci wobec Żydów jako narodu, który zabił Chrystusa. W związku z czym wystąpienia antyżydowskie, których symbolem na Śląsku będą kazania gorliwego franciszkanina Jana Kapistrana, powodują, iż Sejm Śląski, Sejmik Księstwa Opolsko-Raciborskiego panujący, a przede wszystkim starosta generalny Śląska, druga osoba po królu, cesarzu znajdująca się na Śląsku w osobie księcia biskupa wrocławskiego, wydają serię zarządzeń, edyktów, uchwał, które mają na celu wygnanie Żydów ze Śląska. I ostatecznie w latach 60. i 70. XVI wieku uda się tego dopełnić. Żydzi odtąd mają opuścić wszystkie miejscowości śląskie, a swobodnie będą mogli osiedlać się tylko w dwóch. Dla Dolnego Śląska będzie to Głogów, dla Górnego Śląska będzie to Biała, a z czasem dołączył do nich Osoblacha na Opawszczyźnie, Wrocław i Brzeg Dolny. Ale spośród owych miejscowości najbardziej wyjątkowa będzie Biała, Cilcin Obeszlizien, nazywana po hebrajsku Makum Tzadik. a zatem miasto sprawiedliwych, sprawiedliwe miejsce, jedyne miasto w dziejach państwa niemieckiego, gdzie liczba ludności żydowskiej przekroczy liczbę chrześcijańskich mieszczan. Dokładnie w 1782 roku, gdy w Białej panuje hrabia Rudolf Matuszka, ten sam, na którego dworze przebywać będzie probus Martini, w Białej na 1061 Żydów będziemy mieli 961 chrześcijan. Będzie dokładnie 100 mniej. Ale ograniczona przestrzeń, ograniczona możliwość zarobkowania powoduje, że Żydzi bialscy są Żydami ubogimi. Dlatego też, kiedy król pruski w 1812 roku wydaje edykt emancypacyjny, oni z chęcią opuszczają mury Białej, aby szukać miejsc zarobkowania. I dzisiaj, po nocy kryształowej, po fali terroru hitlerowskiego, którego symbolem ona się stanie, po wypaleniu, zniszczeniu, następnie rozebraniu synagogi, jedyną pamiątką po wspólnocie żydowskiej w Białej, oddalonej od Prudnika o 9 km, jest cmentarz żydowski Kirkut. Największy, najstarszy, nieprzerwanie działający cmentarz żydowski na Śląsku Opolskim, a być może na Górnym Śląsku, z liczbą bez mała 1000 zachowanych macew, z 3000 pochówków, a jednocześnie z najstarszą zachowaną macewą na Górnym Śląsku do dnia dzisiejszego, macewą Estery, córki pobożnego Symchy, z pomiędzy 1621 i 1622 roku.
1: Mówił Marcin Husak, przewodnik regionalista i popularyzator historii Prudnika.
6: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu

0: zdobyć jakiś zawód.
1: Koniecz.
2: Radio Pogoda z Tobą o każdej porze dnia i nocy.

Niech pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tajną.

0: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
1: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
1: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Została ostatnia reklama.
5: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz. Reklama.
6: Obrońcy praw zwierząt protestowali przeciwko polowaniom. Peter Modzior podziękował swoim wyborcom, którzy przyszli przed parlament w Budapeszcie. Jutro uczniowie w całej Polsce rozpoczną egzamin ósmoklasisty.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
6: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Obrońcy zwierząt protestowali przeciwko polowaniom. W wielu miastach Polski demonstrowali pod hasłem "Mamy dość, stop cierpieniu zwierząt". Domagali się zmian w prawie łowieckim, m.in. zakazu polowań komercyjnych, nęcenia zwierząt jedzeniem czy polowania z pojazdów. W Łodzi na Piotrkowskiej aktywistów wsparły znane osobistości. Aktorki Magdalena Popławska i Maja Ostaszewska oraz piosenkarz Krzysztof Skiba. Mówi Magdalena Gałkiewicz z Łódzkich Zielonych.
8: My naszą ustawą zamykamy biura polowań, zamykamy w ogóle możliwość prowadzenia tego typu działalności. Przeciwnej działalności, która jest nieetyczna.
6: Organizatorzy muszą zebrać 100 tysięcy podpisów, by wprowadzić projekt do Sejmu. Wczorajsza data protestów była nieprzypadkowa. Zbiegła się z urodzinami tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki, znanego z walki o prawa zwierząt. Peter Modzior podziękował tysiącom zwolenników przed siedzibą parlamentu w Budapeszcie. Ucząc o węgierskich wyborach, napiszą w podręcznikach historii, że światło zwycięża ciemność, powiedział nowy premier Węgier. To wy pokazaliście, że nie ma się czego bać. Za to wam dziękuję, dodał. Wirus na kolejnym wycieczkowcu, tym razem na pokładzie amerykańskiego statku Caribbean Princess. 115 osób zostało zarażonych norowirusem. Cierpi na objawy gastryczne. Norowirus jest często spotykany, powoduje takie objawy jak wymioty i biegunkę. Potocznie w Polsce mówi się na to jelitówka albo grypa żołądkowa. Nie należy tego mylić z hantawirusem, którym zaraziła się grupa pasażerów wycieczkowca Hondius płynącego na Teneryfę. Jutro uczniowie w całej Polsce rozpoczną egzamin ósmoklasisty. Spytaliśmy niektórych, jak się czują.
9: Przygotowujemy się praktycznie cały czas w szkole i poza szkołą. Każdy ma jakieś zajęcie dodatkowe, uczy się tak jak może, ale już odpuszczamy, żeby po prostu było spokojnie na egzaminie, żeby nikt się nie stresował.
10: Wiadomo, pod koniec już te ostatnie 2-3 miesiące jest najbardziej nauczyciele się przykładają do tego i największy jest wtedy nacisk na te egzaminy. No większość osób wiadomo ma jakieś korepetycje albo korzystają z repetytoriów różnych.
6: Wyniki testu 3 lipca będą się liczyć przy rekrutacjach do szkół średnich.
11: Radio Pogoda.
7: Pogoda.
6: Dziś ma być ładniej niż wczoraj i trochę cieplej. Niebo tylko częściowo zachmurzone, deszcz możliwy na krańcach północno-wschodnich, poza tym sucho, a temperatura 13 stopni na Podlasiu, tutaj najchłodniej, a w pozostałej części kraju już około 20. Warto skorzystać z tej pięknej niedzieli, bo jutro mają przyjść burze.

oprze cię, mamo. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen.

zagłusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez

nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błyskozdrój.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy...
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
10: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
1: Została ostatnia reklama.
11: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
7: Została ostatnia reklama.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
11: Media

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja.
3: Władimir Putin ogłosił, że wojna z Ukrainą zbliża się do końca. Prokuratura bada tragiczny wypadek na skuterze wodnym, zginął 18-latek. Pogoda dziś sprzyja spacerom, w stolicy będzie piknik z olimpijczykami.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przywódca Rosji Władimir Putin oświadczył, że sądzi, iż konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Nie zaprzeczył, że mógłby negocjować w tej sprawie z państwami europejskimi. Dodał, że negocjatorem powinien być wtedy były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. Ewentualne spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim byłoby możliwe tylko po uzgodnieniu trwałego porozumienia pokojowego. Financial Times napisał w czwartek, cytując szefa Rady Europejskiej Antonio Costa, że Unia Europejska przygotowuje się na ewentualne rozmowy pokojowe z Putinem, a prezydent Zełenski zaaprobował ten plan. Prokuratura bada przyczyny tragicznego wypadku na skuterze wodnym. W czasie Mistrzostw Polski na Wiśle w Płocku zginął 18-latek. Doszło do kraksy z innym zawodnikiem. Drugi z uczestników w wypadku nie odniósł poważnych obrażeń. Śledztwo toczy się też w sprawie pożaru Puszczy Solskiej na Roztoczu. Spłonęło 300 hektarów lasu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec.
5: Przede wszystkim przedmiotem tego śledztwa będzie próba ustalenia przyczyn tego zdarzenia, w tym także ustalenia lub wykluczenia, czy mogło to być wynikiem działań osób trzecich i czy takie działania miały charakter umyślny lub nie.
3: Straż pożarna dogasza pożar na Roztoczu. Wciąż mogą się kryć zarzewia ognia, które strażacy starannie neutralizują. Mieszkańcy Warszawy i turyści w stolicy mogą dziś spotkać gwiazdy sportu. W Parku Górczewska odbędzie się międzypokoleniowe spotkanie. Przyjdą medaliści olimpijscy.
6: Piknik aktywności z olimpijczykami będzie Robert Korzeniowski, czyli czterokrotny złoty medalista olimpijski. Będę ja, czyli Agnieszka Kobus z Zawojska. W swoim życiu zdobyłam 2 medale olimpijskie, ale będzie Ola Jarecka, czyli medalistka z Paryża. Krzysiek Kosedowski, który jest znany nie tylko ze sportu, ale wiadomo, że też z telewizji.
3: Mówi Agnieszka Kobus z Zawojska. Ponadto pojawi się Władimir Semiruni, a więc wicemistrz olimpijski w łyżwiarstwie szybkim z tegorocznych zimowych igrzysk w Mediolanie i Cortinie. W programie atrakcje sportowe prowadzone przez medalistów, na przykład marsz rekreacyjny z Robertem Korzeniowskim. Piknik w Parku Górczewska w Warszawie od 10 do 14.
0: Radio Pogoda.
4: Pogoda.
3: Chłodny poranek od 5 do 10 stopni, ale w ciągu dnia temperatura szybko wzrośnie do około 20. Tylko na Podlasiu jeszcze trochę chłodniej, około 13. Niebo dzisiaj co najwyżej częściowo zachmurzone, dużo słońca, ciśnienie dość wysokie, 1019 hektopaskali, a wiatr łagodny.

Taki pek to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz. Czy tutaj mieszka?

0: Autopromocja.
1: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji Domino's 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
5: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
6: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
7: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
8: Została ostatnia reklama.
9: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.

0: Dzień dobry Państwu, Robert Janowski. Witam w niedzielny poranek, 10 maja. Przed nami koncert życzeń, ale najpierw wiadomości oczywiście i prognoza pogody.
1: Statek Hondius z zakażonymi hantawirusem przybył już na Teneryfę. Zwolennicy nowego premiera Węgier świętowali przejęcie władzy, a Lech Poznań już blisko świętowania Mistrzostwa Polski, bo Górnik przegrał wczoraj z Zagłębiem.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 10.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wycieczkowiec Hondius przybył już na Teneryfę. Na statku zmarły 3 osoby w wyniku zarażenia tzw. hantawirusem. Pasażerowie mieli być ewakuowani i odesłani do swoich krajów. Akcja została dobrze przygotowana. Pasażerowie będą mieli kontakt tylko ze służbami, zapewnia hiszpańska minister zdrowia Monika García Gómez.
3: Ani bagaż, ani ciało zmarłego nie zostaną wyładowane na Wyspach Kanaryjskich. Pozostaną one na pokładzie wraz z częścią załogi. Następnie statek popłynie do Holandii, gdzie zostanie przeprowadzona pełna dezynfekcja i utylizacja pozostałych materiałów.
1: Wycieczkowiec wypłynął z Argentyny. Węgry mają nowego premiera. Zwolennicy Petera Modziora świętowali w Budapeszcie zakończenie 16 lat rządów Viktora Orbana. Wiele tysięcy ludzi zgromadziło się przed parlamentem w czasie zaprzysiężenia nowego gabinetu.
4: Myślę, że świeża krew to duża zmiana, której od dawna nie było. Wszyscy zaczęli mieć choć trochę nadziei, że da się inaczej. Najważniejszą rzeczą w Peterze Modziorze jest to, że obiecał ludzkie Węgry oparte na rządach prawa, czego teraz najbardziej potrzebujemy. Myślę, że ważne jest, że podkreśla, że w kraju powinno nastąpić pojednanie i że raz na zawsze powinniśmy położyć kres temu, że można coś zrobić ludziom i nie ponieść konsekwencji.
1: W pierwszą wizytę nowy premier Węgier ma się udać do Polski. Odnaleziono ciała kolejnych 2 ofiar erupcji wulkanu w Indonezji. Przypomnijmy, w piątek doszło do niespodziewanej eksplozji wulkanu Dukono na wyspie Halmahera. Świadkowie mówią, że był to potężny huk i słup popiołu wysoki na 10 kilometrów. Zginęły 3 osoby. Erupcja trwa, ale już na mniejszą skalę, a obszar wokół krateru jest pokryty pyłem wulkanicznym. Sport. Lech Poznań już o krok od Mistrzostwa Polski. Wystarczy, że wygra jeden z 2 ostatnich meczów. To dlatego, że wczoraj Górnik Zabrze przegrał na swoim stadionie z Zagłębiem Lubin 0-2. W innych meczach jeszcze Jagiellonia wygrała z Pogonią 3-2, a Widzew z Lechią 3-1.
2: Radio Pogoda. Pogoda.
1: 13 stopni w Białymstoku, 18 w Lublinie i Rzeszowie i w Trójmieście 18, Warszawa, Poznań, Wrocław około 20. Niebo częściowo zachmurzone, ciśnienie w miarę wysokie, a wiatr łagodny. Jutro przyjdą burze.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
0: Drodzy Państwo, niedziela to czas dla bliskich, prawda? To czas rodzinnych spotkań, rozmów, drobnych albo czasami niedrobnych gestów, ale też czas na najpiękniejsze melodie i życzenia od Was dla Was. Przed nami kilka godzin, 4, dokładnie pięknych słów, pięknych historii, a teraz piękna piosenka. The Set. Linda, Linda, Belinda, Linda, Linda, I love you. Taki prosty tekstik jest, ale pod nóżkę, nie?
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Natalia napisała do Pawła z okazji 45. urodzin: życzę ci mądrości w odpuszczaniu tego, na co nie masz wpływu. Złotymi zgłoskami sobie, proszę Państwa, proszę to zapisać. Odpuśćmy to, na co nie mamy wpływu. Tak. I życzę ci również siły w walce o to, co kochasz. Dokładnie tak. Bardzo dobre życzenia. Żyj uważnie i po swojemu. Natalia, jaka ty mądra dziewczyna jesteś. A Paweł, naprawdę, to są święte, święta prawda. Bardzo, bardzo mądre słowa. Do tych życzeń zaśpiewa Czesław Niemen. Czy mnie jeszcze pamiętasz?
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Baśka, co słychać?
2: Dzień dobry kochanemu Radiu Pogoda, a szczególnie panie Roberciku. Bardzo bym chciała, żeby pan przekazał dla trzech pań serdeczne życzenia. Po prostu za to, że są. Pani Wiesi, pani Agacy i pani Anety z Krakowa. Składa im Ewa, ich klientka dawna, stała klientka. I że bardzo tęsknię, już 7 lat ich nie widziałam i bardzo tęsknię za nimi, żeby się odezwały. Droga pani Wiesiu, droga pani Agatko, droga pani Anetko, zdrowia, szczęścia, pomyślności i żebyście miały dalej takie otwarte i dobre serduszka na dobro bliźnich. Dziękuję za usłyszenia.
1: No być może, że się spełni pani prośba i panie przyjaciółki do nas się odezwą i będziecie mogły się skontaktować. No domyślam się, że już jako klientka pani ich nie widuje tam w tym miejscu, gdzie się spotykałyście. Tak czy inaczej pozdrawiamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
2: Kocha.
1: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
2: To łatwo powiedzieć.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Została ostatnia reklama.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Reklama.

0: parę lat jeszcze do przodu. Bo przecież nie chcesz siedzieć w kapciach przed telewizorem, panie Robercie. I on tego nie robi, tylko cały czas coś zwiedza. Zdobywa szczyty Polski, a teraz już Europy, bo robi koronę szczytów Europy. Ale tych niższych, Mając 74 lata, wszedł na rysy i zdobył razem z synem Mariuszem koronę Gór Polski, któryś to już raz z kolei.
1: To się zgadza wszystko.
0: Wiesz co, myślę sobie, że oj, to ty będziesz długo żył, bo ty masz pasję, Stasiu.
1: No, chciałbym jak najdłużej, no bo jeszcze troszkę mi zostało do zrobienia.
0: Absolutnie. Ale to człowiek jak ma cele i takie gdzieś tam dąży do czegoś, no to w ogóle się nie patrzy na te urodziny. One są, gdzieś tam są, no tak. Gdzieś z boku, obok, bo i tak naszą głowę zaprzątają idee i nasze cele. To jest fantastyczne. Tak. To jest fantastyczne.
1: Zgadza się.
0: Bardzo
1: tak
0: się...
1: Tak myślę.
0: Dokładnie tak. Ty już niczego nie musisz, Stasiu. Jesteś po prostu świetny gość. Gratuluję ci. Wszystkiego dobrego ci życzę.
1: Bardzo dziękuję.
0: Pozdrawiamy.
1: Cieszę się, że zadzwoniłeś.
0: I mam dla ciebie piosenkę, o którą prosił Marek. Zielone wzgórze nad Soliną. No na pewno piękne tereny. Piękne tam jest, nad tą Soliną.
1: Bieszczady są przepiękne. Solina, okolice.
0: Dla ciebie to pagórki przecież te Bieszczady.
1: Powiedzmy.
0: Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam cię, Stasiu.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do zobaczenia może, a do usłyszenia na pewno. No to posłuchajmy piosenki Wojtka Gąsowskiego.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz z maila wiadomość od pani Joasi. Taka pogodna wiadomość. Dużo radości, uśmiechu na co dzień. Za codzienne wznoszenie słońca i dobrych wiadomości. A także wszystkiego dobrego dla wszystkich pogodnych słuchaczy.
2: Może to trochę dla nas też.
1: O, jak fajnie. Słuchaj, podnosimy słońce, wznosimy słońce codziennie. O, jakże się cieszę, jak pięknie napisane. Stała słuchaczka Joasia z rodziną. Bardzo dziękujemy. Sobie to podkreślę, będę sobie jeszcze czytał w międzyczasie dzisiaj wielokrotnie. Pozdrawiamy i za chwilkę wracamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
3: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
10: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
9: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
11: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
12: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
13: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
13: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
13: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
15: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
16: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
17: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
18: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne. W super niskich cenach. Bo w Media Expert
0: taniej masz. Została ostatnia reklama.
19: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
20: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.

0: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Krystyna Czubówna.
1: Nie zakocham się tej wiosny już w nikim, choćby śpiewem się zaniosły słowiki, choćby zapach niady wszystkie jaśminy, choćby zaplakały wszystkie dziewczyny. Dziewczyny.
2: Dziewczyny.
1: Dziewczyny.
3: Ojej.
1: Dziewczyny. Nie zakocham się tej wiośnie na przekór. No i chyba słusznie, bo śnie w tym wieku. Trzeba umieć się wycofać za ręki, gdy zaczyna służyć sofa do drzemki.
3: Ojej!
1: Do drzemki?
2: Do drzemki, do drzemki.
3: Ojej!
1: Do drzemki, no wiesz.
3: Nie, nie, nie.
1: Nie uwikłam się z tą wiosną w ten wątek. Górę w tobie wziął po prostu rozsądek. Nie usłucham ja tej wiosny zupełnie, postulatów jej najprostszych.

0: Serce w żadną mi nie wrośnie panienkę.
1: Za to darzę cię z tymą nareszcie.
0: Zakochałem ja się zimą już wcześniej.
1: Już wcześniej?
0: Już wcześniej, już wcześniej.
2: Ojej!
0: Już wcześniej.

0: promocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jeśli chcesz, to...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
2: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
3: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Została ostatnia reklama.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Reklama. Jest godzina 11. Zaraz kontynuujemy, proszę Państwa. Oczywiście teraz szybciutko wiadomości, poproszę. I prognozę pogody. Zostańcie z nami.
10: Benzyna może być w przyszłym tygodniu tańsza nawet o 30 groszy. Rosja i Ukraina wzajemnie oskarżają się o łamanie zawieszenia broni. Wieczorem El Clasico. Wyjątkowe. Barsa może zostać w tym meczu mistrzem Hiszpanii.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
10: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest szansa na obniżki cen paliw w nadchodzącym tygodniu. Zdaniem ekspertów ceny benzyny i diesla spadną o 25 do 30 groszy za litr. Stanieje też autogaz o około 10 groszy, mówi analityczka rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
12: To będzie oznaczało, że benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,96-6,95 za litr.
10: Na razie według cen maksymalnych 95 kosztuje 6,35, a olej napędowy 7,3 to maksymalne stawki. Rosja i Ukraina oskarżyły się wzajemnie o naruszanie trzydniowego rozejmu. Według Kijowa rosyjskie drony w obwodach Dniepropetrowskim i Zaporowskim zabiły dwie osoby. Moskwa podaje, że Ukraińcy atakowali w czasie rozejmu rosyjskich żołnierzy dronami. Na Kubie brakuje 90% leków i środków medycznych, podają niezależne media. Powodem jest pogłębiający się kryzys gospodarczy na wyspie. Lokalni dziennikarze piszą, że aktualnie Kubańczycy nabywają praktycznie wszystkie leki i artykuły medyczne na czarnym rynku. W piątek amerykański sekretarz stanu Marco Rubio stwierdził, że USA zaproponowały Kubie pomoc $100 milionów pod warunkiem dystrybucji tej pomocy przez niezależne instytucje, ale Hawana to odrzuciła. 8 tysięcy ludzi pobiegnie dziś ulicami Poznania. To charytatywny bieg Wings for Life World Run. Całkowity dochód przeznaczony jest na rozwój badań nad uszkodzeniami rdzenia kręgowego. Trasa będzie przebiegać m.in. przez centrum miasta, start o 13, a w związku z tym już od rana należy liczyć się z utrudnieniami w komunikacji miejskiej. To będzie wyjątkowe El Clasico. Barcelona na Camp Nou podejmie dziś Real Madryt, jeśli wygra, obroni mistrzostwo Hiszpanii, mówi trener Barsy Hansi Flick. Oczywiście to nie jest zwykły mecz, jest wyjątkowy, także dla mnie. Liczy się tytuł mistrzowski, drugi z rzędu, to nasz główny cel. Mecz na Camp Nou o 21.00.

0: Pogoda.
1: 13 stopni dzisiaj na Podlasiu, 19 w centrum, nad morzem i w górach 18, a najcieplej 20 na zachodzie Polski. Niebo częściowo zachmurzone, większe zachmurzenie tylko na północnym wschodzie i tutaj delikatnie może popadać.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzisiaj, proszę Państwa, szczególne życzenia składamy z okazji imienin Antoninie, Feliksowi, od razu to dzisiaj powiem szybciutko, Jan ma dzisiaj też imieniny i Sylwester. I specjalnie dla wszystkich Państwa Andrzej Rybiński, który nie liczy godzin i lat. I tak zresztą wygląda.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

Уж гаснул światła na drogach i nieba, budzi się chłodny wiatr. Gdy pójdę w świat ten, jeśli umiesz przed.

0: rzekł.
1: Słów mi brak.
0: Już
2: świt. Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: Od Agaty dla Aleksandry i Krystiana, czyli to dla rodziców od Agatki. Dzwonimy.
4: Halo?
3: Dzień dobry, panie Krystianie.
4: Witam.
3: Witam. Robert Janowski dzwonię z Radia Pogoda. Z koncertu życzeń mam dla państwa, dla pana i dla pani Oli życzenia od Agatki, czyli od chyba od córki, co?
4: Ojej, tak, od córki.
3: To już było parę dni temu, ale to kompletnie nie ma znaczenia.
4: No.
3: Życzenia od córki są zawsze najważniejsze. I Agatka pisze za pośrednictwem pana, panie Robercie, chciałbym złożyć życzenia moim rodzicom z okazji 50. rocznicy ślubu, która miała miejsce niedawno. Są dla mnie bardzo ważni, są zawsze obok, są tacy kochani. Moi drodzy, życzę wam wszystkiego, co najlepsze, kolejnych wspólnych lat w zdrowiu, pełnych miłości, wzajemnego szacunku. Agatka się podpisała.
4: Dziękuję bardzo, dziękuję.
3: Musisz Oli to przekazać, Krystianie.
4: O, koniecznie. I nie wiem, czy czasami nie słucha tej, bo w tej chwili ja jestem w samochodzie. Aha. Ale żona słucha.
3: Może,
4: na pewno.
3: Ale, bo ci chciałem zwrócić uwagę na to, co Agata napisała. Są dla mnie bardzo ważni, są zawsze obok, że są pełni wzajemnego szacunku. Zobacz, jakie to są istotne rzeczy, których nauczyliście własne dziecko.
4: Mam tą córkę właśnie, Agatkę i syna, i także no oni też są wspaniali, ale tego no jestem zszokowany, o.
3: Krystian, powiem ci na zakończenie, bądźcie szczęśliwi z Olą i powiem, przykład idzie z góry, no niech to tak już zostawmy.
4: Tak, bardzo dziękuję.
3: Brawo wy. Dziękuję bardzo wam serdecznie, dziękuję. Was pozdrawiam i wasze
4: dziękuję.
3: Dzieciaki. Pa, pa. No i 50 lat minęło. W szczęściu chyba słychać po głosie. Szczęśliwy pan Krystian. Pozdrawiamy panią Olę i zespół Tennessee Sea. The things we do for love. Rzeczy, które robimy dla miłości. Może wszystkie rzeczy robimy dla miłości.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz Basia znowu. Co tam słychać?
2: Dzień dobry, panie Robercie. Bardzo pana bym prosiła o przekazanie życzeń mojej dobrej sąsiadce, pani Marii, gdyż kończy 93 lata. Przekazuje sąsiadka Zosia. Dziękuję bardzo, bardzo panu dziękuję.
1: No, jak miło po sąsiedzku usłyszeć. Mam nadzieję, że sąsiadeczka słucha. No, wiek słuszny, serdecznie panią pozdrawiamy i dużo zdrówka życzymy. Sam bym chciał dostać życzenia, jakby miał 93 urodziny takie. Pozdrawiamy obie panie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Tereni teraz telefon mam tutaj przygotowany.
2: Tak, słucham.
1: Dzień dobry. Robert Janowski z Radia Pogoda dzwonię.
2: Tak.
1: Panie, chyba pan Krzysztof, co?
2: A, skąd pan zna moje imię? Zgadza się, pan Krzysztof, pan chciał z żoną rozmawiać?
1: Tak, z Terenią chciałem, no.
2: Już daję Terenię.
1: Dziękuję bardzo. Panie Tereniu, Robert Janowski z Radia Pogoda dzwonię. Dzień dobry.
3: O, witam.
1: Bo mam dla pani piękne życzenia, a jest, może pan, pani dać na głośnie, żeby Krzysio słyszał.
3: Aha, Krzysiu.
1: Bo dom Krzysia tutaj też wymienili w tych życzeniach.
3: O, to tak. Niespodzianka absolutna. Tak.
1: Słuchacie już, słyszycie mnie obydwoje?
3: No, słyszymy w ogóle. Radio Pogoda to jest nasze. Normalny dzień się zaczyna i kończy się.
1: No to już mamy coś wspólnego, Tereniu, ze sobą.
3: Tak.
1: Więc słuchaj, to do mnie, kochany Robercie. Proszę, przekaż życzenia mojej Tereni. Otóż, Terenia wkrótce będzie obchodziła swoje słuszne, okrągłe urodziny.
3: O, niestety.
1: Czyli 30, no co?
3: Tak.
1: A i bardzo to przeżywa. Naprawdę?
3: Nie.
1: No dobra, ale czytam, co jest napisane. Bardzo to przeżywa. Życzę jej dużo miłości i zdrowia. Tereniu, ciągniemy ten wóz jak najdalej. Tereniu, żyj do setki z taką wielką radością jak do tej pory. A Krzysiu, kochaj ją jeszcze bardziej. I to wszystko pisze Halinka wasza.
3: Halinka. Dziękuję bardzo. Więc miło cię słyszeć, dziękuję.
1: Bardzo proszę, więc jak odebrał Krzysiu, a ja do niego mówię, Krzysiu, to pewnie ty jesteś. A ja pan wie, że to... No widzisz, tak to właśnie bywa.
3: Najważniejsze, że ta pogoda ducha, ta radość z tego, jak ptaszki rano śpiewają,
1: prawda?
3: Jak świeci słońce.
1: Prawda,
3: jak jeszcze się można... Można cieszyć życiem. To jest
1: codziennie.
3: To jest jeszcze piękne.
1: Codzienne mamy obserwacje.
3: Tak, więc to jest właśnie bardzo ważne.
1: Więc żadna okrągła data tutaj nie ma żadnego znaczenia. Halinka może tak to sobie zinterpretowała. Ja was bardzo serdecznie pozdrawiam. Bardzo miło.
3: Dziękujemy wzajemnie też.
1: Ale
3: I słuchamy ciebie ciągle i jesteśmy zawsze z Radiem Pogoda. W samochodzie, w kuchni, w pokoju, wszędzie.
1: Tak,
3: Radio Pogoda dla nas.
1: Tak. mi mów. Dziękuję, tak, że jesteście.
3: Dziękuję.
1: Pozdrawiam was serdecznie.
3: Dziękuję wzajemnie. Pa.
1: Jeszcze odkryjemy miłość nieznaną, chociaż właściwie w tej kwestii zawsze jest coś do odkrycia. Śpiewa Alicja Majewska.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Ja tutaj z panem jeszcze na ty, więc już bardzo miło.
1: No w ogóle spoko. Masz być zdrowy, Paweł, masz pogoda ducha, spełnienie marzeń, wszystkie te serdeczności i miłości życzą ci teściowie. Twoja żona się nie podpisała, ale masz to na co dzień.
0: Żona mnie kocha bardzo. O tyle jeszcze jest dobry moment, że właśnie byłem zarejestrować prezent dla siebie na jutrzejsze urodziny i wyszedłem z urzędu, bo bym nie mógł odebrać 3 minuty temu, czy 2. Słuchaj, a w tym momencie wyszedłem, więc tak miało być.
1: Tak miało być, dokładnie. Wszystko jest po coś. O, jak fajnie.
0: Bardzo dziękuję. Jeżeli będę miał okazję zobaczyć ciebie kiedyś na żywo, to podejdę i podziękuję osobiście.
1: Tak, powiedz, że jesteś tym Pawłem, co ma fajną teściową i teścia.
0: Kochającą teściową i kochającego teścia. I Paweł też kocha teściową i kocha teścia.
1: O mój Boże. Pozdrawiam panią Tereskę, państwa, ale jesteście fajną rodzinką. Pozdrawiamy was serdecznie.
0: Jesteśmy. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego, zdrowia. Dziękuję.
1: Wzajemnie. O, zdrówka nam się nie zaszkodzi.
0: Wszystkie się przyda, tak.
1: I proszę państwa, jeszcze Anna Jantar zaśpiewa. Na ciebie czekam, lwie. Lew to ty, Paweł, chyba. A może Staszek, a może obydwaj. No dobra, tak czy inaczej słuchamy.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz mojego maila wiadomość, jaka to jest. 10 maja, czyli dzisiaj, obchodzi 75. urodziny nasza koleżanka Małgośka Braszka. Gośka, jesteś kochana, cudowna i w dniu twoich urodzin życzymy ci dużo zdrówka. Ja byś pozostała tak wspaniałą osobą, jaką jesteś. Danka z Bogusią ci życzą koleżanki. Braszko, Gośku, super. No, dzisiaj piękny dzień. Niech to będzie twój dzień również, Małgosiu.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
14: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: To tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
16: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
17: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
18: Została ostatnia reklama.
19: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
20: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
19: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
20: A w środku?
19: Ogromny bagażnik, 604 litry.
20: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
19: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
21: Kia. Movement that inspires.

Halo. Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik.

0: Jest niedziela, godzina 13, czyli ostatnia godzina jeszcze przed nami, więc zostańcie z nami. Teraz szybciutko wiadomości i prognoza pogody.
1: Jarosław Kaczyński mówi o grupach w Polsce, które przygotowywały zamach smoleński. Zaczęła się akcja ewakuacji statku wycieczkowego na Teneryfie. Iga Świątek zagra o 1/8 turnieju tenisowego w Rzymie.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jarosław Kaczyński powtórzył dziś, że 16 lat temu doszło do zamachu w Smoleńsku na prezydenta Polski. Znaczna część naszego społeczeństwa nie chce przyjmować do wiadomości prawdy, mówił publicznie podczas miesięcznicy śmierci Lecha Kaczyńskiego. To twarda, nieprzyjemna prawda o zamachu, którego dopuścił się Władimir Putin i jego współpracownicy, także ci, którzy są w Polsce, mówi Jarosław Kaczyński. Statek Hondius przybył już na Teneryfę. Pasażerowie zostaną odesłani samolotami do swoich krajów. Na wycieczkowcu potwierdzono zakażenie groźnym hantawirusem. 3 osoby zmarły. Potwierdzono 8 zakażeń. Mieszkańców Teneryfy uspokaja szef Światowej Organizacji Zdrowia, Tedros Ghebreyesus.
3: Ta choroba to nie COVID i wielokrotnie powtarzaliśmy to jako WHO. Oczywiście jest jeszcze jedna kwestia, na którą chcę zwrócić uwagę w moim przesłaniu do mieszkańców Teneryfy. Ryzyko dla ludności, dla lokalnej społeczności jest niskie.
1: Statek po opuszczeniu go przez pasażerów z 30 zdrowymi członkami załogi na pokładzie, w tym kapitanem, Polakiem Janem Dobrogowskim, popłynie do Holandii i zostanie tam poddany dezynfekcji. Z kolei statek towarowy został trafiony niezidentyfikowanym pociskiem niedaleko Kataru. Uderzenie pociskiem wywołało niewielki pożar, który został ugaszony. Kapitan statku nie poinformował o ofiarach ani możliwym wpływie na środowisko. Irańska Gwardia Rewolucyjna ostatnio zagroziła atakiem na wrogie, jak to ujęła, statki w tym regionie. Iga Świątek zagra dziś w Rzymie z Włoszką Elisabetą Cocciarettą. Stawką spotkania awans do 1/8 finału. Do optymalnej formy jeszcze mi trochę brakuje, ale jestem na właściwej drodze, mówi przed dzisiejszym meczem Polka. Czuję na treningach, że robię postęp. Oczywiście nie zawsze potrafię to pokazać w trakcie meczu, ale krok po kroku to proces. Mecz Igi Świątek wieczorem, ale nie wcześniej niż o 19:00.

0: Pogoda.
1: Maksymalnie dzisiaj do 13 stopni na północnym wschodzie, w centrum około 19, a na zachodzie 20. Niebo częściowo zachmurzone, delikatny przelotny deszcz możliwy tylko na krańcach północno-wschodnich. Jutro za to intensywnie może popadać w całej Polsce, bo możliwe są burze.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, ostatnia godzina przed nami. Zaglądam do kalendarza różnych dziwnych świąt. I dzisiaj jest dzień sprzątania pokoju. A się rodzice cieszą. Ale spokojnie, umilimy Wam czas. Będziemy Wam puszczać bardzo piękne piosenki podczas tego sprzątania. Może właśnie już zaproponuję coś. To się bierzcie za sprzątanie. Kasia Sobczyk będzie śpiewała, u mnie się nie martw.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Zgoda! Możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej miny.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz dzwonię do Tomka.
2: To.
1: Dzień dobry, panie Tomku.
2: Dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Proszę ja ciebie, z okazji twoich urodzin podpisała się twoja żona pod tymi życzeniami, które ci zaraz przeczytam, wasze dzieci. Zaskoczony jesteś?
2: Tak, bardzo.
1: Dlaczego? Ile razem jesteście lat?
2: 20
1: ponad. Z Beatką. No to nigdy nie miałeś takich zaskoczeń od żony?
2: No, miałem w innych sytuacjach, to, ale no tak jest. Radio dzwoniło, to akurat nie.
1: No widzisz. Więc kochany mężu i tato się zaczyna. Z okazji twoich... O, jaki ty młody chłopiek jesteś. 42 urodzin. Życzymy ci, żebyś był zdrowy. Życzymy ci spokoju, codziennej radości. Życzymy ci, dziękujemy ci za twoją miłość, za troskę twoją i za to, że każdego dnia jesteś naszym wsparciem. Niech się spełniają twoje marzenia, niech uśmiech nigdy nie znika z twojej twarzy. Kochamy cię całym sercem. Twoja żona Beata, wasze dzieci, Kuba, Dorota. O Jezu, aleś narobił dzieciaków. Czwórkę macie.
2: No, czwórkę.
1: Kuba, Dorota, Wojtek, Bartek. To masz co robić, chłopie?
2: No mam.
1: Masz co robić. Wiem. A jakieś te, a propos tego, co Beata pisze, marzenia jakieś twoje? Jakieś
2: ja
1: masz?
2: Mam. To są właśnie te moje marzenia.
1: To są te cztery marzenia i piąta Beatka.
2: Tak, tak. Już więcej nic nie trzeba.
1: Okej, okay. O której wychodzisz do pracy, o której wracasz?
2: O 16.
1: Wracasz. A, dobra, ty jesteś w pracy, nie będę ci przeszkadzał teraz. W każdym razie, no... Nie wiem, co tam, ale w każdym razie miłego dnia ci życzę, Tomek, wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy całą twoją rodzinę.
2: Dziękuję.
1: Jeszcze piosenka, którą Beatka prosiła, to będzie piosenka ze Seweryna Krajewskiego. Czekasz na tę jedną chwilę, czyli Wielka Miłość, czyli ta miłość, o której pisała.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: To teraz coś z sekretareczki Basieńki.
2: Dzień dobry panie Robercie. Bardzo proszę o złożenie serdecznych życzeń urodzinowych z okazji 77. urodzin mojemu koledze Piotrowi, koleżanka, która życzy wszystkiego najlepszego z okazji 77. urodzin. Dziękuję.
1: Kiedyś będę miał też dwie siekierki, ale póki co jeszcze nie mam dwóch szóstek. Więc bardzo serdecznie pozdrawiam i pięknego życzę dnia.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: Autopromocja.
0: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
4: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda, specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
2: No oczywiście.
0: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja.

0: świecie w pieśni tej.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Teraz telefon do pani Ewy.
3: Halo?
2: Panie Ewo, dzień dobry.
3: Dzień dobry panu. Robert, z kim rozmawiam?
2: Robert Janowski, Radio Pogoda, koncert życzeń.
3: O!
2: No, powinienem panie Ewuniu zacząć. 40 lat minęło, jak jeden dzień. No właśnie. A, zaświlałem. Zgadła pani piosenkę po jednej nutce, co?
3: 40 lat minęło, ale ślubu.
2: No wiem. Ale jak pani chce, to może pani mieć taki PESEL. Co mi to tam? Ja to dla mnie, proszę bardzo. Ewuniu, no to kto się pierwszy w kim zakochał? Ty w Mirku, czy Mirek w tobie?
3: Obustronne.
2: Kurczę. Czyli strzała Amora dosięgnęła obydwoje.
3: Pierwsze spojrzenie i my wiedzieliśmy, że będziemy razem.
2: O mój Boże, ale zazdroszczę.
3: Radio Pogoda. No. A w jakim imieniu pan dzwoni?
2: A Paulinka napisała, poczekaj, Piotruś, Paulinka i Kaja.
3: Aha, o matko.
2: No widzisz, dobra, i teraz słuchaj, Ewunia. Kochani rodzice, piszą wasze dzieci, Ewo i Mirku, 40 wspólnych lat to historia pełna miłości i pięknych waszych chwil. Niech kolejne lata będą dla was spokojne, radosne, jeszcze bliższe sobie. Niestety z powodu choroby nie mogliśmy być razem z wami, ale jesteśmy myślami i widzimy się już niedługo. Ściskamy was bardzo mocno i bardzo kochamy. Syn Piotrek z Paulinką i Kają.
3: O matko, kochana.
2: No widzisz.
3: Dziękuję bardzo.
2: Oczy i łezki to są dobre łezki, Ewuniu.
3: To przykro,
2: Najważniejsze, że są ludzie wokół i myślą i wysyłają dobre myśli i dobre słowa. Zobacz, tak to ma działać.
3: Dziękuję bardzo.
2: No, Ewuniu, przytulam cię bardzo serdecznie i pozdrawiamy.
3: Ja również. Wszystkiego dobrego. Dziękuję
2: Dzień
3: bardzo.
2: Dobry, dziękuję. No i tak jak rozmawialiśmy i najpierw był dużo śmiechu, fajnej, pozytywnej energii i ta, którą skończyliśmy, ta energia też jest bardzo, bardzo dobra, bo niesie bardzo dobrą częstotliwość, frekwencję chciałem powiedzieć, no ale to jedno i to samo. Dobra, na koniec Bogdan Łazuka śpiewa, że miłość złe humory ma. To prawda.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Bardzo dziękujemy, to koniec. Wszystko dzisiaj już więcej się nie zmieści. Musicie czekać jeszcze do kolejnej soboty i niedzieli. Ale zapraszam na moje najpiękniejsze melodie po 14, gdzie zawsze gwiazdą programu będzie jeden z członków naszego klubu Pogodnych Ludzi, a rozmawiać z nim będzie jak zawsze Asia Kruk. Ja Państwu dziękuję za wspólny weekend z koncertem życzeń w Radiu Pogoda. I do miłego usłyszenia, Robert Janowski.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Radio Pogoda.
2: Kiedy byłem małym chłopcem, hej. Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask, a wszystko robił po to.
3: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do...

0: opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
7: Kamper spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
15: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
16: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
17: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
18: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
17: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
18: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
17: Czyli?
18: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
20: Została ostatnia reklama.
21: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błyskozdrój.

0: 104.1 FM.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd.

0: Autopromocja.
1: Za takie telefony kochamy poranki.
2: Polacy rodacy, przesiadajcie się z samochodów na rowery, nie zatruwajcie atmosfery. A dzieciom mówię tak, najlepsza zabawka to jest co? Huśtawka. A najlepszy spacerek to jest co? Rowerek.
3: Rowerek! Bardzo serdecznie dziękuję.
4: Ruszcie cztery litery, wsiadajcie na rowery.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja.
3: Radio Pogoda, dzień dobry, Asia Kruk. Kłaniam się Państwu w piękną niedzielę majową. Za chwilę zaczynamy audycję Moje Najpiękniejsze Melodie, ale teraz wiadomości.
5: Zbigniew Ziobro najprawdopodobniej jest w Stanach Zjednoczonych, opuścił Węgry. Maturzyści mają chwilę przerwy, za nami pierwszy tydzień matur. A na jutrzejszy egzamin szykują się już ósmoklasiści.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
5: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zbigniew Ziobro najprawdopodobniej jest w Stanach Zjednoczonych. Politycy koalicji rządzącej nazywają go tchórzem, a koledzy z PiSu bronią byłego ministra sprawiedliwości. Ziobro ukrywał się przed polską prokuraturą na Węgrzech, ale od wczoraj w Budapeszcie rządzi Peter Modzior, który w odróżnieniu od Viktora Orbana już jakiś czas temu zadeklarował, że nie będzie chronić polityka PiSu. Mówią europosłanka lewicy Joanna Scheuring-Wielgus, a z drugiej strony Jarosław Sellin z PiSu.
6: Miękiszon, fujara i tchórz. To są cytaty ze Zbigniewa Ziobry, serwował nam z mównicy sejmowej i dokładnie tak się zachował.
7: Nie mają szansy w obecnej sytuacji i takiego podporządkowania wymiaru sprawiedliwości rządowi na sprawiedliwe potraktowanie przez wymiar sprawiedliwości w Polsce.
5: Z Polski wyjechał też zastępca Ziobry, Marcin Romanowski. Obaj w Polsce mieliby odpowiadać za nadużycia finansowe w Funduszu Sprawiedliwości. Za nami pierwszy tydzień matur. Jutro maturzyści zdają egzamin z rozszerzonej matematyki. Niektórzy są jeszcze pod wrażeniem piątkowych egzaminów z rozszerzonej biologii i filozofii.
8: Jestem dobrze nastawiony. Podsumowałabyś ją raczej, że była łatwa?
9: Nie, tak bym nie podsumowała jej na pewno i pewnie się będę musiała zapisać w przyszłym roku jeszcze raz.
8: Łatwiejsza niż próbna, ale mi się wydaje, że trochę trudniejsza niż w zeszłym roku.
10: Okej, okay, i w jaki wynik mierzymy?
8: Mam nadzieję, że około 70%.
5: Ze zdającymi w 9 liceum w Poznaniu rozmawiał Adam Kaźmierczak. Maraton potrwa do końca maja. A jutro swoje egzaminy zaczynają też ósmoklasiści. Tymczasem prokuratura bada sprawę publikowania zdjęć arkuszy maturalnych w internecie. W czasie egzaminów z polskiego, matematyki i języka obcego na bieżąco pojawiały się zdjęcia pytań. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia telefonów na egzamin, ale niektórzy maturzyści go łamali. Wiele osób zostało przyłapanych. Dla nich tegoroczne matury już się skończyły. Będą mogli zdawać najwcześniej za rok. Mistrzowie NBA Oklahoma City Thunder są o krok od awansu do finału konferencji zachodniej. Wygrali w nocy z Los Angeles Lakers trzeci mecz i brakuje im już tylko jednego zwycięstwa. W podobnej sytuacji na wschodzie jest New York Knicks Jeremiego Sochana. Też prowadzą 3-0 z Filadelfią. Dzisiaj mogą zapewnić sobie finał konferencji.

0: Pogoda.
1: Na niebie dzisiaj trochę chmur i trochę słońca. Nie powinno padać. Przelotny deszcz możliwy tylko na krańcach północno-wschodnich. Temperatura 13 stopni maksymalnie na Podlasiu, około 19 w centrum. Najcieplej na zachodzie Polski do 20. Jutro jeszcze ze 2 stopnie więcej, ale na jutro synoptycy przewidują burzę.

0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie majowe, a w nich pani Magdalena. Dzień dobry, pani Magdo.
2: Dzień dobry, witam serdecznie, Radio Pogoda.
1: Z jakim pięknym miejscem, z jakim pięknym miastem rozmawiamy w Polsce?
2: Serce Wielkopolski, z Poznania.
1: No i pięknie, pani Magdaleno. Byłam ostatnio w Poznaniu przez dużą część majówki i jestem zachwycona. Wróciłam do Poznania, no tak na dłuższą chwilę, po dłuższym czasie i muszę pani powiedzieć, że szczególnie Rusałką jestem zachwycona, bo jak mieszkałam w Poznaniu, to tam taka woda była taka sobie, a teraz normalnie można się kąpać i się kąpałam nawet.
2: Jest pięknie, nie? Naprawdę bardzo się rozwija to nasze miasto. Bardzo też mi się podoba, także bardzo miło, że spędziła pani taki fajny czas.
1: Ale pani w swoim mieście spędza całe życie, czy skądś pani?
2: Troszkę krążę, ale jestem od urodzenia Pyrom.
1: No i pięknie. Fantastycznie. Do Poznania na pewno jeszcze wrócimy, a za chwilę będziemy mówić o tym, po co się tutaj spotykamy, czyli o pani najpiękniejszych melodiach, a są naprawdę piękne.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda w każdą niedzielę. Pani Magdalena z Poznania opowiada o swoich najpiękniejszych melodiach. Mnóstwo słuchaczy mamy w Poznaniu, więc pewnie będą się przysłuchiwać temu, co ma pani do powiedzenia. Pani Magdaleno, na temat piosenki Lubię wracać tam, gdzie byłem, Zbigniewa Wodyckiego.
2: Jejku, przepiękna, przepiękna piosenka. W ogóle sam Zbigniew Wodecki jest dla mnie naprawdę takim top jeden, jeśli chodzi o głos, już nie mówiąc o jego grze i na skrzypcach, i na trąbce, to bardzo lubię, i fortepian w połączeniu z jego głosem i z tym, co napisał, naprawdę top jeden dla mnie.
1: Tak jest, człowiek z duszą i zawsze będziemy pamiętać o tej osobie i oczywiście o jego muzyce. I świetnie, że do tych piosenek wracamy, że słuchacze chcą do nich wracać i są one wskazywane jako właśnie te najpiękniejsze melodie. Fantastycznie. Zagramy po raz kolejny zresztą tę piosenkę, bo ona jest często wybierana w tej audycji i super, że pani także ją wybrała. To co? Słuchamy.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchają Państwo Radia Pogoda w niedzielę, luz blues. No ale już jutro poniedziałek. Mam nadzieję i bardzo bym chciała, żeby Państwo także w dzień powszedni byli z nami z Radiem Pogoda i najpiękniejszymi melodiami, i to najlepiej już od rana. Od 6 startuje pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zapraszamy w składzie Zygmunt Heizer, Michał Pierzchała i ja, czyli Asia Kruk. Od 6 do 10 proszę z nami zaczynać dzień, no i cały tydzień, bo to jutro poniedziałek.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Została ostatnia reklama.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.

0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Pani Magdalena wybrała sobie piękne piosenki na dzisiejsze popołudnie w moich najpiękniejszych melodiach, bo jest klubowiczką Klubu Pogodnych Ludzi, a kolejny pani wybór, pani Magdalena, z którego się pani będzie tłumaczyć teraz, to Byłaś serca biciem, Andrzej Zaucha.
2: No i kolejny piękny głos na naszej polskiej scenie muzycznej. Naprawdę jest mi bardzo blisko, ale chyba ta trąbka, saksofon, to są te instrumenty, które bardzo mnie przyciągnęły. A jeszcze w połączeniu ze swingiem i z balladami, które Andrzej Zaucha, z tymi opowieściami muzycznymi, no są pięknym połączeniem.
1: A właśnie ciekawe, że pani o tym wspomniała, bo rzeczywiście to są takie piosenki, które są jakąś opowieścią. Ja też takie najbardziej lubię. Nie, że tam cztery słowa na krzyż, chociaż niektóre takie też są zabawne, ale jeżeli to jest muzyczna i słowna opowieść, to niesie taką dodatkową wartość w tym wszystkim. Cieszę się, że się zgadzamy, bo mi się też Andrzej Zaucha i ta piosenka Byłaś serca biciem bardzo podoba. To posłuchamy jej wszyscy wspólnie, a za chwilę kolejna pani najpiękniejsza melodia.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Twoje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: W Poznaniu dzisiaj jesteśmy z moimi najpiękniejszymi melodiami, bo tam właśnie jest pani Magdalena, która kocha swoje miasto i nic dziwnego, bo jest przepiękne i kocha dobrą muzykę. I dlatego moje serce to jest muzyk. Ewy Bem, to jest pani kolejny muzyczny wybór, pani Magdo.
2: Tak, Ewa Bem też się znalazła na takiej mojej liście. Pięknie ona potrafiła połączyć też muzykę i bluesową, i swingową. Na przykład, nie podałam tej piosenki, ale na przykład Wyszłam za mąż, zaraz wracam. Tak. To też jest świetny utwór. Świetny. Z tego, co kojarzę, to jest napisane przez Marię Czubaszek. Także też bardzo, bardzo panią Marię szanuję, lubię i podziwiam za jej twórczość. Piękna, piękna muzyka połączona ze słowami, jak zwykle też oczywiście zawsze uczestniczył w tej twórczości fortepian i pianino i saksofon i trąbka i gitara. Wielka orkiestra z panią Ewą.
1: I czuć ten ciężar gatunkowy, chociaż muzyka jest niezwykle lekka. Świetnie, tak. Doceńmy to. No i rzeczywiście, Ewa Bem to jest kawał głosu. Świetnie, że pani dzieli się swoimi spostrzeżeniami i najpiękniejszymi melodiami z innymi słuchaczami Radia Pogoda. Za chwilę będzie Ewa Bem i Moje serce to jest muzyk. Do naszej rozmowy o muzyce, ale nie tylko, wrócimy po godzinie 15.
0: Moje najpiękniejsze melodie.

0: Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: Moje pierwsze rysunki już chyba w pierwszej klasie szkoły podstawowej, to malowałam się ja siebie na ekranie. Ja byłam taką Krystyną Loską.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
13: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: Ach, to tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
15: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
16: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
17: Kamper spakowany? Jedziemy?
18: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
17: Znowu? Przecież już brałeś.
18: Ale działała za słabo i za krótko.
19: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
20: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: No i jak twój kręgosłup?
19: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
20: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
21: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
22: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
21: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
23: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
0: Została ostatnia reklama.
24: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki, 3 pary, 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech. Reklam.

0: poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Została ostatnia reklama.
8: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz. Reklama.
9: Radio Pogoda, Asia Kruk, kłaniam się Państwu. Do 16 jesteśmy razem w audycji Moje Najpiękniejsze Melodie. Pani Magdalena za chwilę wraca na antenę, opowiada o swoich najpiękniejszych melodiach, a teraz najważniejsze wiadomości.
10: Paliwa w przyszłym tygodniu mogą być tańsze nawet o 30 groszy. W Łodzi ruszają konsultacje społeczne o nocnej prohibicji w całym mieście. Trwa tydzień bibliotek.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
10: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest szansa na obniżki cen paliw. W nadchodzącym tygodniu mogą dotyczyć wszystkich rodzajów, także gazu. 95 i diesel mogą być tańsze nawet o 30 groszy, a gaz o 10, mówi analityczka rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
12: To będzie oznaczało, że benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,96-6,95 za litr.
10: A dzisiaj maksymalna cena paliw to 6,35 za benzynę i 7,03 za olej. W Łodzi ruszyły konsultacje społeczne w sprawie rozszerzenia nocnej prohibicji na całe miasto. Ograniczenie od ponad pół roku obowiązuje na kilku osiedlach w centrum, mówi Tomasz Korowczuk z magistratu.
13: Jako miasto chcemy zebrać opinię mieszkańców, zanim zapadną jakiekolwiek wiążące decyzje w tej sprawie.
10: Dane Straży Miejskiej pokazują, że ograniczenie działa.
14: To jest spadek mniej więcej z poziomu około 450 do 187 interwencji, więc ponad połowę. To mówimy o skali miesięcznej.
10: Mówi przewodniczący Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz z Koalicji Obywatelskiej. Ewentualną uchwałę w tej sprawie można podjąć po wakacjach. Hiszpania nie wie, co zrobić ze swoimi zamkami. Ma ich 10 tysięcy. Remonty są drogie, a bez nich zabytki mogą się zawalić, alarmuje hiszpański dziennik El País. Niektóre historyczne budowle zostały zajęte przez squattersów, dodaje gazeta. Debata na temat stanu zamków rozgorzała po tym, jak w marcu na oczach turystów zawaliła się wieża średniowiecznego zamku w Escalonie w środkowej Hiszpanii. Odłamki uszkodziły kilka zaparkowanych w pobliżu samochodów. Spotkania z autorami, warsztaty i rozmowy. Takie atrakcje w bibliotekach w całej Polsce. Jeszcze do piątku potrwa tydzień bibliotek, mówi Monika Pacek, kierowniczka Biblioteki Miejskiej w Mrągowie.
15: Obchodzimy już cyklicznie w dniach 8-15 maja właśnie święto wszystkich bibliotek w kraju. Jego celem jest popularyzacja czytelnictwa, podkreślenie roli bibliotek w edukacji, w kulturze.
10: Tegoroczne hasło akcji to biblioteka. Otwierasz, odkrywasz.

Dzisiaj od 13 do 20 stopni najchłodniej na Podlasiu, a najcieplej na Dolnym Śląsku i w województwie lubuskim. Niebo tylko częściowo zachmurzone, nie brakuje słońca, ale na krańcach północno-wschodnich chmur trochę więcej i delikatnie może popadać. Mocno popada jutro, bo na terenie prawie całej Polski możliwe są burze.

0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda w niedzielę i moje najpiękniejsze melodie. Raz jeszcze dzień dobry, pani Magdaleno.
2: Dzień dobry ponownie.
1: Pani Magdalena jest z Poznania. Jeśli państwo słuchają nas od 14, to już państwo wiedzą. Jeśli nie, to właśnie to zostało powiedziane raz jeszcze. Jakby pani miała wybrać takie swoje ukochane miejsce w Poznaniu, to co by to było?
2: To miejsce, które często zaglądam sobie. Ostrów Tomski, katedra. Bardzo lubię, jak pachnie historią. Przepiękna jest katedra, polecam każdemu, kolebka polskości, tak. I naprawdę sama budowla robi wrażenie, a spacer wieczorem jest przepiękny. No,
1: domyślam się. Jeszcze go ostatnio nie doświadczyłam, jak byłam w Poznaniu, ale muszę pani powiedzieć, że na nowo odkryłam Cytadelę.
2: Oj, też bardzo się zmieniła Cytadela, oczywiście na plus. Teraz jest przepiękna, kolorowa, zielona i też kawał historii.
1: I bardzo duże jest to miejsce i nawet jak jest tam dużo ludzi, to można znaleźć ten zakątek taki dla siebie, tak, w którym tak, nie ma zupełnie prawda. Nikogo, prawda? No to taki las w środku miasta, wspaniale.
2: Dokładnie, I mamy las w środku miasta i jezioro mamy w środku miasta, także polecam wszystkim jakiś wolny czas spędzić w naszym mieście.
1: No wie pani, wakacje się zbliżają, może ktoś zechce odwiedzić Poznań i się nim zachwycić, tak jak my. A za chwilę będziemy się zachwycać kolejnymi pani najpiękniejszymi melodiami.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda i moje najpiękniejsze melodie. W damskim towarzystwie tutaj jesteśmy z panią Magdą i w damskim towarzystwie muzycznym, pani muzycznych wyborów. Już będziemy do samej 16:00. Hanna Banaszak, Pogoda Ducha.
2: Co tu dużo mówić? Taki hymn dla wszystkich chyba, żeby no, mimo wszystko tą pogodę ducha mieć w sobie. Dużo trudnych chwil każdy przeżywa, a ta piosenka no, jest przepiękna, mówiąca, żeby no, nie zatracać, żeby tą pogodę ducha mieć w sobie. I czasami zarażać też innych.
1: O, pewnie, pewnie.
2: Optymizmem.
1: My często mówimy w Pogodnym Poranku i w ogóle w Radiu Pogoda, że to jest taki trochę jeden z naszych hymnów Radia Pogoda. Bo tak staramy się tworzyć radio dla słuchaczy, żeby właśnie tę pogodę ducha poprawiać sobie jeszcze. Czy nam wychodzi, to ocenią słuchacze, a na razie gramy Pogodę Ducha. Hanna Banaszak w Radiu Pogoda.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, słuchają Państwo audycji Moje Najpiękniejsze Melodie. Gdyby Państwo chcieli wziąć w niej udział i opowiedzieć o swojej muzyce na antenie Radia Pogoda, proszę się zapisać do Klubu Pogodnych Ludzi, a jeżeli już Państwo są w szeregach Klubu Pogodnych Ludzi, to wystarczy zatelefonować 22 444 4004. Nawet teraz można się zgłosić, nagrać na automatyczną sekretarkę. No właśnie takie swoje zgłoszenie. Hej, jestem... Chciałbym wziąć udział, czy chciałabym wziąć udział w tej audycji? To być może spotkamy się już za tydzień. A za chwilę wracamy do rozmowy z panią Magdaleną.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
4: Kocha.
3: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
4: To łatwo powiedzieć.
3: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie
0: w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: To jest Radio Pogoda i w moich najpiękniejszych melodiach kolejna piosenka o pogodzie, z tym, że to muszę wyjaśnić. Kiedyś rozmawiałam z cudzoziemcem na temat nazwy stacji, w której pracuję. No i starałam się wytłumaczyć, że w Polsce słowo pogoda oznacza nie tylko aurę, czyli czy pada, czy świeci słońce, czy zupełnie coś innego, ale też właśnie ten dobry wewnętrzny nastrój. Chyba udało mi się to wyjaśnić, więc kolejna piosenka o pogodzie to będzie w tym drugim sensie. Kolejny pani wybór muzyczny. Grażyna Łobaszewska, Czas nas uczy pogody. Ja kocham Grażynę Łobaszewską i kocham tę piosenkę. Pani, ona się też najwyraźniej bardzo podoba, a za co?
2: Nie tylko głos, ale właśnie tekst jest przepiękny o tym właśnie czasie, który i płynie, i przemija, o dojrzewaniu, o pogodzeniu się też tym naszym życiem, żeby mieć trochę i pokory w sobie, tak, ale zawsze, żeby mieć tą pogodę w sobie ducha. I ja staram się mimo wszystko mieć też tą pogodę ducha i zarażać nią innych.
1: I powiem pani Magdaleno, że to słychać, że pani ma w sobie tę pogodę ducha i no nie wiem, mnie pani zaraziła, słuchacze Radia Pogoda na pewno też, choćby swoimi muzycznymi wyborami właśnie takimi pogodnymi. Grażyna Łobaszewska śpiewa teraz w Radiu Pogoda, a za chwilę finał naszej rozmowy.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: To Radio Pogoda, moje najpiękniejsze melodie. Pani Magda wybrała sobie 6 swoich ulubionych piosenek, bo jest klubowiczką Klubu Pogodnych Ludzi i Państwo też mogą tak zrobić, jeśli są klubowiczami. I na ten finał to pani Magdalena wybrała sobie Annę Jantar, Tyle słońca w całym mieście. Dlaczego ta piosenka i ta artystka?
2: No cóż, to dużo mówić. Poznanianka.
1: No, tak myślałam, że pani to powie.
2: Także zdecydowałam się na panią Anię Jantar właśnie z tego względu, że no, nie mieszkała na ulicy Matejki. Jest też blisko piękna dzielnica Grunwald, miasta Poznania. No już nie mówiąc o twórczości, a Tyle słońca, no co tutaj też dużo mówić. Nie? Jest to takie też przesłanie dla wszystkich, że mimo wszystko trzeba szukać tych promyków słońca.
1: I niech one będą i niech nam przyświecają przez cały okrągły rok, chociaż teraz w maju, wiosną i w ogóle w tych miesiącach, no to jest rzeczywiście pięknie.
2: Tak.
1: Bardzo serdecznie pani Magdaleno, dziękuję pani za tę rozmowę. Trochę pani zazdroszczę, że się może pani codziennie pokręcić po Poznaniu, bo naprawdę pięknie tam jest, ale...
2: Zapraszamy.
1: Bardzo dziękuję, zaproszenie przyjmuję, no i rzeczywiście trzeba tam bywać częściej, bo fajnie tam jest po prostu.
2: Oczywiście, zapraszam.
1: Dziękuję pani Magdaleno, wszystkiego dobrego.
2: Również.
1: Pani życzę.
2: Pozdrawiam, pogody ducha życzę.
1: Tak jest, ja również. I dziękuję, że pani jest naszą słuchaczką. Życzę pani wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Kamper spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
8: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
10: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.

0: Co za dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Została ostatnia reklama. Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
12: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
13: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
14: Reklama.

0: to promocja.
1: Za takie telefony kochamy poranki.
2: Polacy rodacy, przesiadajcie się z samochodów na rowery, nie zatruwajcie atmosfery. A dzieciom mówię tak, najlepsza zabawka to jest co? Huśtawka. A najlepszy spacerek to jest co? Rowerek.
3: Rowerek! Bardzo serdecznie dziękuję.
4: Ruszcie cztery litery, wsiadajcie na rowery.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja.
5: Plażowicze w Mikoszewie natknęli się na martwego wieloryba. Wojna na Bliskim Wschodzie sprawia, że tanieją noclegi w Zakopanem. Wieczorem El Clasico Barcelona może zostać mistrzem Hiszpanii.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
5: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na plaży w Mikoszewie leży martwy wieloryb. Pobrano od niego próbki do badań. Dzięki temu być może uda się ustalić, jaki to gatunek. Określenie przyczyny śmierci wodnego ssaka może być utrudnione ze względu na zaawansowany rozkład szczątek. Od pewnego czasu zapewne dryfował, mówi dr Tomasz Kijewski z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
6: Zasadniczo tak duże ssaki morskie nie żyją w Bałtyku, nie lubią tej wody. Jest ona dla nich za mało słona. To się przekłada na problemy skórne, to się przekłada na problemy z pływalnością, bo tu też inaczej się pływa, jeżeli ta woda jest mniej zasolona. Nerki też cierpią w związku z tym, więc nie jest to dobre środowisko dla tych zwierząt.
5: A do naszego morza na ogół trafiają przez przypadek. W ciągu kilku dni Urząd Morski zabierze z plaży wieloryba. Tańsze ma być w tegoroczne wakacje nocowanie w Zakopanem. Ceny spadają, bo przez wojnę na Bliskim Wschodzie turyści z tego regionu rezygnują z przyjazdu. Wiele obiektów nastawionych wyłącznie na arabskich turystów będzie musiało zmienić cennik, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
7: Ponieważ cena, która była do zniesienia przez turysta arabskiego, nie będzie akceptowalna przez Polaka, Litwina, Słowaka.
5: Turystom z Bliskiego Wschodu oferowano luksusowe apartamenty. Eksperci spodziewają się obniżek rzędu 30%. Stany Zjednoczone są coraz mniej lubianym państwem na świecie, a wśród Europejczyków panuje pesymizm. Grenlandia powinna sama decydować o sobie. Takie najważniejsze wnioski o nastrojach ludzi wynikają z opublikowanego globalnego indeksu percepcji demokracji. Sondaż został przeprowadzony na próbie 94 tysięcy osób w prawie 100 krajach, także w Polsce. W Hiszpanii wielkie piłkarskie święto na Camp Nou w Barcelonie. Oto duma Katalonii może zostać mistrzem Hiszpanii i to w wyjątkowych okolicznościach. Wieczorem El Clasico, mecz z Realem Madryt. Jeśli Barsa wygra, zapewni sobie tytuł na 3 kolejki przed końcem Primera División.
0: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
5: Popołudnie ciepłe, noc dzisiaj także przyjemna, od 4 do 11 stopni. Jutro jeszcze cieplej niż dziś, od 19 do 23, ale jutro już prawie w całej Polsce możliwe burze i intensywne opady deszczu. Sucho tylko na północnym wschodzie.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

0: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Została ostatnia reklama.
5: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
6: Reklama.
7: Na ryby w każdziuteńki wolny dzień. Na ryby nad leniwą rzeczkę w cień. Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
8: Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę.
7: Na ryby, by zielony wdychać chlód.
8: Na ryby, by odbiciem tykać wód.
7: Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą stoni w niebo patrzeć.
8: Na ryby, a można i na grzyby.
7: Można i na grzyby.
8: Na grzyby. Aromatów pełen las.
7: Na grzyby. Przed wyjazdem, słuchaj, sprawdźmy gaz.
8: Weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tym,
7: że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
8: Na grzyby. Tu borowik, a tam dzik.
7: Dzik
8: wściekły na mnie. Dzik.
7: Pociągnijmy sobie łyk. Nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika.
8: Bo gdyby.
7: Bo gdyby lyk większy,
8: to na lwy by.
7: Dlaczego nie na lwy?
8: Na lwyby,
7: na gorący czarny ląd.
8: Na lwyby,
7: gdyby
8: nieco bliżej stąd.
7: Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, ta, eksportową śliwowicję.
8: Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję.
7: Na lwyby, patrzysz samiec, więc go trach.
8: A tu lwica,
7: co?
8: To nie w łza. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już chyba trupią.
7: Więc czyby nie lepiej już na ryby?
8: Lub na grzyby.
7: Lub na grzyby.
8: Albo na ryby.
7: Albo na ryby, co?
8: W każdym razie nie na lwy.
7: Nie, tak już.
8: Nie. A może na ryby w grzybach?
7: Jak to?
8: Duszone.
7: A, no.
4: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja. Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: Moje pierwsze rysunki już chyba w pierwszej klasie szkoły podstawowej, to malowałam się ja siebie na ekranie. Ja byłam taką Krystyną Loską.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska. Autopromocja. Reklama.
3: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
4: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Me czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Me i wpadaj na stację BP.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Jeśli chcesz...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
2: Obiecaj, że zawsze będzie tak samo.
3: Zawsze.
2: Colin, dlaczego pokój się kurczy?
3: Bo szczęście.

0: za duże.
1: Miłość nie zna granic, ale świat niestety tak.
2: Piana dni to opowieść o miłości. Miłości intensywnej i naiwnej. Czy udaje się przetrwać w świecie pełnym komplikacji? Bilety do nabycia w kasie teatru oraz na stronie www.teatropole.pl.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
8: Została ostatnia reklama.
9: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
10: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
11: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Reklama.

0: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
4: I to razem
5: przyjemnie spędzić czas.
4: Ale pachnie!
3: Spróbować w czekolady.
5: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
4: O, wow!
3: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
0: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Została ostatnia reklama.
7: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%. Media Expert, taniej masz.
12: Reklama. Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Rząd zapowiada wniosek o ekstradycję. Śledczy badają, jak doszło do wypadku na zawodach skuterów wodnych. W Poznaniu odbył się bieg charytatywny.
13: Fajne, że w tym samym czasie na świecie to wszystko się dzieje, nie?
12: Tak, bo to był bieg Wings for Life.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
12: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zbigniew Ziobro jest już w Stanach Zjednoczonych. W mediach pojawiły się zdjęcia Ziobry na amerykańskim lotnisku. Były minister ma usłyszeć w Polsce zarzuty w związku z nadużyciami w Funduszu Sprawiedliwości. W ostatnim czasie był na Węgrzech. Obecny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że jeśli te informacje się potwierdzą, Polska wystąpi do Stanów Zjednoczonych z wnioskiem o ekstradycję Ziobry. Jak pisze portal Wyborcza.pl, w USA jest tylko Zbigniew Ziobro, nie było jego zastępcy Marcina Romanowskiego, ten nadal przebywa na Węgrzech. No to dlatego, jak twierdzą rozmówcy portalu, że jego sytuacja prawna jest bardziej skomplikowana. Biegli dla tych, którzy biegać nie mogą. W Poznaniu odbyła się impreza Wings for Life. Biegacze z całego kraju przyjechali do Wielkopolski, aby uciekać najdłużej, jak tylko potrafią, przed Adamem Małyszem, który ścigał ich swoim samochodem.
15: Ta formuła jest fajna, że to jest trochę coś innego niż taki klasyczny uliczny bieg. Jest ten samochód, jest trochę adrenalina.
13: Ten bieg dla mnie jest istotnie ważny. Mam córkę, którą niepełnosprawną, która jeździ na wózku, więc dla mnie to najważniejszy bieg, można powiedzieć, w roku. Fajne, że w tym samym czasie na świecie to wszystko się dzieje, nie?
12: Cały dochód z imprezy przeznaczony jest na pomoc osobom z uszkodzonym rdzeniem kręgowym. W ubiegłym roku udało się zebrać 8,5 miliona euro. Władze w Londynie wysłały lekarzy armii brytyjskiej ze spadochronami, a także sprzęt medyczny na odległą wyspę Tristan da Cunha na południowym Atlantyku, donosi portal BBC. Mają udzielić pomocy obywatelowi brytyjskiemu, którego podejrzewa się zakażenie tzw. hantawirusem. Będzie śledztwo w związku ze śmiertelnym wypadkiem, do którego doszło wczoraj na Wiśle w Płocku podczas zawodów skuterów wodnych. Przesłuchano już kilkunastu świadków. Zabezpieczono pojazdy, które się zderzyły, dokumentację i nagrania z przebiegu zawodów. W wypadku zmarł 18-letni sternik jednego ze skuterów. W Bydgoszczy startuje ogromna rozbudowa Filharmonii Pomorskiej. W planach jest przebudowa obecnego już 70-letniego budynku w centrum miasta, a także budowa nowego gmachu z salą koncertową, restauracją i zapleczem dla artystów.
16: Radio Pogoda.
11: Pogoda.
12: Na jutro synoptycy spodziewają się wędrujących po Polsce burz. Właściwie wszędzie poza północną częścią kraju. Na północnym wschodzie szczęśliwie w ogóle nie będzie padać. A temperatura od 19 do 23 stopni.

0: promocja.
1: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Obiecaj, że zawsze będzie tak samo.
9: Zawsze.
8: Colin, dlaczego pokój się kurczy?
9: Bo szczęście jest za duże.
8: Miłość nie zna granic, ale świat niestety tak.
10: Piana dni to opowieść o miłości. Miłości intensywnej i naiwnej. Czy udaje się przetrwać w świecie pełnym komplikacji? Bilety do nabycia w kasie teatru oraz na stronie www.teatropole.pl.
11: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Marian, a po całym tygodniu pracy...
13: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
14: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: Została ostatnia reklama.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Kiedy stres zagłusza twój spokój... Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
18: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
19: Reklama.

0: Autopromocja. Za takie telefony kochamy poranki.
1: Polacy rodacy, przesiadajcie się z samochodów na rowery, nie zatruwajcie atmosfery. A dzieciom mówię tak, najlepsza zabawka to jest co? Huśtawka. A najlepszy spacerek to jest co? Rowerek.
2: Rowerek. Bardzo serdecznie dziękuję.
3: Ruszcie cztery litery, wsiadajcie na rowery.
0: Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
10: I to razem!
11: Przyjemnie spędzić czas.
10: Ale pachnie!
9: Spróbować czekolady.
11: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
10: O, wow!
9: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
0: Została ostatnia reklama.
14: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
15: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
14: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
16: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Reklama.
0: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
17: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu pomówimy o nowych gwiazdach, które pojawią się na opolskim rynku.
18: Co słychać w Opolu?
17: Wielkimi krokami zbliża się kolejny Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Co roku przy okazji festiwalu na opolskim rynku są odsłaniane gwiazdy legendarnych polskich artystów. Kapituła, która o tym decyduje, podjęła już decyzję, czyje gwiazdy zostaną odsłonięte w czerwcu. Mówi prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.
19: Coraz mocniej czuć festiwalową atmosferę. Jak Państwo słyszeliście, rusza też już sprzedaż biletów na festiwal, więc serdecznie zachęcam. Program czterodniowego festiwalu jest bardzo obfity, będzie dużo ciekawych wydarzeń, a niezależnie od tego, jak co roku organizujemy różne wydarzenia około festiwalowe, których istotną częścią zawsze była Aleja Gwiazd Polskiej Piosenki. Chcieliśmy Państwa poinformować o tym, kto w tym roku odsłoni takie gwiazdy. Spotkaliśmy się w składzie kapituły, zespołu, który opiniował. Myślę, że potem oddam głos, żeby przedstawić to w szczegóły tego. Natomiast zaproponowaliśmy, żeby w tym roku swoje Aleje Gwiazd odsłoniły osoby zasłużone dla polskiej piosenki. Niewątpliwie Ewa Bem to pierwsza z tych osób. Druga, Maria Szabłowska, od lat też związana dziennikarka muzyczna. I trzecia, Natalia Kukulska, propozycja trzech gwiazd, żeby w okolicach festiwalu między 4 a 7 czerwca, jeszcze o szczegółach będziemy Państwa informować, odsłonięcie tych gwiazd się dokonało.
17: Mówi dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki Jarosław Wasik.
20: Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, to ja może zacznę od Marii Szabłowskiej, z którą mam przyjemność współpracować od wielu lat. Od 3 lat wspólnie prowadzimy kawiarenkę z gwiazdami na opolskim rynku, ale Maria to robi dla nas od lat 11. natomiast z festiwalem związana jest od lat 70. Przyjeżdżała tu jako młoda dziennikarka. No, była na chyba wszystkich najważniejszych koncertach. Zresztą jej anegdoty i opowieści na temat polskiej piosenki są Państwu doskonale znane. Maria się często irytuje, gdy ja mówię, że ona jest Wikipedią, ale ona jest naprawdę po prostu Wikipedią. Ma ogromną wiedzę na temat piosenkarzy polskiej piosenki, a zaczynała współpracę z największymi osobistościami. Przypomnę tylko, że przez wiele lat prowadziła także programy telewizyjne, między innymi Wideotekę Dorosłego Człowieka, i jest naprawdę zasłużoną osobą dla Opolskiego Festiwalu. Zresztą jest ambasadorką Stolicy Polskiej Piosenki, także mistrzynią mowy polskiej. Otrzymała również Złote Gloria Artis. Myślę, że ta gwiazda w Alei Gwiazd powinna być dla niej takim trochę ukoronowaniem jej kariery zawodowej. No, jeśli chodzi o Ewę Bem, to myślę, że tutaj nikt wątpliwości nie ma. Ewa Bem to jest niezwykle uznana artystka. Karierę zaczęła już w 1969 roku. Pierwszy sukces na festiwalu w Opolu to była Nagroda Dziennikarzy. Zespół Bem i Beck dostał tę nagrodę w 1971 roku. Potem Ewa Bem rozpoczęła karierę solową, wygrała premię. Występowała tutaj wiele razy, śpiewała fantastyczne piosenki, do których słowa pisali Wojciech Młynarski albo Maria Czubaszek. Słynne Wyszłam za mąż, zaraz wracam, to jest piosenka Marii Czubaszek. Sami wybitni kompozytorzy dla niej komponowali, między innymi Jan Ptaszyn-Wróblewski. No i myślę, że Ewa Bem była w zeszłym roku w Opolu, bo śpiewała w koncercie wspominkowym poświęconym Wojciechowi Trzcińskiemu. Myślę, że to będzie niezwykle miłe i dla niej, i dla nas przede wszystkim, gdy odsłoni swoją gwiazdę. No i najmłodsza z pań, Natalia Kukulska, festiwal towarzyszy od 3 dekad, możemy być zdziwieni, ale Natalia szybko zaczynała, bo już jako mała dziewczynka trochę się irytowała, bo ojciec nie chciał dla niej komponować piosenek i pisać piosenek, więc poprosiła swojego znanego wujka, żeby on dla niej napisał piosenki, a przyjechała pierwszy raz do Opola na festiwal w 1996 roku i zaśpiewała w koncercie z piosenkami Krzysztofa Klęczona. Natomiast śpiewa dla nas bardzo często, śpiewała w wielu koncertach, od Super Jedynek przez różne koncerty wspominkowe. Ona po prostu bardzo dobrze śpiewa, więc chętnie reżyserzy zapraszają ją do koncertów tematycznych. Natalia w tym roku kończy 50, więc myślę, że to będzie też świetny prezent urodzinowy dla niej, gwiazda w Alei Gwiazd.
17: Mówi Łukasz Śmierciak z Urzędu Miasta.
1: Pozwolę sobie, szanowni państwo, zaprezentować skład zespołu opiniującego, który na zaproszenie pana prezydenta dokonał wyboru 3 artystów i osób zasłużonych dla Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki do uhonorowania gwiazdą w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki w Opolu w tym roku. W skład tego zespołu weszli pan dyrektor Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki, pan Jerzy Golczuk, współtwórca Fundacji Stolicy Piosenki Polskiej, pan Marcin Wolniak, dziennikarz związany z radiem Złote Przeboje i serwisem Plotek.pl, pani Magdalena Matyjaszek, naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej oraz pan Łukasz Śmierciak, naczelnik Wydziału Promocji Urzędu Miasta Opola. Zespół zapoznał się ze wszystkimi 24 zgłoszeniami przesłanymi do Muzeum Polskiej Piosenki i dokonał takiego wyboru. Natomiast zespół opiniujący zarekomendował też panu prezydentowi specjalne wyróżnienie dla chóru Politechniki Opolskiej i o szczegółach opowie pani naczelnik Magdalena Matyjaszek. Bardzo proszę.
2: Szanowni Państwo, jak Państwo wiecie, od 22 lat Akademicki Chór Politechniki Opolskiej uświetnia swoimi występami uroczystości odsłonięcia Gwiazd w Alei. I gwiazdy też nas pytają często przy pierwszym kontakcie informacji, że otrzymają taką gwiazdę, czy chór będzie występował, że chciałby również ewentualnie zaproponować swoje utwory do aranży, które przygotowuje chór pod kierownictwem Ludmiły Wocial. Także będzie to taka bardzo, bardzo miła uroczystość. No, tę statuetkę projektuje artysta związany również z gwiazdami, z tą uroczystością pan Andrzej Czyczyło. I tak jak już tutaj panowie wcześniej powiedzieli, bardzo się cieszymy, że te trzy kobiety artystki otrzymają, mogę to powiedzieć, jak również kobiety otrzymają te wyróżnienia, te nagrody. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. Wkrótce podamy szczegóły dotyczące dat i konkretnych właśnie dat odsłonięcia tychże gwiazd.
19: My nie mamy konfliktów, wręcz przeciwnie. Jako miasto cały czas prowadzimy działania związane z promocją miasta i honorowaniem festiwalu, więc konsekwentnie te działania są co roku i w tym roku również. Nie wyobrażam sobie, żeby miało nie odbyć odsłonięcie gwiazd. Miasto jest podmiotem, który ma 800 lat co najmniej historii, więc czy ja będę, czy ja nie będę, czy będzie ta, czy inna fundacja. Myślę, że czy będzie festiwal, czy nie, oczywiście życzę, żeby był jak najdłużej. To po prostu pewne działania prowadzi się w sposób ciągły i my, tak jak mówię, mamy w tym roku festiwal i chcemy, żeby w tym roku również były gwiazdy. Propozycje są zacne. Skład kapituły jest dobrany w taki sposób, żeby był otwarty, poglądowy. Zaprosiliśmy przedstawicieli fundacji. Nie wszyscy przyjęli to zaproszenie. Wręcz przeciwnie, poszli z tym do sądu, ale pan Golczuk przyjął i tyle. No, jakby tajemnicy żadnej nie ma. Nie ma obowiązku współpracy z miastem. To nie jest tak, że kogoś zmusimy do tej współpracy. Natomiast jesteśmy otwarci na współpracę. Cały czas.
2: Akademicki Chór Politechniki Opolskiej od 22 lat uświetnia, czyli od początku uświetnia swoimi występami uroczystości odsłonięcia Gwiazd w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki. Przygotowuje wspaniałe aranże. Dba o to właśnie przede wszystkim dyrygentka chóru pani Ludmiła Wocial. I te występy, sami Państwo wiecie, są bardzo energetyczne, piękne. Artyści zawsze są zachwyceni. Tak jak już wspomniałam, też czasem artyści nas nawet pytają, czy chór będzie występował podczas uroczystości. Mają czasem swoje sugestie dotyczące utworów albo śpiewają wspólnie z chórem podczas uroczystości odsłonięcia. W związku z powyższym powstał taki pomysł, właśnie pan prezydent wystąpił z inicjatywą, aby uhonorować również chór specjalną statuetką, którą zaprojektuje właśnie pan Andrzej Czyczyło, czyli artysta, który jest autorem projektu Gwiazdy. Będzie podczas odsłonięcia, jeszcze zostaną oczywiście Państwo informowani dokładnie, kiedy by te uroczystości się odbędą. To nie będzie gwiazda, to będzie specjalna statuetka przygotowana dla chóru. Jeszcze nie mogę zdradzić szczegółów, ale myślę, że na tej uroczystości ją zaprezentujemy. Tylko tak jak mówimy, konkurs to było tylko takie wzięcie przede wszystkim pod uwagę tutaj również na szacunek wszystkich instytucji i organizacji, które zgłaszały propozycje, ale w związku z tym, że chór pełni taką immanentną rolę, nierozerwalną z aleją i z uroczystościami. Chcielibyśmy go uhonorować właśnie w ten sposób. Tutaj też proszę zwrócić uwagę, że my nie procedowaliśmy zgodnie z uchwałą, która została uchylona. Tak naprawdę był to zespół opiniujący, nie kapituła, i ten zespół opiniujący wziął pod uwagę te zgłoszenia, oczywiście z wielkiego szacunku dla wszystkich osób i menadżerów, czy innych podmiotów, które przesłały takie zgłoszenia.
17: Ja tylko przypomnę, że tegoroczny Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki potrwa od 4 do 7 czerwca. Bilety są już w sprzedaży. Teraz sprawdźmy, co w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia przedstawi Monika Trykowska-Chwila.
21: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
22: Monika Trykowska-Chwila, zapraszam. Pierwsze obowiązkowe egzaminy, za nimi teraz już przedmioty dodatkowe i matury ustne. Opolscy maturzyści od poniedziałku zmagają się z egzaminami dojrzałości. Po pierwszych dniach większość z nich była zadowolona ze swojej pracy.
23: Z
3: solidny 60-70% będzie. Z matematyki, z polskiego w sumie też podobnie, aczkolwiek w lepszym humorze byłem, jak wyszedłem z polskiego.
5: Bardzo easy powiedziałabym, jedyne co e-mail. Trochę temat był dziwny, ale tak to było bardzo proste.
6: Na polskim umiem więcej niż się spodziewałem. Wypracowanie jeszcze, że nie jestem z niego dumny. Matematyka dla mnie była trochę trudna.
22: Według danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w województwie opolskim do matury przystępuje w tym roku około 7 tysięcy osób. W ramach priorytetu na usuwanie skutków powodzi z 2024 roku z funduszy europejskich dla Opolskiego uruchomiono już ponad 160 milionów złotych, poinformował we wtorek podczas konferencji prasowej w Głubczycach członek zarządu województwa opolskiego Robert Węgrzyn. We wtorek przedstawiciele władz województwa spotkali się z samorządowcami powiatu głubczyckiego, którzy prowadzą projekty związane z odbudową zniszczeń po powodzi z września 2024 roku. Jak poinformowało biuro prasowe Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego, tylko w powiecie głubczyckim na ten cel samorządy wydadzą około 24 milionów złotych. Podczas spotkania wręczono umowy na dotacje odbudowy infrastruktury drogowej na terenie powiatu głubczyckiego oraz gmin Branice, Głubczyce i Kietrz oraz remonty obiektów użyteczności publicznej. Tymczasem porodówka w Głubczycach zawiesi swoją działalność. To przez braki kadrowe. Dwóch lekarzy złożyło tam wypowiedzenia, trzeci przebywa na długotrwałym L4. Szpital powiatowy w Głubczycach swoje pacjentki ginekologiczne będzie odsyłać do Raciborza i Kędzierzyna Koźla. Zawieszenie działalności oddziału ginekologiczno-położniczego potrwa 2 miesiące od 1 czerwca. Województwo opolskie znów się wyludniło, tak wynika z danych przedstawionych przez Urząd Statystyczny w Opolu. W 2025 roku z naszego regionu ubyło 7 tysięcy mieszkańców. Obecnie na Opolszczyźnie mieszka 923,5 tysiąca ludzi. To efekt stale ujemnego przyrostu naturalnego. W zeszłym roku w naszym regionie zgonów było o prawie 5,5 tysiąca więcej niż narodzin. W samym Opolu pod koniec zeszłego roku mieszkało 124,5 tysiąca mieszkańców. To ponad 900 mniej niż rok wcześniej. W Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu rozdzwoniły się telefony. To dlatego, że właśnie ruszyły zapisy na tegoroczne półkolonie wakacyjne. Dzieci z Opola mogą liczyć na ciekawe warsztaty, wypady nad wodę, wyżywienie i wycieczki do innych miast w Polsce. Będą też atrakcje w samym Opolu.
23: Mamy zaplanowaną wycieczkę taką tutaj na przykład w Opolu do naszego pięknego Muzeum Polskiej Piosenki. Czy będziemy też zwiedzać miasto Opole i nasze piękne zabytki. Będziemy też oczywiście sobie pływać statkiem Opolanin.
22: Mówiła Monika Pokorska z MDK. Oferta półkolonii organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury jest skierowana do dzieci z podstawówek. Uczestnicy mogą wziąć udział w więcej niż jednym turnusie. Tymczasem w Opolu nowe elektryki wyjechały w trasy. Miejski Zakład Komunikacyjny otrzymał pierwsze z 8 autobusów elektrycznych zakupionych w ramach KPO. Tym samym mamy już w mieście ponad 20 takich pojazdów. Te najnowsze kursują na liniach numer 14 i 21.
21: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
17: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o nowym spektaklu, który będziemy mogli obejrzeć w Teatrze Kochanowskiego.
21: Na deskach teatrów.
17: Jeszcze w maju w Teatrze Kochanowskiego będziemy mogli obejrzeć nowy spektakl. Artyści przygotowują sztukę pod tytułem Sprawiedliwy – Studium Przypadku. O spektaklu porozmawiałem z reżyserem Anestisem Azaz.
24: Yes, I am Anestis Azaz, I am a theater director.
17: I rozmowę tłumaczy.
25: Ada Branecka, asystentka reżysera przy spektaklu Sprawiedliwy, Studium Przypadku.
24: I come from Greece and I'm very glad to be here in Opole.
25: Nazywam się Anestis Azaz, jestem reżyserem teatralnym, pochodzę z Grecji, pracuję w Opolu nad spektaklem Sprawiedliwe Studium Przypadku z zespołem teatru. Bierzemy na warsztat historię, prawdziwą historię Luigiego Mangione, który zamordował prezesa jednej z największych korporacji w Stanach Zjednoczonych, firmy ubezpieczeniowej, która jest znana z tego, że odmawia swoim ubezpieczonym leczenia, żeby zyskać więcej pieniędzy, żeby zgromadzić większe zyski.
24: They deny treatment to the patients in order to maximize profits for themselves. We get this story as inspiration.
25: Więc ta prawdziwa historia jest naszą inspiracją, ale na tej podstawie tworzymy nową sztukę. Jest to nowa dramaturgia, powstaje nowy tekst. Chcemy się w tym tekście skonfrontować z pytaniami, które pojawiają się na skutek takiego aktu, tego też jak to się publicznie w social mediach odbiło. No i zadajemy sobie pytania, czy jest w ogóle tutaj przestrzeń na mowę o sprawiedliwości, na tym, czy coś może usprawiedliwić taki akt, a także co powoduje, że ktoś jest w stanie dokonać takiego czynu.
7: Jak pamiętam, ta historia była przedstawiana we wszystkich mediach na świecie.
24: It was presented worldwide and it was a shocking moment.
25: Tak, rzeczywiście było to wydarzenie na skalę światową, które obiegło media. Była to też szokująca sprawa. No i u mnie pojawiło się wiele pytań. Pierwsze w zasadzie moje odczucie, no bo też ze względu na to, z mojej perspektywy, bo no, pochodzę z Grecji i w Grecji jest duży problem ze sprawiedliwością w instytucjach państwowych, więc u mnie początkowo pojawił się jakiś rodzaj sympatii do mordercy, ale potem szybko zrozumiałem, że no, przemoc przecież nie jest rozwiązaniem i gdyby ludzie w ten sposób postępowali, to mielibyśmy do czynienia z ogromnym chaosem, więc zacząłem się zastanawiać nad tą problematyczną kwestią i to, co mnie zaciekawiło, no to jest ten rodzaj napięcia pomiędzy tą sympatią, a tym, że jest to jednak okrutny czyn. Dlatego doszedłem do wniosku, że jest to ciekawy temat właśnie dla teatru, który takie konflikty bardzo lubi.
7: Czy to jest spektakl o tej historii, czy o towarzyszących tej historii uczuciach?
24: Well, both feelings and the story. I mean, we need to narrate the character.
25: To i to. Jest to zarówno opowiadamy historię, jak i staramy się przyjrzeć odczuciom, które towarzyszą tej historii. Zbliżamy się psychologicznie do naszego bohatera, do jego przeżyć i także do jego traum. Próbujemy w pewnym stopniu go zrozumieć, ale też zrobiliśmy duży research odnośnie opinii, które pojawiały się w mediach społecznościowych, odnośnie dyskursu, jaki towarzyszył jego osobie. Więc jedna część naszego spektaklu to jest właśnie ten dyskurs społeczny, a druga to próba przyjrzenia się osobom, które były w jego otoczeniu i tego, skąd czerpał swoje pomysły, a także skupiamy się na samych korporacjach, które zajmują się opieką zdrowotną w Stanach Zjednoczonych, ubezpieczeniami i temu, jak działają te firmy i jakie te firmy wywołują emocje wśród amerykańskiego społeczeństwa.
7: Temat jest na tyle uniwersalny, że można by było tą sztukę zaprezentować gdziekolwiek na świecie. Czemu akurat Opole?
24: Oh, it was an invitation by Norbert Rakowski, the director of the theater here.
25: Zostałem zaproszony przez dyrektora teatru kochanowskiego, Norberta Rakowskiego, z tego względu, że on widział parę moich poprzednich sztuk. Nawet byliśmy tutaj parę lat temu z pokazem naszego spektaklu Republika Baklava i postanowił zaprosić mnie do współpracy nad nowym spektaklem. No, muszę powiedzieć, że zespół aktorów tego teatru jest znakomity. Bardzo dobrze mi się z nimi współpracuje. Tak samo cała ekipa z teatru, pracowników administracyjnych czy technicznych też są bardzo dużym wsparciem. Komunikacja z nimi przebiega w sposób sprawny. Jestem bardzo z tego zadowolony. Jestem też zadowolony ze współpracy z zespołem.
24: And I'm very happy to be here and to work here with Ada and the actors and everybody else. Opole is a place where you can work very focused and concentrated.
25: No, Opole to jest miejsce, gdzie można naprawdę skoncentrować się na pracy. Nie ma dużo rozpraszaczy, jest spokojnie, więc cieszę się, że Norbert Rakowski dał mi taką możliwość. Przyjechałem tutaj z zespołem twórców z Grecji, ze scenografką i kostiumografką Dido Goku, z dramaturgiem, który jest twórcą tekstu, Michalisem Pititisem, oraz Karolem Jarkiem, który jest Polakiem od lat mieszkającym w Grecji. Tam ma żonę i znamy się już od wielu lat. Pracowaliśmy wcześniej w Grecji przy spektaklach, który jest reżyserem światła przy tej produkcji. No i jest osobą, która mówi zarówno po grecku i po polsku, więc staraliśmy się przyjechać tutaj przygotowani, też mając w zespole osobę, która jest w stanie pośredniczyć w komunikacji z zespołem polskim.
24: Encounter with the Polish team, and until now everything goes very well.
7: What languages will we hear on the stage?
24: You know, it was a development and it was not all the time easy.
25: Jeżeli chodzi o tekst, no to pisaliśmy go z Michalisem po grecku, następnie tłumaczyliśmy go na angielski i potem ja zajmowałam się tłumaczeniem na polski. Czasem musieliśmy też skorzystać z pomocy translatorów internetowych, które pomagały nam w przetransponowaniu tego tekstu na język angielski, który był w zasadzie dla nas takim polem, który był pomiędzy greckim a polskim. No i też powstawanie tego tekstu, no to był długi proces. Tak naprawdę spektakl opiera się głównie na tekście, który powstawał już w procesie, więc jest też tam wpływ naszych rozmów z aktorami i wymian myśli z całym zespołem.
24: Wojtek Kiwer is our musician, our componist, he's from Krakow.
25: Naszym muzykiem jest Wojtek Kiwer, który jest z Krakowa, bo generalnie w spektaklu żeśmy też stworzyli sporo muzyki, sporo muzycznych momentów, w których aktorzy śpiewają, jest też muzyka na żywo. Pracujemy na znanych coverach, na coverach znanych piosenek, ale także powstało parę oryginalnych utworów. Można powiedzieć, że momentami znajdujemy się na koncercie, no i warto zaznaczyć, że jest to raczej punkowa, rockowa muzyka, więc na to można być przygotowanym.
17: Mówił reżyser spektaklu Anestis Azas. Do rozmowy zaprosiłem też jednego z aktorów, którzy grają w tej sztuce.
8: Dzień dobry, nazywam się Błażej Wójcik. Jestem świeżym nabytkiem aktorskim w Teatrze imienia Kochanowskiego w Opolu.
17: W roli?
8: W rolach, można powiedzieć. W roli policjanta, w roli ojca. I może coś jeszcze dopiszę do tego scenariusza, więc nie mogę zamknąć tego.
17: Tak sobie myślę, że kontrowersyjny temat tego spektaklu.
8: No kontrowersyjny i niekontrowersyjny, bo biorąc pod uwagę to, co się dzieje w opiece zdrowia w Stanach, a zaczynając pracę nad tym spektaklem, zaczęliśmy się w to wczytywać i dowiadywać, jak to tam wygląda, to nam się coraz bardziej oczy otwierały z coraz większym zdziwieniem, że no, tam jest naprawdę, no, głupio zabrzmi, wolna Amerykanka, jeśli chodzi o opiekę zdrowotną. Nasz system opieki zdrowotnej po prostu w Polsce to jest jakiś raj. I to, że mamy tak tutaj, to dziękujmy tym wszystkim naszym ojcom, założycielom, że tak to skonstruowali. To jest oczywiście kulawe i dobrze o tym wiemy, ale działa, a tamto nie działa. I ktoś się wkurzył, zirytował i postanowił wziąć sprawę w swoje ręce. Oczywiście tutaj zachodzi pytanie, czy to było działanie rzeczywiście prospołeczne, żeby coś zmienić, czy coś innego.
17: No właśnie, bo to z jednej strony samosąd, a z drugiej strony coś, czemu wiele osób w Stanach Zjednoczonych przyklaskiwało.
8: No tak, bo przecież zabójca, Luis Mangione, o którym jest ten spektakl, znaczy to nie tylko o nim, tylko o tej sytuacji to robimy spektakl, stał się osobą bardzo medialną, bardzo wyciąganą na piedestał, stał się takim bohaterem ludowym. To oczywiście nie jest do końca w pełni uzasadnione porównanie, ale taki trochę współczesny Robin Hood. Z tym, że Robin Hood, biorąc pod uwagę przekazy i legendy, przede wszystkim rabował, a ten facet wziął sprawy w swoje ręce i zabił. Dokonał samosądu, tak. My jesteśmy jeszcze cały czas w trakcie pracy nad tym i jeszcze nie wiemy, co nam wyjdzie z tego. A to, jak to widzka odbierze, to już jest trochę po ich stronie.
17: Bo z tego, co usłyszałem, to ma to taką formę może lekko musicalową, punk rockową. W jaki sposób to zostanie przedstawione?
8: Znaczy, są pewne utwory muzyczne w tym użyte, ale nie określiłbym chyba tego jako musical, przynajmniej ja tak na to nie patrzę. Zresztą współczesny teatr, jak dobrze wiemy, sięga po różne środki wyrazu i nie zawęża się tylko i wyłącznie do, nie wiem, jeśli mamy teatr dramatyczny, to teatr dramatyczny realizuje tylko teksty literackie, koniec, kropka. W wielu teatrach dramatycznych dochodzi do fuzji różnych gatunków teatralnych i w ramach jednego spektaklu mamy do czynienia i właśnie z teatrem literackim połączonym z teatrem ruchu plus muzyka, piosenki itd., itd. Więc taka fuzja jest najbardziej uzasadniona i dobrze, że też tutaj tak się dzieje, bo wydaje mi się, że wpuszczanie muzyki do spektakli daje takie światło, oddech. Ja to lubię. Ja sam przez lata pracowałem w Teatrze Muzycznym Kapitol we Wrocławiu. To oczywiście to był teatr stricte muzyczny i jestem przyzwyczajony do tej formy wyrazu i uważam, że wpuszczenie tego do teatrów dramatycznych ma sens. Lubię, podoba mi się. Mam nadzieję, że widz też.
17: Do jakiego widza właśnie ten spektakl jest skierowany?
8: Do widza myślącego chyba. Do widza ciekawego, też takiego rodzaju teatru, no bo to jest teatr społeczny. Wydaje mi się, to jest historia oparta na faktach. Oczywiście my w dalszym ciągu czekamy na rozwinięcie tej historii, bo nasz bohater jeszcze, tak powiem, nie poniósł jakiejś kary za to, co zrobił. Sami nie wiem, jak to się dla niego skończy. Tak, dla widza ciekawego. Ciekawego teatru jako takiego, ciekawego świata, ciekawego siebie, ciekawego pytań, które sam sobie może zadać po takim spektaklu, odpowiedzi, które może sobie na nie odpowiedzieć. Tak bym chyba odpowiedział.
17: Mówił Błażej Wójcik z Teatru Kochanowskiego. Premiera sztuki Sprawiedliwy Stadium Przypadku odbędzie się w sobotę, 16 maja.
16: Kryminalne Opolskie.
17: Teraz jeszcze wieści od lokalnych policjantów. Funkcjonariusze z brzegu zatrzymali mężczyznę poszukiwanego do odbycia kary więzienia.
9: Aspirant sztabowy Patrycja Kaszuba, Komenda Powiatowa Policji w Brzegu. Kryminalni z brzeskiej komendy zajmujący się poszukiwaniem osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości wykonali szereg czynności, by ustalić miejsce pobytu 47-latka. Sąd rejonowy w Brzegu wydał za mężczyzną list gończy. Był on poszukiwany do odbycia kary więzienia za wcześniej popełnione przestępstwa. Mężczyzna na swoim koncie miał przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. W przeszłości groził i znieważał swoją partnerkę. Kobieta obawiała się spełnienia tych gróźb, dlatego złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Funkcjonariusze podjęli czynności zmierzające do ustalenia miejsca pobytu poszukiwanego. Kilka dni temu policjanci namierzyli jego kryjówkę i go zatrzymali. Mężczyzna ukrywał się w miejscu zamieszkania swojej siostry. Stamtąd został przewieziony do brzeskiej komendy. Trafił już do więzienia, gdzie spędzi najbliższe miesiące.
17: Mówiła Patrycja Kaszuba z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu.
16: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
17: Kamil Kostka, zapraszam na kolejny program Tydzień w Opolu. Ta część audycji będzie poświęcona nadchodzącym Dniom Opola.
16: Co jest grane w Opolu?
17: Salon wiosenny w Galerii Sztuki Współczesnej, wystawy plenerowe, warsztaty, spotkania dotyczące zdrowia, no i oczywiście liczne koncerty. Tak w skrócie wygląda program tegorocznych Dni Opola. O szczegółach mówi prezydent Arkadiusz Wiśniewski oraz organizatorzy imprezy.
10: Dzień dobry Państwu, drodzy Opolanie, serdecznie zapraszamy na kolejne Dni Miasta, Dni Opola. W najbliższy weekend, od piątku do niedzieli, mnóstwo atrakcji, będzie można się, myślę, bawić, spacerować. Pogoda zamówiona. Co szczególnie polecam, na co szczególnie zapraszam, koncert Johna Portera. 45 lat temu nagrał płytę. Ta płyta całkiem niedawno przeżyła swoją reedycję. To było wtedy wielkie wydarzenie 45 lat temu i ta płyta i obecność Johna Portera w Polsce. My, myślę, będziemy mogli się cieszyć jego obecnością na koncercie w Opolu. Na to szczególnie zapraszam. Z takich tematów anglojęzycznych trochę chcę zaprosić też na spotkanie z ambasadorem, byłym ambasadorem Stanów Zjednoczonych, panem doktorem Brzezińskim, który wraz z żoną będzie dostępny dla mieszkańców, będzie formuła wolnej rozmowy, spotkania z nim autorskiego, więc myślę, że ciekawa rzecz. I też myślę, duża atrakcja Czyczyło. Andrzej Czyczyło obchodzi jubileusz 50-lecia swojej pracy artystycznej, więc też okazja do spotkania z nim, zobaczenia jego prac, podsumowania tego 50-lecia. Serdecznie zapraszam. Atrakcji jest znacznie więcej. Ja wymieniłem takie trzy, te bardziej niezwykłe, ale jak Państwo widzicie, przygotowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury, przez Wydział Kultury i przez wiele, wiele innych jednostek atrakcji jest wiele. Serdecznie zapraszam.
11: Monika Ostrowska, Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej. Jak już prezydent wspomniał, atrakcji podczas Dni Opola będzie bardzo dużo. To jest zawsze bardzo rozbudowany program, który powstaje we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury, z jednostkami naszymi miejskimi, ale także stowarzyszeniami i niezależnymi inicjatywami. Dla nas ogromną radością jest to, że po raz pierwszy częścią Dni Opola będą stypendyści. W ubiegłym roku miasto Opole uruchomiło program stypendiów artystycznych i do końca zeszłego roku mogliśmy oglądać pierwsze efekty tych stypendiów. Podczas Dni Opola dwoje tych stypendystów przypomni swoje programy stypendialne. Pierwszy to będzie dedykowany najmłodszym widzom, tak zwanym najnajom. Spektakl prościutko dla najmłodszych dzieciaczków od 2 lat. Spektakl przygotowany przez naszą stypendystkę Julię Gleń. Odbędzie się on tu, gdzie stoimy, czyli na Małym Rynku w niedzielę. W godzinach między 13 a 18 będzie tutaj tak zwany rodzinny mały rynek. Będą zabawy, atrakcje, łamigłówki, różne inicjatywy kierowane dla dzieci. Przez cały czas będzie muzyka na żywo, a na koniec tego dnia około godziny 17 Julia Gleń zaprezentuje dla najmłodszych odbiorców spektakl prościutko. Natomiast wieczorem na scenie głównej na rynku, na placu ratuszowym odbędzie się koncert Łukasza Szuby. Koncert takiego projektu zatytułowanego Bystra, który powstał również dzięki dofinansowaniu ze stypendium artystycznego Stolicy Polskiej Piosenki. Także będziemy mogli ponownie obejrzeć naszych stypendystów.
4: Dzień dobry, Aneta Majewska, Młodzieżowy Dom Kultury. Od piątku wspólnie bawimy się na Placu Wolności, na scenie przy Stawku Zamkowym oraz u nas w Parku Młodzieżowego Domu Kultury. Tam zapraszam wszystkich najmłodszych od godziny 15 do wieczora. Bawimy się razem, animacje, występy naszych najmłodszych grup, wata cukrowa, lody i zjeżdżalnie, czyli to, co lubimy najbardziej. Na Stawek zapraszam wszystkich melomanów. Zaczynamy w piątek występami uczniów Szkoły Muzycznej imienia Fryderyka Chopina oraz studia piosenki Metro. W następnych dniach możemy usłyszeć orkiestrę Denton z Białej, z Chrząstowic oraz nasze opolskie zespoły. Zespół Pieśni Tańca Opole, Studio M oraz zakończymy tangami w wykonaniu zespołu Radici. Na Plac Wolności zaczynamy hip-hopem od Szkoły Tańca Focus. Będzie można przez cały weekend usłyszeć i zobaczyć wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury, zespół Pech, zespół Adena, zespół Cztery Żywioły. Będziemy mogli usłyszeć na wszystkich

0: jego Distinguished Gentleman's Ride, która po raz drugi w naszym mieście zagości. Jest to wyjątkowa impreza, która łączy w sobie motocyklizm, czyli społeczność motocyklową w tym klasycznym wydaniu oraz profilaktykę prozdrowotną dla mężczyzn, która promuje zdrowie psychiczne i badania nad rakiem prostaty dla mężczyzn. Wydarzenie będzie stanowi wyjątkowe okazje do pokazania klasycznego stylu motocykli w klasycznym ubiorze i w jak najeleganckszym stylu przedstawienie całego problemu, który notabene jest jeszcze takim problemem niedocenionym. Wydarzenie bezpośrednio łączy się z naszym drugim wydarzeniem, które tutaj kolega Krzysiu Danków i Przebudzenie będzie w tym samym dniu. Dwie właśnie imprezy mają ten sam cel, czyli profilaktykę zdrowia. Zaczynamy dziś o godzinie 10 pod Itaka Areną, gdzie będzie zbiórka zarejestrowanych uczestników, następnie przejazd w asyście Policji, Straży Pożarnej i ratowników medycznych po ulicach naszego miasta i finał pod Solarisem na placu Kopernika, gdzie będzie całe wydarzenie miało swój finał, podczas którego będą prelekcje prozdrowotne, pokazy i wszystko w jednym kierunku, czyli promocja zdrowia i profilaktyki.
1: Krzysztof Danków, prezes stowarzyszenia Masz Jaja Iść na Badania. Szanowni Państwo, gorąco zapraszam już na 6. edycję Przebudzenia. Przebudzenie to jest gra terenowa, która powstała w mojej głowie w trakcie COVID-u. Po efekcie COVID-u chciałem, żeby lokalna społeczność się dalej scaliła, żebyśmy się mogli wspólnie spotykać, żeby sąsiad nie zapominał o tym, że ma kogoś, tylko jak sąsiada, przepraszam. Chodzi o to przede wszystkim, żeby przyjść z dziećmi i pobyć godzinę na świeżym powietrzu. To jest właśnie akcja profilaktyczna, która ma na celu promować aktywność, ruch na świeżym powietrzu, przede wszystkim naukę orientacji w terenie, bo dostajemy profesjonalną mapę do gry terenowej i wtedy dostajemy punkty, które są porzucane po Wyspie Bolko i wspólnie musimy znaleźć te punkty. Celem tej gry jest, żeby godzinę spędzić razem z dzieckiem, z kimś bliskim, ale nie używać telefonu komórkowego. Chcemy właśnie, żeby ten stan psychiczny też wzmacniał się w nas, żeby to uzależnienie od świata cyfrowego było jak najmniejsze. To jest taka próbka. Godzina na świeżym powietrzu bez telefonu komórkowego. Mamy kilka atrakcji. Będzie możliwość skorzystania z profesjonalnej porady fizjoterapeutycznej. Będzie straż pożarna. Właśnie tutaj od wcześniejszego kolegi Januszy Sowa przyjedzie straż. Będzie pewnie jakaś mgiełka dla dzieci. Możliwość obejrzenia tego wozu. Będzie szkoła TEP, która będzie dawała atrakcje dla najmłodszych. Będą pokazy chemiczne. A więc te wszystkie atrakcje są dla Opolan. Wszystko jest oczywiście za darmo. Spotykamy się od godziny 9.30 do 10.30 trwa biuro zawodów i o 11.00 tak zwany start ostry. Rozbiegamy się rozchodzimy po całym Bolko i bawimy się przez godzinę. Zapraszam, przyjdźcie. Tak jak pan prezydent powiedział, pogoda gwarantowana, a my już wszystko inne o to zadbamy. Wszystko na miejscu, jakby pula jest otwarta dla wszystkich, a więc tutaj każdy może wystartować. Zabierzcie ze sobą swoje pupilki, pieski, dzieci oczywiście, znajomych, krewnych, jakkolwiek by nie było, przyjdźcie i się dobrze bawmy. Przede wszystkim bądźmy razem. Dziękuję i zapraszam.
0: Janusz Sowa, Distinguished Gentleman's Ride. Cały czas lista jest otwarta. Rejestrujemy się przez stronę Distinguished Gentleman's Ride. Wyszukujemy nasze państwo i miasto, w którym jest ta przejażdżka, bo w naszym kraju tylko jest w 10 miastach ta przejażdżka, na całym świecie tylko w 101 krajach. W zeszłym roku była pierwsza edycja i było około 70 uczestników, co bardzo mnie zaskoczyło pozytywnie. Byli goście z Polski, byli ludzie z Czech, ale przyjechali na nasze wydarzenie motocykliści ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ zobaczyli, że jest małe miasto, organizuje się pierwszy raz, przyjechali z ciekawości, byli bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczeni. Jest to zupełnie inne wydanie spotkania motocyklowego niż wszystkie, które do tej pory gdzieś się przewijają. Ponieważ to ma na celu promowanie mody i stylu motocyklistów, ale w klasycznym wydaniu. Także zapraszamy wszystkie motocykle w stylu classic, bobber, chopper, sidecary, skutery, tego typu. No niestety nie zaliczają się do tego motocykle sportowe.

0: ponieważ tam jest prędkość i adrenalina, a w tym wydaniu ta impreza bardziej jest wolna i polega na promocji zdrowia i wszystkiego, co z tym jest związane. Trzeba być człowiekiem i jak najbardziej wszystkich wpuścimy po zarejestrowaniu się na miejscu również, ale tak jak mówię, styl i elegancja, nawet na tym sportowym motorze, styl i elegancja powinien być zachowany w tym dniu, ponieważ nie będzie to przejazd na dużych prędkościach. To jest klasyczny przejazd po mieście, również promujący nasze miasto i pokazujące, że motocyklizm to społeczność, która łamie stereotypy i powinna zrzeszać ludzi i przełamywać różne tematy tabu. Wszelkie kamizelki, marynarki, muchy, krawaty, wstążki, cokolwiek, ale żeby miało to jakiś wymiar właśnie elegancji, inaczej niż zwykle zasiadamy na swoje motocykle w tych swoich strojach motocyklowych. Promocja zdrowia jak najbardziej i dlatego na miejscu na Placu Kopernika będą prelekcje dotyczące właśnie profilaktyki zdrowia psychicznego mężczyzn, profilaktyka raka prostaty. Będą pokazy Straży Pożarnej, ochotników z Suchego Boru w zakresie właśnie wypadków motocyklowych, udzielania pierwszej pomocy. To, co najbardziej nas może spotkać najczęściej na drodze. Będzie też prelekcje dotyczące prawidłowej postawy na motocyklu. Będą fizjoterapeuci, którzy będą wskazywać, podpowiadać i objaśniać co, jak i żeby wszystko było dobrze, zgodnie ze sztuką i jak najbardziej prawidłowo dla naszego kręgosłupa. Trzeba od początku, tak jak to się mówi, prowadzić za rękę, pokazywać, mówić, co jest dobrze, a co jest źle, co należy poprawić, żeby było jak najlepiej, żeby jak najdłużej się cieszyć z tego hobby, jakim jest właśnie motocyklizm.
1: Krzysztof Danków, prezes Stowarzyszenia Masz Jaja Iść na Badania. To już 6. edycja, dlatego podkreślam, bo to już jest taka świecka opolska tradycja. No przede wszystkim celem przebudzenia jest scalenie lokalnej społeczności poprzez wspólne spędzenie czasu na grze terenowej na Wyspie Bolko. Robimy to już, tak jak wspomniałem, 6. rok. Chodzi o to, żebyśmy godzinę szukali punktów porozrzucanych po Wyspie Bolko, spędzili ten czas z dziećmi, zabrali swoje pupilki, mam na myśli psy na przykład, i żeby to było takie rodzinne święto, godzina, którą spędzimy na świeżym powietrzu. Oczywiście jest jeden bardzo ważny punkt w regulaminie. Nie używamy w tym czasie telefonów komórkowych. To jest jakby nadrzędny cel, żeby właśnie być godzinę wspólnie, żeby zwiększyć tą uważność i przede wszystkim, żeby cieszyć się tym, co jest dookoła i to widzieć. Już samą naszą nazwą Masz Jaja Iść na Badania zachęcamy i zwracamy uwagę na to. Zawsze na naszych wydarzeniach jest jakiś lekarz, który ma krótką prelekcję, zachęca do badania, odpowiada na pytania, udziela konsultacji, a więc my nigdy nie jesteśmy obojętni naszym jakby korowym działaniem. O właśnie, jest profilaktyka, jest szerzenie profilaktyki, a więc tutaj to jest dla nas najważniejsze i zawsze, jak możemy, w cudzysłowie, przemycamy tą profilaktykę. No zachęcamy, jakby nie ma kary, ale, bo to nie o to chodzi, ale zachęcamy, otwórz się na nowe, spróbuj zobaczyć, ile rzeczy dostrzeżesz, nie używając tego telefonu i naprawdę świat się nie zawali, a internet się nie skończy, jeżeli my przez godzinę nie będziemy na tym telefonie, więc zachęcamy, to jest taka próbka. Ja zresztą cały czas, jak robię prelekcje w szkołach, w zakładach pracy, wzmacniam zasady wdzięczności właśnie. Mówię o nich, że to jest ważne. No i żeby była ta wdzięczność, musimy być bardziej otwarci te nasze oczy, żeby dostrzegły, co się dzieje dookoła, żebyśmy zobaczyli, że jest to dziecko wokół nas, słuchali, co ma do powiedzenia i to jest właśnie niesamowite, że ten czas wtedy spędzimy tak na 100% wspólnie, a nie po prostu, że my musimy coś istotnego w tą godzinę załatwić na tym telefonie.
2: Tegoroczne Dni Opola potrwają od 15 do 17 maja. Jednym z największych wydarzeń będzie koncert Opole Mystic 30 w opolskim amfiteatrze. Na tą imprezę akurat obowiązują wejściówki. Sprzedaje je Narodowe Centrum Polskiej Piosenki.
3: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.
2: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o kolejnej sporej imprezie dla fanów fantastyki w naszym mieście.
4: Co jest grane w Opolu?
2: Opole znów stanie się gospodarzem zlotu fanów fantastyki. Przed nami 16. opolskie spotkania fantastyczne. W programie znalazły się różne gry terenowe, RPG i tym podobne. W porównaniu do poprzednich lat trochę zmieniła się formuła imprezy.
5: Patrycja Drabik, koordynatorka promocji podczas opolskich spotkań fantastycznych.
2: Przed nami już kolejna edycja opolskich spotkań fantastycznych. To jest impreza, która od znanego nam Opolkonu różni się, chociaż nie aż tak diametralnie.
5: Tak, no w tym roku wyjątkowo postawiliśmy na 2 dni imprezy, ponieważ OSF-y zawsze były jednodniowe, ale stwierdziliśmy, że chcemy dać więcej fantastycznych wrażeń dla uczestników, więc zrobiliśmy 2 dni. Na pewno będą spotkania autorskie, będziemy mieli Roberta Wegnera, Jacka Piekarę, Marcina Mortkę, jeszcze jednego gościa, ale nie jest ogłoszony, także zachęcamy do śledzenia mediów społecznościowych, to będziemy na dniach ogłaszać, ale będą właśnie prelekcje tematyczne, warsztaty, gra terenowa będzie muzyczna, ponieważ stawiamy w tym roku na motyw muzyki, jakby OSF-y zawsze stały literaturą, ale w tym roku chcemy też właśnie bardziej w ten taki świat muzyczny, czy to przez prelekcję, czy właśnie grę terenową jakby wejść, żeby pokazać ludziom trochę bardziej stolicy polskiej piosenki z takiej trochę innej strony, więc będzie dużo ciekawych atrakcji.
2: No tak, to są spotkania z różnymi ciekawymi osobami, ale są też punkty towarzyszące.
5: To będą na pewno wystawcy, właśnie gdzie będzie można ręcznie robione jakieś akcesoria, biżuterię, ubrania, czy nawet arty z popkultury, z seriali, filmów, książek zakupić. Właśnie spotkania autorskie, różne warsztaty. Będą gry konsolowe retro, gry planszowe, gry fabularne, sesje RPG, przynajmniej 6 albo 7 sesji, gdzie będzie można wcielić się w różne postacie, odbyć sobie przygody. Także i dla mniejszych, i dla większych fanów fantastyki wszystko, co się znajdzie.
2: Można powiedzieć takie, no, już w zasadzie pożegnanie wiosny, powoli przywitanie lata z fantastyką.
5: Trochę tak. Mamy nadzieję, że będzie ciepło. Był taki rok, gdzie były straszne wiatry. Teraz też jakaś taka pogoda jest przeróżna, ale mamy nadzieję, że końcówka maja faktycznie będzie słoneczna, ponieważ nie tylko w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej planujemy atrakcje, ale też właśnie na Błoniach, w namiocie prelekcyjnym, więc mamy nadzieję, że ta pogoda nas nie przegoni i będziemy mogli sobie super czas na dworze spędzić.
2: A jak to jest rozplanowane czasowo? Czy te spotkania są ustawione po kolei, czy jakieś się jednak pokrywają czasowo?
5: Staramy się właśnie robić tak, żeby można było wziąć udział w różnych spotkaniach autorskich, jak ktoś sobie chce. Sesje RPG, wiadomo, przez to, że one trwają tam po 3-4 godziny, to są porozkładane tak bardziej gęsto, ale staramy się punkty programu, właśnie różne warsztaty, spotkania czy prelekcje poskładać tak, żeby można było z jednej na drugą przejść sobie spokojnie i nie ominąć najważniejszych punktów programu.
2: A te sesje RPG będą tutaj jakieś konkretne tematyki?
5: Mamy różne systemy, mamy takie od bardziej fantastycznych, przez jakieś science fiction, przez takie skupione na magii, nawet jakieś takie w klimatach bardziej trochę ninja, coś w tym stylu. Także bardzo różne. Jakby staramy się właśnie nie skupiać na jednej, tylko jeśli ktoś nie czuje się na przykład bardzo komfortowo w samym fantasy, to mógł sobie właśnie spróbować science fiction, tak żeby dla każdego coś było. Po prostu nawet jak ktoś jeszcze w RPG-ach nie siedzi, żeby mógł sobie zacząć z tym przygodę.
2: A kto na tych imprezach się pojawia, jeśli chodzi o uczestników?
5: Ludzie są w różnym wieku tak naprawdę. Mamy osoby bardzo młode, mamy osoby też starsze, przychodzą rodziny z dziećmi. Właśnie staramy się dopasować wydarzenie do wszystkich grup wiekowych, żeby to nie było ograniczone, żeby każdy mógł się tu odnaleźć. Właśnie ci, co siedzą w fantastyce już wiele lat, ci, co chcieliby zacząć swoją przygodę z fantastyką dopiero. Także jesteśmy otwarci naprawdę na wszystkie grupy wiekowe.
2: A ta fantastyka to jest bardziej taka właśnie stricte fantastyka, czy też jest podział na fantastykę i science fiction?
5: Mamy bardzo ogólną fantastykę, staramy się nie ograniczać. Tak jak właśnie mówiłam wcześniej, w tym roku też stawiamy na elementy takie muzyczne, więc będzie fantastyka, będzie koncert zespołu Dziwoludy, tak, na który zapraszamy i on będzie się odbywać w piątek albo w sobotę. Tak, ale właśnie staramy się nie ograniczać fantastyki tylko do tak, takich typowych magów, elfów i czarodziejów, tylko staramy się gdzieś właśnie wyjść po tę strefę, żeby... No fantastyka jest bardzo szeroka, to właśnie też można na Opolkonia zobaczyć, ale tutaj staramy się właśnie stawiać na to, żeby fantastyka nie szła tylko w jednym kierunku, tylko właśnie pokazać ją bardzo, bardzo szeroko.
2: No bo mamy taką fantastykę, która młodzież bardzo mocno angażuje, ale jest też taka fantastyka, która raczej dzieciom by się tego nie pokazało, jak na przykład no, seria Pieśni Lodu i Ognia.
5: Tak. No jest fantastyka bardziej taka, wiadomo, dla dorosłych, ale tak jak mówiłam, przez to, że mamy dużo różnych punktów programu dopasowanych do różnych grup wiekowych, to mamy nadzieję, że każdy się tu odnajdzie. No i będzie też jakby widać na pewno takie podziały, tak jak rodziny z dziećmi, wiadomo, że jakieś prelekcje. Nie mamy prelekcji 18+, wiadomo, ale mamy takie po prostu rzeczy, które będą gdzieś tam dopasowane do poszczególnych grup wiekowych, żeby każdy mógł się fajnie bawić.
2: No i ta publiczność, uczestnicy przyjeżdżają, to są osoby pewnie nie tylko z Opola.
5: Głównie z województwa opolskiego, ale też mamy osoby przyjeżdżające z dalszych regionów Polski. Dużo jakby naszych znajomych osób gdzieś tam znających Feniksa, generalnie po prostu z różnych części Polski, regionów przyjeżdża, czy to na Opolkę, czy to właśnie na OSF-y. No wydaje mi się, że wyjątkowo też jak w tym roku będziemy robić 2 dni, to będzie większa okazja, żeby przyjechać na dłużej i pospędzać sobie z nami czas.
2: A ile osób mniej więcej się spodziewacie?
5: Wydaje mi się, że od 300 do 500, tak wydaje mi się, że około 5000 to tak jest raczej maks, ale na pewno minimum 200 osób. Jakby bardzo gęsto było rok temu, dwa lata temu. Wydaje mi się, że z roku na rok będzie przychodzić coraz więcej osób, tym bardziej, że też będziemy mieć więcej gości w tym roku, dwa razy więcej niż mieliśmy dotychczas. Także mamy nadzieję, że frekwencja dopisze i pogoda też dopisze.
2: No to skoro będzie tyle osób, to czy wszędzie będzie wstęp wolny, czy na któreś wydarzenia trzeba się wcześniej zapisać?
5: Polecamy zapisać się wcześniej na sesję RPG, jeśli komuś bardzo zależy, żeby zagrać w konkretnym systemie, to albo na naszym wydarzeniu na Facebooku, albo po prostu podejść wcześniej przed sesją do danego mistrza gry, czy do danej sali, gdzie się sesja będzie odbywać, po prostu zgłosić chęć wzięcia udziału, a tak to wszystko będzie dostępne po prostu, że tak to ujmę z buta, kolokwialnie.
2: Jeśli chodzi o sesję RPG, to można powiedzieć, że jestem Jaroszem. Czy taki mistrz gry takiemu laikowi wyjaśni punkt po punkcie, o co tu chodzi?
5: Tak, nasi mistrzowie gry wprowadzają właśnie nowe osoby i w cały system, i w to w ogóle, na czym dana rozgrywka będzie polegać, ile będzie trwała. Też nie jest tak, jak ktoś przyjdzie na sesję RPG, że musi jakby zostać do końca brać udział. Jeśli komuś się nie będzie chciał podobać, chciał będzie zmienić system, czy mistrza gry, to może w każdej chwili zrezygnować. Ale właśnie mistrzowie starają się dopasować sesję tak, żeby i osoby znające RPG, i osoby będące kompletnie nowe mogły się dobrze bawić, więc wszystko zostanie od podstaw wyjaśnione, żeby po prostu każdemu było komfortowo.
2: A jeśli chodzi o to spotkania, czy tutaj będą prezentowane jakieś najnowsze dzieła?
5: Tak, wydaje mi się, że jak będziemy mieć autorów, którzy przyjadą, to oni będą pokazywać swoje najnowsze książki. Wiadomo, że stare, takie kultowe, no to jak jakiś autor jest znany z takich swoich najpopularniejszych serii, to wiadomo, z tego są rozpoznawalni, ale sądzę, że będą chcieli właśnie mówić o tym, co teraz planują, co teraz piszą, nad czym może myślą, co mają w najbliższym czasie, co planują wydać. Także wydaje mi się, że jeśli ktoś nie śledzi danego na przykład autora na mediach społecznościowych, to tu będzie można też pozadawać pytania, właśnie porozmawiać z autorami twarzą w twarz, także dużo takich ciekawych smaczków będzie można odkryć.
2: A to są autorzy, którzy już tutaj się pojawiali, czy za każdym razem to są nowe nazwiska?
5: Niektórych autorów już gościliśmy i po prostu bardzo fajnie wspominają o SF-y, więc lubią do nas wracać, ale staramy się też jakby sprowadzać nowe nazwiska po prostu, żeby pokazać im, że fantastyka bardzo fajnie sobie działa i się rozwija świetnie w Opolu.
2: Czy jeszcze jakieś takie imprezy na mapie Polski są, czy jesteście jedyni, jeśli chodzi o tą formę?
5: Konwentów i festiwali fantastycznych w Polsce jest bardzo dużo. Powiedziałabym, że z roku na rok jest ich nawet coraz więcej, czy to mniejsze, czy to większe. No Pyrkon to jest wiadomo takie największe. Wydaje mi się, że jakby nie ma osoby, która siedzi w fantastyce i nie kojarzy Pyrkonu, albo nie była na nim przynajmniej raz. Ale w ostatnich latach właśnie w nawet takich pomniejszych miejscowościach, powiedziałabym, że nawet mniejszych niż Opole, właśnie powstają coraz to nowe konwenty i festiwale, także warto to śledzić. Na pewno na konwentach południowych, czy w informatorach konwentowych, tam oni mają bardzo fajnie te kalendarze rozpisane i tego naprawdę w ciągu roku jest bardzo, bardzo dużo.
2: No właśnie, bo trzeba rozróżnić. Te opolskie spotkania fantastyczne konwentem stricte nie były, bo to jednak mała impreza. W tym roku rozszerzyliście ją o kolejny dzień. No może to już zacznie podchodzić pod konwent.
5: No, wydaje mi się, że powoli możemy podchodzić pod konwent. Wiadomo, że to nie jest taka duża ranga jak Opolkon, ale staramy się właśnie pokazać po prostu pełną klasę i poziom jakby wydarzenia. Wydaje mi się, że jest bardzo duży i możemy na spokojnie konkurować z fajnymi konwentami w Polsce.
2: Czy już powoli przygotowujecie się do Opolkonu?
5: Tak, właśnie dzisiaj ruszyły zgłoszenia na wystawców, na media, na wolontariuszy, na program, także można się śmiało zgłaszać. Opolkon przygotowujemy już tak naprawdę od miesiąca czy dwóch, już nam media społecznościowe ruszyły jakiś czas temu, ale właśnie dzisiaj otworzyliśmy wszystkie formularze, także jeśli chcecie nam pomóc stworzyć Opolkon, to gorąco do tego zachęcamy.
2: Na początku września będzie kolejna edycja, jak zawsze?
5: 11-13, to tak w połowie września.
2: Czyli jeżeli ktoś chciałby się tutaj z wami zapoznać, dowiedzieć się, jak wygląda tworzenie tego konwentu od środka, ma szansę do was podejść, zagadać, zgłosić się do pomocy?
5: Oczywiście, jak najbardziej. Nawet jeśli nie organizujemy jakiegoś wydarzenia, można przyjść na nasze spotkania, czy to we wtorki, czy w czwartki i śmiało z nami porozmawiać, spytać, co robimy, jeśli komuś podoba się to, co robimy, nasze inicjatywy, powiedzieć, że jakby robicie super rzeczy, chciałbym do was dołączyć, jak można to zrobić, i my zawsze bardzo śmiało, chętnie wprowadzimy człowieka, który chciałby robić fantastyczne rzeczy z nami.
2: A do czego, przy czym konkretnie przydałaby wam się pomoc?
5: Wydaje mi się, że jakby osób chcących aktywnie działać faktycznie, bo bywają takie osoby, które mówią, że tak, jestem zaangażowany, chcę działać, chcę robić. Potem właśnie nie ma kontaktu z taką osobą, okazuje się, że ktoś nie jest chętny nawet do zrobienia takich najprostszych rzeczy, jakby zobaczenia, jak to faktycznie wygląda od wewnątrz, bo to nie jest trudne. To się wydaje z zewnątrz, że ogromne wydarzenie, tyle godzin, tyle dni pracy, ale tak naprawdę robiąc kroczek po kroczku, kawałek po kawałeczku, okazuje się, że wszystko jest do nauczenia, wszystko jest do wyćwiczenia. Wystarczą właśnie chęci, pasja i po prostu czas i zaangażowanie. A jeśli komuś się wydaje, że przyjdzie, może zrobić kilka godzin, dostanie jakiś tam dokument zaświadczenia, no to jednak chcemy fajnie kogoś wdrożyć, żeby zobaczył, jak to wygląda faktycznie od środka, a nie tak robić po łebkach, bo na tym nam nie zależy.
2: Jak duża jest ekipa Feniksa, żeby ogarnąć te wszystkie wydarzenia?
5: O kurczę, taka główna ekipa, wydaje mi się, to jest około 20-30 działających osób tak aktywnie. Przy Opolkonie mamy teraz minimum 30 organizatorów. Niektóre osoby są spoza Opola, spoza Feniksa, takie zaprzyjaźnione, które nam pomagają. Ale przy samych takich opolkonowych rzeczach to wydaje mi się około 20-30 osób takich aktywnie działających.
2: Pytam o to, bo tak, mamy w tym tygodniu też Dzień Gwiezdnych Wojen, tak? To też wasze dzieło?
5: Nasze w sensie fantastyczne, tak. My akurat aktywnie chyba nie będziemy przy tym nic robić. Możliwe, że we wtorek na spotkaniu albo w czwartek damy jakieś smaczki gwiezdnowojenne na spotkaniach. Ale tak, wydaje mi się, że Dzień Gwiezdnych Wojen to jest święto świętowane bardzo mocno przez fanów właśnie Gwiezdnych Wojen. I 4 i 5 maja, bo jest May the 4th, a potem jest jeszcze... Revenge of the Fifth, że Revenge of the Sith, takie nawiązanie. Więc 4-5 maja to bardzo takie gwiezdnowojenne, fantastyczne dni. Bardzo fajnym w ogóle ewenementem dla mnie jest to, że mamy takie dni jako popkultura, właśnie jako fani fantastyki, które możemy sobie świętować, że to jest dany dzień powiązany z danym uniwersum. Bardzo ciekawa sprawa.
2: Jeszcze wrócę do tematu Opolkonu. Pewnie na razie programu ujawniać nie możecie, ale...
5: Z Opolkonu na razie programu jeszcze nie mamy, ponieważ właśnie dopiero zgłoszenia ruszyły dzisiaj, więc będziemy zbierać. Jeśli cokolwiek będzie wiadomo, to będziemy na bieżąco ogłaszać jakieś konkretne punkty programu czy jakieś współpracę, to będziemy informować na naszych mediach społecznościowych na pewno o tym.
2: Ogłosiliście też konkurs.
5: Tak, mamy Literacki Feniks, jak co roku właśnie towarzyszące przy opolskich spotkaniach fantastycznych. Konkurs literacki dla osób ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, właśnie na opowiadania fantastyczne. No w tym roku już 16 edycja, z końcem kwietnia właśnie zamknęliśmy nabór opowiadań, także teraz jury sprawdza, ocenia te prace. Będziemy wyłaniać zwycięzców właśnie 23 maja w trakcie opolskich spotkań fantastycznych. No tak naprawdę gala rozdania nagród w Literackim Feniksie to jest taki punkt programu, który się cieszy największym zainteresowaniem, bo właśnie ludzie zawsze są ciekawi przyjść zobaczyć, kto wygrał, jakie są te nagrody. Też autorzy opowiadań mogą potem podejść do jury i jakby spytać o informacje zwrotne a propos swoich prac, co można poprawić, co było fajne, właśnie jak udoskonalić swoje pisanie, żeby móc na przykład wziąć udział w kolejnym roku. I faktycznie były takie osoby, które brały udział raz, dwa, nawet trzy razy czasami i z roku na rok pisały coraz właśnie lepsze prace po rozmowach z członkami jury i wracały do nas i bardzo się cieszyły i mówiły, że jakby swój warsztat pisarski udało im się polepszyć dzięki temu. No też właśnie jedną z nagród w Literackim Feniksie jest publikacja w naszym kwartalniku w Owce i tam właśnie zwycięskie prace też są publikowane, więc ludzie jakby potem faktycznie mają szansę na taką publikację i wejście w świat taki literacki faktycznie.
2: Długie są te opowiadania?
5: Tak, bywały takie do 20 stron. Teraz jakby troszkę je skróciliśmy, bo zauważyliśmy, że ludzie dosyłają raczej krótsze, że wolą takie krótsze formy, więc stwierdziliśmy, że dopasujemy się po prostu do ludzi i będzie też jakby tych, wydaje mi się, że tych prac też jest więcej trochę dzięki temu, bo ludziom jest prościej teraz pisać krótsze formy. Też wydaje mi się, że w tych czasach i w tej erze po prostu, kiedy ludzie mają trochę ten taki czas uwagi też skrócony, no to krótsze formy jest im po prostu łatwiej pisać, ale to się też fajnie, przyjemnie czyta. Jeśli ktoś ma pomysł i umie go dobrze wykorzystać, to są naprawdę fajnie zrobione opowiadania.
2: Mówiła Patrycja Drabik ze Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki Feniks. Opolskie spotkania fantastyczne odbędą się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej 22 i 23 maja. Wstęp na wszystkie wydarzenia będzie bezpłatny.
3: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.

0: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające luk, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Została ostatnia reklama.
9: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
10: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
9: ci panowie z Media Expert.
10: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
11: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Reklama.
13: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
14: Kamil Kostka, zapraszam. W dzisiejszym programie pochodzę sobie po Opolu i porozmawiam z maturzystami.
15: Co słychać w Opolu?
14: Za nami trzy pierwsze dni matur. Absolwenci liceów i techników pisali egzaminy z polskiego, matematyki i z języków obcych. No i jak to po egzaminach jest? Stres powoli schodzi. Pochodziłem trochę po Opolu i podpytałem maturzystów, jak poszły im pierwsze matury.
16: Igor.
14: Z której szkoły?
16: Z Technikum Elektrycznego w Opolu.
14: No i tak, pierwsze egzaminy już za tobą. Jak myślisz, jak ci poszło?
16: No myślę, że takie solidne 60-70% będzie. Z matematyki, z polskiego w sumie też podobnie. Aczkolwiek no tak w lepszym humorze byłem, jak wyszedłem z polskiego.
14: A czemu?
16: Ponieważ tam się spodziewałem, że jednak będzie trudniejszy. I byłem zadowolony, że w sumie były bardzo łatwe zadania. No a z matematyki to tak właśnie celowałem w te 50%. Też jestem zadowolony, to też muszę powiedzieć, że jestem. Natomiast no, w lepszym humorze byłem po polskim.
14: A tematy, które były na egzaminie z polskiego, byłeś przygotowany? Wiedziałeś, że może być coś takiego? Spotkałeś się z takim tematem może podobnym na maturach próbnych, tego typu egzaminach?
16: Jeżeli chodzi o rozprawkę, to nie. I właśnie te tematy z rozprawki mi się tak średnio podobały, to tam już trochę wody lałem, natomiast część historyczno-literacka była super. No i akurat tak trafiłem, że te lektury, z których się przygotowywałem, to akurat były, a te, które pominąłem, to ich akurat nie było.
14: No to ciekawe, to faktycznie fart, co?
16: No tak.
14: A teraz tak, jak już te wszystkie egzaminy obowiązkowe, te pierwsze trzy, to jaki przedmiot dodatkowy wybrałeś?
16: Z rozszerzeń, no to mam rozszerzony polski będę pisał, matematykę rozszerzoną będę pisał i angielski rozszerzony będę pisał.
14: Czyli szeroko, bo zazwyczaj, wiesz, uczniowie dzielą się na tych, którzy są bardziej humanistyczni, bardziej ścisłowi. Ty widzę i w tą stronę.
16: No, próbujemy szczęścia.
14: A jak już to szczęście się zrealizuje, to jakie plany?
16: Zostaję w Opolu na pewno. Na Politechnikę Opolską pójdę, na elektrotechnikę.
14: Taki kierunek, czyli bardziej ścisły.
16: Bardziej ścisły, tak.
14: Jakieś rady dla maturzystów, którzy razem z tobą będą ten egzamin pisać?
16: No chyba tylko, żeby się nie stresować tak bardzo, no bo wydaje mi się, że to tutaj stres powoduje, że się najwięcej błędów popełnia.
14: A właśnie, jak z tym stresem?
16: Nie było. Bardziej stres wynikał z tego, że jakby brakowało mi tych, że tak powiem, spotkań ze znajomymi, bo wszyscy się uczyli, a ja się gdzieś chciałem spotkać i nikt nie chciał, także...
12: Czyli jednak dać sobie kilka dni luzu przed samymi egzaminami to dobry pomysł.
16: Zdecydowanie.
15: Przemek.
12: To jak tobie poszedł egzamin? Poszły egzaminy, bo już jesteśmy po dwóch.
15: Ja z polskiego jestem całkiem zadowolony. Wydaje mi się, że tematy, no ze względu na tą lalkę, tak słyszałem, że film teraz wychodzi, więc głównie taka była tematyka. Akurat na nią się przygotowałem, więc jestem dumny z siebie. Z matematyki wszystkie zamknięte chyba mam dobrze, przynajmniej tak mi się wydaje. Jednak były też takie cięższe pytania. W porównaniu do poprzednich lat wydaje mi się jednak, że była cięższa.
12: Ta legendarna lalka, zawsze o niej było głośno w okolicach matur i nie zawsze ten temat się pojawiał, tym razem tak.
15: Było też wiele pytań o podobne lektury, przynajmniej moim zdaniem. Było 1984, tak? Dobrze pamiętam? Ale to takie bardziej powierzchowne pytania. No, chyba więcej nie jestem w stanie nic powiedzieć. Głównie nie pamiętam, staram się zapomnieć.
12: A przedmiot dodatkowy?
15: Matematyka, angielski i fizyka. To one dopiero będą. Angielski jako pierwszy w czwartek. Ale jestem pozytywnie nastawiony, że w naszych latach angielski dobrze idzie. To... fizyka jakoś pójdzie. Ostatnie lata nie były dla mnie z nią najlepsze. Ale uczę się, kiedy mogę. I liczę na 50% przynajmniej.
12: A jakie plany po maturze?
15: Ciężko zdecydować. Kierunek już mam mniej więcej wybrany na mechatronikę. Tylko gdzie, to jeszcze zależy. Myślałem o Gliwicach albo aby zostać w Opolu.
12: Czyli nie zależy ci na tym, żeby się tak wyrażę, wyfrunąć z gniazda, to będzie jakby decyzja podjęta już pod wpływem wyników?
15: Dokładnie. Trzeba mierzyć czyny na zamiary jednak, ale mam same dobre myśli, tak? Nie ma co się stresować i chyba tyle.
17: I do przodu.
15: Dokładnie.
18: Dzień dobry, mam na imię Florian.
12: No i po pierwszych egzaminach, jak wrażenia?
18: Po pierwszych egzaminach, szczerze powiem tak, na polskim i się zaskoczyłem, umiałem więcej niż się spodziewałem. Wypracowanie, szczerze, nie jestem z niego dumny. Matematyka dla niektórych była łatwa, dla mnie była trochę trudna. Finalnie zrobiłem wszystkie zadania. Myślę, że będzie dobrze.
12: Temat zaskoczył?
18: Na rozprawce? Tak, zdecydowanie. Kompletnie nie wiedziałem, jakby jak kontynuować swoją pracę. Pierwsze jakieś argumenty, pierwsze lektury udało mi się dopasować dość dobrze. A potem nie wiedziałem, jak kontynuować, musiałem kombinować.
12: I jakie plany po maturach?
18: Studia. Najchętniej Wrocław dziennikarstwo, ale no wszystko zależy od matur.
12: Porzucasz rodzinne gniazdo, tak?
18: Jak się uda. Znaczy, jak się uda. No, tak jak powiedziałem, wszystko zależy od matur.
12: Jaki przedmiot dodatkowy?
18: Rozszerzona matematyka, bo i tak się do tego uczyłem, więc wziąłem. Rozszerzony polski i angielski.
12: I jak tobie poszły te pierwsze egzaminy?
19: Dobrze w sumie. Nie było źle.
12: Zaskakujące tematy na polskim?
19: Nie.
12: Nie?
19: Nie.
12: Czyli do lalki byłaś przygotowana?
19: Tak, do wszystkiego.
12: A jaki przedmiot dodatkowo?
19: Biologię, angielski i matematykę.
12: Czyli masz konkretny cel już po maturze?
19: Nie.
12: Żadnych planów? Na pewno jakieś są.
19: No, coś związanego z biologią pewnie, typu biotechnologia, ale jeszcze nie jestem pewna.
12: A raczej w Opolu, czy raczej postanowisz poszukać tych studiów w innym mieście?
19: Myślałam nad Wrocławiem najbardziej, no bo to blisko, a jednak nie Opole, bo zależało mi, żeby nie być w Opolu, bo ja nie jestem z Opola, więc tam by mi było najlepiej.
20: Amelka, miło mi.
12: No i po tych pierwszych egzaminach, jak ci poszło?
20: Znaczy, powiem tak, dzisiejsza matematyka, no była ciężka, ale do zrobienia, także myślę, że całkiem nieźle, ale polski i tematy rozprawek, no nie były ciekawe.
12: Trudne, trudne.
20: No przynajmniej dla mnie, spodziewałam się w ogóle czegoś innego, ale zobaczymy.
12: A jaki przedmiot dodatkowy?
20: Matematyka, geografia i angielski.
12: No to całkiem sporo, ambitnie.
20: No tak, zobaczymy co dalej, nie?
12: No właśnie, a propos tego co dalej, jakie plany?
20: No na pewno studia, coś z matematyką, no bo w końcu matematykę rozszerzam, no to jakaś ekonomia czy coś podobnego.
12: Mhm. Tu w Opolu, czy planujesz wyjazd?
20: Znaczy, zobaczymy od wyników. Bardziej planuję wyjazd, a jak nie wyjdzie, to tutaj zostanę i też będzie fajnie.
12: No i super. A jeżeli tutaj na miejscu, to która uczelnia?
20: No na Uniwersytet Opolski.
12: Olaf. No i po tych pierwszych egzaminach jak ci poszło?
21: Polski
17: Polski zadowalająco, chociaż uważam, że rozprawkę mogę napisać lepiej. A z matematyki poszło też zadowalająco z uwagi na to, że chciałem tylko zdać.
21: A jakie przedmioty dodatkowo?
17: Angielski i geografia.
21: I jakie plany po maturach?
17: Pojechać na wakacje.
21: To najważniejsze, nie?
17: Tak, no i na studia związane z geografią i angielskim.
22: Bardzo easy powiedziałabym. Jedyne co, to rozprawka była, rozprawka, e-mail był trochę nietypowy, trochę temat był dziwny. Ale tak, to było bardzo proste. Temat był: napisz maila do przyjaciółki, która mieszka w Anglii, z którą dawno się nie widziałeś, i opisz miejsce, do którego wróciłeś po raz pierwszy raz od dawnego czasu. Trzeba było tam dać 4 podpunkty, tak. Co chyba nigdy nie było, były zawsze 3. Trzeba było podać, jakie to jest miejsce, jak tam dotrzeć.
23: To było dziwne. Zazwyczaj nie ma tego, jak się tam ma dotrzeć. Zazwyczaj jest tylko, gdzie byłeś, co tam robiłeś i że było fajnie. A teraz dali troszkę bardziej rozbudowane, że tak powiem. Dzisiejsza, że tak powiem, moja generacja, że wątpię, żeby ktokolwiek miał problem akurat z podstawą z angielskiego. Myślę, że to jest jedna z najprostszych matur.
22: Gramatyka też powiedziałabym, że jest prostsza i jest bardziej łopatologiczna niż w polskim. No ja rozszerzam jeszcze na pewno angielski, biologię i chemię. No i jeszcze ustępnie czekają. No w sumie, no i tyle.
23: Ja tutaj podobnie do koleżanki, polski, biologia i angielski, ale myślę, że no, po tych 4 latach wątpię, żeby nam nie poszło.
22: No ja cały czas powtarzam do biologii i do chemii. Mi zależy na tych 2 najbardziej, dlatego że chcę się dostać na medycynę. No i u mnie to jest taki problem, że nie byłam na biochemii, a rozszerzam na własną rękę chemię. Więc w rok nadrobiłam 2 lata, może się uda.
23: Ja myślę, że tu się zgadzam, że biologia dalej nerwy lekko rwie. Polski jest dość nieprzewidywalny, bo tam prosto walnąć jakiegoś kardynała na rozszerzeniu, ale bądźmy pozytywni, będzie dobrze. Rozszerzenia nie da się nie zdać.
22: No ja już płakałam ze szkołą, chociaż nadal do niej chodzę de facto na matury. No, najbardziej będzie mi brakować mojej wychowawczyni, która jest po prostu do rany przyłóż, jest wspaniałym człowiekiem. Będzie mi też brakować wielu nauczycieli, bo mogę powiedzieć to, że moi nauczyciele byli ogółem super ludźmi, z którymi po prostu bym chciała spędzić więcej czasu. No i też koleżanek. Ale tak ogółem szkoły jako szkoły raczej nie będzie mi brakować. Może rutyny na samym początku, ale wydaje mi się, że to szybko się zapomni o tym, że była jakaś rutyna.
23: Ja myślę, że zdecydowanie się zgadzam, że rutynę będzie trudno się przyzwyczaić do jego braku, że tak długo teraz będziemy mieli wolne. Sama szkoła bardzo szybko minęła. Ja się czuję dalej, jakbym była w 2 klasie, a nie 4. Bardzo dziwnie się też, takim największą rzeczą, która mnie uderzyła, to było jak zobaczyłyśmy, że na rozpiskach, gdzie kto ma matury, jesteśmy napisani jako absolwenci, a nie uczniowie. To było mocne.
21: Teraz przed maturzystami pisemne egzaminy z innych przedmiotów, a także matury ustne. Cały maraton maturalny potrwa do końca maja. Teraz sprawdźmy, co jeszcze w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie.
24: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
25: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Gdy długi weekend majowy dobiegł końca, w poniedziałek w godzinach porannych na terenie całego województwa opolskiego policjanci przeprowadzili działania pod nazwą Trzeźwy Poranek. Ich celem było wyeliminowanie z ruchu drogowego kierujących znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Z ponad 10 tysięcy przebadanych kierujących samochodami osobowymi, dostawczymi i rowerami, 32 osoby okazały się nietrzeźwe. Aż 15 kierowców z tej liczby odpowie za przestępstwo, jakim jest kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości, natomiast 17 osób odpowie za popełnienie wykroczenia, jakim jest jazda w stanie po użyciu alkoholu. W przypadku 30 osób poranna podróż zakończyła się zatrzymaniem prawa jazdy. Teraz o ich losie zdecyduje sąd. Jeden wypadek drogowy i 17 kolizji to z kolei bilans długiego majowego weekendu w Opolu i powiecie opolskim. Ranna została jedna osoba. Ten tydzień to również pełna mobilizacja opolskich maturzystów. Rozpoczęły się matury, a dla tych, którzy myślą raczej o rekreacji, ważną wiadomość ma Małgorzata Mura.
26: Policjanci z Opolskiej Komendy Miejskiej rozpoczęli sezon nad jeziorami turawskimi. Główny posterunek zlokalizowany jest nad Jeziorem Średnim, ale policjantów można spotkać również nad Jeziorem Dużym i Srebrnym w Osowcu. Mają do dyspozycji łodzie motorowe, kłady i samochody terenowe.
25: Wszystko po to, by zapewnić bezpieczeństwo przebywającym nad wodą. Teraz zajrzyjmy jeszcze na drogi. Trzy firmy złożyły swoje oferty w przetargu na dokumentację projektową mostu katedralnego, podaje Miejski Zarząd Dróg w Opolu. Pod koniec maja przetarg ma zostać rozstrzygnięty. Wszelkie prace remontowe muszą być uzgodnione z wojewódzkim konserwatorem zabytków. A jeszcze w kwietniu zakończył się remont Izby Przyjęć Opolskiej Porodówki. W Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii za ponad 4 miliony złotych powstała nowa rejestracja, pokoje do obserwacji pacjentek i gabinety. Remont trwał od lipca, prace sfinansował samorząd województwa. To przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie. Opole zadba o komfort psychiczny uczniów. Miasto zarezerwowało ponad 300 tysięcy złotych na zakup kabin wyciszających do opolskich szkół. Uczniowie będą mogli spędzać w nich przerwy z dala od korytarzowego zgiełku, mówi Aleksander Iszczuk z Urzędu Miasta.
0: Preferowane są kabiny czteroosobowe. One również doskonale nam będą służyły do tego, aby nie tylko w czasie przerwy było można się schować, wyciszyć, odpocząć od hałasu, ale również będzie można spotkać się z uczniem na zajęciach indywidualnych.
25: Docelowo kabiny wyciszające mają się pojawić w tych szkołach, w których są największe potrzeby. Priorytetem będzie ich montaż w podstawówkach. Program został rozpisany na 2 lata. A teraz jeszcze drogowa inwestycja. Kolejna ścieżka rowerowa powstanie w naszym regionie. Połączy Skarbimierz ze Żłobizną. Zostanie ona zbudowana wzdłuż drogi krajowej nr 94. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na przeprowadzenie prac. Budowa ścieżki będzie kosztować ponad 2 miliony 600 tysięcy złotych. Całość ma zostać ukończona jeszcze w tym roku. Tymczasem powoli do końca zbliżają się prace na ulicy Podgórnej w Opolu. W ostatnich dniach nowa nawierzchnia jezdni układana była na ostatnim odcinku w pobliżu skrzyżowania z ulicą Sępołowskiej.
24: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
13: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
21: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o półkoloniach letnich, z których będzie mogła skorzystać opolska młodzież szkolna. Pomówię też o nadchodzących piastonaliach. Zapraszam serdecznie.
24: Czas wolny w Opolskiem.
21: Na początek dobra wiadomość dla uczniów z opolskich podstawówek. W Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu rozdzwoniły się telefony. To dlatego, że właśnie ruszyły zapisy na tegoroczne półkolonie wakacyjne. Dzieci z Opola mogą liczyć na ciekawe warsztaty, wypady nad wodę, wyżywienie i wycieczki do innych miast.
1: Monika Pokorska, wicedyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu.
21: Za nami majówka, no i już tutaj Opolanie zaczynają planować swoje wakacje. Niektórzy urlopy mają, niektórzy nie. No i ci, którzy urlopów za bardzo nie mają, no to gdzieś tam będą próbowali wysłać chociaż dzieci na jakieś półkolonie czy kolonie. No i z taką propozycją półkolonii, jak co roku wychodzi Młodzieżowy Dom Kultury. Co w tym roku macie w programie?
1: Jesteśmy już przygotowani na tą akcję letnią. Przygotowaliśmy 7 turnusów dla dzieci w miesiącu lipcu i w miesiącu sierpniu. Turnusy rozpoczynamy od godziny 7.30 do godziny 16.30. No i oczywiście moc różnych atrakcji, które przygotowaliśmy dla uczestników w wieku od 7 roku życia do 13. Zapraszamy dzieci, ponieważ każdy turnus ma ciekawą oprawę swoją i temat. I tutaj można sobie wybrać turnus w zależności od tematu, jak będzie komuś pasował. I na tym turnusie można tutaj z nami miło spędzić czas. Koszt jednego turnusu to 750 zł. I w tej kwocie mieści się obiad, drugie śniadanie, bilety wstępu do różnych obiektów i też pomoce czy materiały dydaktyczne czy artystyczne do różnych warsztatów.
21: Bo warsztaty tutaj są właśnie i plastyczne, i ceramiczne, i różnego rodzaju taneczne, muzyczne, a to nie jest jedyna oferta.
1: Oczywiście, że tak. Warsztaty mamy tutaj w budynku głównym. Będą realizowane przez nauczycieli Młodzieżowego Domu Kultury, bo przecież nasi nauczyciele to są wykwalifikowana kadra artystyczna. Natomiast mamy też wyjście na basen. Wiadomo, lato temu sprzyja, a dzieci bardzo to lubią, taką atrakcję. Mamy też wycieczki. W każdym tygodniu mamy zaplanowaną wycieczkę. Są to wycieczki tutaj po mieście Opolu, ale również wycieczki wyjazdowe. I tutaj ta oferta jest dosyć bogata, bo tutaj poruszamy się po naszym województwie, ale nie tylko, bo też wyruszamy do województwa śląskiego czy dolnośląskiego. Na przykład mamy zaplanowaną wycieczkę do Gliwic, do dziecięcego centrum wyobraźni. wiośni do Fanzeum. Mamy wycieczkę zaplanowaną do gospodarstwa agroturystycznego Egostyl do Biadaczu i tam oczywiście też warsztaty. Pojedziemy też również do Afrykarium do Wrocławia. Mamy zaplanowaną też wycieczkę taką tutaj na przykład w Opolu do naszego pięknego Muzeum Polskiej Piosenki. Czy będziemy też zwiedzać miasto Opole i nasze piękne zabytki. Czy również mamy wycieczkę do brzegu, na zamek. Będziemy też oczywiście sobie pływać statkiem Opolanin, więc myślę, że tych atrakcji jest dużo i każdy coś znajdzie fajnego dla siebie.
12: Czy to jest tak, że każdy turnus ma jedną wycieczkę, czy to może być różnie przemieszane?
1: Staramy się, tak zaplanowaliśmy, żeby była jedna wycieczka i jedno takie wyjście tutaj bliżej, czyli na przykład jest wycieczka wyjazdowa i dajmy na to płyniemy statkiem Opolanin bądź idziemy do muzeum, żeby to było urozmaicone.
12: Pięciodniowe turnusy, z których korzystać mogą dzieci właściwie w wieku podstawówek, tak? A jak jest z miejscami?
1: No, były już telefony, kiedy ruszamy, więc myślimy, że będziemy mieć tutaj dosyć duże obłożenie. Pierwsze turnusy, czyli pierwsze trzy turnusy planujemy po 75 uczestników, 75, natomiast następne jesteśmy przygotowani na większą liczbę, ale myślę, że tak 45 to jest ta baza wyjściowa, natomiast jak najbardziej jesteśmy gotowi przyjąć też więcej osób.
12: A czy zdarzają się osoby, uczestnicy, którzy biorą udział w więcej niż jednym turnusie?
1: Oczywiście, że tak. Mamy takie dzieci i rodzice są zadowoleni z naszych turnusów, dlatego też przepisują dzieci na kolejny, bądź jeden turnus zapisują w lipcu, natomiast drugi turnus przenoszą też i chętnie korzystają w sierpniu.
12: Czy to jest oferta skierowana wyłącznie do dzieci z Opola?
1: Niekoniecznie. Jak najbardziej do dzieci z Opola, natomiast zdarzają się dzieci, że przyjeżdżają tutaj do rodzin i spędzają w Opolu czas i wtedy my też nie jesteśmy, że tak powiem, nie stajemy tutaj okoniem i też te dzieci mogą skorzystać z naszej oferty, bo to babcia, dziadek zapisują, żeby chociaż to dziecko coś tutaj spędziło i miło ten czas i coś zobaczyło tutaj w Opolu, poznało to miasto.
12: Z tego co wiem, to jak ruszają zapisy, to już te miejsca szybko schodzą, właściwie lawinowo, czyli warto się pospieszyć.
1: Od rana już tutaj nasz sekretariat jest przygotowany, mamy gotowe karty i na pewno będzie gorąco.
21: Mówiła Monika Pokorska z Młodzieżowego Domu Kultury. W ciągu wakacji odbędzie się 7 jednotygodniowych turnusów. Każdy z nich będzie kosztować 750 zł.
24: Co jest grane w Opolu?
21: Przed nami największe święto opolskich studentów. Wielkimi krokami zbliżają się kolejne piastonalia. Te co roku odbywają się zarówno na błoniach Politechniki Opolskiej, jak i na kampusie Uniwersytetu Opolskiego. Samorząd Studencki Politechniki Opolskiej ujawnił właśnie cały program imprezy.
2: Dominik Motyka, przewodniczący Samorządu Studenckiego Politechniki Opolskiej.
3: Julia Bubin, wiceprzewodnicząca do spraw mediów i promocji Politechniki Opolskiej.
4: Jeremiasz Wolny, członek samorządu w dziale mediów.
12: Przychodzi kolejne święto studenckie, czyli tegoroczne Piastonalia, Studencka Wiosna Kulturalna, Piastonalia 2026, co w programie na Politechnice Opolskiej.
2: Tak jak już wcześniej wspominaliśmy na konferencji, otwieramy samo wydarzenie Rzaki na Dom, które jest w tym roku w poniedziałek, 18 maja. Kolejno mamy dni koncertowe, 19 mamy hip-hop, 20 rock. Na hip-hopie mamy takie zespoły jak OSTR, Kubańczyk oraz Paktofonikę wraz z ich orkiestrą. Jednocześnie w trakcie tego dnia zagrają trzy zespoły studenckie wyłonione w wydarzeniu Hip Hop Music Check, które to Julia organizowała oraz prowadziła. Natomiast w dniu rock mamy zespoły takie jak Zalewski, Szumański, zespół nasz opolski Excess oraz Kobranockę.
12: To teraz o tych zespołach tutaj dodatkowych. Ty je poznałaś najbliżej.
3: Tak, są to uczestnicy właśnie już drugiej edycji Hip Hop Music Check, czyli wyłaniamy tak naprawdę nasze opolskie talenty, też niektórzy spoza Opola przyjechali tak naprawdę z województwa. i chcieli zaprezentować swoją jakby sztukę poprzez właśnie muzykę hip-hopową, rapową, trapową, szeroko wziętą. Mieliśmy w tym roku dużo uczestników i z racji wysokiego bardzo poziomu tegorocznej edycji wyłoniliśmy 3 zwycięzców. Jest to Rydzu, Sopuś oraz Kiku. Każdy z nich reprezentuje trochę inny styl muzyczny w gamie hip-hopu, ale myślę, że każdemu przypadnie coś do gustu.
21: Jak Piastonalia, to także wydarzenia towarzyszące, bo nie tylko koncertami studenci żyją.
5: Tak jest. Mamy w tym roku akurat dosyć dużo wydarzeń zaplanowanych. Na niedzielę 17 maja mamy zaplanowane kino samochodowe oraz wyścig na toru kartingowym. Na to studenci mogą się dobrowolnie zapisywać. Będą już formularze dzisiaj. Jeszcze mamy dodatkowo w poniedziałek. Zaczynamy Żaki na dom. Następnie jest wydarzenie Speed Dating, na którym ludzie będą mogli się poznać i żeby mieli z kim wyjść na dni koncertowe. A poniedziałek zamykamy Biforem, a jednocześnie otwieramy tym dni koncertowe. Będzie DJ, będzie impreza, no i wreszcie zacznie się zabawa. Następnie 19 maja mamy Pilates.
3: I Macho Show. Pilates jest to takie wydarzenie, żeby wiadomo się rozciągnąć, trochę odpocząć, złapać ten zen przed wydarzeniami, a Macho Show to oczywiście, żeby pokazać swoją siłę, mięśnie i żeby gdzieś porywalizować, kto tutaj jest naszym macho wśród studentów.
21: Zawsze Żakinada odbywała się w połowie Piastonaliów, tak w tym dniu, który gdzieś tam był pomiędzy tymi Piastonaliami Politechniki i Uniwersytetu. Przenieśliście to na początek? Skąd taka decyzja?
3: W tym roku nie my jako Politechnika jesteśmy organizatorami Żakinady. Tutaj jest Uniwersytet, ponieważ mamy taką umowę dżentelmeńską, że co roku się wymieniamy. Trudno mi powiedzieć tutaj.
2: Tak, natomiast odnośnie, odpowiadając właśnie na pana pytanie, wynika to przede wszystkim z logiki faktów, gdyż zakładamy, że nasz pochód, Żakinada, otwiera stricte same Piastonalia, także myślę, iż najlepiej, aby odbywał się na samym ich początku. Natomiast nie w połowie, gdzie to już dni koncertowe na Politechnice byłyby już skończone, a rozpoczynały się na Uniwersytecie. Także, żeby tak tą kolejność rzeczy doprowadzić do porządku.
21: Żeby wejść na Piastonalia, jakie trzeba spełniać warunki, bo to nie jest tak, że dzieci wejdą.
2: Owszem. Jeżeli chodzi o wstęp na Piastonalia, jest otwarty do wszystkich studentów, wszystkich dorosłych, natomiast w przypadku dzieci, osób nieletnich, no tutaj musi być najlepiej właśnie, żeby był ich prawny opiekun, rodzic i tutaj właśnie, żeby mieć je pod opieką i ochroną.
5: 20 maja, po pierwszym dniu koncertowym, żeby odzyskać siłę na drugi dzień koncertowy, na roka, organizujemy śniadanie studenckie na miasteczku studenckim. Będzie, Julia, możesz coś powiedzieć więcej o tym śniadaniu?
3: Jest to darmowe śniadanie, które nam sponsoruje nasze bistro studenckie znajdujące się w Łączniku na pierwszym kampusie na ulicy Mikołajczyka. I będzie to śniadanie takie, żeby studenci mogli się zrewitalizować przed dniami koncertowymi. Wiadomo, rok wymaga dużo skakania, krzyczenia, także myślę, że śniadanie, nabranie pełnej siły, energii i zjedzenie przede wszystkim pełnowartościowego posiłku pomoże studentom. A przy okazji się możemy zintegrować na takim wspólnym pikniku, korzystając, mam nadzieję, z pięknej pogody, która będzie. Myślę, że przez pryzmat ostatnich lat gdzieś zauważyłam, że są te liczne konkursy na przebranie, co też studentów przyciąga, wiadomo, zawsze jakaś darmowa nagroda jest czymś tutaj ciekawym. Myślę, że też w tym roku jest tematyka Żakinady, jest to podróż przez czas, więc tak naprawdę można się przebrać poniekąd za każdego, ale też się dopasować, wiadomo, do tematyki. Myślę, że też to narzucenie tematyki będzie może łatwiej studentom pomyśleć o tym, za co się przebrać, nie trzeba będzie kombinować, ale myślę, że też wystarczy po prostu studentów zachęcić, że nie muszą wydawać fortuny na te przebrania, wystarczy, że sobie zrobią z papieru uszy, myszki, miki i będą mogli wskoczyć z nami na ten korowód. Rok temu widziałam już polepszenie frekwencji względem poprzednich, ostatnich 2-3 lat, gdzie już jestem w organizacji. Dużo też myślę dało to, że graliśmy na żywo z przyczepy, którą tutaj nam zasponsorował Gepard. Też była barwniej przybrana i w tym roku również chcemy ją przebrać i zrobić z tego może nie taki dożynkowy gdzieś tam vibe jak w tamtym roku, ale gdzieś tam właśnie, żeby to było kolorowo i żeby studenci widzieli i żeby miasto także nas widziało.
5: Mi się na przykład wydaje, w sensie ja dotyczące art
18: artystów za dużo zdania nie miałem. Ja jestem w samorządzie jako dział promocji, ale wydaje mi się, że hip-hop jest muzyką teraz w szczególności bardzo popularną wśród studentów i zawsze była, bo hip-hop i rock to jest moim zdaniem taki nurt buntowniczy, a studenci, w szczególności politechniki, to zazwyczaj są tacy buntownicy, którzy chcą coś wynieść z tego życia i chcą żyć inaczej, żeby jak najlepiej, powiedzmy, spędzić to życie, czy coś takiego. I właśnie wydaje mi się, że te dwa nurty muzyczne najbardziej wywierają te emocje w człowieku i przy nich studenci też się będą najlepiej bawić, bo też znają to od bardzo dawna, będą znać te zespoły, wiedzą, jakie są tradycje na takich koncertach i wydaje mi się, że to właśnie przez te względy są takie dwa nurty muzyczne.
21: Mówili Dominik Motyka, Julia Bubin i Jeremiasz Wolny z Samorządu Studenckiego Politechniki Opolskiej. Tegoroczne Piastonalia potrwają od 18 do 23 maja. Pierwsze 3 dni na Błoniach Politechniki, kolejne 3 na Uniwersytecie. Co się będzie działo na kampusie Uniwersytetu, na razie nie wiadomo. Samorząd Studencki Uniwersytetu Opolskiego postanowił nie ujawniać w mediach swojego programu imprezy.
13: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.
6: To jest program Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam serdecznie i zachęcam do wysłuchania audycji. A w niej powiemy o niezwykłym i spektakularnym widowisku, jakie już wkrótce odbędzie się na Zamku w Mosznej.
7: W ramach Święta Województwa, czy też wydarzenia poprzedzającego te główne obchody Święta Województwa, czyli 6 czerwca, planujemy dość duże wydarzenie muzyczne razem z Filharmonią na Błoniach Zamku w Mosznej.
6: Będzie też sportowo, bo powiemy o stadionie w Nysie, który zmienia się etapami.
8: Rewitalizujemy teren stadionu miejskiego. No już pierwszy etap mamy zakończony, bo to była płyta stadionu z bieżnią lekkoatletyczną.
6: W pierwszej kolejności przeniesiemy się jednak na Zamek w Mosznej. Tam od ubiegłego weekendu naprawdę wiele się dzieje. Trwa bowiem 42. Festiwal Muzyczne Święto Kwitnących Azalii imienia Zbigniewa Pawlickiego. Ale to nie wszystko, ponieważ już w czerwcu czekać będzie tam na Was wyjątkowe widowisko. A więcej na ten temat opowie prezes spółki Moszna Zamek Tomasz Ganczarek.
24: Nasze propozycje dla mieszkańców Opolskiego.
7: W ramach Święta Województwa, czy też wydarzenia poprzedzającego, te główne obchody Święta Województwa, czyli 6 czerwca, planujemy dość duże wydarzenie muzyczne razem z Filharmonią na Błoniach Zamku w Mosznej. Mianowicie koncert muzyki filmowej, a do filmu Walta Disneya w plenerze na, myślę, że mogę już powiedzieć, Filharmonia Orkiestra na Schodach, publiczność na Błoniach. Będzie to pierwsze od wielu, wielu lat tego typu wydarzenie w tym miejscu. Mam nadzieję, że nie ostatnio.
6: Mówił prezes spółki Moszna Zamek Tomasz Ganczarek. Ale przy okazji zachęcam Państwa także do udania się w najbliższe weekendy na Zamek Mosznej na wcześniej wspomniany festiwal. A dlaczego warto się na niego udać? Na to pytanie odpowie Państwu pierwszy dyrygent Filharmonii Opolskiej Jakub Chrenowicz.
9: Już 42 raz na zamku wybrzmią największe dzieła muzyki kameralnej. I bardzo się cieszę, że otwarty zostanie festiwal koncertem o pięknym tytule Barok to brzmi dumnie, ponieważ będzie tam muzyka barokowa, ale szczególny akcent będzie położony na muzykę François Couperina, nadwornego kompozytora Króla Słońca, Ludwika XIV. Rzeczywiście można powiedzieć, że to jest barok bardzo dumny. Nie zabraknie także muzyki Händla, wykonają jedną z sonat triowych, tych bardzo znanych wielkiego niemieckiego twórcy baroku. I też zespół jest szczególny, ponieważ dwie flecistki Filharmonii Opolskiej, pani Katarzyna Raczkowska i pani Monika Targowska, poza tym, że grają dla Państwa na co dzień, można powiedzieć, na tych fletach współczesnych, są także specjalistkami od wykonawstwa muzyki barokowej na kopiach instrumentów pochodzących z epoki, więc zespół Sanssouci będzie wykonywał muzykę barokową na instrumentach, które są kopiami tych instrumentów, na których ta muzyka była grana. To jest taki trend, Państwo oczywiście wiedzą, który już od wielu lat obowiązuje, można powiedzieć, ale będzie to prawdziwy zespół barokowy, grający muzykę barokową, tak jak wierzymy, że ona brzmiała. Cieszę się, że Anna Trefon, znakomita skrzypaczka, muzyk, solista, na co dzień grająca w grupie drugich skrzypiec na stanowisku solistki, właśnie wykona przepiękny recital kameralny z pianistą Marcinem Guzem. Będą tam utwory wyłącznie kompozytorów polskich. Będzie Witold Maliszewski, czyli kompozytor, który przez Opolską Filharmonię był wykonywany, wydawany, można powiedzieć promowany, przypominany wielokrotnie. Będzie też Karol Szymanowski, nasz, jak mawiają, drugi po Chopinie, nasz wielki twórca początku XX wieku. No i jego wspaniała sonata demol na skrzypce i fortepian. Także będzie Roman Ritterband, w Łodzi urodzony, zmarły w Stanach Zjednoczonych kompozytor. Jego trzy ballady hebrajskie. Festiwal zwieńczy bardzo spektakularny skład kameralny, bo aż sekstet, którego liderem jest profesor Paweł Jabłczyński, znakomity, wspaniały kontrabasista, na co dzień tu w Opolu prowadzący grupę kontrabasów w naszej orkiestrze. I sekstet będzie złożony z mózgów grających na instrumentach lutniczych, na instrumentach smyczkowych. Pozwolę ich sobie wymienić z nazwiska, bo to jest właśnie ten moment, kiedy można naszych wspaniałych kolegów właśnie z nazwiska wymienić. To będzie Jan Turkiewicz, Angelika Chorzempa Skrzypkowi, Anna Wałek, Ewa Ostrowska, altowiolistki, Gabriela Karpiesiuk na wiolonczeli, wspomniany Paweł Jabłczyński na kontrabasie, wykonają program złożony wyłącznie z kompozycji Antonina Dworzaka. Myślę, że to niezwykła gratka, tak duży, wielki nawet zespół kameralny w

0: mistrzostwa. Bardzo się cieszę, że możemy organizować ten festiwal po raz kolejny.
1: Mówił pierwszy dyrygent Filharmonii Opolskiej Jakub Chrenowicz. A na wszystkich melomanów czeka także wyjątkowa muzyczna premiera. W jednej z zamkowych sal po raz pierwszy wybrzmią utwory współcześnie tworzącego kompozytora Dominika Lasoty, wzbogacone tekstami trenów Jana Kochanowskiego. Mówi dyrektor artystyczna festiwalu Barbara Hortyjska.
2: Z mojej strony chciałabym Państwu przedstawić dwa koncerty. Po pierwsze koncert debiutów, które w tym roku już po raz ostatni organizuję w ten sposób dobierając, dlatego że mam gdzieś w planie od przyszłego roku podjąć współpracę z akademiami muzycznymi. Jestem już na etapie rozmów i chciałabym, aby muzycy, którzy kończą Akademię Muzyczną w różnych miejscach, bo to nie chodzi tylko o te najbliższe, prawda, bo bardzo często można się pomylić, że my korzystamy z tego, co jest dla nas najbliżej. Ja bym chciała, aby w naszej Moszna przyjeżdżały osoby z całego naszego państwa, te, które idą dalej, mają w planie rozwijać swoją karierę zawodową i żeby Moszna dawała im ten start, to co zawsze podkreślam przez tyle lat, że tą podwalinę do tego, żeby powołać się na ten festiwal, że zaczynali tam, albo dał im ten festiwal możliwość dostąpienia zaszczytu i korzystania z innych festiwali organizowanych w kraju. Bo ten festiwal, Szanowni Państwo, to jest bardzo ważne wydarzenie, które, tak jak od wielu lat też podkreślam, artyści wpisują sobie swój pakiet notek bio i powołują się na niego przy różnych innych możliwościach. Dwa koncerty, które Państwu zaproponuję ze swojej strony, to jest koncert, z którego bardzo się cieszę i czekałam na niego. Powiem, że 4 lata na niego czekałam tak naprawdę, dlatego że wiedziałam o tym, że profesor Jacek Ścibor nagrywa rzecz, która rzadko się zdarza, czyli utwory, które są utworami poetyckimi. W ogóle podejmowanie się tematyki wybitnych naszych polskich pisarzy. Jan Kochanowski, Treny. No, Państwo na pewno mieli, zresztą każdy z nas przechodził przez edukację, szkoły i wiemy o tym, że Treny to jest jeden z głównych tematów. Natomiast podjąć się aranżacji tych trenów i w sposób niebywale, ja bym powiedziała, ezoteryczny bym nawet nazwała tak to, bo muzyka Dominika Lasoty jest po prostu pod tym względem nie dość, że współczesna, to pełna romantyzmu, pełna nostalgii, pełna cierpienia, ale jednocześnie z taką zawsze gdzieś kończącą się nutą nadziei, że nie do końca ten klimat trenów jest tak trudny. Usłyszymy Treny Jana Kochanowskiego w wykonaniu Jacka Ścibora, tenora, akompaniować mu będzie wybitny pianista, jeśli chodzi o kwestie wokalne, czyli pan Michał Lasota. Natomiast jeśli chodzi o debiuty, debiutantami w tym roku jest duet, który wykona dla nas utwór Astora Piazzolli Tango Suite. Religa Makłowicz Duo. Dwóch panów, akordeon i gitara, którzy zaaranżowali specjalnie ten utwór na potrzeby naszego festiwalu i wykonają go w pierwszej części naszego koncertu. W drugiej części usłyszymy Kamilę Wawrzyńczyk, którą mieliśmy okazję słuchać 2 lata temu. Grała z pięknym kwartetem, natomiast ponieważ jest to osoba, która jest nie tylko zdolna, jeśli chodzi o fortepian, ale jest fenomenalnym też głosem, stąd usłyszymy w jej wykonaniu parę pieśni, arii, w których będę jej akompaniować. Myślę, że ja, jeśli chodzi o debiuty, Szanowni Państwo, zawsze zwracam uwagę publiczności, że proszę o wsparcie, żeby ci nasi debiutanci mieli fajny start, żeby im się ta Moszna dobrze kojarzyła i żeby to była dla nich faktycznie wielkie wydarzenie w ich życiu. To jest jedna rzecz. A druga, że zawsze właśnie z takim drżącym sercem patrzę, później patrzę na ich karierę, na ich rozwój i oni później wracają po iluś latach już w recitalach mistrzowskich, bo takie praktyki już też na naszym festiwalu były, że wracają już po 10 latach jako wybitne jednostki grające, wybitni artyści.
1: Mówiła dyrektor artystyczna festiwalu Barbara Hortyńska. A cały festiwal został objęty patronatem honorowym przez marszałka województwa opolskiego Zbigniewa Kubalańce.
3: Ogromnie się cieszę, że już po raz 42 jesteśmy w stanie Państwa zaprosić na to wyjątkowe wydarzenie. To taka wiosna kultury w województwie opolskim za każdym razem, muzyczne święto kwitnących azalii, jak zwykle w przepięknym miejscu.

0: naszej perelówce województwa Zamków Morznej. W wyjątkowym okresie właśnie, kiedy azalie, rododendrony kwitną. Startujemy w tym roku 7 maja i co 4 tygodnie będziemy zapraszać melomanów, miłośników tego festiwalu właśnie do Zamku w Morznej. Samorząd województwa jak co roku współfinansuje to wydarzenie od drugiego roku za pomocą Filharmonii Opolskiej i za to serdecznie i panu dyrektorowi, i maestro dziękuję, że opieką taką organizacyjną i opieką merytoryczną ten festiwal został objęty.
1: Mówił wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca. Przypominam Państwu jeszcze, że wstęp na 42. Festiwal Muzyczny Święto Kwitnących Azalii imienia Zbigniewa Pawlickiego w Zamku w Morznej jest bezpłatny. Obowiązuje jednak wcześniejsza rezerwacja biletów, której dokonać można za pośrednictwem strony internetowej Zamku w Morznej. A teraz przeniesiemy się do Nysy, ponieważ stadion w Nysie przechodzi przemyślaną, etapową metamorfozę i każdy z tych kroków ma jasno określony cel. To nie jest przypadkowa modernizacja, ale spójny proces, który stopniowo zmienia to miejsce w nowoczesną i wielofunkcyjną przestrzeń dla mieszkańców. Pierwszy etap inwestycji został już zakończony. Obejmował on budowę nowej płyty głównej oraz bieżni lekkoatletycznej. To fundament całego projektu. Przestrzeń przygotowana zarówno z myślą o sporcie profesjonalnym, jak i amatorskim. Już teraz widać, jak duża jest to zmiana jakościowa i jak bardzo wpływa na komfort użytkowników. Mówi rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie Mariusz Kołosowski.
2: Sport w Opolskim.
3: Rewitalizujemy teren stadionu miejskiego. No już pierwszy etap mamy zakończony, bo to była płyta stadionu z bieżnią lekkoatletyczną. I teraz drugi etap. Rewitalizujemy płytę boczną i rozbudowujemy budynek, który wcześniej pełnił funkcję szatniowo-magazynową. Tam będą pomieszczenia dodatkowe, głównie sale przeznaczone dla studentów, ale nie tylko, bo naszym założeniem też było przywrócenie stadionu społeczności lokalnej.
1: Mówił rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie Mariusz Kołosowski. Kolejny etap, który właśnie się rozpoczyna, skupia się na zagospodarowaniu płyty bocznej oraz rozbudowie istniejącego budynku. To ważny krok, bo infrastruktura wokół stadionu zaczyna pełnić nowe funkcje. Plan zakłada stworzenie dodatkowych przestrzeni, które będą służyć nie tylko sportowcom, ale także studentom i innym użytkownikom. Dzięki temu stadion przestaje być miejscem używanym wyłącznie okazjonalnie. Staje się przestrzenią żywą, dostępną na co dzień, mówi członek zarządu województwa opolskiego Robert Węgrzyn.
4: Bardzo dobry dzień nie tylko dla uczelni, nie tylko dla studentów, ale w ogóle dla mieszkańców Nysy, dlatego że to są chyba najlepiej z możliwie wydanych środków unijnych, jeżeli możemy finansować tego typu projekty powiązane z prozdrowotnością, z promowaniem zdrowego trybu życia, ale też ze spędzaniem wolnego czasu. To nie są łatwe projekty. Tym bardziej się cieszę, że możemy się dzisiaj spotkać na finale.
1: Mówił Robert Węgrzyn, członek zarządu województwa opolskiego. Główna idea tej inwestycji jest prosta, ale bardzo istotna. Stworzyć miejsce otwarte dla mieszkańców. Takie, z którego można korzystać w różny sposób. Niezależnie od wieku, zainteresowań czy poziomu aktywności. To przestrzeń do treningu, odpoczynku, spotkań i spędzania wolnego czasu. Stadion w Nysie ma szansę stać się przykładem nowoczesnego podejścia do planowania miejskich inwestycji. Takiego, które łączy sport, zdrowie i rekreację w jednym miejscu. To właśnie tamte obszary naturalnie się przenikają i odpowiadają na realne potrzeby społeczności.
5: Radio Pogoda 104.1 FM. Tydzień w Opolu.
1: Słuchacie programu Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bluśniak. Witam serdecznie i zachęcam do wysłuchania dzisiejszej audycji, a w niej przeniesiemy się między innymi do Muzeum Polskiej Piosenki.
6: Pokażemy Państwu piosenki, ponieważ bardzo często, gdy chodzi o historię, czy to Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale także chociażby teledyski z lat 90., te piosenki kojarzą nam się z pewnymi występami i z pewnymi teledyskami.
1: Będzie także kolejna dawka historii Prudnika.
7: Musimy bardzo mocno cofnąć się w czasie, bo musimy cofnąć się do wieku XIII. Wówczas to mamy pierwszą wzmiankę o górnośląskim Żydzie pochodzącą z Olesna.
1: W pierwszej kolejności zachęcimy Was jednak do odwiedzenia Muzeum Polskiej Piosenki. No właśnie, na pytanie, dlaczego warto udać się do Muzeum Polskiej Piosenki, odpowiedział mi kierownik działu wystaw i edukacji Mateusz Torzecki. Zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy.
8: Nasze propozycje dla mieszkańców Opola.
6: Muzeum Polskiej Piosenki jest instytucją szczególną z tego powodu, że zajmuje się niematerialnym dziedzictwem kulturowym, jakim jest piosenka. Znajdujemy się tuż pod samą widownią Amfiteatru Tysiąclecia, czyli tego słynnego amfiteatru, Teatru, drodzy Państwo, w którym od roku 1963 odbywa się Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. I to jest bardzo dobre rozwiązanie moim zdaniem, z tego powodu, że turyści, którzy przyjeżdżają do Opola, zawsze obowiązkowo chcą zobaczyć amfiteatr. A od roku 2016 mają okazję również po obejrzeniu amfiteatru zejść do nas, do muzeum i zobaczyć naszą ekspozycję stałą. Ta ekspozycja jest ekspozycją o tyle niezwykłą, że my musieliśmy dosyć długo zastanawiać się nad tym, jak zamknąć w ogóle piosenkę w gablocie i czy coś takiego da się zrobić. Z tego powodu, że tak jak wspominałem na początku mojej wypowiedzi, mówimy o tym niematerialnym dziedzictwie, czyli o czymś, czego nie można dotknąć, nie można do końca zobaczyć. Dlatego też w dobie tych wszechobecnych multimediów postanowiliśmy, że pokażemy Państwu piosenki, ponieważ bardzo często, gdy chodzi o historię, czy to Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale także chociażby teledyski z lat 90., te piosenki kojarzą nam się z pewnymi występami i z pewnymi teledyskami. Dlatego też muzeum zgromadziliśmy na tę chwilę ponad 200 godzin materiałów audio-wideo, które opowiadają historię polskiej piosenki od lat 20. do współczesności. Czyli zobaczycie Państwo tutaj zarówno słynne wykonanie Miłości wszystko wybaczy Hanki Ordonówny, jesteśmy w latach 20., ale jednocześnie, gdy pomyślimy o współczesności i interesuje nas bardziej muzyka alternatywna czy muzyka elektroniczna, to na przykład miejsce dla Moniki Brodki czy Smolika również tutaj się znajdzie. Oczywiście nie jesteśmy w stanie pokazać wszystkiego. To jest bardzo bogata historia i bardzo ciekawa historia, ponad 100 lat polskiej piosenki. Natomiast postaraliśmy się pokazać Państwu takie najważniejsze zjawiska, które w polskiej piosence miały miejsce, i ten rys historyczny, proszę mi wierzyć, pozwala Państwu na to, żeby zgłębić się w tym temacie, bo dostajecie Państwo od nas słuchawki audioprzewodnik i we własnym tempie zwiedzacie, i mogę powiedzieć, że mamy tutaj takich zwiedzających, którzy potrafili spędzić na przykład 8 godzin od momentu otwarcia do zamknięcia i przyjść jeszcze następnego dnia, bo stwierdzali, że nie zobaczyli jeszcze wszystkiego. No ale to też zostało wszystko uzupełnione o artefakty, czyli o rzeczy już namacalne, czyli zobaczycie Państwo także wybrane stroje gwiazd, ale także pamiątki związane z Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki, na przykład od biletów, po biuletyny, po słynną Karolinkę, która jest wręczona debiutantom, i wiele, wiele innych rzeczy.
1: Wspomniał Pan o strojach gwiazd. Jakie stroje możemy tutaj zobaczyć w Muzeum Polskiej Piosenki?
6: Tak jak Państwu mówiłem przed momentem, my znajdujemy się pod widownią amfiteatru, więc no, przestrzeń jest dla nas troszeczkę ograniczona. Natomiast staramy się Państwu zawsze prezentować kilka strojów scenicznych. Wymieniamy je co jakiś czas. Na tę chwilę, gdy rozmawiamy, możecie Państwo zobaczyć chociażby dwa stroje sceniczne Doroty Rabczewskiej, znanej jako Doda. I to są te stroje, w których rzeczywiście na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki występowała. Ale nie tylko. Możecie Państwo także zobaczyć chociażby jeden ze strojów Halinki Młynkowej, który jest w naszych zbiorach. Możecie też Państwo zobaczyć słynny strój Michała Wiśniewskiego, który wjeżdżał na motorze na scenę amfiteatru w takim kombinezonie, który jest cały w kryształach Swarowskiego. On też robi bardzo duże wrażenie. Ale na przykład też możecie Państwo zobaczyć z bardziej współczesnych artystów Corteza i jego strój, w którym wystąpił podczas debiutów w Opolu. Natomiast jeszcze w takim drugim miejscu, które nazywa się Szafą z kostiumami, również możecie Państwo zobaczyć całą masę strojów, i wśród tych strojów chociażby są stroje Ali Babek czy Justyny Steczkowskiej.
1: A jeżeli chodzi o stroje, to czy te zbiory się na bieżąco poszerzają?
6: To jest sytuacja, która wygląda w ten sposób, że my jako dział merytoryczny, a także przede wszystkim dział zbiorów, staramy się poszerzyć tą kolekcję, która jest w muzeum. To jest jedno zresztą z działań statutowych. Tego też jesteśmy zobligowani poprzez ustawę o muzeach. I staramy się pozyskiwać. To są oczywiście, drodzy Państwo, szeregi długich rozmów, próśb, rozmów zarówno z managementem, często z samymi artystami. No i te rozmowy idą w bardzo różnych kierunkach. Część artystów oczywiście zgadza się od razu, część artystów jest niechętna. Natomiast my bardzo się cieszymy za każdym razem, kiedy udaje nam się któryś z tych strojów pozyskać, ponieważ jest to kawałek historii polskiej piosenki. I często też te stroje pozwalają nam opowiedzieć szerszą historię, bo nie rozmawialiśmy jeszcze o wystawach czasowych. Natomiast jedną z wystaw czasowych, którą w tej chwili możecie Państwo podziwiać w muzeum, to jest wystawa Exotico, moda tercetu egzotycznego. No i to dzięki właśnie współpracy z córką pani Izabeli Skrban-Dziewiątkowskiej udało się te stroje pozyskać. One trafiły teraz już do Muzeum Polskiej Piosenki. No i szereg tych strojów właśnie pokazujemy na wystawie, która została w takiej estetyce kampu pokazana i próbuje ukazać tercet egzotyczny, jako ten jeden z najstarszych polskich zespołów, który koncertował i grał przez 56 lat, w trochę innym kontekście, ale bardzo kolorowym i przepięknym.
1: No właśnie, a propos wystaw czasowych, czy w najbliższym czasie są planowane jakieś nowości tutaj w Muzeum Polskiej Piosenki?
6: Wystawy czasowe, drodzy Państwo, to jest rzecz najważniejsza dla każdego muzeum. My pracujemy z wieloletnim wyprzedzeniem. Jesteśmy w trakcie też podpisywania pewnych umów. Ja nie jestem w stanie Państwu wszystkich rzeczy powiedzieć, natomiast obiecuję, że w tym roku jedna z gwiazd polskiej piosenki, bardzo ważna dla Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale w ogóle dla całej historii polskiej piosenki, będzie miała swoją wystawę w muzeum i to gwarantuje, że będzie kolejna perełka, jeżeli chodzi o nasze wystawy czasowe.
1: A jakie eksponaty cieszą się może największą popularnością?
6: Tu, drodzy Państwo, jest bardzo różnie, bo to jest zależne od odbiorcy, czyli tak jak rozmawialiśmy przed momentem, mogę wnioskować, że dla pani redaktor bardzo istotne są stroje gwiazd i dla dużej części zwiedzających te stroje są bardzo istotne. Dla innych zwiedzających bardzo ważne są na przykład nagrody i część z tych nagród również pokazujemy, czy to Złotego Fryderyka Jerzego Połomskiego, który w tej chwili jest na jednej z wystaw czasowych, czy chociażby te nagrody, które na przestrzeni lat artyści dostają, czy to w różnego rodzaju radiostacjach, bądź są nagradzani ze względu na sprzedaż swoich płyt, czyli są to zarówno złote i platynowe płyty. I to są też rzeczy, które dla wielu zwiedzających są ważne, ponieważ pokazują również no, miłość fanów do danego artysty. Jednak platynowa płyta nie bierze się znikąd. Trzeba sprzedać odpowiednią ilość egzemplarzy, by taką nagrodę otrzymać. Więc też dla wielu osób tego rodzaju rzeczy mają znaczenie. To jest grupa odbiorców, dla których najważniejsza jest ta piosenka. Czyli po prostu przychodzą tutaj, żeby posłuchać dobrej muzyki i dowiedzieć się wielu nowych rzeczy, bo my też staramy się, by nie słuchali Państwo tylko piosenek, ale tak, żeby zdobywali dodatkowe konteksty. W tym na pewno też pomaga program, który muzeum realizowało wraz z TVP Rozrywka pod tytułem Historia jednego przeboju. To jest ponad 130 odcinków, które zrobiliśmy. No i one też w takich krótkich formach, 8-12-minutowych, opowiadają historię danego utworu i to też pozwala poszerzyć po prostu wiedzę i wiemy, że cieszy się popularnością wśród zwiedzających.
1: Mówił kierownik działu wystaw i edukacji w Muzeum Polskiej Piosenki Mateusz Torzecki. Było już sportowo, było muzycznie, teraz będzie turystycznie. Przeniesiemy się bowiem do pobliskiego Prudnika. Tam Marcin Husak, przewodnik regionalista i popularyzator historii tego miasta, opowie Wam o fabrykach.
2: Zwiedzaj z nami Opolskie.
7: W dziejach Prudnika z perspektywy kościelno-zakonnej niebagatelny był rok 1810, kiedy wspominany król pruski Fryderyk Wilhelm III Hohenzollern wydaje edykt sekularyzacyjny. Edykt, na podstawie którego olbrzymią dziurę budżetową rodzącą się w budżecie państwa pruskiego w dobie wojen napoleońskich, rodzącą się w dobie reform Steina i Hardenberga, postanawia zasypać, przejmując na własnym skarbu państwa dobra kościelno-klasztorne. Między innymi wówczas likwidowana zostanie wspólnota kapucyńska, byt wspólnoty bonifraterskiej stanie pod znakiem zapytania, ale jest to czas szczególnego rozwoju i jest to czas urodzenia się kolejnej pięknej karty w dziejach miast. Bowiem ów król dwa lata później, w roku 1812, wydaje edykt emancypacyjny, na podstawie którego śląscy Żydzi na nowo mogą osiedlać się w dowolnie wybranych przez siebie miejscowościach śląskich, tworząc zorganizowane wspólnoty, zorganizowane gminy, wychodząc z diaspor znajdujących się dotąd w Białej i w Głogowie. Ale abyśmy poprawnie zrozumieli fenomen, musimy bardzo mocno cofnąć się w czasie, bo musimy cofnąć się do wieku XIII. Wówczas to mamy pierwszą wzmiankę o górnośląskim Żydzie pochodzącą z Olesna z lat 20. XIII wieku, kiedy to bytność Żydów jest już na Śląsku namacalnie potwierdzona, aczkolwiek byli na nim bezapelacyjnie wcześniej, uchodząc przed prześladowaniami, uchodząc przed ideologią krucjat zachodniej Europy i pośrednicząc w handlu pomiędzy szeroko rozumianym wschodem a zachodem. Ale wymiana oparta o pieniądz, nowy sposób gospodarowania, który pozwala podnosić gospodarczo ziemię śląską, jest jednocześnie przysłowiowym gwoździem do trumny, ponieważ udzielają kredytów możnym, panującym, duchownym, mieszczaństwu, a gdy ci nie bardzo owe kredyty chcą spłacać, tudzież nie mają z czego, podsycają falę niechęci wobec Żydów jako narodu, który zabił Chrystusa. W związku z czym wystąpienia antyżydowskie, których symbolem na Śląsku będą kazania gorliwego franciszkanina Jana Kapistrana, powodują, iż Sejm Śląski, Sejmik Księstwa Opolsko-Raciborskiego panujący, a przede wszystkim starosta generalny Śląska, druga osoba po królu, cesarzu znajdująca się na Śląsku w osobie księcia biskupa wrocławskiego, wydają serię zarządzeń, edyktów, uchwał, które mają na celu wygnanie Żydów ze Śląska. I ostatecznie w latach 60. i 70. XVI wieku uda się tego dopełnić. Żydzi odtąd mają opuścić wszystkie miejscowości śląskie, a swobodnie będą mogli osiedlać się tylko w dwóch. Dla Dolnego Śląska będzie to Głogów, dla Górnego Śląska będzie to Biała, z czasem dołączył do nich Osoblacha na Opawszczyźnie, Wrocław i Brzeg Dolny. Ale spośród owych miejscowości najbardziej wyjątkowa będzie Biała, Cilcin Obeszlizien, nazywana po hebrajsku Makum Tzadik. A zatem miasto sprawiedliwych, sprawiedliwe miejsce, jedyne miasto w dziejach państwa niemieckiego, gdzie liczba ludności żydowskiej przekroczy liczbę chrześcijańskich mieszczan. Dokładnie w 1782 roku, gdy w Białej panuje hrabia Rudolf Matuszka, ten sam, na którego dworze przebywać będzie probus Martini, w Białej na 1061 Żydów będziemy mieli 961 chrześcijan. Będzie dokładnie 100 mniej. Ale ograniczona przestrzeń, ograniczona możliwość zarobkowania powoduje, że Żydzi bialscy są Żydami ubogimi. Dlatego też, kiedy król pruski w 1812 roku wydaje edykt emancypacyjny, oni z chęcią opuszczają Mury Białej, aby szukać miejsc zarobkowania. I dzisiaj, po Nocy Kryształowej, po fali terroru hitlerowskiego, którego symbolem ona się stanie, po wypaleniu, zniszczeniu, następnie rozebraniu synagogi, jedyną pamiątką po wspólnocie żydowskiej w Białej, oddalonej od Prudnika o 9 km, jest cmentarz żydowski Kirkut. Największy, najstarszy, nieprzerwanie działający cmentarz żydowski na Śląsku Opolskim, a być może na Górnym Śląsku, z liczbą bez mała 1000 zachowanych macew, z 3000 pochówków, a jednocześnie z najstarszą zachowaną macewą na Górnym Śląsku do dnia dzisiejszego, macewą Estery, córki pobożnego Symchy, z pomiędzy 1621 i 1622 roku.
1: Mówił Marcin Husak, przewodnik regionalista i popularyzator historii Prudnika.
5: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.

0: już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Została ostatnia reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Reklama.
1: Radio Pogoda. 104,1 FM. Co jest grane w Opolu?
6: Czas rozpocząć weekendowe wydanie magazynu Co jest grane w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam Państwa serdecznie i zachęcam do wysłuchania dzisiejszej audycji, a w niej powiemy o niezwykłym i spektakularnym widowisku, jakie już wkrótce odbędzie się na Zamku w Mosznej.
7: W ramach Święta Województwa, czy też wydarzenia poprzedzającego, te główne obchody Święta Województwa, czyli 6 czerwca, planujemy dość duże wydarzenie muzyczne razem z Filharmonią na błoniach Zamku w Mosznej.
6: Będzie też sportowo, bo powiemy o stadionie w Nysie, który zmienia się etapami.
8: Rewitalizujemy teren stadionu miejskiego. No już pierwszy etap mamy zakończony, bo to była płyta stadionu z bieżnią lekkoatletyczną.
6: W pierwszej kolejności przeniesiemy się jednak na Zamek w Mosznej. Tam od ubiegłego weekendu naprawdę wiele się dzieje. Trwa bowiem 42. Festiwal Muzyczne Święto Kwitnących Azalii imienia Zbigniewa Pawlickiego. Ale to nie wszystko, ponieważ już w czerwcu czekać tam będzie na Państwa także wyjątkowy koncert. A więcej na ten temat opowiem prezes spółki Moszna Zamek Tomasz Ganczarek.
9: Nasze propozycje dla mieszkańców opolskiego.
7: W ramach Święta Województwa, czy też wydarzenia poprzedzającego, te główne obchody Święta Województwa, czyli 6 czerwca, planujemy dość duże wydarzenie muzyczne razem z Filharmonią na błoniach Zamku w Mosznej. Mianowicie koncert muzyki filmowej, a do filmu Walta Disneya w plenerze na, myślę, że mogę już powiedzieć, Filharmonia, orkiestra na schodach, publiczność na błoniach. Będzie to pierwsze od wielu, wielu lat tego typu wydarzenie w tym miejscu. Mam nadzieję, że nie ostatnie.
6: Mówił prezes spółki Moszna Zamek Tomasz Ganczarek. Ale przy okazji zachęcam Państwa także do udania się w najbliższe weekendy na Zamek Mosznej, na wcześniej wspomniany festiwal. A dlaczego warto się na niego udać? Na to pytanie odpowie Państwu pierwszy dyrygent Filharmonii Opolskiej Jakub Chrenowicz.
10: Już 42 raz na zamku wybrzmią największe dzieła muzyki kameralnej. I bardzo się cieszę, że otwarty zostanie festiwal koncertem o pięknym tytule Barok to brzmi dumnie, ponieważ będzie tam muzyka barokowa, ale szczególny akcent będzie położony na muzykę Francoisa Couperina, nadwornego kompozytora Króla Słońca, Ludwika XIV. Rzeczywiście można powiedzieć, że to jest barok bardzo dumny. Nie zabraknie także muzyki Händla, wykonają jedną z sonat triowych, tych bardzo znanych wielkiego niemieckiego twórcy baroku. I też zespół jest szczególny, ponieważ dwie flecistki Filharmonii Opolskiej, pani Katarzyna Raczkowska i pani Monika Targowska, poza tym, że grają dla Państwa na co dzień, można powiedzieć, na tych fletach współczesnych, są także specjalistkami od wykonawstwa muzyki barokowej na kopiach instrumentów pochodzących z epoki, więc zespół Sanssouci będzie wykonywał muzykę barokową na instrumentach, które są kopiami tych instrumentów, na których ta muzyka była grana. To jest taki trend, Państwo oczywiście wiedzą, który już od wielu lat obowiązuje, można powiedzieć, ale będzie to prawdziwy zespół barokowy, grający muzykę barokową, tak jak wierzymy, że ona brzmiała. Cieszę się, że Anna Trefon, znakomita skrzypaczka, muzyk, solista, na co dzień grająca w grupie drugich skrzypiec na stanowisku solistki właśnie, wykona przepiękny recital kameralny z pianistą Marcinem Guzem. Będą tam utwory wyłącznie kompozytorów polskich. Będzie Witold Maliszewski, czyli kompozytor, który przez Opolską Filharmonię był wykonywany, wydawany, można powiedzieć, promowany, przypominany wielokrotnie. Będzie też Karol Szymanowski, nasz, jak mawiają, drugi po Chopinie, nasz wielki twórca początku XX wieku. No i jego wspaniała sonata demol na skrzypce i fortepian. Także będzie Roman Ritterband, w Łodzi urodzony, zmarły w Stanach Zjednoczonych kompozytor, jego trzy ballady hebrajskie. Festiwal zwieńczy bardzo spektakularny skład kameralny, bo aż sekstet. Sekstet, którego liderem jest profesor Paweł Jabłczyński, znakomity, wspaniały kontrabasista, na co dzień tu w Opolu prowadzący grupę kontrabasów w naszej orkiestrze, i sekstet będzie złożony z mózgów grających na instrumentach lutniczych, na instrumentach smyczkowych. Pozwolę ich sobie wymienić z nazwiska, bo to jest właśnie ten moment, kiedy można naszych wspaniałych kolegów właśnie z nazwiska wymienić. To będzie Jan Turkiewicz, Angelika Chorzempa, Skrzypkowi, Anna Wałek, Ewa Ostrowska, alto wiolistki, Gabriela Karpiesiuk na wiolonczeli, wspomniany Paweł Jabłczyński na kontrabasie, wykonają program złożony wyłącznie z kompozycji Antonina Dworzaka. Myślę, że to niezwykła gratka, tak duży, wielki nawet zespół kameralny w tak cudownej muzyce tego czeskiego mistrza. To jest gratka i rzadkość, żebyśmy mogli słuchać właśnie tych kwintetów i nokturnu. Bardzo się cieszę, że muzycy Filharmonii Opolskiej będą mogli występować w tych kameralnych formacjach, grać dla Państwa muzykę tak odmienną od tego, w czym słyszą ich Państwo na co dzień, czyli od wielkich form symfonicznych przejdą do rzeczy bardzo intymnych, bardzo, bardzo wyrafinowanych i na takim najwyższym poziomie muzycznego mistrzostwa. Bardzo się cieszę, że możemy organizować ten festiwal po raz kolejny.
6: Mówił pierwszy dyrygent Filharmonii Opolskiej Jakub Chrenowicz. A na wszystkich melomanów czeka także wyjątkowa muzyczna premiera. W jednej z zamkowych sal po raz pierwszy wybrzmią utwory współcześnie tworzącego kompozytora Dominika Lasoty, wzbogacone tekstami trenów Jana Kochanowskiego. Mówi dyrektor artystyczna festiwalu Barbara Hortyjska.
5: Ja bym chciała, aby w naszej Mosznej przyjeżdżały osoby z całego naszego państwa, te, które idą dalej, mają w planie rozwijać swoją karierę zawodową, i żeby Moszna dawała im ten start, to co zawsze podkreślam przez tyle lat, że tą podwalinę do tego, żeby powołać się na ten festiwal, że zaczynali tam, albo dał im ten festiwal możliwość dostąpienia zaszczytu i korzystania z innych festiwali organizowanych w kraju. Bo ten festiwal, szanowni państwo, to jest bardzo ważne wydarzenie, które, tak jak od wielu lat też podkreślam, artyści wpisują sobie swój pakiet notek bio i powołują się na niego przy różnych innych możliwościach. Dwa koncerty, które państwu zaproponuję ze swojej strony. To jest koncert, z którego bardzo się cieszę i czekałam na niego. Powiem, że 4 lata na niego czekałam tak naprawdę, dlatego że wiedziałam o tym, że profesor Jacek Ścibor nagrywa rzecz, która rzadko się zdarza, czyli utwory, które są utworami poetyckimi. W ogóle podejmowanie się tematyki wybitnych naszych polskich pisarzy. Jan Kochanowski, Treny. No, państwo na pewno mieli, zresztą każdy z nas przechodził przez edukację, szkoły i wiemy o tym, że Treny to jest jeden z głównych tematów. Natomiast podjąć się aranżacji tych trenów i w sposób niebywale ezoteryczny, bym nawet nazwała tak to, bo muzyka Dominika Lasoty jest po prostu pod tym względem nie dość, że współczesna, to pełna romantyzmu, pełna nostalgii, pełna cierpienia, ale jednocześnie z taką zawsze gdzieś kończącą się nutą nadziei, że nie do końca ten klimat trenów jest tak trudny. Usłyszymy Trenę Jana Kochanowskiego w wykonaniu Jacka Ścibora, tenora. Akompaniować mu będzie wybitny pianista, jeśli chodzi o kwestie wokalne, czyli pan Michał Lasota. Natomiast jeśli chodzi o debiuty, debiutantami w tym roku jest duet, który wykona dla nas utwór Astora Piazzolli Tango Suite. Religia Makłowicz Duo. Dwóch panów, akordeon i gitara, którzy zaaranżowali specjalnie ten utwór na potrzeby naszego festiwalu i wykonają go w pierwszej części naszego koncertu. W drugiej części usłyszymy Kamilę Wawrzyńczyk, którą mieliśmy okazję słuchać 2 lata temu. Grała z pięknym kwartetem, natomiast ponieważ jest to osoba, która jest nie tylko zdolna, jeśli chodzi o fortepian, ale jest fenomenalnym też głosem, stąd usłyszymy w jej wykonaniu parę pieśni, arii, w których będę jej akompaniować. Myślę, że ja, jeśli chodzi o debiuty, szanowni państwo, zawsze zwracam uwagę publiczności, że proszę o wsparcie, żeby ci nasi debiutanci mieli fajny start, żeby im się ta moszna dobrze kojarzyła i żeby to była dla nich faktycznie wielkie wydarzenie w ich życiu. To jest jedna rzecz. A druga, że zawsze właśnie z takim drżącym sercem patrzę, później patrzę na ich karierę, na ich rozwój i oni później wracają po iluś latach już w recitalach mistrzowskich, bo takie praktyki już też na naszym festiwalu były, że wracają już po 10 latach jako wybitne jednostki grające, wybitni artyści.
6: Mówiła dyrektor artystyczna festiwalu Barbara Hortyńska. A cały festiwal został objęty patronatem honorowym przez marszałka województwa opolskiego Zbigniewa Kubalańce.
11: Ogromnie się cieszę, że już po raz 42 jesteśmy w stanie państwa zaprosić na to wyjątkowe wydarzenie. To taka wiosna kultury w województwie opolskim za każdym razem, muzyczne święto kwitnących azalii. Jak zwykle w przepięknym miejscu w naszej perełce województwa Zamków Mosznej. W wyjątkowym okresie właśnie, kiedy azalie, rododendrony kwitną. Startujemy w tym roku 7 maja i co 4 tygodnie będziemy zapraszać melomanów, miłośników tego festiwalu właśnie do Zamku w Mosznej. Samorząd województwa jak co roku współfinansuje to wydarzenie od drugiego roku za pomocą Filharmonii Opolskiej i za to serdecznie i panu dyrektorowi, i maestro dziękuję, że opieką taką organizacyjną i opieką merytoryczną ten festiwal został objęty.
6: Mówił wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca. Przypominam państwu jeszcze, że wstęp na 42. Festiwal Muzyczny Święto Kwitnących Azalii imienia Zbigniewa Pawlickiego w Zamku w Mosznej jest bezpłatny. Obowiązuje jednak wcześniejsza rezerwacja biletów, której dokonać można za pośrednictwem strony internetowej Zamku w Mosznej. A teraz przeniesiemy się do Nysy, ponieważ stadion w Nysie przechodzi przemyślaną, etapową metamorfozę i każdy z tych kroków ma jasno określony cel. To nie jest przypadkowa modernizacja, ale spójny proces, który stopniowo zmienia to miejsce w nowoczesną i wielofunkcyjną przestrzeń dla mieszkańców. Pierwszy etap inwestycji został już zakończony. Obejmował on budowę nowej płyty głównej oraz bieżni lekkoatletycznej. To fundament całego projektu. Przestrzeń przygotowana zarówno z myślą o sporcie profesjonalnym, jak i amatorskim. Już teraz widać, jak duża jest to zmiana jakościowa i jak bardzo wpływa na komfort użytkowników. Mówi rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie Mariusz Kołosowski.
9: Sport w Opolskiem.
8: Rewitalizujemy teren stadionu miejskiego. No już pierwszy etap mamy zakończony, bo to była płyta stadionu z bieżnią lekkoatletyczną. I teraz drugi etap. Rewitalizujemy płytę boczną i rozbudowujemy budynek, który wcześniej pełnił funkcję szatniowo-magazynową. Tam będą pomieszczenia dodatkowe, głównie sale przeznaczone dla studentów, ale nie tylko, bo naszym założeniem też było przywrócenie stadionu społeczności lokalnej.
6: Mówił rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie Mariusz Kołosowski. Kolejny etap, który właśnie się rozpoczyna, skupia się na zagospodarowaniu płyty bocznej oraz rozbudowie istniejącego budynku. To ważny krok, bo infrastruktura wokół stadionu zaczyna pełnić nowe funkcje. Plan zakłada stworzenie dodatkowych przestrzeni, które będą służyć nie tylko sportowcom, ale także studentom i innym użytkownikom. Dzięki temu stadion przestaje być miejscem używanym wyłącznie okazjonalnie. Staje się przestrzenią żywą, dostępną na co dzień, mówi członek Zarządu Województwa Opolskiego Robert Węgrzyn.
12: Bardzo dobry dzień nie tylko dla uczelni, nie tylko dla studentów, ale w ogóle dla mieszkańców Nysy, dlatego że to są chyba najlepiej z możliwie wydanych środków unijnych, jeżeli możemy finansować tego typu projekty powiązane z prozdrowotnością, z promowaniem zdrowego trybu życia, ale też ze spędzaniem wolnego czasu. To nie są łatwe projekty. Tym bardziej się cieszę, że możemy się dzisiaj spotkać na finale.
6: Mówił Robert Węgrzyn, członek Zarządu Województwa Opolskiego. Główna idea tej inwestycji jest prosta, ale bardzo istotna. Stworzyć miejsce otwarte dla mieszkańców. Takie, z którego można korzystać w różny sposób, niezależnie od wieku, zainteresowań czy poziomu aktywności. To przestrzeń do treningu, odpoczynku, spotkań i spędzania wolnego czasu. Stadion w Nysie ma szansę stać się przykładem nowoczesnego podejścia do planowania miejskich inwestycji. Takiego, które łączy sport, zdrowie i rekreację w jednym miejscu. To właśnie tamte obszary naturalnie się przenikają i odpowiadają na realne potrzeby społeczności. Stadion w Nysie zmienia się więc krok po kroku i wszystko wskazuje na na to, że zmierza w bardzo dobrym kierunku. To już nie tylko modernizacja obiektu sportowego, ale tworzenie miejsca, które ma służyć mieszkańcom na co dzień. To inwestycja w przyszłość, szczególnie młodych ludzi, którzy zyskają dostęp do nowoczesnej infrastruktury i warunków sprzyjających rozwojowi. Miejmy nadzieję, że dzięki temu aktywność fizyczna stanie się naturalną częścią dnia, a nie tylko okazjonalnym wyborem.
1: Radio Pogoda 104,1 FM. Co jest grane w Opolu?
6: Słuchacie Państwo weekendowego wydania magazynu Co jest grane w Opolu, a w tej części powiemy o opolskich konfrontacjach.
13: Wybieraliśmy oczywiście najciekawsze naszym zdaniem przedstawienia, ale tak się one szczęśliwie ułożyły, że moim zdaniem odzwierciedlają rozmaite nurty we współczesnym polskim teatrze.
6: Przeniesiemy się także do Muzeum Śląska Opolskiego.
14: Stale staramy się rozwijać nie tylko naszą ofertę, ale także muzeum. Wiele jeszcze jest takich tematów, które chcielibyśmy podjąć i uzupełnić wiedzę nie tylko Opola, ale także naszych gości o naszym mieście, o Opolu i o regionie.
6: W pierwszej kolejności powiemy jednak o 50. opolskich konfrontacjach teatralnych Klasyka Żywa. Klasycznie bez słodzenia. A na ten temat Kamil Kostka rozmawiał z Marylą Zielińską, przewodniczącą Komisji Artystycznej Konkursu Klasyka Żywa. Posłuchajmy.
9: Ciekawe Opole.
13: Chciałoby się, żeby ta 50. edycja była wyjątkowa, ale czy taka będzie, no to okaże się w czerwcu. Państwo sami to ocenią. Wybieraliśmy oczywiście najciekawsze naszym zdaniem przedstawienia, ale tak się one szczęśliwie ułożyły, że moim zdaniem odzwierciedlają rozmaite nurty we współczesnym polskim teatrze i poszukiwania. Więc zobaczycie Państwo i przedstawienia teatrów repertuarowych, dużych scen ze stałym zespołem, powiedzmy tak jak Krzyżacy w reżyserii Jana Klaty z Teatru w Olsztynie, czy Tkocze w reżyserii Mai Kleczewskiej z Teatru Śląskiego w Katowicach, czyli reżyserów bardzo, bardzo znanych i uznanych tutaj też w Opolu na konfrontacjach, ale też będą przedstawienia skromniejsze, takie i z Teatru Lalkowego, jak Kielecki Kubuś i Spowiedź w Drewnie, teatru takiego, w cudzysłowie nazywam, ofowego, bo jest to koprodukcja teatru Grupy Koincydencja z Białegostoku. To są aktorzy po białostockiej szkole, też lalkowej. W związku z tym dla nich tradycja teatru lalkowego, tradycja teatru formy jest bardzo ważna. I pierwszy raz współpracują z Teatrem Chorea w Łodzi. To z kolei inna tradycja polskiego teatru, bo jakby szefem tego Chorei jest Tomasz Rodowicz, czyli ktoś, kto współpracował i z Jerzym Grotowskim i ze Włodzimierzem Staniewskim, więc spotkanie tych dwóch tradycji bardzo bogatych w jednym przedstawieniu, jest to Król Ubu Alfreda Jarry, no jest naprawdę wyjątkowe. Mamy jeszcze przedstawienie, nazywamy to Teatrem Środka, ale literatura jest pierwszej kategorii, czyli Calderon i farsa, można tak powiedzieć, w wykonaniu. Tekst nie jest może farsą, ale grany jest w konwencji farsy przez teatr w Toruniu. Świetnie, przez cały zespół, co jest warte podkreślenia, bo bez akurat w tym gatunku, w tej konwencji farsy, poziom zespołu całego jest istotny, żeby wszystkie dowcipy gra konwencjami, dowcipem, żeby to wybrzmiało. Jest to księżniczka na opak wywrócona. Co my tu mamy jeszcze? Muszę spojrzeć w ściągawkę. Mamy jeszcze... ten ostatni sezon był bogaty w inscenizację pana Tadeusza, bez żadnej rocznicy, bez żadnego konkursu. Nagle twórcy uznali, że sięgnięcie po pana Tadeusza jest dla nich jakoś ważną wypowiedzią. I tak zobaczymy tutaj inscenizację bardzo radykalną w reżyserii Kamila Białaszka, bo jest to nowy pan Tadeusz, tylko że rapowy. Kamil Białaszek jest raperem, kozą i stąd ten background, ten tytuł, i tak jest to przepisane na rap pan Tadeusz. Czyli to nie tylko chodzi o to, że fraza Mickiewicza dobrze się wpisuje w rap, ale też chodzi o pewne światopogląd, który można przypisać rapowcom. Oczywiście nie ma jakiegoś jednego światopoglądu, no ale ta kultura, ta nisza kulturowa, spojrzenie z tej niszy na pana Tadeusza, na poemat narodowy jest bardzo ciekawe i przewrotne, także zachęcam. Drugim panem Tadeuszem był krakowski w reżyserii Wojtka Klema z Teatru Słowackiego. No niestety nie udało nam się tyle wszystkich panów Tadeuszów tutaj, musieliśmy z czegoś wybierać, to nie znaczy, że tamten jest gorszy. Nagrodziliśmy aktora, który gra tytułowego pana Tadeusza w krakowskim przedstawieniu. Tradycja jest taka, że festiwal otwiera spektakl gospodarzy, więc tutaj państwo obejrzą przedwiośnie i naprawdę nie trzeba było tutaj jakiejś kurtuazji, żeby dostrzec ten spektakl. Jest to przedstawienie w dorobku Piotra Ratajczaka, reżysera tego przedstawienia, wyjątkowe i też wydaje mi się, że w repertuarze tego teatru dosyć warte zauważenia, ponieważ znakomicie wykorzystuje przestrzeń, ogromną przestrzeń Teatru Opolskiego. Scenografia, choreografia, kostiumy, a także muzyka wypełniają tą przestrzeń w sposób bardzo ciekawy i też chcieliśmy na to zwrócić uwagę, że z przestrzeni teatralnej też płynie jakaś inspiracja. A jeszcze mamy Teatr Studentów, czyli z Łódzkiej Szkoły Teatralnej. Spektakl dyplomowy, Pułapka Tadeusza Różewicza w reżyserii Adama Orzechowskiego. Spektakl z ogromną pasją młodzieńczą, radykalna wypowiedź na temat totalitaryzmu. Wydaje mi się w obecnych czasach warta zauważenia. No zawsze buduje się ten kontekst, ale ten kontekst jest czytelny bardziej może dla takich, dla publiczności chyba nie jest specjalnie czytelny ten kontekst, że polska literatura ze światową może korespondować, prawda, bo no państwo jednak tutaj macie taki wyimek, jak prawda, na festiwalu, ale sama nazwa konfrontacje skłania ku temu, żeby poszukiwać w różnych kierunkach, rozwijać ten festiwal, więc konfrontowanie klasycznej literatury polskiej z klasyką światową jest oczywiście jak najbardziej na miejscu.
15: Biorąc pod uwagę wszystkie zgłoszone spektakle, przeważa to odtworzenie tekstu 1:1, czy przeważa odtworzenie tekstu w sposób nowoczesny?
13: Nowoczesny, jeżeli by to w skrócie ująć, to zdecydowanie w sposób nowoczesny. Można powiedzieć, że takich 1:1 prawie nie ma. Jest jeden spektakl bardzo ciekawy, który stara się to robić. To jest Powiedź w drewnie z Teatru Kubuś w Kielcach. Ale też po coś jest to robione, bo z Gwary Beskidzkiej, z której powstał ten spektakl Jana Wilkowskiego, który opowiada o beskidzkim rzeźbiarzu, takim tamtejszym Nikiforze, Jędrzeju Wowrze, został w Kielcach przetłumaczony ten tekst na gwarę kielecką, ale jakby wraca do tego klasycznego modelu wystawienia.
6: Mówiła Maryla Zielińska, przewodnicząca Komisji Artystycznej konkursu Klasyka Żywa. A teraz sprawdzimy, co dzieje się w Muzeum Śląska Opolskiego. O wystawach stałych i czasowych opowiedziała mi dyrektor Iwona Solisz. Zachęcam państwa do wysłuchania tej rozmowy.
9: Muzea w Opolu.
14: Stale staramy się rozwijać nie tylko naszą ofertę, ale także muzeum. Wiele jeszcze jest takich tematów, które chcielibyśmy podjąć i uzupełnić wiedzę nie tylko Opolu, ale także naszych gości o naszym mieście, o Opolu i o regionie. W ostatnim okresie Muzeum Śląsko-Opolskiego zakupiło razem z Uniwersytetem Opolskim, ale taki bardzo duży obiekt mający kilkanaście tysięcy metrów do wykorzystania, metrów kwadratowych do wykorzystania powierzchni, w której będą mieściły się między innymi magazyny muzealne, ale także jest to miejsce przeznaczone na prezentację dziedzictwa kulturowego, sztuki, historii regionu. To będzie przestrzeń i ekspozycyjna, wystawiennicza, ale także edukacyjna, otwarta na mieszkańców, na gości, w której mam nadzieję znajdą się też takie tematy, o których nie wszyscy wiedzą, a związane są z dziedzictwem przemysłowym. Narodowym Opola i Śląsko-Opolskiego, ponieważ przed wojną w Opolu było ogromne zagłębie cementowni. Tutaj 9 cementowni funkcjonowało wokół też Opola, takie, w takich miejscowościach jak chociażby Strzelce Opolskie były cementownie. I to jest taki temat, który jest wyróżnikiem, jeżeli mówimy o przemysł w skali naszego kraju, więc na pewno chcielibyśmy też podzielić się taką tematyką i tymi historiami związanymi właśnie z przemysłem cementowym, który, tak jak powiedziałam, był wyróżnikiem naszego miasta. Nigdzie indziej w Polsce nie było tylu cementowni na tak małym obszarze, jak właśnie w Opolu. W Muzeum Śląsko-Opolskiego bardzo wiele się dzieje. To oczywiście jest nasza stała oferta i wystawiennicza, i edukacyjna, bo ona jest związana z tą naszą stałą pracą i jako muzeum wielodziałowe, które prezentuje i archeologię, i etnografię, i sztukę, i historię. W tym zakresie oferujemy oczywiście nasze wystawy stałe. W sposób szczególny w tym okresie zachęcamy do zwiedzania wystawy czasowej. Ta wystawa nosi tytuł Książęcy Ogród Sztuk w pokoju Wirtembergu. Jest to wystawa, która prezentuje naszą najnowszą kolekcję, którą rozpoczęliśmy tworzyć i rozwijać od 2022 roku. Poświęcona jest ona rodzinie książęcej z pokoju, która tam założyła miejscowość w połowie XVIII wieku. No i oczywiście pokazujemy nie tylko miejscowość, ale także właśnie ten ród książęcy, bo to był niezwykle szacowny i ważny ród europejski, który tutaj na Śląsku także mieszkał. Więc jest to dla nas takie ciekawe doświadczenie, tym bardziej, że w ramach tego projektu współpracowaliśmy z bardzo wieloma instytucjami w Polsce i za granicą, aby go jak najszerzej zaprezentować. Także przy tej okazji, oczywiście jak przy każdej wystawie, także przy tej, jest szereg różnych aktywności.
6: I do kiedy ta wspomniana przez panią wystawa będzie dostępna dla odwiedzających?
14: Wystawa jest dostępna do końca maja. Tematycznie wokół tej wystawy organizowane są wydarzenia, powiedziałam o tym najbliższym, ale tak jak wspomniałam, będzie też szereg różnych innych warsztatów, spotkań, wykładów. Przyjeżdżają do nas specjaliści teraz z Krakowa, w najbliższym czasie też z Wrocławia. Przy okazji będziemy prezentowali twórczość bardzo ciekawego fotografa polskiego, który działał w Opolu na przełomie XIX i XX wieku, Maxa Glauera, więc jeżeli ktoś się interesuje fotografią, to w maju takie spotkania będą. Także w tym zakresie jest to szeroka działalność. Oczywiście wspominałam o naszych wystawach stałych. Dla tych z Państwa, którzy nie mieli okazji być w Opolu, w budynkach Muzeum Śląsko-Opolskiego, przypomnę, że mamy również bardzo ciekawe miejsce. Jest to kamienica czynszowa. Kamienica, która prezentuje, w jaki sposób mieszkano w Opolu w drugiej połowie XIX wieku aż do lat 50. XX wieku, więc są tam zaaranżowane mieszkania i można zobaczyć, jak to życie takiej średnio zamożnej i mniej zamożnej grupy mieszczan wyglądała. Oprócz tego Muzeum Śląsko-Polskiego ma też ogromną kolekcję prac Jana Cybisa, wybitnego kolorysty, i prace związane z tym artystą prezentujemy w odrębnej galerii w Opolu przy ulicy Ozimskiej, więc również zachęcam do poznania tych naszych zbiorów, bo jest to największa kolekcja w Polsce prac tego artysty.
6: Ale warto udać się także poza Opole. Przypomnijmy, na Górze Świętej Anny znajduje się Muzeum Czynu Powstańczego.
14: Tak, Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Świętej Anny to jest nasz oddział, który tam funkcjonuje. Tam prezentujemy wystawę stałą, poświęconą właśnie czasom plebiscytu i czasom powstań śląskich. Muzeum Czynu Powstańczego jest jedynym jedyną jednostką w Polsce, która posiada kolekcje i zbiory poświęcone powstańcom śląskim.
6: Mówiła dyrektor Muzeum Śląsko-Opolskiego Iwona Solisz.
1: Radio Pogoda. 104,1 FM. Co jest grane w Opolu?
6: Słuchacie Państwo programu Co jest grane w Opolu, a w tym kwadransie powiemy o nowościach w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu.
16: Jeśli lubicie dreszczyk emocji, nierozwiązane tajemnice lub po prostu porozmawiać o książkach, serdecznie zapraszam do Klubu Entuzjastów Kryminału.
6: Wspomnimy także o tym, że opolscy seniorzy kochają darta.
17: Brałem pod uwagę tutaj jakieś takie 10 osób, mniej więcej 15 pojawiło się tych chętnych, 30, także zainteresowanie jest spore.
6: Czy lubią Państwo historie, które trzymają w napięciu do ostatniej strony? Takie, w których każdy szczegół może być tropem, a zakończenie potrafi całkowicie zaskoczyć? Jeśli tak, mamy propozycję, która może okazać się prawdziwą gratką. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu zaprasza bowiem Państwa na pierwsze spotkanie Klubu Entuzjastów Kryminalnych. To nowa inicjatywa skierowana do wszystkich miłośników literatury pełnej tajemnic, intryg i nieoczywistych rozwiązań. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 11 maja o godzinie 17 w sali Narad Pałacyku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Piastowskiej 20. To właśnie tam powstanie przestrzeń do rozmów, wymiany opinii i wspólnego odkrywania świata literatury kryminalnej. Mówi zastępca dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu Jolanta Zakrawacz.
18: Nasze propozycje dla mieszkańców Opola.
16: Jeśli lubicie dreszczyk emocji, nierozwiązane tajemnice lub po prostu porozmawiać o książkach, serdecznie zapraszam do Klubu Entuzjastów Kryminału. Miejsca, gdzie zbrodnia spotyka się z herbatą. Kiedy? 11 maja o godzinie 17. Gdzie? W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w sali Narad. Co będziemy robić? Będziemy rozmawiać o kryminałach. Pierwszą książką, o jakiej będziemy rozmawiać w klubie, jest to Morderstwo w księgarni. Zabójcza zagadka Floris Steel. Serdecznie zapraszam.
6: Mówiła wicedyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu Jolanta Zakrawacz. Klub Entuzjastów Kryminałów to propozycja zarówno dla tych z Państwa, którzy od lat sięgają po opowieści detektywistyczne, jak i dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z tym gatunkiem. To miejsce, w którym będzie można nie tylko porozmawiać o książkach, ale też spojrzeć na nie z zupełnie nowej perspektywy, analizując motywy bohaterów, tropy fabularne czy konstrukcję zagadki kryminalnej. Pierwsze spotkanie poprowadzi Jolanta Zakrawacz, która wprowadzi Państwa w klimat i zasady działania klubu. Nie zabraknie rozmów, refleksji i, co najważniejsze, wspólnego odkrywania tajemnic ukrytych na kartkach literatury. Na początek uczestnicy sięgną po książkę Morderstwo w księgarni autorstwa Meryn Allingham. To intrygująca opowieść, która, jak sam tytuł sugeruje, przenosi nas w świat zagadkowej zbrodni osadzonej w nieco nietypowej scenerii. To doskonały wybór na pierwsze spotkanie, pełen atmosfery, napięcia i literackich smaczków. Organizatorzy zachęcają, aby przyjść z otwartą głową i gotowością do dyskusji. Nie trzeba być ekspertem. Wystarczy ciekawość, chęć rozmowy i zamiłowanie do dobrej historii. To właśnie różnorodność spojrzeń sprawia, że takie spotkania są najbardziej inspirujące. Co ważne, Klub Entuzjastów Kryminałów nie będzie jednorazowym wydarzeniem. Spotkania mają odbywać się cyklicznie, raz w miesiącu, w środy. To świetna okazja, by na stałe wpisać w swój kalendarz literackie spotkania w dobrym towarzystwie. Warto również wspomnieć, że Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu to instytucja kultury finansowana przez Samorząd Województwa Opolskiego. Jej misją jest nie tylko udostępnianie książek, ale także aktywne wspieranie rozwoju kulturalnego i edukacyjnego mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa regionalnego i narodowego. Jeśli więc mają Państwo ochotę zanurzyć się w świat zagadek, poznać osoby o podobnych zainteresowaniach i spędzić czas w inspirującej atmosferze, warto zajrzeć na Piastowską. A jeżeli wolą Państwo nieco aktywniej spędzić wolny czas, to zachęcam do odwiedzenia Centrum Seniora w Opolu, bo tam naprawdę wiele się dzieje. Ja również odwiedziłam niedawno Opolskie Centrum Seniora. Tam Kamil Hantulik, instruktor do spraw kulturalno-oświatowych, opowiedział mi o wolontariacie.
18: Istotne dla Opola.
17: Naszymi wolontariuszami są głównie seniorzy, ale mamy też studentów i uczniów, też młodszych. Przychodzą, wypełniają umowę i kiedy my dostaniemy jakieś zgłoszenie do osoby potrzebującej, na przykład towarzystwa, czy też wyjścia na spacer, pomocy przy dojściu do lekarza, to mogą się takie osoby zgłosić do nas i wtedy pomagamy im, wolontariuszy. Mamy około 30 wolontariuszy. Tak jak już mówiliśmy, no, większość z nich to są seniorzy. Odbiór jest na pewno pozytywny, bo cieszę się, że mogą z kimś porozmawiać w końcu, bo to są też głównie osoby, które przez większość czasu teraz są samotne i takie towarzystwo osoby szczególnie młodej też pozytywnie na nich działa. Cieszą się, że mogą iść na spacer i że wreszcie ktoś ma możliwość, aby doprowadzić ich do lekarza, który jest na przykład na drugim końcu Opola.
6: Jak się okazało, polscy seniorzy, poza tym, że są bardzo pomocni, kochają także darta.
17: Pomysł na darta w Centrum Senior w Opolu pojawił się na początku roku, tak mniej więcej 2 miesiące temu, kiedy też był boom w Polsce na tą dyscyplinę przez występ naszego reprezentanta na Mistrzostwach Świata. Udało nam się zorganizować jedno stanowisko do darta, czyli

0: zespołu, które może kiedyś będzie nas reprezentować na scenie.
1: Mówił Kamil Handulik, instruktor do spraw kulturalno-oświatowych w Centrum Informacyjno-Edukacyjnym Senior w Opolu. A więcej o działalności placówki opowiedziała mi jej kierownik, Małgorzata Jarosz-Basztabin.
2: Tak naprawdę to był pomysł naszych seniorów. Seniorzy, ci bardziej aktywni, jakby dostali takie informacje, że w dużych miastach centra seniorów już istnieją i postanowili wziąć sprawy w swoje ręce razem z Radą Seniorów. Skutecznie działali, że to Centrum Seniora przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu powstało. Tak naprawdę, jak myślę o tym, co się działo na początku, to pierwsze rzucały mi się na przykład kluby seniora. Tych klubów było 6. One były w odległych dzielnicach naszego miasta. Teraz klubów mamy 32, więc cały czas się rozwijamy. To jest nieuchronne, bo sytuacja demograficzna kraju zmierza ku temu, że będziemy po prostu musieli takich inicjatyw organizować dużo więcej po to właśnie, żeby nasi seniorzy czuli się zaopiekowani, zadbani. Również ci, którzy z różnych powodów nie mogą wychodzić na przykład tutaj do nas, do Centrum Seniora. Zawsze to powtarzam, że do naszego centrum przychodzą osoby, które są bardzo świadome tego, że powinniśmy dbać o swoje zdrowie, czyli tutaj o sprawność i psychiczną, i fizyczną. Stąd mamy szereg różnych zajęć takich sportowych. Jest to na przykład zumba, jest to zumba na krzesłach, jest to zumba z ciężarkami. Mamy zajęcia na basenie, gdzie nasza Kasia, instruktorka, prowadzi na wodnej nudzie te zajęcia. Chodzimy na spacery, chodzimy nie tylko z kijami, o czym prawie wszyscy wiemy, ale na przykład dzisiaj nasi seniorzy poszli na spacer, ale ze smoothie. Prowadzimy właśnie zajęcia smoothie, prowadzimy tai chi. Przed chwilą wchodziłyśmy na salę i zobaczyłyśmy panie, które ćwiczą jogę. Także wachlarz i możliwości jest bardzo dużo. Tutaj jest i również zdrowy kręgosłup. To jest tylko kwestia tego, żeby chcieć. Proszę się nie zrażać. Jak nawet kiedyś państwo usłyszycie, że gdzieś nie ma miejsc na któreś zajęcia, nie zrażajcie się, tylko dzwońcie, bo z różnych przyczyn. Ktoś jedzie do sanatorium, ktoś ma jakieś sprawy rodzinne, przestaje chodzić, więc wtedy można naprawdę to miejsce zająć. Ale też cieszy mnie bardzo to, że nasi seniorzy wracają do takich rzeczy, które były dawniej bardzo interesujące i modne, czyli na przykład szydełkowanie, czyli na przykład makrama, czyli na przykład malowanie. No i tu już bym oddała głos fachowcowi naszej Kamili, która te zajęcia prowadzi i ja się ogromnie cieszę, bo coraz więcej grup powstaje. No i widzę taką ogromną radość z tego, że panie się poznają, że właśnie w ten sposób spędzają czas.
3: Najczęściej mamy zajęcia z wyplatania makramy, bo tym się tak specjalizuję, ale wprowadziliśmy też takie zajęcia, teraz to taka nowość, malujemy w nurcie kubizmu. Zajęcia bardzo się spodobały dziewczynom. Mówię dziewczynom, bo moje seniorki to takie grupa moich dziewczyn. Chcemy wprowadzić haftowanie. Też działamy na właśnie na szydełku. Mamy taką super seniorkę, która uczy inne seniorki właśnie szydełkowania. Na tym się skupiamy na ten moment.
4: Ja myślę, że dzisiejszy senior jest coraz bardziej taki świadomy i tak naprawdę zawsze jak nawet pytam, czy mają grupę na WhatsAppie, czy mogę do nich napisać na WhatsAppie, to zawsze słyszę, że tak. Naprawdę takie bardzo rzadko się zdarza, że ktoś nie ma tego właśnie tego kontaktu. Tak samo na Facebooku, czy właśnie takie przez social media, coraz większy taki dostęp myślę, że mają seniorzy. Więc nie powiedziałabym, że mają problem właśnie, czy żebyśmy my mieli z dotarciem do takich osób.
1: Dodaje Kamila Bochniak, instruktorka w Opolskim Centrum Seniora.
2: Cały zespół, któremu bardzo dziękuję za pracę tutaj, pracuje nad tym, żeby rzeczywiście nasi seniorzy czuli się tutaj dobrze, ale my też pracujemy, to też często powtarzam w myśl zasady, że nic o seniorach bez seniorów, czyli gdybyśmy wpadły na pomysł jakiś, żeby zorganizować zajęcia, a nie skonsultowałybyśmy tego z naszymi seniorami, to one by się po prostu mogły nie udać, albo gdyby nasi seniorzy nie przychodzili do nas pewnymi propozycjami, które my tak naprawdę tylko pomagamy zrealizować, to może by się tam nam to nie udało. Natomiast tutaj ta współpraca jest obopólna. Bardzo mnie cieszy to, że tak właśnie troszczymy się wzajemnie o siebie, bo kiedy któraś z koleżanek czy kolegów zachoruje

0: I są to pracownicy, to widzę taką troskę wśród seniorów, ale kiedy my też nie widzimy kogoś przez jakiś czas, to też staramy się zorientować, co się wydarzyło. Czy to jest po prostu wyjazd turystyczny i wszystko jest w porządku, czy może trzeba będzie pomóc, bo tutaj chciałabym również wspomnieć o tym, że mamy ogromną grupę wolontariuszy seniorów, którym naprawdę gorąco, z całego serca bardzo dziękuję, bo robią niesamowitą pracę. Nazywam ich aniołami w ludzkich skórach, bo naprawdę to są wyjątkowe osoby, takie empatyczne i wrażliwe. To są osoby, które prowadzą właśnie zajęcia, o to, o czym powiedziała już wcześniej Kamila. To są osoby, które mają jakieś zdolności, mają doświadczenie i wykorzystują. Mówię tu na przykład o pani Irenie Bocie, która prowadzi koło poetyckie. Tam jest naprawdę bardzo duża grupa osób. Mówię o Jerzym Kamińskim, który prowadzi koło malarskie i to już jest ponad 20 lat. Mimo tego, że centrum jest 10 lat i 10 lat jesteśmy razem z panem Kamińskim, to wcześniej również prowadził takie zajęcia, gdzie tylko mógł, gdzie tylko miał miejsce i cieszę się, że teraz ta współpraca nam się układa pięknie. Mamy koło fotograficzne, mamy zespół Opolanie, Jan Konopka, przecież to jest człowiek orkiestra tutaj. Każdy śpiewać może, co powtarza, to mnie ogromnie cieszy, bo no nie zawsze nam wszystko wychodzi, ale jak jesteśmy w zespole, jak się cieszymy i ta energia taka od innych ludzi do nas gdzieś dociera, to naprawdę ogromna radość powoduje to, że już się tak nie martwimy, już nie jesteśmy tacy samotni. Tutaj nawet jeżeli chodzi o zespół Opolanie, nie można przejść i po prostu posłuchać, jak ktoś nie chce śpiewać, tak? Można też pooglądać nasze dzieła artystów, malarzy, bo one są na naszych korytarzach, więc gdybyście Państwo tylko mieli ochotę, to my tutaj zapraszamy. Jak macie jeszcze jakieś nowe pomysły, to jak najbardziej zapraszamy. Niedługo będą Dni Seniora, więc znowu się będzie działo dużo w mieście, ale też wspólnie z Biurem do Spraw Dostępności będziemy organizowali drugą w mieście grę inkluzywną z osobami ze szczególnymi potrzebami, a tak właściwie z osobami, które nas bardzo dużo też uczą, nie? Także zapraszamy.
1: Czy seniorzy, którzy nie mogą wychodzić z domu z różnych przyczyn, też mogą liczyć na Państwa wsparcie?
0: Tak, trochę stereotypowo, to pewnie odpowiem Pani na to pytanie, bo pierwsze, co mi się nasunęło, to też to, że prowadzimy bezpłatną wypożyczalnię sprzętu dla seniorów, czyli w momencie, kiedy ktoś może nie potrzebuje na stałe, ale z różnych przyczyn, złamie nogę, czy jest w trakcie jakiejś rehabilitacji, potrzebuje wózka czy balkonika, to u nas można go wypożyczyć, ale mamy też, znów wspomnę o wolontariuszach, cudowną grupę, która dzieli się naszymi treningami pamięci, to są takie łamigłówki.
1: Mówiła kierownik Centrum Informacyjno-Edukacyjnego Senior w Opolu Małgorzata Jarosz-Basztabin.
2: Radio Pogoda, 104.1 FM. Co jest grane w Opolu?
1: Słuchacie Państwo programu Co jest grane w Opolu, a w tej części przeniesiemy się do Filharmonii Opolskiej.
3: Ten zbliżający się wielkimi krokami remont sali koncertowej Filharmonii Opolskiej troszkę nas zmusza do patrzenia szerzej, rozglądania się za ciekawymi miejscami do współpracy, a zwłaszcza do tego, żeby ta muzyka pięknie wybrzmiała.
1: Przeniesiemy się także do Muzeum Wsi Opolskiej i powiemy o nadchodzącej Nocy Muzeów.
4: Na bieżąco będziemy nowe tematy na stronie umieszczać i zachęcać do udziału.
1: W pierwszej kolejności sprawdzimy jednak, co będzie grane w Filharmonii Opolskiej w maju. Na ten temat Kamil Kostka rozmawiał z Beatą Śliwińską, specjalistką do spraw impresariatu. Posłuchajmy.
5: Co słychać w Opolu?
6: Przed nami maj pełen koncertów zarówno w Filharmonii Opolskiej, jak i de facto w całym naszym regionie. Może zacznijmy od tego, co będzie się działo w województwie, bo rusza kolejne muzyczne święto kwitnących azalii imienia Zbigniewa Pawlickiego, czyli seria koncertów, które będą się odbywać.
3: Zasadniczo na zamku w Mosznej i jest to bardzo ciekawe połączenie. Dlaczego? Z jednej strony ten zbliżający się wielkimi krokami remont sali koncertowej Filharmonii Opolskiej troszkę nas zmusza do patrzenia szerzej, rozglądania się za ciekawymi miejscami do współpracy, a zwłaszcza do tego, żeby ta muzyka pięknie wybrzmiała, i w tym momencie jest to w maju 42. już muzyczne święto kwitnących azalii. Proponuję Państwu i serdecznie zachęcam, żeby sobie zarezerwować czwartkowe wieczory. godzinę 19, ponieważ jest to 7 maja, 14 maja, 21 maja i 28 maja, kiedy będzie można posłuchać brzmień barokowych trenów Jana Kochanowskiego w wykonaniu zaskakującym, niespodziewanym. Będzie miejsce na występ podczas koncertu debiutów młodych artystów na Zamku w Mosznej. Będzie można posłuchać muzyki zaklętej w dźwiękach skrzypiec i fortepianu. I już tak patrząc troszkę po sąsiedzku, naszym polsko-czeskim przygraniczu, będzie można posłuchać na przykład utworów Antonina Dworzaka. Wszystko to wiadomo, tak jak pan redaktor wspomniał, w majowej pięknej scenerii kwitnących azalii, w otoczeniu, a właściwie w bliskości wspaniałego zamku, który ma 99 wież, skrywa mnóstwo historii z wielu, wielu lat. I zapraszam państwa bardzo serdecznie. Na pewno wstęp jest wolny, ale po rezerwacji i po szczegóły odsyłam państwa na stronę Zamku Mosznej. Miejsce koncertów jest docelowo w galerii w Zamku Mosznej. Natomiast piękne koncerty w planach. Jeszcze piękniej na pewno wybrzmi ta muzyka w tak uroczym miejscu jak Zamek Moszna, więc myślę, że nie można pominąć takiego wydarzenia. Dzień jest coraz dłuższy, słońca jest coraz więcej, dlatego ta godzina 19 powinna państwa zachęcić i myślę, że jest dobrą porą, żeby tą muzykę sobie posłuchać, tej muzyki.
6: Chciałem spytać o jedną rzecz, bo ten zamek w Mosznej jest często oblegany przez turystów. Zdarzyło mi się tam przyjechać totalnie na nieświadomce, właśnie na jeden z koncertów Święta Kwitnących Azalii. No i okazało się, że te koncerty de facto słychać na całych błoniach dookoła zamku.
3: A, i to akustyka wybrzmiewa nie tylko chyba podczas Święta Kwitnących Azalii. Nie umiem sobie przypomnieć koncertu, pamiętam natomiast w roku bodajże 2022 występował wtedy chyba zespół Dirty Loops i scena była, powiedziałby ktoś, wcale nie imponująca, natomiast to otoczenie, tak, te łąki, polana, las, gdzieś to wszystko tak wspaniale brzmi, tak jak pan redaktor mówi, nie trzeba dużej ilości głośników i wielkich basów, wielkich mocy nagłośnienia, żeby naprawdę było to słychać, a myślę, że i widać też będzie już z daleka. Także warto skorzystać z tej niepowtarzalnej okazji i tego klimatu, który się przy okazji tego pięknego święta i przyrody, i muzyki, i chyba nawet naszego, tak, żeby się spotkać, żeby celebrować te spotkania, też skorzystać z tej okazji.
6: To cztery czwartki majowe, ale to nie będzie jedyna rzecz, którą Filharmonia Opolska będzie w jakiś sposób tutaj organizować, ponieważ będą też koncerty na waszej scenie tutaj na miejscu.
3: I zastanawiam się, czy trzymać te niespodzianki gdzieś jako as w rękawie, ale myślę, że nie będzie to konieczne, ponieważ ten maj jest tuż, tuż. I co mamy w maju? Naprawdę takiego wyjątkowego. 16 maja. Wielu Opolan, wielu już nawet turystów kojarzy, aha, to będzie noc muzeów, więc będziemy wędrować po tych punktach, po tych muzeach i instytucjach już dobrze nam znanych. I my w tym roku bardzo serdecznie zachęcamy państwa, żeby podczas tych podróży, podczas tej takiej wędrownej nocy zajrzeć również do Filharmonii Opolskiej. Dlaczego? Ponieważ przygotowaliśmy dla państwa koncerty. Koncerty, czyli już liczba mnoga, więcej niż jeden. Zgadza się, więcej niż jeden, nawet więcej niż dwa, bo są to trzy koncerty. O 18 przygotowaliśmy koncert symfoniczny dla wielbicieli muzyki klasycznej. Później dajemy chwilę oddechu miejscu i samej sali koncertowej. O godzinie 22 zapraszamy państwa bardzo, bardzo serdecznie na kolejny z cyklu naszych koncertów jazzowych w klubie muzycznym. Czyli to jest mniejsza scena, bardziej kameralne spotkanie. Można sobie zamówić coś z restauracji naszej, która jest nieopodal. Można spędzić miło wieczór przy dźwiękach pięknej muzyki, zaskakującej, gdzie wybrzmią standardy jazzowe, ale też będzie dużo miejsca na improwizację. I po tej godzinie zapraszamy państwa znowu na 23 do sali koncertowej. Kto z państwa nie był 23 26 marca będzie miał okazję znowu posłuchać organów. Jest to instrument, który rzeczywiście, można powiedzieć, Filharmonia Polskiej gra nieczęsto, więc tym większa to okazja, aby podczas tej nocy muzeów o 23 przyjść, usiąść w sali koncertowej, zobaczyć, poczuć, a zwłaszcza usłyszeć ten bardzo, bardzo klimatyczny, bardzo nastrojowy koncert. I to jest 16 maja, noc muzeów już Filharmonii Opolskiej, można powiedzieć wreszcie w Filharmonii Opolskiej również. I przeskakując niewiele dalej w kalendarzu, jak patrzymy, 26 maja, Dzień Matki, jest to koncert, który będziemy pieczołowicie przygotowywać z wielkim sercem. Będzie to niespodzianka,
1: mówiła specjalistka do spraw impresariatów Filharmonii Opolskiej Beata Śliwińska w rozmowie z Kamilem Kostką. A teraz przeniesiemy się jeszcze do Muzeum Wsi Opolskiej, aby sprawdzić, jakie nowości czekają na Państwa w muzeum już w tym sezonie. Na ten temat rozmawiałam z Ewą Olbryt, kierownikiem działu udostępniania i edukacji.
2: Muzea w Opolu.
4: Oczywiście na terenie, poza naszymi wiosennymi porządkami, pojawiły się ławki dla turystów, na których będzie można sobie spocząć w dowolnym miejscu. Ponadto mamy w ofercie sporo nowych wydarzeń kulturalnych i to zarówno będą wydarzenia dla tych naszych najmłodszych uczestników, czyli dla dzieci i młodzieży szkolnej, jak również warsztaty indywidualne dla osób dorosłych, gdzie pojawią się nowe tematy, a także nowe takie imprezy plenerowe. Na pewno będą związane też jakby z rokiem obrzędowym, czyli przy okazji Nocy Świętojańskiej, przy okazji Mikołaja, Świąt Bożego Narodzenia. Będą to takie małe przedsięwzięcia dodatkowe. No i na pewno warto wspomnieć tutaj o nowej imprezie, która będzie w sierpniu, czyli przy okazji naszych wydarzeń związanych z promocją wzoru opolskiego, kroszonek opolskich. Będzie to święto właśnie wzoru opolskiego, ale w takim szerokim zakresie, czyli po prostu będą to wydarzenia związane z naszymi tradycyjnymi wzorami roślinnymi i kwiatowymi, które dotyczą nie tylko opolskiej porcelany i kroszonki, ale również na przykład haftu. Także będzie ciekawe wydarzenie z twórcami ludowymi we współpracy.
1: A czy możemy zdradzić już coś więcej, jeżeli chodzi o warsztaty?
4: To są bardzo różne tematy. My tak zwykle dajemy z wyprzedzeniem miesięcznym, dwumiesięcznym kolejne tematy. Do tej pory zrobiliśmy i też powtórzymy je na pewno. Warsztaty z szydełkowania oraz robótek ręcznych na drutach właściwie. Ale teraz w najbliższym czasie będą warsztaty wyplatania naczyń ze słomy. I też w planach mamy jeszcze kolejne warsztaty wykonywania na przykład realistycznych kwiatów z bibuły, haftu opolskiego, czyli po prostu na bieżąco będziemy nowe tematy na stronie umieszczać i zachęcać do udziału w nich.
1: Czy na takie warsztaty obowiązują wcześniejsze zapisy i czy to jest dla grup, czy dla osób indywidualnych?
4: Te akurat warsztaty, o których mówiłam, to są warsztaty dla osób dorosłych, czyli raczej powyżej 16 roku życia. Obowiązują zapisy, ponieważ tam zawsze jest wymagana ilość uczestników, żeby można było takie warsztaty przeprowadzić, ponieważ to są realizatorzy bardzo często z zewnątrz, więc oczywiście trzeba w określonym terminie się na te warsztaty zapisać i zwykle to jest minimum 6-8 uczestników, żeby takie warsztaty mogły się odbyć.
1: A czy planowana jest jakaś nowa wystawa czasowa może?
4: To znaczy planujemy na pewno wystawę taką, która jest cyklicznie udostępniana, czyli wystawy pokonkursowe. To są 4 wystawy pokonkursowe każdego roku, czyli polskiej porcelany, fotograficzna, plastyczna. Natomiast mamy też w planach realizację projektów takich z ministerstwa i to na przykład będzie wystawa nowa, czasowa, związana z naszą kuźnią zabytkową, ale także współpracujemy z Instytutem Sztuki w Opolu i też mamy w planach jakby wyeksponować pracę studentów, także to będą takie nowe przedsięwzięcia na terenie muzeum.
1: Czyli dziać będzie się w tym sezonie w Muzeum Wsi Opolskiej bardzo dużo.
4: Dokładnie tak, także zachęcam do śledzenia strony, gdzie na bieżąco będziemy wrzucać wszystkie informacje o tych nowych wydarzeniach.
1: Mówiła kierownik działu udostępniania i edukacji w Muzeum Wsi Opolskiej Ewa Olbryt. Ale halo, halo, tu Ptasie Radio, już 16 maja w Opolu czeka na Państwa wyjątkowy wieczór w ramach Nocy Muzeów. Wydarzenia, które co roku przyciąga miłośników kultury, tradycji i niecodziennych atrakcji. Tym razem jedna z propozycji zabierze Państwa w świat skrzydeł, świergotu i ludowej wyobraźni. Od godziny 18 aż do północy muzealna dana przestrzeń wypełni się dźwiękami natury i inspiracjami zaczerpniętymi z wiersza Juliana Tuwima Ptasie Radio. To będzie wieczór, który łączy przyrodę, sztukę i tradycję i pozwala spojrzeć na znane motywy w zupełnie nowy sposób. W programie znajdą Państwo między innymi w Koło Natury, czyli spotkanie z Fundacją Koło Natury. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą odkryć skrzydlate tajemnice nocy, poznać bliżej ptaki i ich niezwykły świat. Nie zabraknie także refleksji nad kulturą ludową. Podczas spotkania przy oknie będą mogli Państwo wysłuchać rozmowy z etnografem Bogdanem Jasińskim oraz twórcą ludowym Janem Koloczkiem. To okazja, by dowiedzieć się, jak ptaki funkcjonują w sztuce ludowej i symbolice. Na uczestników czekają również liczne warsztaty. Strach na wróble, jak zrobić polnego eleganta, to propozycja dla tych, którzy chcą stworzyć coś własnymi rękami i przy okazji dobrze się bawić. Z kolei drewniane ćwierkanie pozwoli pomalować drewniane ptaszki we wzory charakterystyczne dla regionu opolskiego. Nie zabraknie też zabaw inspirowanych dawnymi czasami. Ptak klepak to gry i aktywności znane naszym dziadkom, które do dziś potrafią wciągnąć i bawić całe rodziny. Przez cały wieczór będą mogli Państwo spacerować po Muzeum Wsi Opolskiej w ramach Dawnej Wsi Nocą, oglądać pokazy w zagrodach i poczuć klimat miejsca, które po zmroku nabiera zupełnie innego charakteru. Wyjątkowym punktem programu będzie świergolenie na antenie, performatywne czytanie Ptasiego Radia Juliana Tuwima połączone z animacją plastyczną. To wydarzenie stworzy przestrzeń do zatrzymania się i wyciszenia wśród wieczornego gwaru. Dla chętnych przygotowano także ptasi body painting, czyli malowanie twarzy inspirowane światem ptaków, a także bardziej zaawansowane warsztaty dawnego kowalstwa oraz wypalania w drewnie. W ich przypadku obowiązują zapisy, a liczba miejsc jest ograniczona. Organizatorzy przypominają, że także na część warsztatów otwartych liczba materiałów jest ograniczona, dlatego warto pojawić się wcześniej i co najważniejsze, wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Jeśli więc chcą Państwo przeżyć Noc Muzeów w nieco inny sposób, bliżej natury, tradycji i twórczej zabawy, warto 16 maja wsłuchać się w niezwykłe Ptasie Radio w Muzeum Wsi Opolskiej. Warto również dodać, że Noc Muzeów w Opolu to wspólne przedsięwzięcie wielu instytucji. W organizację wydarzenia zaangażowały się między innymi Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, Instytut Śląski, Archiwum Państwowe w Opolu, Muzeum Lamp Rentgenowskich Politechniki Opolskiej, Muzeum Polskiej Piosenki, Muzeum Śląska Opolskiego, Galeria Sztuki Współczesnej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Muzeum Diecezjalne oraz Muzeum Uniwersytetu Opolskiego. To właśnie dzięki tej współpracy Noc Muzeów w Opolu ma tak bogaty i różnorodny program.
2: Radio Pogoda 104,1 FM.

0: sama.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Reklama.
2: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
3: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu pomówimy o nowych gwiazdach, które pojawią się na opolskim rynku.
4: Co słychać w Opolu?
3: Wielkimi krokami zbliża się kolejny Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Co roku przy okazji festiwalu na opolskim rynku są odsłaniane gwiazdy legendarnych polskich artystów. Kapituła, która o tym decyduje, podjęła już decyzję, czyje gwiazdy zostaną odsłonięte w czerwcu. Mówi prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.
5: Coraz mocniej czuć festiwalową atmosferę. Jak Państwo słyszeliście, rusza też już sprzedaż biletów na festiwal, więc serdecznie zachęcam. Program czterodniowego festiwalu jest bardzo obfity, będzie dużo ciekawych wydarzeń, a niezależnie od tego, jak co roku organizujemy różne wydarzenia około festiwalowe, których istotną częścią zawsze była Aleja Gwiazd Polskiej Piosenki. Chcieliśmy Państwa poinformować o tym, kto w tym roku odsłoni takie gwiazdy. Spotkaliśmy się w składzie kapituły, zespołu, który opiniował. Myślę, że potem oddam głos, żeby przedstawić to w szczegóły tego. Natomiast zaproponowaliśmy, żeby w tym roku swoje Aleje Gwiazd odsłoniły osoby zasłużone dla polskiej piosenki. Niewątpliwie Ewa Bem to pierwsza z tych osób. Druga, Maria Szabłowska, od lat też związana dziennikarka muzyczna. I trzecia, Natalia Kukulska. Propozycja trzech gwiazd, żeby w okolicach festiwalu między 4 a 7 czerwca, jeszcze o szczegółach będziemy Państwa informować, odsłonięcie tych gwiazd się dokonało.
3: Mówi dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki Jarosław Wasik.
6: Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, to ja może zacznę od Marii Szabłowskiej, z którą mam przyjemność współpracować od wielu lat. Od 3 lat wspólnie prowadzimy kawiarenkę z gwiazdami na opolskim rynku, ale Maria to robi dla nas od lat 11. Natomiast z festiwalem związana jest od lat 70. Przyjeżdżała tu jako młoda dziennikarka. No, była na chyba wszystkich najważniejszych koncertach. Zresztą jej anegdoty i opowieści na temat polskiej piosenki są Państwu doskonale znane. Maria się często irytuje, gdy ja mówię, że ona jest Wikipedią, ale ona jest naprawdę po prostu Wikipedią. Ma ogromną wiedzę na temat piosenkarzy polskiej piosenki, a zaczynała współpracę z największymi osobistościami. Przypomnę tylko, że przez wiele lat prowadziła także programy telewizyjne, między innymi Wideotekę Dorosłego Człowieka, i jest naprawdę zasłużoną osobą dla opolskiego festiwalu. Zresztą jest ambasadorką Stolicy Polskiej Piosenki, także mistrzynią mowy polskiej. Otrzymała również Złote Gloria Artis. Myślę, że ta gwiazda w Alei Gwiazd powinna być dla niej takim trochę ukoronowaniem jej kariery zawodowej. No, jeśli chodzi o Ewę Bem, to myślę, że tutaj nikt wątpliwości nie ma. Ewa Bem to jest niezwykle uznana artystka. Karierę zaczęła już w 1969 roku. Pierwszy sukces na festiwalu w Opolu to była Nagroda Dziennikarzy. Zespół Bem i Beck dostał tę nagrodę w 1971 roku. Potem Ewa Bem rozpoczęła karierę solową, wygrała premiery, występowała tutaj wiele razy, śpiewała fantastyczne piosenki, do których słowa pisali Wojciech Młynarski albo Maria Czubaszek. Słynne Wyszłam za mąż, zaraz wracam, to jest piosenka Marii Czubaszek. Sami wybitni kompozytorzy dla niej komponowali, między innymi Jan Ptaszyn-Wróblewski. No i myślę, że Ewa Bem była w zeszłym roku w Opolu, bo śpiewała w koncercie wspominkowym poświęconym poświęconym Wojciechowi Trzcińskiemu. Myślę, że to będzie niezwykle miłe i dla niej, i dla nas przede wszystkim, gdy odsłoni swoją gwiazdę. No i najmłodsza z pań, Natalia Kukulska, która towarzyszy, której to festiwal towarzyszy od 3 dekad, możemy być zdziwieni, ale Natalia szybko zaczynała, bo już jako mała dziewczynka trochę się irytowała, bo ojciec nie chciał dla niej komponować piosenek i pisać piosenek, więc poprosiła swojego znanego wujka, żeby on dla niej napisał piosenki, a przyjechała pierwszy raz do Opola na festiwal w 1996 roku i zaśpiewała w koncercie z piosenkami Krzysztofa Klęczona. Natomiast śpiewa dla nas bardzo często, śpiewała w wielu koncertach, od Super Jedynek, przez różne koncerty wspominkowe. Ona po prostu bardzo dobrze śpiewa, więc chętnie reżyserzy zapraszają ją do koncertów tematycznych. Natalia w tym roku kończy 50, więc myślę, że to będzie też świetny prezent urodzinowy dla niej, Gwiazda w Alei Gwiazd.
3: Mówi Łukasz Śmierciak z Urzędu Miasta.
0: Pozwolę sobie, szanowni państwo, zaprezentować skład zespołu opiniującego, który na zaproszenie pana prezydenta dokonał wyboru 3 artystów i osób zasłużonych dla Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki do uhonorowania Gwiazdą w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki w Opolu w tym roku. W skład tego zespołu weszli pan dyrektor Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki, pan Jerzy Golczuk, współtwórca Fundacji Stolicy Piosenki Polskiej, pan Marcin Wolniak, dziennikarz związany z radiem Złote Przeboje i serwisem Plotek.pl, pani Magdalena Matyjaszek, naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej oraz pan Łukasz Śmierciak, naczelnik Wydziału Promocji Urzędu Miasta Opola. Zespół zapoznał się ze wszystkimi 24 zgłoszeniami przesłanymi do Muzeum Polskiej Piosenki i dokonał takiego wyboru. Natomiast zespół opiniujący zarekomendował też panu prezydentowi specjalne wyróżnienie dla Chóru Politechniki Opolskiej i o szczegółach opowie pani naczelnik Magdalena Matyjaszek. Bardzo proszę.
7: Szanowni państwo, jak państwo wiecie, od 22 lat Akademicki Chór Politechniki Opolskiej uświetnia swoimi występami uroczystości odsłonięcia Gwiazd w Alei. I gwiazdy też nas pytają często przy pierwszym kontakcie informacji, że otrzymają taką gwiazdę, czy chór będzie występował, że chciałby również ewentualnie zaproponować swoje utwory do aranży, które przygotowuje chór. Chór pod kierownictwem Ludmiły Wocial, także będzie to taka bardzo, bardzo miła uroczystość. No, tę statuetkę projektuje artysta związany również z gwiazdami, z tą uroczystością, pan Andrzej Czyczyło. I tak jak już tutaj panowie wcześniej powiedzieli, bardzo się cieszymy, że te 3 kobiety artystki otrzymają, mogę to powiedzieć, jak również kobiety otrzymają te wyróżnienia, te nagrody. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. Wkrótce podamy szczegóły dotyczące dat i konkretnych właśnie dat odsłonięcia tychże gwiazd.
5: My nie mamy konfliktów, wręcz przeciwnie. Jako miasto cały czas prowadzimy działania związane z promocją miasta i honorowaniem festiwalu, więc konsekwentnie te działania są co roku i w tym roku również. Nie wyobrażam sobie, żeby miało nie odbyć odsłonięcie gwiazd. Miasto jest podmiotem, który ma 800 lat co najmniej historii, więc czy ja będę, czy ja nie będę, czy będzie ta, czy inna fundacja. Myślę, że czy będzie festiwal, czy nie, oczywiście życzę, żeby był jak najdłużej, to po prostu pewne działania prowadzi się w sposób ciągły i my, tak jak mówię, mamy w tym roku festiwal i chcemy, żeby w tym roku również były gwiazdy. Propozycje są zacne. Skład kapituły jest dobrany w taki sposób, żeby był otwarty, poglądowy. Zaprosiliśmy przedstawicieli fundacji. Nie wszyscy przyjęli to zaproszenie, wręcz przeciwnie, poszli z tym do sądu, ale pan Golczuk przyjął i tyle. No, jakby tajemnicy żadnej nie ma. Nie ma obowiązku współpracy z miastem. To nie jest tak, że kogoś zmusimy do tej współpracy. Natomiast jesteśmy otwarci na współpracę. Cały czas.
7: Akademicki Chór Politechniki Opolskiej od 22 lat uświetnia, czyli od początku uświetnia swoimi występami uroczystości odsłonięcia Gwiazd w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki. Przygotowuje wspaniałe aranże. Dba o to właśnie przede wszystkim dyrygentka chóru pani Ludmiła Wocial. I te występy, sami państwo wiecie, są bardzo energetyczne. piękne. Artyści zawsze są zachwyceni. Tak jak już wspomniałam, też czasem artyści nas nawet pytają, czy chór będzie występował podczas uroczystości. Mają czasem swoje sugestie dotyczące utworów albo śpiewają wspólnie z chórem podczas uroczystości odsłonięcia. W związku z powyższym powstał taki pomysł właśnie, pan prezydent wystąpił z inicjatywą, aby uhonorować również chór specjalną statuetką, którą zaprojektuje właśnie pan Andrzej Czyczyło, czyli artysta, który jest autorem projektu Gwiazdy. Będzie podczas podczas odsłonięcia, jeszcze zostaną oczywiście państwo informowani dokładnie, kiedy by te uroczystości się odbędą. To nie będzie gwiazda, to będzie specjalna statuetka przygotowana dla chóru. Jeszcze nie mogę zdradzić szczegółów, ale myślę, że na tej uroczystości ją zaprezentujemy. Tylko tak jak mówimy, konkurs to było tylko takie wzięcie przede wszystkim pod uwagę tutaj również na szacunek wszystkich instytucji i organizacji, które zgłaszały propozycje, ale w związku z tym, że no chór pełni taką immanentną rolę, nierozerwalną z aleją i z uroczystościami, chcielibyśmy go uhonorować właśnie w ten sposób. Tutaj też proszę zwrócić uwagę, że my nie procedowaliśmy zgodnie z uchwałą, która została uchylona. Tak naprawdę był to zespół opiniujący, nie kapituła, i ten zespół opiniujący wziął pod uwagę te zgłoszenia, oczywiście z wielkiego szacunku dla wszystkich osób i menadżerów, czy innych podmiotów, które przesłały takie zgłoszenia.
3: Ja tylko przypomnę, że tegoroczny Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki potrwa od 4 do 7 czerwca. Bilety są już w sprzedaży. Teraz sprawdźmy, co w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia przedstawi Monika Trykowska-Chwila.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
8: Monika Trykowska-Chwila, zapraszam. Pierwsze obowiązkowe egzaminy, za nimi teraz już przedmioty dodatkowe i matury ustne. Opolscy maturzyści od poniedziałku zmagają się z egzaminami dojrzałości. Po pierwszych dniach większość z nich była zadowolona ze swojej pracy.
9: Solidny 60-70% będzie. Z matematyki, z polskiego w sumie też podobnie, aczkolwiek w lepszym humorze byłem, jak wyszedłem z polskiego.
10: Bardzo easy powiedziałabym. Jedyne co e-mail. Trochę temat był dziwny, ale tak to było bardzo proste.
11: Na polskim umiem więcej niż się spodziewałem. Wypracowanie szczerze nie jestem z niego dumny. Matematyka dla mnie była trochę trudna.
8: Według danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w województwie opolskim do matury przystępuje w tym roku około 7000 osób. W ramach priorytetu na usuwanie skutków powodzi z 2024 roku z Funduszy Europejskich dla Opolskiego uruchomiono już ponad 160 milionów złotych. Poinformował we wtorek podczas konferencji prasowej w Głubczycach członek zarządu województwa opolskiego Robert Węgrzyn. We wtorek przedstawiciele władz województwa spotkali się z samorządowcami powiatu głubczyckiego, którzy prowadzą projekty związane z odbudową zniszczeń po powodzi z września 2024 roku. Jak poinformowało Biuro Prasowe Polskiego Urzędu Marszałkowskiego, tylko w powiecie głubczyckim na ten cel samorządy wydadzą około 24 milionów złotych. Podczas spotkania wręczono umowy na dotacje odbudowy infrastruktury drogowej na terenie powiatu głubczyckiego oraz gmin Branice, Głubczyce i Kietrz oraz remonty obiektów użyteczności publicznej. Tymczasem porodówka w Głubczycach zawiesi swoją działalność. To przez braki kadrowe. Dwóch lekarzy złożyło tam wypowiedzenia, trzeci przebywa na długotrwałym L4. Szpital powiatowy w Głubczycach swoje pacjentki ginekologiczne będzie odsyłać do Raciborza i Kędzierzyna Koźla. Zawieszenie działalności oddziału ginekologiczno-położniczego potrwa 2 miesiące od 1 czerwca. Województwo opolskie znów się wyludniło, tak wynika z danych przedstawionych przez Urząd Statystyczny w Opolu. W 2025 roku z naszego regionu ubyło 7 tysięcy mieszkańców. Obecnie na Opolszczyźnie mieszka 923,5 tysiąca ludzi. To efekt stale ujemnego przyrostu naturalnego. W zeszłym roku w naszym regionie zgonów było o prawie 5,5 tysiąca więcej niż narodzin. W samym Opolu pod koniec zeszłego roku mieszkało 124,5 tysiąca mieszkańców. To ponad 900 mniej niż rok wcześniej. W Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu rozdzwoniły się telefony. To dlatego, że właśnie ruszyły zapisy na tegoroczne półkolonie wakacyjne. Dzieci z Opola mogą liczyć na ciekawe warsztaty, wypady nad wodę, wyżywienie i wycieczki do innych miast w Polsce. Będą też atrakcje w samym Opolu.
12: Mamy zaplanowaną wycieczkę taką tutaj na przykład w Opolu do naszego pięknego Muzeum Polskiej Piosenki. Czy będziemy też zwiedzać miasto Opole i nasze piękne zabytki? Będziemy też oczywiście sobie pływać statkiem Opolanin.
8: Mówiła Monika Pokorska z MDK. Oferta półkolonii organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury jest skierowana do dzieci z podstawówek. Uczestnicy mogą wziąć udział w więcej niż jednym turnusie. Tymczasem w Opolu nowe elektryki wyjechały w trasy. Miejski Zakład Komunikacyjny otrzymał pierwsze z 8 autobusów elektrycznych zakupionych w ramach KPO. Tym samym mamy już w mieście ponad 20 takich pojazdów. Te najnowsze kursują na liniach numer 14 i 21.
4: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
2: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
3: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o nowym spektaklu, który będziemy mogli obejrzeć w Teatrze Kochanowskiego.
4: Na deskach teatrów.
3: Jeszcze w maju w Teatrze Kochanowskiego będziemy mogli obejrzeć nowy spektakl. Artyści przygotowują sztukę pod tytułem Sprawiedliwy – Studium Przypadku. O spektaklu porozmawiałem z reżyserem Anestisem Azaz.
13: Yes, I am Anestis Azaz. I am a theater director.
3: I rozmowę tłumaczy.
14: Ada Branecka, asystentka reżysera przy spektaklu Sprawiedliwy – Studium Przypadku.
13: I come from Greece and I'm very glad to be here in Opole.
14: Nazywam się Anestis Azaz, jestem reżyserem teatralnym, pochodzę z Grecji, pracuję w Opolu nad spektaklem Sprawiedliwe Studium Przypadku z zespołem teatru. Bierzemy na warsztat historię, prawdziwą historię Luigiego Mangione, który zamordował prezesa jednej z największych korporacji w Stanach Zjednoczonych, firmy ubezpieczeniowej, która jest znana z tego, że odmawia swoim ubezpieczonym leczenia, żeby zyskać więcej pieniędzy, żeby zgromadzić większe zyski.
13: They deny treatment to the patients in order to maximize profits for themselves. We get this story as inspiration.
14: Więc ta prawdziwa historia jest naszą inspiracją, ale na tej podstawie tworzymy nową sztukę. Jest to nowa dramaturgia, powstaje nowy tekst. Chcemy się w tym tekście skonfrontować z pytaniami, które pojawiają się na skutek takiego aktu, tego też jak to się publicznie w social mediach odbiło. No i zadajemy sobie pytania, czy jest w ogóle tutaj przestrzeń na mowę o sprawiedliwości, na tym, czy coś może usprawiedliwić taki akt, a także co powoduje, że ktoś jest w stanie dokonać takiego czynu.
3: Jak pamiętam, ta historia była przedstawiana we wszystkich mediach na świecie.
13: It was presented worldwide and it was a shocking moment.
14: Tak, rzeczywiście było to wydarzenie na skalę światową, które obiegło media. Była to też szokująca sprawa. No i u mnie pojawiło się wiele pytań. Pierwsze w zasadzie moje odczucie, no bo też ze względu na to, z mojej perspektywy, bo no, pochodzę z Grecji i w Grecji jest duży problem ze sprawiedliwością w instytucjach państwowych, więc u mnie początkowo pojawił się jakiś rodzaj sympatii do mordercy, ale potem szybko zrozumiałem, że no, przemoc przecież nie jest rozwiązaniem i gdyby ludzie w ten sposób postępowali, to mielibyśmy do czynienia z ogromnym chaosem, więc zacząłem się zastanawiać nad tą problematyczną kwestią i to, co mnie zaciekawiło, no, to jest ten rodzaj napięcia pomiędzy tym, tą sympatią, a tym, że jest to jednak okrutny czyn. Dlatego doszedłem do wniosku, że jest to ciekawy temat właśnie dla teatru, który takie konflikty bardzo lubi.
3: Czy to jest spektakl o tej historii, czy o towarzyszących tej historii uczuciach?
13: Well, both feelings and the story. I mean, we need to narrate the character.
14: To i to. Jest to zarówno opowiadamy historię, jak i staramy się przyjrzeć odczuciom, które towarzyszą tej historii. Zbliżamy się psychologicznie do naszego bohatera, do jego przeżyć i także do jego traum. Próbujemy w pewnym stopniu go zrozumieć, ale też zrobiliśmy duży research odnośnie opinii, które pojawiały się w mediach społecznościowych, odnośnie dyskursu, jaki towarzyszył jego osobie. Więc jedna część naszego spektaklu to jest właśnie ten dyskurs społeczny, a druga to próba przyjrzenia się osobom, które były w jego otoczeniu i tego, skąd czerpał swoje pomysły, a także skupiamy się na samych korporacjach, które zajmują się opieką zdrowotną w Stanach Zjednoczonych, ubezpieczeniami i temu, jak działają te firmy i jakie te firmy wywołują emocje wśród amerykańskiego społeczeństwa.
3: Temat jest na tyle uniwersalny, że można by było tą sztukę zaprezentować gdziekolwiek na świecie. Czemu akurat Opole?
13: Oh, it was an invitation by Norbert Rakowski, the director of the theater here.
14: Zostałem zaproszony przez dyrektora teatru Kochanowskiego, Norberta Rakowskiego, z tego względu, że on widział parę moich poprzednich sztuk. Nawet byliśmy tutaj parę lat temu z pokazem naszego spektaklu Republika Baklawa i postanowił zaprosić mnie do współpracy nad nowym spektaklem. No muszę powiedzieć, że zespół aktorów tego teatru jest znakomity. Bardzo dobrze mi się z nimi współpracuje, tak samo cała ekipa z teatru, pracowników administracyjnych czy technicznych też są bardzo dużym wsparciem. Komunikacja z nimi przebiega w sposób sprawny i jestem bardzo z tego zadowolony. Jestem też zadowolony ze współpracy z zespołem.
13: And I'm very happy to be here and to work here with Ada and the actors and everybody else. Opole is a place where you can work very focused and concentrated.
14: No, Opole to jest miejsce, gdzie można naprawdę skoncentrować się na pracy. Nie ma dużo rozpraszaczy, jest spokojnie, więc cieszę się, że Norbert Rakowski dał mi taką możliwość. Przyjechałem tutaj z zespołem twórców z Grecji, ze scenografką i kostiumografką Dido Goku, z dramaturgiem, który jest twórcą tekstu, Michalisem Pititisem, oraz Karolem Jarkiem, który jest Polakiem od lat mieszkającym w Grecji. Tam ma żonę i znamy się już od wielu lat. Pracowaliśmy wcześniej w Grecji przy spektaklach, który jest reżyserem światła przy tej produkcji. No i jest osobą, która mówi zarówno po grecku i po polsku, więc staraliśmy się przyjechać tutaj przygotowani, też mając w zespole osobę, która jest w stanie pośredniczyć w komunikacji z zespołem polskim.
13: Encounter with the Polish team, and until now everything goes very well.
3: What languages will we hear on the stage?
13: You know, it was a development and it was not all the time easy.
14: Jeżeli chodzi o tekst, no to pisaliśmy go z Michalisem po grecku, następnie tłumaczyliśmy go na angielski i potem ja zajmowałam się tłumaczeniem na polski. Czasem musieliśmy też skorzystać z pomocy translatorów internetowych, które pomagały nam w przetransponowaniu tego tekstu na język angielski, który był w zasadzie dla nas takim polem, który był pomiędzy greckim a polskim. No i też powstawanie tego tekstu, no to był długi proces. Tak naprawdę spektakl opiera się głównie na tekście, który powstawał już w procesie, więc jest też tam wpływ naszych rozmów z aktorami i wymian myśli z całym zespołem.
13: Wojtek Kiwer is our musician, our componist, he's from Krakow.
14: Naszym muzykiem jest Wojtek Kiwer, który jest z Krakowa, bo generalnie w spektaklu żeśmy też stworzyli sporo muzyki, sporo muzycznych momentów, w których aktorzy śpiewają. Jest też muzyka na żywo. Pracujemy na znanych coverach, na coverach znanych piosenek, ale także powstało parę oryginalnych utworów. Można powiedzieć, że momentami znajdujemy się na koncercie. No i warto zaznaczyć, że jest to raczej punkowa, rockowa muzyka, więc na to można być przygotowanym.
3: Mówił reżyser spektaklu Anestis Azaz. Do rozmowy zaprosiłem też jednego z aktorów, którzy grają w tej sztuce.
15: Dzień dobry, nazywam się Błażej Wójcik. Jestem świeżym nabytkiem aktorskim w Teatrze imienia Kochanowskiego w Opolu.
3: W roli?
15: W rolach, można powiedzieć. W roli policjanta, w roli ojca. I może coś jeszcze dopiszę do tego scenariusza, więc nie mogę zamknąć tego.
3: Tak sobie myślę, że kontrowersyjny temat tego spektaklu.
15: No kontrowersyjny i niekontrowersyjny, bo biorąc pod uwagę to, co się dzieje w opiece zdrowia w Stanach, a zaczynając pracę nad tym spektaklem, zaczęliśmy się w to wczytywać i dowiadywać, jak to tam wygląda, to nam się coraz bardziej oczy otwierały z coraz większym zdziwieniem, że no, tam jest naprawdę, głupio zabrzmi, wolna Amerykanka, jeśli chodzi o opiekę zdrowotną. Nasz system opieki zdrowotnej po prostu w Polsce to jest jakiś jakiś raj. I to, że mamy tak tutaj, to dziękujmy tym wszystkim naszym ojcom, założycielom, że tak to skonstruowali. To jest oczywiście kulawe, dobrze o tym wiemy, ale działa, a tamto nie działa i ktoś się wkurzył, zirytował i postanowił wziąć sprawę w swoje ręce. Oczywiście tutaj zachodzi pytanie, czy to było działanie rzeczywiście prospołeczne, żeby coś zmienić, czy coś innego.
3: No właśnie, bo to z jednej strony samosąd, a z drugiej strony coś, czemu wiele osób w Stanach Zjednoczonych przyklaskiwało.
15: No tak, bo przecież zabójca Luis Mangione, o którym jest ten spektakl, znaczy to nie tylko o nim, tylko o tej sytuacji to robimy spektakl, stał się osobą bardzo medialną, bardzo wyciągano na piedestał, stał się takim bohaterem ludowym. To oczywiście nie jest do końca w pełni uzasadnione porównanie, ale taki trochę współczesny Robin Hood. Z tym, że Robin Hood, biorąc pod uwagę przekazy i legendy, przede wszystkim rabował, a ten facet wziął sprawy w swoje ręce i zabił. Dokonał samosądu, tak. My jesteśmy jeszcze cały czas w trakcie pracy nad tym i jeszcze nie wiemy, co nam wyjdzie z tego. A to, jak to widzka odbierze, to już jest trochę po ich stronie.
3: Bo z tego, co usłyszałem, to ma to taką formę może lekko musicalową, punkrockową. W jaki sposób to zostanie przedstawione?
15: Znaczy, są pewne utwory muzyczne w tym użyte, ale nie określiłbym chyba tego jako musical, przynajmniej ja tak na to nie patrzę. Zresztą współczesny teatr, jak dobrze wiemy, sięga po różne środki wyrazu i nie zawęża się tylko i wyłącznie do, nie wiem, jeśli mamy teatr dramatyczny, to teatr dramatyczny realizuje tylko teksty literackie, koniec, kropka. W wielu teatrach dramatycznych dochodzi do fuzji różnych gatunków teatralnych i w ramach jednego spektaklu mamy do czynienia i właśnie z teatrem literackim połączonym z teatrem ruchu plus muzyka, piosenki itd., itd. Więc taka fuzja jest najbardziej uzasadniona i dobrze, że też tutaj tak się dzieje, bo wydaje mi się, że wpuszczanie muzyki do spektakli daje takie światło, oddech. Ja to lubię. Ja sam przez lata pracowałem w Teatrze Muzycznym Kapitol we Wrocławiu. To oczywiście to był teatr stricte muzyczny i jestem przyzwyczajony do tej formy wyrazu i uważam, że wpuszczanie tego do teatrów dramatycznych ma sens. Lubię, podoba mi się. Mam nadzieję, że widz też.
3: Do jakiego widza właśnie ten spektakl jest skierowany?
15: Do widza myślącego chyba. Do widza ciekawego, też takiego rodzaju teatru, no bo to jest teatr społeczny, wydaje mi się. To jest historia oparta na faktach. Oczywiście my w dalszym ciągu czekamy na rozwinięcie tej historii, bo nasz bohater jeszcze, tak powiem, nie poniósł jakiejś kary za to, co zrobił. Sami nie wiem, jak to się dla niego skończy. Tak, dla widza ciekawego. Ciekawego teatru jako takiego, ciekawego świata, ciekawego siebie, ciekawego pytań, które sam sobie może zadać po takim spektaklu, odpowiedzi, które może sobie na nie odpowiedzieć. Tak bym chyba odpowiedział.
3: Mówił Błażej Wójcik z Teatru Kochanowskiego. Premiera sztuki Sprawiedliwy Stadium Przypadku odbędzie się w sobotę, 16 maja.
4: Kryminalne Opolskie.
3: Teraz jeszcze wieści od lokalnych policjantów. Funkcjonariusze z brzegu zatrzymali mężczyznę poszukiwanego do odbycia kary więzienia.
16: Aspirant sztabowy Patrycja Kaszuba, Komenda Powiatowa Policji w Brzegu. Kryminalni z brzeskiej komendy zajmujący się poszukiwaniem osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości wykonali szereg czynności, by ustalić miejsce pobytu 47-latka. Sąd rejonowy w Brzegu wydał za mężczyzną list gończy. Był on poszukiwany do odbycia kary więzienia za wcześniej popełnione przestępstwa. Mężczyzna na swoim koncie miał przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. W przeszłości groził i znieważał swoją partnerkę. Kobieta obawiała się spełnienia tych gróźb, dlatego złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Funkcjonariusze podjęli czynności zmierzające do ustalenia miejsca pobytu poszukiwanego. Kilka dni temu policjanci namierzyli jego kryjówkę i go zatrzymali. Mężczyzna ukrywał się w miejscu zamieszkania swojej siostry. Stamtąd został przewieziony do brzeskiej komendy. Trafił już do więzienia, gdzie spędzi najbliższe miesiące.
3: Mówiła Patrycja Kaszuba z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu.
2: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
3: Kamil Kostka, zapraszam na kolejny program Tydzień w Opolu. Ta część audycji będzie poświęcona nadchodzącym Dniom Opola.
4: Co jest grane w Opolu?
3: Salon wiosenny w Galerii Sztuki Współczesnej, wystawy plenerowe, warsztaty, spotkania dotyczące zdrowia, no i oczywiście liczne koncerty. Tak w skrócie wygląda program tegorocznych Dni Opola. O szczegółach mówi prezydent Arkadiusz Wiśniewski oraz organizatorzy imprezy.
17: Dzień dobry Państwu, drodzy Opolanie, serdecznie zapraszamy na kolejne Dni Miasta, Dni Opola. W najbliższy weekend, od piątku do niedzieli, mnóstwo atrakcji, będzie można się, myślę, bawić, spacerować. Pogoda zamówiona. Co szczególnie polecam, na co szczególnie zapraszam, koncert Johna Portera. 45 lat temu nagrał płytę. Ta płyta całkiem niedawno przeżyła swoją reedycję. To było wtedy wielkie wydarzenie 45 lat temu i ta płyta i obecność Johna Portera w Polsce. My, myślę, będziemy mogli się cieszyć jego obecnością na koncercie w Opolu. Na to szczególnie zapraszam. Z takich tematów anglojęzycznych trochę chcę zaprosić też na spotkanie z ambasadorem, byłym ambasadorem Stanów Zjednoczonych, panem doktorem Brzezińskim, który wraz z żoną będzie dostępny dla mieszkańców, będzie formuła wolnej rozmowy, spotkania z nim autorskiego, więc myślę, że ciekawa rzecz. I też myślę, duża atrakcja Czyczyło, Andrzej Czyczyło obchodzi jubileusz 50-lecia swojej pracy artystycznej, więc też okazja do spotkania z nim, zobaczenia jego prac, podsumowania tego 50-lecia. Serdecznie zapraszam. Atrakcji jest znacznie więcej. Ja wymieniłem takie trzy, te bardziej niezwykłe, ale jak Państwo widzicie, przygotowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury, przez Wydział Kultury i przez wiele, wiele innych jednostek atrakcji jest wiele. Serdecznie zapraszam.
18: Monika Ostrowska, Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej. Jak już prezydent wspomniał, atrakcji podczas Dni Opola będzie bardzo dużo. To jest zawsze bardzo rozbudowany program, który powstaje we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury, z jednostkami naszymi miejskimi, ale także stowarzyszeniami i niezależnymi inicjatywami. Dla nas ogromną radością jest to, że po raz pierwszy częścią Dni Opola będą stypendyści. W ubiegłym roku miasto Opole uruchomiło program stypendiów artystycznych i do końca zeszłego roku mogliśmy oglądać pierwsze efekty tych stypendiów. Podczas Dni Opola dwoje tych stypendystów przypomni swoje programy stypendialne. Pierwszy to będzie dedykowany najmłodszym widzom, tak zwanym najnajom. Spektakl prościutko dla najmłodszych dzieciaczków od 2 lat. Spektakl przygotowany przez naszą stypendystkę Julię Gleń. Odbędzie się on tu, gdzie stoimy, czyli na Małym Rynku w niedzielę. W godzinach między 13 a 18 będzie tutaj tak zwany rodzinny mały rynek. Będą zabawy, atrakcje, łamigłówki, różne inicjatywy kierowane dla dzieci. Przez cały czas będzie muzyka na żywo, a na koniec tego dnia około godziny 17 Julia Gleń zaprezentuje dla najmłodszych odbiorców spektakl prościutko. Natomiast wieczorem na scenie głównej na rynku na placu ratuszowym odbędzie się koncert Łukasza Szuby. Koncert takiego projektu zatytułowanego Bystra, który powstał również dzięki dofinansowaniu ze stypendium artystycznego Stolicy Polskiej Piosenki. Także będziemy mogli ponownie obejrzeć naszych stypendystów.
19: Dzień dobry, Aneta Majewska, Młodzieżowy Dom Kultury. Od piątku wspólnie bawimy się na Placu Wolności, na scenie przy Stawku Zamkowym oraz u nas w Parku Młodzieżowego Domu Kultury. Tam zapraszam wszystkich najmłodszych od godziny 15 do wieczora. Bawimy się razem, animacje, występy naszych najmłodszych grup, wata cukrowa, lody i zjeżdżalnie, czyli to, co lubimy najbardziej. Na Stawek zapraszam wszystkich melomanów. Zaczynamy w piątek występami uczniów Szkoły Muzycznej imienia Fryderyka Chopina oraz studia piosenki Metro. W następnych dniach możemy usłyszeć orkiestrę Denton z Białej, z Chrząstowic oraz nasze opolskie zespoły zespół pieśni tańca Opole, Studio M oraz zakończymy tangami w wykonaniu zespołu Radici. Na Plac Wolności zaczynamy hip-hopem od szkoły tańca Focus. Będzie można przez cały weekend usłyszeć i zobaczyć wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury, zespół Pech, zespół Adena, zespół Cztery Żywioły. Będziemy mogli usłyszeć na wszystkich czterech scenach, bo również i na rynku, recitale wychowanków Studia Piosenki Debiut, Studia M i Czterech Żywiołów. A na Plac Wolności jeszcze zapraszam na koncert Opole Youth Choir, Akademicki Chór Politechniki Opolskiej oraz naszych zaproszonych gości na Opole Artis. Przyjadą do nas ze swoimi programami tanecznymi i wokalnymi. Zapraszam serdecznie.
20: Dzień dobry, Janusz Sowa, Distinguished Gentleman's Ride. W tym roku odbędzie się 15. jubileuszowa edycja wydarzenia międzynarodowego Distinguished Gentleman's Ride, która po raz drugi w naszym mieście zagości. Jest to wyjątkowa impreza, która łączy w sobie motocyklizm, czyli społeczność motocyklową w tym klasycznym wydaniu oraz profilaktykę prozdrowotną dla mężczyzn, która promuje zdrowie psychiczne i badania nad rakiem prostaty dla mężczyzn. Wydarzenie będzie stanowi wyjątkowe okazje do pokazania klasycznego stylu motocykli w klasycznym ubiorze i w jak najeleganckszym stylu przedstawienie całego problemu, który notabene jest jeszcze takim problemem niedocenionym. Wydarzenie bezpośrednio łączy się z naszym drugim wydarzeniem, które tutaj kolega Krzysiu Danków i Przebudzenie będzie w tym samym dniu. I dwie właśnie imprezy mają ten sam cel, czyli profilaktykę zdrowia. Zaczynamy dziś o godzinie 10 pod Itaka Areną, gdzie będzie

0: szóstą edycję Przebudzenia. Przebudzenie to jest gra terenowa, która powstała w mojej głowie w trakcie COVID-u. Chciałem, po efekcie COVID-u, chciałem, żeby lokalna społeczność się dalej scaliła, żebyśmy się mogli wspólnie spotykać, żeby sąsiad nie zapominał o tym, że ma kogoś, tylko jak sąsiada, przepraszam. Chodzi o to przede wszystkim, żeby przyjść z dziećmi i pobyć godzinę na świeżym powietrzu. To jest właśnie akcja profilaktyczna, która ma na celu promować aktywność, ruch na świeżym powietrzu, przede wszystkim naukę orientacji w terenie, bo dostajemy profesjonalną mapę do gry terenowej i wtedy dostajemy punkty, które są porozrzucane po Wyspie Bolko i wspólnie musimy znaleźć te punkty. Celem tej gry jest, żeby godzinę spędzić razem z dzieckiem, z kimś bliskim, ale nie używać telefonu komórkowego. Chcemy właśnie, żeby ten stan psychiczny też wzmacniał się w nas, żeby to uzależnienie od świata cyfrowego było jak najmniejsze. To jest taka próbka. Godzina na świeżym powietrzu bez telefonu komórkowego. Mamy kilka atrakcji. Będzie możliwość skorzystania z profesjonalnej porady fizjoterapeutycznej. Będzie straż pożarna. Właśnie tutaj od wcześniejszego kolegi Januszysowa przyjedzie straż. Będzie pewnie jakaś mgiełka dla dzieci. Możliwość obejrzenia tego wozu. Będzie szkoła TEP, która będzie dawała atrakcje dla najmłodszych. Będą pokazy chemiczne. A więc te wszystkie atrakcje są dla Opolan. Wszystko jest oczywiście za darmo. Spotykamy się od godziny 9.30 do 10.30 trwa biuro zawodów i o 11.00 tak zwany start ostry. Rozbiegamy się rozchodzimy po całym Bolko i bawimy się przez godzinę. Zapraszam, przyjdźcie. Tak pan prezydent powiedział, pogoda gwarantowana, a my już wszystko inne o to zadbamy. Wszystko na miejscu, jakby pula jest otwarta dla wszystkich, a więc tutaj każdy może wystartować. Zabierzcie ze sobą swoje pupilki, pieski, dzieci oczywiście, znajomych, krewnych, jakkolwiek by nie było, przyjdźcie i się dobrze bawmy. Przede wszystkim bądźmy razem. Dziękuję i zapraszam.
1: Janusz Sowa, Distinguished Gentleman's Ride. Cały czas lista jest otwarta, rejestrujemy się przez stronę Distinguished Gentleman's Ride, wyszukujemy nasze państwo i miasto, w którym jest ta przejażdżka, bo w naszym kraju tylko jest w 10 miastach ta przejażdżka, a na całym świecie tylko w 101 krajach. W zeszłym roku była pierwsza edycja i było około 70 uczestników, co bardzo mnie zaskoczyło pozytywnie. Byli goście z Polski, byli ludzie z Czech, ale przyjechali na nasze wydarzenie motocykliści ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ zobaczyli, że jest małe miasto, organizuje się pierwszy raz, przyjechali z ciekawości, byli bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczeni. Jest to zupełnie inne wydanie spotkania motocyklowego niż wszystkie, które do tej pory gdzieś się przewijają. Ponieważ to ma na celu promowanie mody i stylu motocyklistów, ale w klasycznym wydaniu. Także zapraszamy wszystkie motocykle w stylu classic, bobber, chopper, sidecary, skutery, tego typu. No niestety nie zaliczają się do tego motocykle sportowe, ponieważ tam jest prędkość i adrenalina, a w tym wydaniu ta impreza bardziej jest wolna i polega na promocji zdrowia i wszystkiego, co z tym jest związane. Trzeba być człowiekiem i jak najbardziej wszystkich wpuścimy po zarejestrowaniu się na miejscu również, ale tak jak mówię, styl i elegancja, nawet na tym sportowym motorze, styl i elegancja powinien być zachowany w tym dniu, ponieważ nie będzie to przejazd na dużych prędkościach. To jest klasyczny przejazd po mieście, również promujący nasze miasto i pokazujące, że motocyklizm to społeczność, która łamie stereotypy i powinna zrzeszać ludzi i przełamywać różne tematy tabu. Wszelkie kamizelki, marynarki, muchy, krawaty, wstążki, cokolwiek, ale żeby miało to jakiś wymiar właśnie elegancji, inaczej niż zwykle zasiadamy na swoje motocykle w tych swoich strojach motocyklowych. Promocja zdrowia jak najbardziej i dlatego na miejscu na Placu Kopernika będą prelekcje dotyczące właśnie profilaktyki zdrowia psychicznego mężczyzn, profilaktyka raka prostaty. Będą pokazy Straży Pożarnej Ochotników z Suchego Boru w zakresie właśnie wypadków motocyklowych, udzielania pierwszej pomocy. To, co najbardziej nas może spotkać najczęściej na drodze. Będzie też prelekcje dotyczące prawidłowej postawy na motocyklu. Będą fizjoterapeuci, którzy będą wskazywać, podpowiadać i objaśniać co, jak i żeby wszystko było dobrze, zgodnie ze sztuką i jak najbardziej prawidłowo dla naszego kręgosłupa. Trzeba od początku

0: tak jak to się mówi, prowadzić za rękę, pokazywać, mówić, co jest dobrze, a co jest źle, co należy poprawić, żeby było jak najlepiej, żeby jak najdłużej się cieszyć z tego hobby, jakim jest właśnie motocyklizm.
1: Krzysztof Danków, prezes Stowarzyszenia Masz Jaja Iść na Badania. To już 6. edycja, dlatego podkreślam, bo to już jest taka świecka, opolska tradycja. No przede wszystkim celem przebudzenia jest scalenie lokalnej społeczności poprzez wspólne spędzenie czasu na grze terenowej na Wyspie Bolko. Robimy to już, tak jak wspomniałem, 6. rok. Chodzi o to, żebyśmy godzinę szukali punktów porozrzucanych po Wyspie Bolko, spędzili ten czas z dziećmi, zabrali swoje pupilki, mam na myśli psy na przykład, i żeby to było takie rodzinne święto, godzina, którą spędzimy na świeżym powietrzu. Oczywiście jest jeden bardzo ważny punkt w regulaminie. Nie używamy w tym czasie telefonów komórkowych. To jest jakby nadrzędny cel, żeby właśnie być godzinę wspólnie, żeby zwiększyć tą uważność i przede wszystkim, żeby cieszyć się tym, co jest dookoła i to widzieć. Już samą naszą nazwą Masz Jaja Iść na Badania zachęcamy i zwracamy uwagę na to. Zawsze na naszych wydarzeniach jest jakiś lekarz, który ma krótką prelekcję, zachęca do badania, odpowiada na pytania, udziela konsultacji, a więc my nigdy nie jesteśmy obojętni. Naszym jakby korowym działaniem, o właśnie, jest profilaktyka, jest szerzenie profilaktyki, a więc tutaj to jest dla nas najważniejsze i zawsze, jak możemy, w cudzysłowie, przemycamy tą profilaktykę. No zachęcamy, jakby nie ma kary, ale, bo to nie o to chodzi, ale zachęcamy, otwórz się na nowe, spróbuj zobaczyć, ile rzeczy dostrzeżesz, nie używając tego telefonu i naprawdę świat się nie zawali, a internet się nie skończy, jeżeli my przez godzinę nie będziemy na tym telefonie, więc zachęcamy, to jest taka próbka. Ja zresztą cały czas, jak robię prelekcje w szkołach, w zakładach pracy, wzmacniam zasadę wdzięczności właśnie. Mówię o niej, że to jest ważne. No i żeby była ta wdzięczność, musimy być bardziej otwarci, te nasze oczy, żeby dostrzegły, co się dzieje dookoła, żebyśmy zobaczyli, że jest to dziecko wokół nas, słuchali, co ma do powiedzenia i to jest właśnie niesamowite, że ten czas wtedy spędzimy tak na 100% wspólnie, a nie po prostu, że my musimy coś istotnego w tą godzinę załatwić na tym telefonie.
2: Tegoroczne Dni Opola potrwają od 15 do 17 maja. Jednym z największych wydarzeń będzie koncert Opole Mystic 30 w opolskim amfiteatrze. Na tą imprezę akurat obowiązują wejściówki. Sprzedaje je Narodowe Centrum Polskiej Piosenki.
3: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.
2: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o kolejnej sporej imprezie dla fanów fantastyki w naszym mieście.
4: Co jest grane w Opolu?
2: Opole znów stanie się gospodarzem zlotu fanów fantastyki. Przed nami 16. opolskie spotkania fantastyczne. W programie znalazły się różne gry terenowe, RPG i tym podobne. W porównaniu do poprzednich lat trochę zmieniła się formuła imprezy.
5: Patrycja Drabi, koordynatorka promocji podczas opolskich spotkań fantastycznych.
2: Przed nami już kolejna edycja opolskich spotkań fantastycznych. To jest impreza, która od znanego nam Opolkonu różni się, chociaż nie aż tak diametralnie.
5: Tak, w tym roku wyjątkowo postawiliśmy na 2 dni imprezy, ponieważ OSF-y zawsze były jednodniowe, ale stwierdziliśmy, że chcemy dać więcej fantastycznych wrażeń dla uczestników, więc zrobiliśmy 2 dni. Na pewno będą spotkania autorskie, będziemy mieli Roberta Wegnera, Jacka Piekarę, Marcina Mortkę, jeszcze jednego gościa, ale nie jest ogłoszony, także zachęcamy do śledzenia mediów społecznościowych, to będziemy na dniach ogłaszać, ale będą właśnie prelekcje tematyczne, warsztaty, gra terenowa będzie muzyczna, ponieważ stawiamy w tym roku na motyw muzyki, jakby OSF-y zawsze stały literaturą, ale w tym roku chcemy też właśnie bardziej w ten taki świat muzyczny, czy to przez prelekcję, czy właśnie grę terenową jakby wejść, żeby pokazać ludziom trochę bardziej stolicy polskiej piosenki z takiej trochę innej strony, więc będzie dużo ciekawych atrakcji.
2: No tak, to są spotkania z różnymi ciekawymi osobami, ale są też punkty towarzyszące.
5: To będą na pewno wystawcy, właśnie, gdzie będzie można ręcznie robione jakieś akcesoria, biżuterię, ubrania, czy nawet arty z popkultury, z seriali, filmów, książek zakupić. Właśnie spotkania autorskie, różne warsztaty. Będą gry konsolowe retro, gry planszowe, gry fabularne, sesje RPG, przynajmniej 6 albo 7 sesji, gdzie będzie można wcielić się w różne postacie, odbyć sobie przygody. Także i dla mniejszych, i dla większych fanów fantastyki, wszystko, co się znajdzie.
2: Można powiedzieć takie, no, już w zasadzie pożegnanie wiosny, powoli przywitanie lata z fantastyką.
5: Trochę tak. Mamy nadzieję, że będzie ciepło. Był taki rok, gdzie były straszne wiatry. Teraz też jakaś taka pogoda jest przeróżna, ale mamy nadzieję, że końcówka maja faktycznie będzie słoneczna, ponieważ nie tylko w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej planujemy atrakcje, ale też właśnie na Błoniach, w namiocie prelekcyjnym, więc mamy nadzieję, że ta pogoda nas nie przegoni i będziemy mogli sobie super czas na dworze spędzić.
2: A jak to jest rozplanowane czasowo? Czy te spotkania są ustawione po kolei, czy jakieś się jednak pokrywają czasowo?
5: Staramy się właśnie robić tak, żeby można było wziąć udział w różnych spotkaniach autorskich, jak ktoś sobie chce. Sesje RPG, wiadomo, przez to, że one trwają tam po 3-4 godziny, to są porozkładane tak bardziej gęsto, ale staramy się punkty programu, właśnie różne warsztaty, spotkania czy prelekcje porozkładać tak, żeby można było z jednej na drugą przejść sobie spokojnie i nie ominąć najważniejszych punktów programu.
2: A te sesje RPG będą tutaj jakieś konkretne tematyki?
5: Mamy różne systemy, mamy takie od bardziej fantastycznych, przez jakieś science fiction, przez takie skupione na magii, nawet jakieś takie w klimatach bardziej trochę ninja, coś w tym stylu. Także bardzo różne. Jakby staramy się właśnie nie skupiać na jednej, tylko jeśli ktoś nie czuje się na przykład bardzo komfortowo w samym fantasy, to mógł sobie właśnie spróbować science fiction, tak żeby dla każdego coś było. Po prostu nawet jak ktoś jeszcze w RPG-ach nie siedzi, żeby mógł sobie zacząć z tym przygodę.
2: A kto na tych imprezach się pojawia, jeśli chodzi o uczestników?
5: Ludzie są w różnym wieku tak naprawdę. Mamy osoby bardzo młode, mamy osoby też starsze, przychodzą rodziny z dziećmi. Właśnie staramy się dopasować wydarzenie do wszystkich grup wiekowych, żeby to nie było ograniczone, żeby każdy mógł się tu odnaleźć. Właśnie ci, co siedzą w fantastyce już wiele lat, ci, co chcieliby zacząć swoją przygodę z fantastyką dopiero. Także jesteśmy otwarci naprawdę na wszystkie grupy wiekowe.
2: A ta fantastyka to jest bardziej taka właśnie stricte fantastyka, czy też jest podział na fantastykę i science fiction?
5: Mamy bardzo ogólną fantastykę, staramy się nie ograniczać. Tak jak właśnie mówiłam wcześniej, w tym roku też stawiamy na elementy takie muzyczne, więc będzie fantastyka, będzie koncert zespołu Dziwoludy, tak, na który zapraszamy i on będzie się odbywać w piątek albo w sobotę. Tak, ale właśnie staramy się nie ograniczać fantastyki tylko do tak, takich typowych magów, elfów i czarodziejów, tylko staramy się gdzieś właśnie wyjść poza tę strefę, żeby... No fantastyka jest bardzo szeroka, to właśnie też można na opolkonia zobaczyć, ale tutaj staramy się właśnie stawiać na to, żeby fantastyka nie szła tylko w jednym kierunku, tylko właśnie pokazać ją bardzo, bardzo szeroko.
2: No bo mamy taką fantastykę, która młodzież bardzo mocno angażuje, ale jest też taka fantastyka, która raczej dzieciom by się tego nie pokazało, jak na przykład no, seria Pieśni Lodu i Ognia.
5: Tak, tak. No jest fantastyka bardziej taka, wiadomo, dla dorosłych, ale tak jak mówiłam, przez to, że mamy dużo różnych punktów programu dopasowanych do różnych grup wiekowych, to mamy nadzieję, że każdy się tu odnajdzie. No i będzie też jakby widać na pewno takie podziały, tak jak rodziny z dziećmi, wiadomo, że jakieś prelekcje. Nie mamy prelekcji 18+, wiadomo, ale mamy takie po prostu rzeczy, które będą gdzieś tam dopasowane do poszczególnych grup wiekowych, żeby każdy mógł się fajnie bawić.
2: No i ta publiczność, uczestnicy przyjeżdżają, to są osoby pewnie nie tylko z Opola.
5: Głównie z województwa opolskiego, ale też mamy osoby przyjeżdżające z dalszych regionów Polski. Dużo jakby naszych znajomych osób gdzieś tam znających Feniksa, generalnie po prostu z różnych części Polski, regionów przyjeżdża, czy to na Opolkę, czy to właśnie na SF-y. No wydaje mi się, że wyjątkowo też jak w tym roku będziemy robić 2 dni, to będzie większa okazja, żeby przyjechać na dłużej i pospędzać sobie z nami czas.
2: A ile osób mniej więcej się spodziewacie?
5: Wydaje mi się, że od 300 do 500, tak wydaje mi się, że około 500 to tak jest raczej maks, ale na pewno minimum 200 osób. Jakby bardzo gęsto było rok temu, 2 lata temu. Wydaje mi się, że z roku na rok będzie przychodzić coraz więcej osób, tym bardziej, że też będziemy mieć więcej gości w tym roku, 2 razy więcej niż mieliśmy dotychczas. Także mamy nadzieję, że frekwencja dopisze i pogoda też dopisze.
2: No to skoro będzie tyle osób, to czy wszędzie będzie wstęp wolny, czy na któreś wydarzenia trzeba się wcześniej zapisać?
5: Polecamy zapisać się wcześniej na sesję RPG, jeśli komuś bardzo zależy, żeby zagrać w konkretnym systemie, to albo na naszym wydarzeniu na Facebooku, albo po prostu podejść wcześniej przed sesją do danego mistrza gry, czy do danej sali, gdzie się sesja będzie odbywać, po prostu zgłosić chęć wzięcia udziału, a tak to wszystko będzie dostępne po prostu, że tak tuimy z buta, kolokwialnie.
2: Jeśli chodzi o sesję RPG, to można powiedzieć, że jestem Jaroszem. Czy taki mistrz gry takiemu laikowi wyjaśni punkt po punkcie, o co tu chodzi?
5: Tak, nasi mistrzowie gry wprowadzają właśnie nowe osoby i w cały system, i w to w ogóle, na czym dana rozgrywka będzie polegać, ile będzie trwała. Też nie jest tak, jak ktoś przyjdzie na sesję RPG, że musi jakby zostać do końca brać udział. Jeśli komuś się nie będzie chciał podobać, chciał będzie zmienić system, czy mistrz gry, to może w każdej chwili zrezygnować. Ale właśnie mistrzowie starają się dopasować sesję tak, żeby i osoby znające RPG, i osoby będące kompletnie nowe mogły się dobrze bawić, więc wszystko zostanie od podstaw wyjaśnione, żeby po prostu każdemu było komfortowo.
2: A jeśli chodzi o to spotkania, czy tutaj będą prezentowane jakieś najnowsze dzieła?
5: Tak. Wydaje mi się, że jak będziemy mieć autorów, którzy przyjadą, to oni będą pokazywać swoje najnowsze książki. Wiadomo, że stare, takie kultowe, no to jak jakiś autor jest znany z takich swoich najpopularniejszych serii, to wiadomo, z tego są rozpoznawalni. Ale sądzę, że będą chcieli właśnie mówić o tym, co teraz planują, co teraz piszą, nad czym może myślą, co mają w najbliższym czasie, co planują wydać. Także wydaje mi się, że jeśli ktoś nie śledzi danego na przykład autora na mediach społecznościowych, to tu będzie można też pozadawać pytania, właśnie porozmawiać z autorami twarzą w twarz. Także dużo takich ciekawych smaczków będzie można odkryć.
2: A to są autorzy, którzy już tutaj się pojawiali, czy za każdym razem to są nowe nazwiska?
5: Niektórych autorów już gościliśmy i po prostu bardzo fajnie wspominają o SF-y, więc lubią do nas wracać, ale staramy się też jakby sprowadzać nowe nazwiska po prostu, żeby pokazać im, że fantastyka bardzo fajnie sobie działa i się rozwija świetnie w Opolu.
2: Czy jeszcze jakieś takie imprezy na mapie Polski są, czy jesteście jedyni, jeśli chodzi o tą formę?
5: Konwentów i festiwali fantastycznych w Polsce jest bardzo dużo. Powiedziałabym, że z roku na rok jest ich nawet coraz więcej. Czy to mniejsze, czy to większe. No Pyrkon to jest wiadomo takie największe. Wydaje mi się, że jakby nie ma osoby, która siedzi w fantastyce i nie kojarzy Pyrkonu, albo nie była na nim przynajmniej raz. Ale w ostatnich latach właśnie w nawet takich pomniejszych miejscowościach, powiedziałabym, że nawet mniejszych niż Opole, właśnie powstają coraz to nowe konwenty i festiwale. Także warto to śledzić. Na pewno na konwentach południowych, czy w informatorach konwentowych, tam oni mają bardzo fajnie te kalendarze rozpisane i tego naprawdę w ciągu roku jest bardzo, bardzo dużo.
2: No właśnie. Bo trzeba rozróżnić. Te opolskie spotkania fantastyczne konwentem stricte nie były, bo to jednak mała impreza. W tym roku rozszerzyliście ją o kolejny dzień. No może to już zacznie podchodzić pod konwent.
5: No, wydaje mi się, że powoli możemy podchodzić pod konwent. Wiadomo, że to nie jest taka duża ranga jak Opolkon, ale staramy się właśnie pokazać po prostu pełną klasę i poziom jakby wydarzenia. Wydaje mi się, że jest bardzo duży i możemy na spokojnie konkurować z fajnymi konwentami w Polsce.
2: No... Czy już powoli przygotowujecie się do Opolkonu?
5: Tak, właśnie dzisiaj, dokładnie dzisiaj ruszyły zgłoszenia na wystawców, na media, na wolontariuszy, na program, także można się śmiało zgłaszać. Opolkon przygotowujemy już tak naprawdę od miesiąca czy dwóch, już nam media społecznościowe ruszyły jakiś czas temu, ale właśnie dzisiaj otworzyliśmy wszystkie formularze, także jeśli chcecie nam pomóc stworzyć Opolkon, to gorąco do tego zachęcamy.
2: Na początku września będzie kolejna edycja, jak zawsze?
5: 11-13, to tak w połowie września.
2: Czyli jeżeli ktoś chciałby się tutaj z wami zapoznać, dowiedzieć się, jak wygląda tworzenie tego konwentu od środka, ma szansę do was podejść, zagadać, zgłosić się do pomocy?
5: Oczywiście, jak najbardziej. Nawet jeśli nie organizujemy jakiegoś wydarzenia, można przyjść na nasze spotkania, czy to we wtorki, czy w czwartki i śmiało z nami porozmawiać, spytać, co robimy, jeśli komuś podoba się to, co robimy, nasze inicjatywy, powiedzieć, że jakby robicie super rzeczy, chciałbym do was dołączyć, jak można to zrobić i my zawsze bardzo śmiało, chętnie wprowadzimy człowieka, który chciałby robić fantastyczne rzeczy z nami.
2: A do czego, przy czym konkretnie przydałaby wam się pomoc?
5: Wydaje mi się, że jakby osób chcących aktywnie działać faktycznie, bo bywają takie osoby, które mówią, że tak, jestem zaangażowany, chcę działać, chcę robić. Potem właśnie nie ma kontaktu z taką osobą, okazuje się, że ktoś nie jest chętny nawet do zrobienia takich najprostszych rzeczy, jakby zobaczenia, jak to faktycznie wygląda od wewnątrz, bo to nie jest trudne. To się wydaje z zewnątrz, że ogromne wydarzenie, tyle godzin, tyle dni pracy, ale tak naprawdę robiąc kroczek po kroczku, kawałek po kawałeczku, okazuje się, że wszystko jest do nauczenia, wszystko jest do wyćwiczenia, wystarczą właśnie chęci, pasji i po prostu czas i zaangażowanie. A jeśli komuś się wydaje, że przyjdzie, może zrobić kilka godzin, dostanie jakiś tam dokument, zaświadczenie, no to no jednak chcemy fajnie kogoś wdrożyć, żeby zobaczył, jak to wygląda faktycznie od środka, a nie tak robić po łebkach, bo na tym nam nie zależy.
2: Jak duża jest ekipa Feniksa, żeby ogarnąć te wszystkie wydarzenia?
5: O kurczę, taka główna ekipa, wydaje mi się, to jest około 20-30 działających osób tak aktywnie. Przy Opolkonie mamy teraz minimum 30 organizatorów. Niektóre osoby są spoza Opola, spoza Feniksa, takie zaprzyjaźnione, które nam pomagają. Ale przy samych takich opolkonowych rzeczach to wydaje mi się około 20-30 osób takich aktywnie działających.
2: Pytam o to, bo tak, mamy w tym tygodniu też Dzień Gwiezdnych Wojen, tak? To też wasze dzieło?
5: Nasze, w sensie fantastyczne, tak. My akurat aktywnie chyba nie będziemy przy tym nic robić. Możliwe, że we wtorek na spotkaniu albo w czwartek damy jakieś smaczki gwiezdnowojenne na spotkaniach. Ale tak, wydaje mi się, że Dzień Gwiezdnych Wojen to jest święto świętowane bardzo mocno przez fanów właśnie Gwiezdnych Wojen. I 4 i 5 maja, bo jest May the 4th, a potem jest jeszcze... Revenge of the Fifth, że Revenge of the Sith, takie nawiązanie. Więc 4-5 maja to bardzo takie gwiezdnowojenne, fantastyczne dni. Bardzo fajnym w ogóle ewenementem dla mnie jest to, że mamy takie dni jako popkultura, właśnie jako fani fantastyki, które możemy sobie świętować, że to jest dany dzień powiązany z danym uniwersum. Bardzo ciekawa sprawa.
2: Jeszcze wrócę do tematu Opolkonu. Pewnie na razie programu ujawniać nie możecie, ale...
5: z Opolką. No, na razie programu jeszcze nie mamy, ponieważ właśnie dopiero zgłoszenia ruszyły dzisiaj, więc będziemy zbierać. Jeśli cokolwiek będzie wiadomo, to będziemy na bieżąco ogłaszać jakieś konkretne punkty programu czy jakieś współpracę, to będziemy informować na naszych mediach społecznościowych na pewno o tym.
2: Ogłosiliście też konkurs.
5: Tak, mamy Literacki Feniks, jak co roku właśnie towarzyszące przy opolskich spotkaniach fantastycznych. Konkurs literacki dla osób ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, właśnie na opowiadania fantastyczne. No, w tym roku już 16 edycja. Z końcem kwietnia właśnie zamknęliśmy nabór opowiadań, także teraz jury sprawdza, ocenia te prace. Będziemy wyłaniać zwycięzców właśnie 23 maja w trakcie opolskich spotkań fantastycznych. No tak naprawdę gala rozdania nagród w Literackim Feniksie to jest taki punkt programu, który się cieszy największym zainteresowaniem, bo właśnie ludzie zawsze są ciekawi przyjść zobaczyć, kto wygrał, jakie są te nagrody. Też autorzy opowiadań mogą potem podejść do jury i jakby spytać o informacje zwrotne a propos swoich prac, co można poprawić, co było fajne, właśnie jak udoskonalić swoje pisanie, żeby móc na przykład wziąć udział w kolejnym roku. I faktycznie były takie osoby, które brały udział raz, dwa, nawet trzy razy czasami i z roku na rok pisały coraz właśnie lepsze prace po rozmowach z członkami jury i wracały do nas i bardzo się cieszyły i mówiły, że jakby swój warsztat pisarski udało im się polepszyć dzięki temu. No też właśnie jedną z nagród w Literackim Feniksie jest publikacja w naszym kwartalniku w Owce i tam właśnie zwycięskie prace też są publikowane, więc ludzie jakby potem faktycznie mają szansę na taką publikację i wejście w świat taki literacki faktycznie.
2: Długie są te opowiadania?
5: Tak, bywały takie do 20 stron. Teraz jakby troszkę je skróciliśmy, bo zauważyliśmy, że ludzie dosyłają raczej krótsze, że wolą takie krótsze formy, więc stwierdziliśmy, że dopasujemy się po prostu do ludzi i będzie też jakby tych... Wydaje mi się, że tych prac też jest więcej trochę dzięki temu, bo ludziom jest prościej teraz pisać krótsze formy. Też wydaje mi się, że w tych czasach i w tej erze po prostu, kiedy ludzie mają trochę ten taki czas uwagi też skrócony, no to krótsze formy jest im po prostu łatwiej pisać, ale to się też fajnie, przyjemnie czyta. Jeśli ktoś ma pomysł i umie go dobrze wykorzystać, to są naprawdę fajnie zrobione opowiadania.
2: Mówiła Patrycja Drabik ze Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki Feniks. Opolskie spotkania fantastyczne odbędą się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej 22 i 23 maja. Wstęp na wszystkie wydarzenia będzie bezpłatny.
3: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.

0: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W dzisiejszym programie pochodzę sobie po Opolu i porozmawiam z maturzystami.
2: Co słychać w Opolu?
1: Za nami trzy pierwsze dni matur. Absolwenci liceów i techników pisali egzaminy z polskiego, matematyki i z języków obcych. No i jak to po egzaminach jest? Stres powoli schodzi. Pochodziłem trochę po Opolu i podpytałem maturzystów, jak poszły im pierwsze matury.
3: Igor.
1: Z której szkoły?
3: Z Technikum Elektrycznego w Opolu.
1: No i tak, pierwsze egzaminy już za tobą. Jak myślisz, jak ci poszło?
3: No myślę, że takie solidne 60-70% będzie. Z matematyki, z polskiego w sumie też podobnie. Aczkolwiek no tak w lepszym humorze byłem, jak wyszedłem z polskiego.
1: A czemu?
3: Ponieważ tam się spodziewałem, że jednak będzie trudniejszy. I byłem zadowolony, że w sumie były bardzo łatwe zadania. No a z matematyki to tak właśnie celowałem w te 50%. Też jestem zadowolony, to też muszę powiedzieć, że jestem. Natomiast no, w lepszym humorze byłem po polskim.
1: A tematy, które były na egzaminie z polskiego, byłeś przygotowany? Wiedziałeś, że może być coś takiego? Spotkałeś się z takim tematem może podobnym na maturach próbnych, tego typu egzaminach?
3: Jeżeli chodzi o rozprawkę, to nie. I właśnie te tematy z rozprawki mi się tak średnio podobały, to tam już trochę wody leje, natomiast część historyczno-literacka była super. No i akurat tak trafiłem, że te lektury, z których się przygotowywałem, to akurat były, a te, które pominąłem, to ich akurat nie było.
1: No to ciekawe, to faktycznie fart, co?
3: No tak.
1: A teraz tak, jak już te wszystkie egzaminy obowiązkowe, te pierwsze trzy, to jaki przedmiot dodatkowy wybrałeś?
3: Z rozszerzeń, no to mam rozszerzony polski będę pisał, matematykę rozszerzoną będę pisał i angielski rozszerzony będę pisał.
1: Czyli szeroko, bo zazwyczaj, wiesz, uczniowie dzielą się na tych, którzy są bardziej humanistyczni i bardziej ścisłowi. Ty widzę i w tą stronę.
3: No, próbujemy szczęścia.
1: A jak już to szczęście się zrealizuje, to jakie plany?
3: Zostaję w Opolu na pewno. Na Politechnikę Opolską pójdę, na elektrotechnikę.
1: Taki kierunek, czyli bardziej ścisły.
3: Bardziej ścisły, tak.
1: Jakieś rady dla maturzystów, którzy razem z tobą będą ten egzamin pisać?
3: No chyba tylko, żeby się nie stresować tak bardzo, no bo wydaje mi się, że to tutaj stres powoduje, że się najwięcej błędów popełnia.
1: A właśnie, jak z tym stresem?
3: Nie było. Bardziej stres wynikał z tego, że jakby brakowało mi tych, że tak powiem, spotkań ze znajomymi, bo wszyscy się uczyli, a ja się gdzieś chciałem spotkać i nikt nie chciał, także...
1: Czyli jednak dać sobie kilka dni luzu przed samymi egzaminami to dobry pomysł.
3: Zdecydowanie.
4: Przemek.
1: To jak tobie poszedł egzamin? Poszły egzaminy, bo już jesteśmy po dwóch.
4: Ja z polskiego jestem całkiem zadowolony. Wydaje mi się, że tematy, no ze względu na tą lalkę, tak słyszałem, że film teraz wychodzi, więc głównie taka była tematyka. Akurat na nią się przygotowałem, więc jestem dumny z siebie. Z matematyki wszystkie zamknięte chyba mam dobrze, przynajmniej tak mi się wydaje. Jednak były też takie cięższe pytania. W porównaniu do poprzednich lat wydaje mi się jednak, że była cięższa.
1: Ta legendarna lalka, zawsze o niej było głośno w okolicach matur i nie zawsze ten temat się pojawiał. Tym razem tak.
4: Było też wiele pytań o podobne lektury, przynajmniej moim zdaniem. Było 1984, tak? Dobrze pamiętam? Ale to takie bardziej powierzchowne pytania. Chyba więcej nie jestem w stanie nic powiedzieć. Głównie nie pamiętam, staram się zapomnieć.
1: A przedmiot dodatkowy?
4: Matematyka, angielski i fizyka. To one dopiero będą. Angielski jako pierwszy w czwartek. Ale jestem pozytywnie nastawiony, że w naszych latach angielski dobrze idzie. To... Fizyka jakoś pójdzie. Ostatnie lata nie były dla mnie z nią najlepsze, ale uczę się kiedy mogę i liczę na 50% przynajmniej.
1: A jakie plany po maturze?
4: Ciężko zdecydować. Kierunek już mam mniej więcej wybrany na moją mechatronikę, tylko gdzie to jeszcze zależy. Myślałem o Gliwicach albo aby zostać w Opolu.
1: Czyli nie zależy ci na tym, żeby się tak wyrażę, wyfrunąć z gniazda, to będzie jakby decyzja podjęta już pod wpływem wyników?
4: Dokładnie. Trzeba mierzyć czyny na zamiary jednak, ale mam same dobre myśli, tak? Nie ma co się stresować i chyba tyle.
5: I do przodu.
4: Dokładnie.
6: Dzień dobry, mam na imię Florian.
1: No i po pierwszych egzaminach, jak wrażenia?
6: Po pierwszych egzaminach, szczerze powiem tak, na polskim I się zaskoczyłem, umiałem więcej niż się spodziewałem. Wypracowanie, szczerze, nie jestem z niego dumny. Matematyka dla niektórych była łatwa, dla mnie była trochę trudna. Finalnie zrobiłem wszystkie zadania. Myślę, że będzie dobrze.
1: Temat zaskoczył?
6: Na rozprawce? Tak, zdecydowanie. Kompletnie nie wiedziałem, jakby jak kontynuować swoją pracę. Pierwsze jakieś argumenty, pierwsze lektury udało mi się dopasować dość dobrze, a potem nie wiedziałem, jak kontynuować, musiałem kombinować.
1: I jakie plany po maturach?
6: Studia. Najchętniej Wrocław dziennikarstwo, ale no wszystko zależy od matur.
1: Porzucasz rodzinne gniazdo, tak?
6: Jak się uda. Znaczy, jak się uda. No, tak jak powiedziałem, wszystko zależy od matur.
1: Jaki przedmiot dodatkowy?
6: Rozszerzona matematyka, bo i tak się do tego uczyłem, więc wziąłem. Rozszerzony polski i angielski.
2: Ania.
1: I jak tobie poszły te pierwsze egzaminy?
2: Dobrze w sumie. Nie było źle.
1: Zaskakujące tematy na polskim?
2: Nie.
1: Nie?
2: Nie.
1: Czyli do lalki byłaś przygotowana?
2: Tak, do wszystkiego.
1: A jaki przedmiot dodatkowo?
2: Biologię, angielski i matematykę.
1: Czyli masz konkretny cel już po maturze?
2: Nie.
1: Żadnych planów? Na pewno jakieś są.
2: No, coś związanego z biologią pewnie, typu biotechnologia, ale jeszcze nie jestem pewna.
1: A raczej w Opolu, czy raczej postanowisz poszukać tych studiów w innym mieście?
2: Myślałam nad Wrocławiem najbardziej, no bo to blisko, a jednak nie Opole, bo zależało mi, żeby nie być w Opolu, bo ja nie jestem z Opola, więc tam by mi było najlepiej. Amelka, miło mi.
1: No i po tych pierwszych egzaminach, jak ci poszło?
5: Znaczy, powiem tak, dzisiejsza matematyka, no była ciężka, ale do zrobienia, także myślę, że całkiem nieźle, ale polski i tematy rozprawek, no nie były ciekawe.
1: Trudne, trudne.
5: No przynajmniej dla mnie, spodziewałam się w ogóle czegoś innego, ale zobaczymy.
1: A jaki przedmiot dodatkowy?
5: Matematyka, geografia i angielski.
1: No to całkiem sporo, ambitnie.
5: No tak, zobaczymy co dalej, nie?
1: No właśnie, a propos tego co dalej, jakie plany?
5: No na pewno studia, coś z matematyką, no bo w końcu matematykę rozszerzam, no to jakaś ekonomia czy coś podobnego.
1: Tu w Opolu, czy planujesz wyjazd?
5: Znaczy, zobaczymy od wyników. Bardziej planuję wyjazd, a jak nie wyjdzie, to tutaj zostanę i też będzie fajnie.
1: No i super. A jeżeli tutaj na miejscu, to która uczelnia?
5: No na Uniwersytet Opolski.
1: Olaf. No i po tych pierwszych egzaminach jak ci poszło?
7: Polski zadowalająco, chociaż uważam, że rozprawkę mogę napisać lepiej. A z matematyki poszło też zadowalająco z uwagi na to, że chciałem tylko zdać.
1: A jakie przedmioty dodatkowo?
7: Angielski i geografia.
1: I jakie plany po maturach?
7: Pojechać na wakacje.
1: To najważniejsze, nie?
7: Tak, no i na studia związane z geografią i angielskim.
2: Bardzo easy powiedziałabym. Jedyne co, to rozprawka była, email był trochę nietypowy, trochę temat był dziwny. Ale tak, to było bardzo proste. Temat był: napisz maila do przyjaciółki, która mieszka w Anglii, z którą dawno się nie widziałeś, i opisz miejsce, do którego wróciłeś po raz pierwszy raz od dawnego czasu. Trzeba było tam dać 4 podpunkty, tak. Co chyba nigdy nie było, były zawsze 3. Trzeba było podać, jakie to jest miejsce, jak tam dotrzeć.
8: To było dziwne. Zazwyczaj nie ma tego, jak się tam ma dotrzeć. Zazwyczaj jest tylko, gdzie byłeś, co tam robiłeś i że było fajnie. A teraz dali troszkę bardziej rozbudowane, że tak powiem. Dzisiejsza, że tak powiem, moja generacja, że wątpię, żeby ktokolwiek miał problem akurat z podstawą z angielskiego. Myślę, że to jest jedna z najprostszych matur.
2: Gramatyka też powiedziałabym, że jest prostsza i jest bardziej łopatologiczna niż w polskim. No ja rozszerzam jeszcze na pewno angielski, biologię i chemię. No i jeszcze ustępnie czekają. No w sumie, no i tyle.
8: Ja tutaj podobnie do koleżanki. Polski, biologia i angielski. Ale myślę, że no, po tych 4 latach wątpię, żeby na mnie poszło.
2: No ja cały czas powtarzam do biologii i do chemii. Mi zależy na tych dwóch najbardziej, dlatego że chcę się dostać na medycynę. No i u mnie to jest taki problem, że nie byłam na biochemii, a rozszerzam na własną rękę chemię. Więc w rok nadrobiłam 2 lata, może się uda.
8: Ja myślę, że tu się zgadzam, że biologia dalej nerwy lekko rwie. Polski jest dość nieprzewidywalny, bo tam prosto walnąć jakiegoś kardynała na rozszerzeniu, ale, ale bądźmy pozytywni, będzie dobrze. Rozszerzenia nie da się nie zdać.
2: No ja już płakałam ze szkołą, chociaż nadal do niej chodzę de facto na matury. No najbardziej będzie mi brakować mojej wychowawczyni, która jest po prostu do rany przyłóż, jest wspaniałym człowiekiem. Będzie mi też brakować wielu nauczycieli, bo mogę powiedzieć to, że moi nauczyciele byli ogółem super ludźmi, z którymi po prostu bym chciała spędzić więcej czasu. No i też koleżanek, ale tak ogółem szkoły jako szkoły raczej nie będzie mi brakować. Może rutyny na samym początku, ale wydaje mi się, że to szybko się zapomni o tym, że była jakaś rutyna.
8: Ja myślę, że zdecydowanie się zgadzam, że rutynę będzie trudno się przyzwyczaić do jego braku, że tak długo teraz będziemy mieli wolne. Sama szkoła bardzo szybko minęła. Ja się czuję dalej, jakbym była w drugiej klasie, a nie czwartej. Bardzo dziwnie się też, takim największą rzeczą, która mnie uderzyła, to było jak zobaczyłyśmy, że na rozpiskach, gdzie kto ma matury, jesteśmy napisani jako absolwenci, a nie uczniowie. To było mocne.
1: Teraz przed maturzystami pisemne egzaminy z innych przedmiotów, a także matury ustne. Cały maraton maturalny potrwa do końca maja. Teraz sprawdźmy, co jeszcze w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie.
9: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
10: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Gdy długi weekend majowy dobiegł końca, w poniedziałek w godzinach porannych na terenie całego województwa opolskiego policjanci przeprowadzili działania pod nazwą Trzeźwy Poranek. Ich celem było wyeliminowanie z ruchu drogowego kierujących znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Z ponad 10 tysięcy przebadanych kierujących samochodami osobowymi, dostawczymi i rowerami, 32 osoby okazały się nietrzeźwe. Aż 15 kierowców z tej liczby odpowie za przestępstwo, jakim jest kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości, natomiast 17 osób odpowie za popełnienie wykroczenia, jakim jest jazda w stanie po użyciu alkoholu. W przypadku 30 osób poranna podróż zakończyła się zatrzymaniem prawa jazdy. Teraz o ich losie zdecyduje sąd. Jeden wypadek drogowy i 17 kolizji to z kolei bilans długiego majowego weekendu w Opolu i powiecie opolskim. Ranna została jedna osoba. Ten tydzień to również pełna mobilizacja opolskich maturzystów. Rozpoczęły się matury, a dla tych, którzy myślą raczej o rekreacji, ważną wiadomość ma Małgorzata Mura.
11: Policjanci z Opolskiej Komendy Miejskiej rozpoczęli sezon nad jeziorami turawskimi. Główny posterunek zlokalizowany jest nad Jeziorem Średnim, ale policjantów można spotkać również nad Jeziorem Dużym i Srebrnym w Osowcu. Mają do dyspozycji łodzie motorowe, kłady i samochody terenowe.
10: Wszystko po to, by zapewnić bezpieczeństwo przebywającym nad wodą. Teraz zajrzyjmy jeszcze na drogi. Trzy firmy złożyły swoje oferty w przetargu na dokumentację projektową mostu katedralnego, podaje Miejski Zarząd Dróg w Opolu. Pod koniec maja przetarg ma zostać rozstrzygnięty. Wszelkie prace remontowe muszą być uzgodnione z wojewódzkim konserwatorem zabytków. A jeszcze w kwietniu zakończył się remont Izby Przyjęć Opolskiej Porodówki. W Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii za ponad 4 miliony złotych powstała nowa rejestracja, pokoje do obserwacji pacjentek i gabinety. Remont trwał od lipca. Prace sfinansował samorząd województwa. To przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie. Opole zadba o komfort psychiczny uczniów. Miasto zarezerwowało ponad 300 tysięcy złotych na zakup kabin wyciszających do opolskich szkół. Uczniowie będą mogli spędzać w nich przerwy z dala od korytarzowego zgiełku, mówi Aleksander Iszczuk z Urzędu Miasta.
12: Preferowane są kabiny czteroosobowe. One również doskonale nam będą służyły do tego, aby nie tylko w czasie przerwy było można się schować, wyciszyć, odpocząć od hałasu, ale również będzie można spotkać się z uczniem na zajęciach indywidualnych.
10: Docelowo kabiny wyciszające mają się pojawić w tych szkołach, w których są największe potrzeby. Priorytetem będzie ich montaż w podstawówkach. Program został rozpisany na 2 lata. A teraz jeszcze drogowa inwestycja. Kolejna ścieżka rowerowa powstanie w naszym regionie. Połączy Skarbimierz ze Żłobizną. Zostanie ona zbudowana wzdłuż drogi krajowej nr 94. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na przeprowadzenie prac. Budowa ścieżki będzie kosztować ponad 2 miliony 600 tysięcy złotych. Całość ma zostać ukończona jeszcze w tym roku. Tymczasem powoli do końca zbliżają się prace na ulicy Podgórnej w Opolu. W ostatnich dniach nowa nawierzchnia jezdni układana była na ostatnim odcinku w pobliżu skrzyżowania z ulicą Sępołowskiej.
9: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o półkoloniach letnich, z których będzie mogła skorzystać opolska młodzież szkolna. Pomówię też o nadchodzących piastonaliach. Zapraszam serdecznie.
9: Czas wolny w Opolskiem.
1: Na początek dobra wiadomość dla uczniów z opolskich podstawówek. W Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu rozdzwoniły się telefony. To dlatego, że właśnie ruszyły zapisy na tegoroczne półkolonie wakacyjne. Dzieci z Opola mogą liczyć na ciekawe warsztaty, wypady nad wodę, wyżywienie i wycieczki do innych miast.
13: Monika Pokorska, wicedyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu.
1: Za nami majówka, no i już tutaj Opolanie zaczynają planować swoje wakacje. Niektórzy urlopy mają, niektórzy nie. No i ci, którzy urlopów za bardzo nie mają, no to gdzieś tam będą próbowali wysłać chociaż dzieci na jakieś półkolonie czy kolonie. No i z taką propozycją półkolonii, jak co roku wychodzi Młodzieżowy Dom Kultury. Co w tym roku macie w programie?
13: Jesteśmy już przygotowani na tą akcję letnią. Przygotowaliśmy 7 turnusów dla dzieci w miesiącu lipcu i w miesiącu sierpniu. Turnusy rozpoczynamy od godziny 7.30 do godziny 16.30. No i oczywiście moc różnych atrakcji, które przygotowaliśmy dla uczestników w wieku od 7 roku życia do 13. Zapraszamy dzieci, ponieważ każdy turnus ma ciekawą oprawę swoją i temat. I tutaj można sobie wybrać turnus w zależności od tematu, jak będzie komuś pasował. I na tym turnusie można tutaj z nami miło spędzić czas. Koszt jednego turnusu to 750 zł. I w tej kwocie mieści się obiad, drugie śniadanie, bilety wstępu do różnych obiektów i też pomoce czy materiały dydaktyczne czy artystyczne do różnych warsztatów.
1: Bo warsztaty tutaj są właśnie i plastyczne, i ceramiczne, i różnego rodzaju taneczne, muzyczne, a to nie jest jedyna oferta.
13: Oczywiście, że tak. Warsztaty mamy tutaj w budynku głównym. Będą realizowane przez nauczycieli Młodzieżowego Domu Kultury, bo przecież nasi nauczyciele to są wykwalifikowana kadra artystyczna. Natomiast mamy też wyjście na basen. Wiadomo, lato temu sprzyja, a dzieci bardzo to lubią, taką atrakcję. Mamy też wycieczki. W każdym tygodniu mamy zaplanowaną wycieczkę. Są to wycieczki tutaj po mieście Opolu, ale również wycieczki wyjazdowe. I tutaj ta oferta jest dosyć bogata, bo tutaj poruszamy się po naszym województwie, ale nie tylko, bo też wyruszamy do województwa śląskiego czy dolnośląskiego. Na przykład mamy zaplanowaną wycieczkę do Gliwic, do dziecięcego centrum wyobraźni, do Fanzeum. Mamy wycieczkę zaplanowaną do gospodarstwa agroturystycznego Egostyl, do Biadaczu i tam oczywiście też warsztaty. Pojedziemy też również do Afrykarium, do Wrocławia. Mamy zaplanowaną też wycieczkę taką tutaj na przykład w Opolu do naszego pięknego Muzeum Polskiej Piosenki. Czy będziemy też zwiedzać miasto Opole i nasze piękne zabytki. Czy również mamy wycieczkę do brzegu, na zamek. Będziemy też oczywiście sobie pływać statkiem Opolanin, więc myślę, że tych atrakcji jest dużo i każdy coś znajdzie fajnego dla siebie.
1: Czy to jest tak, że każdy turnus ma jedną wycieczkę, czy to może być różnie przemieszane?
13: Staramy się, tak zaplanowaliśmy, żeby była jedna wycieczka i jedno takie wyjście tutaj bliżej, czyli na przykład jest wycieczka wyjazdowa i dajmy na to płyniemy statkiem Opolanin bądź idziemy do muzeum, żeby to było urozmaicone.
1: 5-dniowe turnusy, z których korzystać mogą dzieci właściwie w wieku podstawówek, tak? A jak jest z miejscami?
13: No, były już telefony, kiedy ruszamy, więc myślimy, że będziemy mieć tutaj dosyć duże obłożenie. Pierwsze turnusy, czyli pierwsze 3 turnusy planujemy po 75 uczestników, 75, natomiast następne jesteśmy przygotowani na większą liczbę, ale myślę, że tak 45 to jest ta baza wyjściowa, natomiast jak najbardziej jesteśmy gotowi przyjąć też więcej osób.
1: A czy zdarzają się osoby, uczestnicy, którzy biorą udział w więcej niż jednym turnusie?
13: Oczywiście, że tak. Mamy takie dzieci i rodzice są zadowoleni z naszych turnusów, dlatego też przepisują dzieci na kolejny, bądź jeden turnus zapisują w lipcu, natomiast drugi turnus przenoszą też i chętnie korzystają w sierpniu.
1: Czy to jest oferta skierowana wyłącznie do dzieci z Opola?
13: Niekoniecznie. Jak najbardziej do dzieci z Opola, natomiast zdarzają się dzieci, że przyjeżdżają tutaj do rodzin i spędzają w Opolu czas i wtedy my też nie jesteśmy, że tak powiem, nie stajemy tutaj okoniem i też te dzieci mogą skorzystać z naszej oferty, bo to babcia, dziadek zapisują, żeby chociaż to dziecko coś tutaj spędziło i miło ten czas i coś zobaczyło tutaj w Opolu. Poznało to miasto.
1: Z tego co wiem, to jak ruszają zapisy, to już te miejsca szybko schodzą, właściwie lawinowo, czyli warto się pospieszyć.
13: Od rana już tutaj nasz sekretariat jest przygotowany, mamy gotowe karty i na pewno będzie gorąco.
1: Mówiła Monika Pokorska z Młodzieżowego Domu Kultury. W ciągu wakacji odbędzie się 7 jednotygodniowych turnusów. Każdy z nich będzie kosztować 750 zł.
9: Co jest grane w Opolu?
1: Przed nami największe święto opolskich studentów. Wielkimi krokami zbliżają się kolejne piastonalia. Te co roku odbywają się zarówno na błoniach Politechniki Opolskiej, jak i na kampusie Uniwersytetu Opolskiego. Samorząd Studencki Politechniki Opolskiej ujawnił właśnie cały program imprezy.
14: Dominik Motyka, przewodniczący Samorządu Studenckiego Politechniki Opolskiej.
15: Julia Bubin, wiceprzewodnicząca do spraw mediów i promocji Politechniki Opolskiej.
16: Jeremiasz Wolny, członek samorządu w dziale mediów.
1: Przychodzi kolejne święto studenckie, czyli tegoroczne Piastonalia, Studencka Wiosna Kulturalna, Piastonalia 2026, co w programie na Politechnice Opolskiej.
14: Tak jak już wcześniej wspominaliśmy na konferencji, otwieramy samo wydarzenie Rzeki na Dom, które jest w tym roku w poniedziałek, 18 maja. Kolejno mamy dni koncertowe, 19 mamy hip-hop, 20 rock. Na hip-hopie mamy takie zespoły jak OSTR, Kubańczyk oraz Paktofonikę wraz z ich orkiestrą. Jednocześnie w trakcie tego dnia zagrają trzy zespoły studenckie wyłonione w wydarzeniu Hip Hop Music Check, które to Julia organizowała oraz prowadziła. Natomiast w dniu rock mamy zespoły takie jak Zalewski, Szumański, zespół nasz opolski Excess oraz Kobranockę.
1: To teraz o tych zespołach tutaj dodatkowych. Ty je poznałaś najbliżej.
15: Tak, są to uczestnicy właśnie już drugiej edycji Hip Hop Music Check, czyli wyłaniamy tak naprawdę nasze opolskie talenty, też niektórzy spoza Opola przyjechali tak naprawdę z województwa i chcieli zaprezentować swoją jakby sztukę poprzez właśnie muzykę hip-hopową, rapową, trapową, szeroko wziętą. Mieliśmy w tym roku dużo uczestników i z racji wysokiego bardzo poziomu tegorocznej edycji wyłoniliśmy trzech zwycięzców. Jest to Rydzu, Sopuś oraz Kiku. Każdy z nich reprezentuje trochę inny styl muzyczny w gamie hip-hopu, ale myślę, że każdemu przypadnie coś do gustu.
1: Jak Piastonalia, to także wydarzenia towarzyszące, bo nie tylko koncertami studenci żyją.
16: Tak jest. Mamy w tym roku akurat dosyć dużo wydarzeń zaplanowanych. Na niedzielę 17 maja mamy zaplanowane kino samochodowe oraz wyścig na toru kartingowym. Na to studenci mogą się dobrowolnie zapisywać. Będą już formularze dzisiaj. Jeszcze mamy dodatkowo w poniedziałek. Zaczynamy Rzaki na Dom. Następnie jest wydarzenie Speed Dating, na którym ludzie będą mogli się poznać i żeby mieli z kim wyjść na dni koncertowe. A poniedziałek zamykamy Biforem, a jednocześnie otwieramy tym dni koncertowe. Będzie DJ, będzie impreza, no i wreszcie zacznie się zabawa. Następnie 19 maja mamy Pilates.
15: I macho show. Pilates jest to takie wydarzenie, żeby wiadomo się rozciągnąć, trochę odpocząć, złapać ten zen przed wydarzeniami, a macho show to oczywiście, żeby pokazać swoją siłę, mięśnie i żeby gdzieś porywalizować, kto tutaj jest naszym macho wśród studentów.
1: Zawsze Rzekinada odbywała się w połowie piastonaliów, tak w tym dniu, który gdzieś tam był pomiędzy tymi piastonaliami Politechniki i Uniwersytetu. Przenieśliście to na początek? Skąd taka decyzja?
15: W tym roku nie my jako Politechnika jesteśmy organizatorami Rzekinady. Tutaj jest Uniwersytet, ponieważ mamy taką umowę dżentelmeńską, że co roku się wymieniamy. Trudno mi powiedzieć...
13: Tutaj tak, może. Natomiast
14: odnośnie, odpowiadając właśnie na pana pytanie, wynika to przede wszystkim z logiki faktów, gdyż zakładamy, że nasz pochód, Żakinada, otwiera stricte same piastonalia, także myślę, iż najlepiej, aby odbywał się na samym ich początku. Natomiast nie w połowie, gdzie to już dni koncertowe na Politechnice byłyby już skończone, a rozpoczynały się na Uniwersytecie. Także, żeby tak tą kolejność rzeczy doprowadzić do porządku.
1: Żeby wejść na piastonalia, jakie trzeba spełniać warunki? Bo to nie jest tak, że dzieci wejdą.
14: Owszem, owszem. Jeżeli chodzi o wstęp na piastonalia, jest otwarty do wszystkich studentów, wszystkich dorosłych. Natomiast w przypadku dzieci, osób nieletnich, no tutaj musi być najlepiej właśnie, żeby był ich prawny opiekun, rodzic. I tutaj właśnie, żeby mieć je pod opieką i ochroną.
16: 20 maja, po pierwszym dniu koncertowym, żeby odzyskać siłę na drugi dzień koncertowy, na Roka, organizujemy śniadanie studenckie na miasteczku studenckim. Będzie, Julia, możesz coś powiedzieć więcej o tym śniadaniu?
15: Jest to darmowe śniadanie, które nam sponsoruje nasze bistro studenckie znajdujące się w Łączniku na pierwszym kampusie na ulicy Mikołajczyka. I będzie to śniadanie takie, żeby studenci mogli się zrewitalizować przed dniami koncertowymi. Wiadomo, rok wymaga dużo skakania, krzyczenia, także myślę, że śniadanie, nabranie pełnej siły, energii i zjedzenie przede wszystkim pełnowartościowego posiłku pomoże studentom. A przy okazji się możemy zintegrować na takim wspólnym pikniku, korzystając, mam nadzieję, z pięknej pogody, która będzie. Myślę, że przez pryzmat ostatnich lat gdzieś zauważyłam, że są te liczne konkursy na przebranie, co też studentów przyciąga, wiadomo, zawsze jakaś darmowa nagroda jest czymś tutaj ciekawym. Myślę, że też w tym roku jest tematyka Żakinady, jest to podróż przez czas, więc tak naprawdę można się przebrać poniekąd za każdego, ale też się dopasować, wiadomo, do tematyki. Myślę, że też to narzucenie tematyki będzie może łatwiej studentom pomyśleć o tym, za co się przebrać, nie trzeba będzie kombinować, ale myślę, że też wystarczy po prostu studentów zachęcić, że nie muszą wydawać fortuny na te przebrania, wystarczy, że sobie zrobią z papieru uszy, myszki, miki i będą mogli skoczyć z nami na ten korowód. Rok temu widziałam już polepszenie frekwencji względem poprzednich, ostatnich 2-3 lat, gdzie już jestem w organizacji. Dużo też myślę dało to, że graliśmy na żywo z przyczepy, którą tutaj nam zasponsorował Gepard. Też była barwniej przybrana i w tym roku również chcemy ją przebrać i zrobić z tego może nie taki dożynkowy gdzieś tam vibe jak w tamtym roku, ale gdzieś tam właśnie, żeby to było kolorowo i żeby studenci widzieli i żeby miasto także nas widziało.
16: Mi się na przykład wydaje, w sensie ja dotyczące artystów za dużo zdania nie miałem. Ja jestem w samorządzie jako dział promocji, ale wydaje mi się, że hip-hop jest muzyką teraz w szczególności bardzo popularną wśród studentów i zawsze była, bo hip-hop i rock to jest moim zdaniem taki nurt buntowniczy, a studenci, w szczególności Politechniki, to zazwyczaj są tacy buntownicy, którzy chcą coś wynieść z tego życia i chcą żyć inaczej, żeby jak najlepiej, powiedzmy, spędzić to życie czy coś takiego. I właśnie wydaje mi się, że te dwa nurty muzyczne najbardziej wywierają te emocje w człowieku i przy nich studenci też się będą najlepiej bawić, bo też znają to od bardzo dawna, będą znać te zespoły, wiedzą, jakie są tradycje na takich koncertach i wydaje mi się, że to właśnie przez te względy są takie dwa nurty muzyczne.
1: Mówili Dominik Motyka, Julia Bubin i Jeremiasz Wolny z Samorządu Studenckiego Politechniki Opolskiej. Tegoroczne piastonalia potrwają od 18 do 23 maja. Pierwsze 3 dni na błoniach Politechniki, kolejne 3 na Uniwersytecie. Co się będzie działo na kampusie Uniwersytetu, na razie nie wiadomo. Samorząd Studencki Uniwersytetu Opolskiego postanowił nie ujawniać w mediach swojego programu imprezy.
0: Radio Pogoda 104.1 FM. Tydzień w Opolu.
10: To jest program Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam serdecznie i zachęcam do wysłuchania audycji. A w niej powiemy o niezwykłym i spektakularnym widowisku, jakie już wkrótce odbędzie się na Zamku w Mosznej.
17: W ramach Święta Województwa, czy też wydarzenia poprzedzającego te główne obchody Święta Województwa, czyli 6 czerwca, planujemy dość duże wydarzenie muzyczne razem z Filharmonią na błoniach Zamku w Mosznej.
10: Będzie też sportowo, bo powiemy o stadionie w Nysie, który zmienia się etapami.
18: Rewitalizujemy teren Stadionu Miejskiego. No już pierwszy etap mamy zakończony, bo to była płyta stadionu z bieżnią lekkoatletyczną.
10: W pierwszej kolejności przeniesiemy się jednak na Zamek w Mosznej. Tam od ubiegłego weekendu naprawdę wiele się dzieje. Trwa bowiem 42. Festiwal Muzyczne Święto Kwitnących Azalii imienia Zbigniewa Pawlickiego. Ale to nie wszystko, ponieważ już w czerwcu czekać będzie tam na Was wyjątkowe widowisko. A więcej na ten temat opowie prezes spółki Moszna Zamek Tomasz Ganczarek.
9: Nasze propozycje dla mieszkańców Opolskiego.
17: W ramach Święta Województwa, czy też wydarzenia poprzedzającego te główne obchody Święta Województwa, czyli 6 czerwca, planujemy dość duże wydarzenie muzyczne razem z Filharmonią na Błoniach Zamku w Mosznej. Mianowicie koncert muzyki filmowej a do filmu Walta Disneya w plenerze na, myślę, że mogę już powiedzieć, Filharmonia, orkiestra na schodach, publiczność na Błoniach. Będzie to pierwsze od wielu, wielu lat tego typu wydarzenie w tym miejscu. Mam nadzieję, że nie ostatnio.
10: Mówił prezes spółki Moszna Zamek Tomasz Ganczarek. Ale przy okazji zachęcam Państwa także do udania się w najbliższe weekendy na Zamek Mosznej, na wcześniej wspomniany festiwal. A dlaczego warto się na niego udać? Na to pytanie odpowie Państwu pierwszy dyrygent Filharmonii Opolskiej Jakub Chrenowicz.
19: Już 42 raz na zamku wybrzmią największe dzieła muzyki kameralnej. I bardzo się cieszę, że otwarty zostanie festiwal koncertem o pięknym tytule Barok to brzmi dumnie, ponieważ będzie tam muzyka barokowa, ale szczególny akcent będzie położony na muzykę François Couperina, nadwornego kompozytora Króla Słońca, Ludwika XIV. Rzeczywiście można powiedzieć, że to jest barok bardzo dumny. Nie zabraknie także muzyki Händla, wykonają jedną z sonat triowych, tych bardzo znanych wielkiego niemieckiego twórcy baroku. I też zespół jest szczególny, ponieważ dwie flecistki Filharmonii Opolskiej, pani Katarzyna Raczkowska i pani Monika Targowska, poza tym, że grają dla Państwa na co dzień, można powiedzieć, na tych fletach współczesnych, są także specjalistkami od wykonawstwa muzyki barokowej na kopiach instrumentów pochodzących z epoki, więc zespół Sanssouci będzie wykonywał muzykę barokową na instrumentach, które są kopiami tych instrumentów, na których ta muzyka była grana. To jest taki trend, Państwo oczywiście wiedzą, który już od wielu lat obowiązuje, można powiedzieć, ale będzie to prawdziwy zespół barokowy, grający muzykę barokową, tak jak wierzymy, że ona brzmiała. Cieszę się, że Anna Trefon, znakomita skrzypaczka, muzyk, solista, na co dzień grająca w grupie drugich skrzypiec na stanowisku solistki, właśnie wykona przepiękny recital kameralny z pianistą Marcinem Guzem. Będą tam utwory wyłącznie kompozytorów polskich. Będzie Witold Maliszewski, czyli kompozytor, który przez Opolską Filharmonię był wykonywany, wydawany, można powiedzieć, promowany, przypominany wielokrotnie. Będzie też Karol Szymanowski, nasz, jak mawiają, drugi po Chopinie, nasz wielki twórca początku XX wieku. No i jego wspaniała sonata demol na skrzypce i fortepian. Także będzie Roman Ritterband, w Łodzi urodzony, zmarły w Stanach Zjednoczonych kompozytor. Jego trzy ballady hebrajskie. Festiwal zwieńczy bardzo spektakularny skład kameralny, bo aż sekstet, którego liderem jest profesor Paweł Jabłczyński, znakomity, wspaniały kontrabasista, na co dzień tu w Opolu prowadzący grupę kontrabasów w naszej orkiestrze. I sekstet będzie złożony z muzyków grających na instrumentach lutniczych, na instrumentach smyczkowych. Pozwolę ich sobie wymienić z nazwiska, bo to jest właśnie ten moment, kiedy można naszych wspaniałych kolegów właśnie z nazwiska wymienić. To będzie Jan Turkiewicz, Angelika Chorzempa, Skrzypkowi, Anna Wałek, Ewa Ostrowska, altowiolistki, Gabriela Karpiesiuk na wiolonczeli, wspomniany Paweł Jabłczyński na kontrabasie, wykonają program złożony wyłącznie z kompozycji Antonina Dworzaka. Myślę, że to niezwykła gratka, tak duży, wielki nawet zespół kameralny w tak cudownej muzyce tego czeskiego mistrza. To jest gratka i rzadkość, żebyśmy mogli słuchać właśnie tych kwintetów i nokturnu. Bardzo się cieszę, że muzycy Filharmonii Opolskiej będą mogli występować w tych kameralnych formacjach, grać dla Państwa muzykę tak odmienną od tego, w czym słyszą ich państwo na co dzień, czyli od wielkich form symfonicznych przejdą do rzeczy bardzo intymnych, bardzo, bardzo wyrafinowanych i na takim najwyższym poziomie muzycznego mistrzostwa. Bardzo się cieszę, że możemy organizować ten festiwal po raz kolejny.
10: Mówił pierwszy dyrygent Filharmonii Opolskiej Jakub Chrenowicz. A na wszystkich melomanów czeka także wyjątkowa muzyczna premiera. W jednej z zamkowych sal po raz pierwszy wybrzmią utwory współcześnie tworzącego kompozytora Dominika Lasoty, wzbogacone tekstami trenów Jana Kochanowskiego. Mówi dyrektor artystyczna festiwalu Barbara Hortyjska.
20: Z mojej strony chciałabym państwu przedstawić dwa koncerty. Po pierwsze koncert debiutów, które w tym roku już po raz ostatni organizuję w ten sposób dobierając, dlatego że mam gdzieś w planie od przyszłego roku podjąć współpracę z akademiami muzycznymi. Jestem już na etapie rozmów i chciałabym, aby muzycy, którzy kończą Akademię Muzyczną w różnych miejscach, bo to nie chodzi tylko o te najbliższe, prawda, bo bardzo często można się pomylić, że my korzystamy z tego, co jest dla nas najbliżej. Ja bym chciała, aby w naszej Moszna przyjeżdżały osoby z całego naszego państwa, te, które idą dalej, mają w planie rozwijać swoją karierę zawodową i żeby

0: Z mojej strony to jest koncert, z którego bardzo się cieszę i czekałam na niego. Powiem, że 4 lata na niego czekałam tak naprawdę, dlatego że wiedziałam o tym, że profesor Jacek Ścibor nagrywa rzecz, która rzadko się zdarza, czyli utwory, które są utworami poetyckimi. W ogóle podejmowanie się tematyki wybitnych naszych polskich pisarzy. Jan Kochanowski, Treny. No, państwo na pewno mieli, zresztą każdy z nas przechodził przez edukację, szkoły i wiemy o tym, że Treny to jest jeden z głównych tematów. Natomiast podjąć się aranżacji tych Trenów i w sposób niebywale, ja bym powiedziała, ezoteryczny bym nawet nazwała tak to, bo muzyka Dominika Lasoty jest po prostu pod tym względem nie dość, że współczesna, to pełna romantyzmu, pełna nostalgii, pełna cierpienia, ale jednocześnie z taką zawsze gdzieś kończącą się nutą nadziei, że nie do końca ten klimat Trenów jest tak trudny. Usłyszymy Treny Jana Kochanowskiego w wykonaniu Jacka Ścibora, tenora. Akompaniować mu będzie wybitny pianista, jeśli chodzi o kwestie wokalne, czyli pan Michał Lasota. Natomiast jeśli chodzi o debiuty, debiutantami w tym roku jest duet, który wykona dla nas utwór Astora Piazzolli Tango Suite. Religa Makłowicz Duo. Dwóch panów, akordeon i gitara, którzy zaaranżowali specjalnie ten utwór na potrzeby naszego festiwalu i wykonają go w pierwszej części naszego koncertu. W drugiej części usłyszymy Kamilę Wawrzyńczyk, którą mieliśmy okazję słuchać 2 lata temu. Grała z pięknym kwartetem, natomiast ponieważ jest osoba, która jest nie tylko zdolna, jeśli chodzi o fortepian, ale jest fenomenalnym też głosem, stąd usłyszymy w jej wykonaniu parę pieśni, arii, w których będę jej akompaniować. Myślę, że ja, jeśli chodzi o debiuty, szanowni państwo, zawsze zwracam uwagę publiczności, że proszę o wsparcie, żeby ci nasi debiutanci mieli fajny start, żeby im się ta moszna dobrze kojarzyła i żeby to była dla nich faktycznie wielkie wydarzenie w ich życiu. To jest jedna rzecz. A druga, że zawsze właśnie z takim drżącym sercem patrzę, później patrzę na ich karierę, na ich rozwój i oni później wracają po iluś latach już w recitalach mistrzowskich, bo takie praktyki już też na naszym festiwalu były, że wracają już po 10 latach jako wybitne jednostki grające, wybitni artyści.
1: Mówiła dyrektor artystyczna festiwalu Barbara Hortyńska. A cały festiwal został objęty patronatem honorowym przez marszałka województwa opolskiego Zbigniewa Kubalańce.
2: Ogromnie się cieszę, że już po raz 42 jesteśmy w stanie państwa zaprosić na to wyjątkowe wydarzenie. To taka wiosna kultury w województwie opolskim za każdym razem, muzyczne święto kwitnących azalii. Jak zwykle w przepięknym miejscu w naszej perelnicy województwa Zamków Możnej, w wyjątkowym okresie właśnie, kiedy azalie, rododendrony kwitną. Startujemy w tym roku 7 maja i co 4 tygodnie będziemy zapraszać melomanów, miłośników tego festiwalu właśnie do Zamku w Możnej. Samorząd województwa jak co roku współfinansuje to wydarzenie od 2 roku za pomocą Filharmonii Opolskiej i za to serdecznie i panu dyrektorowi, i maestro dziękuję, że opieką taką organizacyjną i opieką merytoryczną ten festiwal został objęty.
1: Mówił wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca. Przypominam państwu jeszcze, że wstęp na 42. Festiwal Muzyczny Święto Kwitnących Azalii imienia Zbigniewa Pawlickiego w Zamku w Możnej jest bezpłatny. Obowiązuje jednak wcześniejsza rezerwacja biletów, której dokonać można za pośrednictwem strony internetowej Zamku w Możnej. A teraz przeniesiemy się do Nysy, ponieważ stadion w Nysie przechodzi przemyślaną, etapową metamorfozę i każdy z tych kroków ma jasno określony cel. To nie jest przypadkowa modernizacja, ale spójny proces, który stopniowo zmienia to miejsce w nowoczesną i wielofunkcyjną przestrzeń dla mieszkańców. Pierwszy etap inwestycji został już zakończony. Obejmował on budowę nowej płyty głównej oraz bieżni lekkoatletycznej. To fundament całego projektu. Przestrzeń przygotowana zarówno z myślą o sporcie profesjonalnym, jak i amatorskim. Już teraz widać, jak duża jest to zmiana jakościowa i jak bardzo wpływa na komfort użytkowników. Mówi rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie Mariusz Kołosowski.
3: Sport w Opolskiem. Rewitalizujemy teren stadionu miejskiego. No już pierwszy etap

0: Mamy zakończone, bo to była płyta stadionu z bieżnią lekkoatletyczną. I teraz drugi etap. Rewitalizujemy płytę boczną i rozbudowujemy budynek, który wcześniej pełnił funkcję szatniowo-magazynową. Tam będą pomieszczenia dodatkowe, głównie sale przeznaczone dla studentów, ale nie tylko, bo naszym założeniem też było przywrócenie stadionu społeczności lokalnej.
1: Mówił rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie Mariusz Kołosowski. Kolejny etap, który właśnie się rozpoczyna, skupia się na zagospodarowaniu płyty bocznej oraz rozbudowie istniejącego budynku. To ważny krok, bo infrastruktura wokół stadionu zaczyna pełnić nowe funkcje. Plan zakłada stworzenie dodatkowych przestrzeni, które będą służyć nie tylko sportowcom, ale także studentom i innym użytkownikom. Dzięki temu stadion przestaje być miejscem używanym wyłącznie okazjonalnie. Staje się przestrzenią żywą, dostępną na co dzień, mówi członek zarządu województwa opolskiego Robert Węgrzyn.
2: Bardzo dobry dzień nie tylko dla uczelni, nie tylko dla studentów, ale w ogóle dla mieszkańców Nysy, dlatego że to są chyba najlepiej z możliwie wydanych środków unijnych, jeżeli możemy finansować tego typu projekty powiązane z prozdrowotnością, z promowaniem zdrowego trybu życia, ale też ze spędzaniem wolnego czasu. To nie są łatwe projekty. Tym bardziej się cieszę, że możemy się dzisiaj spotkać na finale.
1: Mówił Robert Węgrzyn, członek zarządu województwa opolskiego. Główna idea tej inwestycji jest prosta, ale bardzo istotna. Stworzyć miejsce otwarte dla mieszkańców. Takie, z którego można korzystać w różny sposób. Niezależnie od wieku, zainteresowań czy poziomu aktywności. To przestrzeń do treningu, odpoczynku, spotkań i spędzania wolnego czasu. Stadion w Nysie ma szansę stać się przykładem nowoczesnego podejścia do planowania miejskich inwestycji. Takiego, które łączy sport, zdrowie i rekreację w jednym miejscu. To właśnie tamte obszary naturalnie się przenikają i odpowiadają na realne potrzeby społeczności.
3: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.
1: Słuchacie programu Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bluśniak. Witam serdecznie i zachęcam do wysłuchania dzisiejszej audycji, a w niej przeniesiemy się między innymi do Muzeum Polskiej Piosenki.
4: Pokażemy Państwu piosenki, ponieważ bardzo często, gdy chodzi o historię, czy to Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale także chociażby teledyski z lat 90., te piosenki kojarzą nam się z pewnymi występami i z pewnymi teledyskami.
1: Będzie także kolejna dawka historii Prudnika.
5: Musimy bardzo mocno cofnąć się w czasie, bo musimy cofnąć się do wieku XIII. Wówczas to mamy pierwszą wzmiankę o górnośląskim Żydzie pochodzącą z Olesna.
1: W pierwszej kolejności zachęcimy Was jednak do odwiedzenia Muzeum Polskiej Piosenki. No właśnie, na pytanie, dlaczego warto udać się do Muzeum Polskiej Piosenki, odpowiedział mi kierownik działu wystaw i edukacji Mateusz Torzecki. Zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy.
6: Nasze propozycje dla mieszkańców Opola.
4: Muzeum Polskiej Piosenki jest instytucją szczególną z tego powodu, że zajmuje się niematerialnym dziedzictwem kulturowym, jakim jest piosenka. Znajdujemy się tuż pod samą widownią Amfiteatru Tysiąclecia, czyli tego słynnego amfiteatru, drodzy Państwo, w którym od roku 1963 odbywa się Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. I to jest bardzo dobre rozwiązanie moim zdaniem z tego powodu, że turyści, którzy przyjeżdżają do Opola, zawsze obowiązkowo chcą zobaczyć amfiteatr. A od roku 2016 mają okazję również po obejrzeniu amfiteatru zejść do nas, do muzeum i zobaczyć naszą ekspozycję stałą. Ta ekspozycja jest ekspozycją o tyle niezwykłą, że my musieliśmy dosyć długo zastanawiać się nad tym, jak zamknąć w ogóle piosenkę w gablocie i czy coś takiego da się zrobić. Z tego powodu, że tak jak wspominałem na początku mojej wypowiedzi, mówimy o tym niematerialnym dziedzictwie, czyli o czymś, czego nie można dotknąć, nie można do końca zobaczyć. Dlatego też w dobie tych wszechobecnych multimediów postanowiliśmy, że pokażemy Państwu piosenki, ponieważ bardzo często, gdy chodzi o historię, czy to Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale także chociażby teledyski z lat 90. Te piosenki kojarzą nam się z pewnymi występami i z pewnymi teledyskami. Dlatego też muzeum zgromadziliśmy na tę chwilę ponad 200 godzin materiałów audio-wideo, które opowiadają historię polskiej piosenki od lat 20. do współczesności. Czyli zobaczycie Państwo tutaj zarówno słynne wykonanie Miłości Wszystko Wybaczy Hanki Ordonówny, jesteśmy w latach 20., ale jednocześnie, gdy pomyślimy o współczesności, interesuje nas bardziej muzyka alternatywna czy muzyka elektroniczna, to na przykład miejsce dla Moniki Brodki czy Smolika również tutaj się znajdzie. Oczywiście nie jesteśmy w stanie pokazać wszystkiego. To jest bardzo bogata historia i bardzo ciekawa historia, ponad 100 lat polskiej piosenki. Natomiast postaraliśmy się pokazać Państwu takie najważniejsze zjawiska, które w polskiej piosence miały miejsce, i ten rys historyczny, proszę mi wierzyć, pozwala Państwu na to, żeby zgłębić się w tym temacie, bo dostajecie Państwo od nas słuchawki audioprzewodnik i we własnym tempie zwiedzacie, i mogę powiedzieć, że mamy tutaj takich zwiedzających, którzy potrafili spędzić na przykład 8 godzin od momentu otwarcia do zamknięcia i przyjść jeszcze następnego dnia, bo stwierdzali, że nie zobaczyli jeszcze wszystkiego. No ale to też zostało wszystko uzupełnione o artefakty, czyli o rzeczy już namacalne, czyli zobaczycie Państwo także wybrane stroje gwiazd, ale także pamiątki związane z Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki, na przykład od biletów, po biuletyny, po słynną Karolinkę, która jest wręczona debiutantom, i wiele, wiele innych rzeczy.
1: Wspomniał Pan o strojach gwiazd. Jakie stroje możemy tutaj zobaczyć w Muzeum Polskiej Piosenki?
4: Tak jak Państwu mówiłem przed momentem, my znajdujemy się pod widownią amfiteatru, więc no, przestrzeń jest dla nas troszeczkę ograniczona. Natomiast staramy się Państwu zawsze prezentować kilka strojów scenicznych. Wymieniamy je co jakiś czas. Na tę chwilę, gdy rozmawiamy, możecie Państwo zobaczyć chociażby dwa stroje sceniczne Doroty Rabczewskiej, znanej jako Doda. I to są te stroje, w których rzeczywiście na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki występowała. Ale nie tylko. Możecie Państwo także zobaczyć chociażby jeden ze strojów Halinki Młynkowej, który jest w naszych zbiorach. Możecie też Państwo zobaczyć słynny strój Michała Wiśniewskiego, który wjeżdżał na motorze na scenę amfiteatru w takim kombinezonie, który jest cały w kryształach Swarowskiego. On też robi bardzo duże wrażenie. Ale na przykład też możecie Państwo zobaczyć z bardziej współczesnych artystów Corteza i jego strój, w którym wystąpił podczas debiutów w Opolu. Natomiast jeszcze w takim drugim miejscu, które nazywa się Szafą z Kostiumami, również możecie Państwo zobaczyć całą masę strojów, i wśród tych strojów chociażby są stroje Ali Babek czy Justyny Steczkowskiej.
1: A jeżeli chodzi o stroje, to czy te zbiory się na bieżąco poszerzają?
4: To jest sytuacja, która wygląda w ten sposób, że my jako dział merytoryczny, a także przede wszystkim dział zbiorów, staramy się poszerzyć tą kolekcję, która jest w muzeum. To jest jedno zresztą z działań statutowych. Dlatego też jesteśmy zobligowani poprzez ustawę o muzeach. I staramy się pozyskiwać. To są oczywiście, drodzy Państwo, szeregi długich rozmów, próśb, rozmów zarówno z managementem, często z samymi artystami. No i te rozmowy idą w bardzo różnych kierunkach. Część artystów oczywiście zgadza się od razu, część artystów jest niechętna. Natomiast my bardzo się cieszymy za każdym razem, kiedy udaje nam się któryś z tych strojów pozyskać, ponieważ jest to kawałek historii polskiej piosenki. I często też te stroje pozwalają nam opowiedzieć szerszą historię, bo nie rozmawialiśmy jeszcze o wystawach czasowych. Natomiast jedną z wystaw czasowych, którą w tej chwili możecie Państwo podziwiać w muzeum, to jest wystawa Exotico, moda tercetu egzotycznego. No i to dzięki właśnie współpracy z córką pani Izabeli Skryban-Dziewiątkowskiej udało się te stroje pozyskać. One trafiły teraz już do Muzeum Polskiej Piosenki. No i szereg tych strojów właśnie pokazujemy na wystawie, która została w takiej estetyce kampu pokazana i próbuje ukazać tercet egzotyczny jako ten jeden z najstarszych polskich zespołów, który koncertował i grał przez 56 lat. W trochę innym kontekście, ale bardzo kolorowym i przepięknym.
1: No właśnie, a propos wystaw czasowych, czy w najbliższym czasie są planowane jakieś nowości tutaj w Muzeum Polskiej Piosenki?
4: Wystawy czasowe, drodzy Państwo, to jest rzecz najważniejsza dla każdego muzeum. My pracujemy z wieloletnim wyprzedzeniem. Jesteśmy w trakcie też podpisywania pewnych umów. Ja nie jestem w stanie Państwu wszystkich rzeczy powiedzieć, natomiast obiecuję, że w tym roku jedna z gwiazd polskiej piosenki, bardzo ważna dla Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale w ogóle dla całej historii polskiej piosenki, będzie miała swoją wystawę w muzeum, i to gwarantuje, że będzie kolejna perełka, jeżeli chodzi o nasze wystawy czasowe.
1: A jakie eksponaty cieszą się może największą popularnością?
4: Tu, drodzy Państwo, jest bardzo różnie, bo to jest zależne od odbiorcy, czyli tak jak rozmawialiśmy przed momentem, mogę wnioskować, że dla pani redaktor bardzo istotne są stroje gwiazd, i dla dużej części zwiedzających te stroje są bardzo istotne. Dla innych zwiedzających bardzo ważne są na przykład nagrody, i część z tych nagród również pokazujemy, czy to Złotego Fryderyka Jerzego Połomskiego, który w tej chwili jest na jednej z wystaw czasowych, czy chociażby te nagrody, które na przestrzeni lat artyści dostają, czy to w różnego rodzaju radiostacjach, bądź są nagradzani ze względu na sprzedaż swoich płyt, czyli są to zarówno złote i platynowe płyty, i to są też rzeczy, które dla wielu zwiedzających których są ważne, ponieważ pokazują również no, miłość fanów do danego artysty. Jednak platynowa płyta nie bierze się znikąd. Trzeba sprzedać odpowiednią ilość egzemplarzy, by taką nagrodę otrzymać. Więc też dla wielu osób tego rodzaju rzeczy mają znaczenie. To jest grupa odbiorców, dla których najważniejsza jest ta piosenka. Czyli po prostu przychodzą tutaj, żeby posłuchać dobrej muzyki i dowiedzieć się wielu nowych rzeczy, bo my też staramy się, by nie słuchali Państwo tylko piosenek, ale tak, żeby zdobywali dodatkowe konteksty. W tym na pewno też pomaga program, który muzeum realizowało wraz z TVP Rozrywka pod tytułem Historia jednego przeboju. To jest ponad 130 odcinków, które zrobiliśmy. No i one też w takich krótkich formach, 8-12-minutowych, opowiadają historię danego utworu i to też pozwala poszerzyć po prostu wiedzę i wiemy, że cieszy się popularnością wśród zwiedzających.
1: Mówił kierownik działu wystaw i edukacji w Muzeum Polskiej Piosenki Mateusz Torzecki. Było już sportowo, było muzycznie, teraz będzie turystycznie. Przeniesiemy się bowiem do pobliskiego Prudnika. Tam Marcin Husak, przewodnik regionalista i popularyzator historii tego miasta, opowie Wam o fabrykach.
6: Zwiedzaj z nami Opolskie.
5: W dziejach Prudnika z perspektywy kościelno-zakonnej niebagatelny był rok 1810, kiedy wspominany król pruski Fryderyk Wilhelm III Hohenzollern wydaje edykt sekularyzacyjny. Edykt, na podstawie którego olbrzymią dziurę budżetową rodzącą się w budżecie państwa pruskiego w dobie wojen napoleońskich, rodzącą się w dobie reform Steina i Hardenberga, postanawia zasypać, przejmując na własnym skarbu państwa dobra kościelno-klasztorne. Między innymi wówczas zlikwidowana zostanie wspólnota kapucyńska, byt wspólnoty boniufraterskiej stanie pod znakiem zapytania, ale jest to czas szczególnego rozwoju i jest to czas urodzenia się kolejnej pięknej karty w dziejach miast, bowiem ów król dwa lata później, w roku 1812, wydaje edykt emancypacyjny, na podstawie którego śląscy Żydzi na nowo mogą osiedlać się w dowolnie wybranych przez siebie miejscowościach śląskich, tworząc zorganizowane wspólnoty, zorganizowane gminy, wychodząc z diaspor znajdujących się dotąd w Białej i w Głogowie. Ale abyśmy poprawnie zrozumieli fenomen, musimy bardzo mocno cofnąć się w czasie, bo musimy cofnąć się do wieku XIII. Wówczas to mamy pierwszą wzmiankę o górnośląskim Żydzie pochodzącą z Olesna z lat 20. XIII wieku, kiedy to bytność Żydów jest już na Śląsku namacalnie potwierdzona, aczkolwiek byli na nim bezapelacyjnie wcześniej, uchodząc przed prześladowaniami, uchodząc przed ideologią krucjat zachodniej Europy i pośrednicząc w handlu pomiędzy szeroko rozumianym wschodem a zachodem. Ale wymiana oparta o pieniądz, nowy sposób gospodarowania, który pozwala podnosić gospodarczo ziemię śląską, jest jednocześnie przysłowiowym gwoździem do trumny, ponieważ udzielają kredytów możnym, panującym, duchownym, mieszczaństwu, a gdy ci nie bardzo owe kredyty chcą spłacać, tudzież nie mają z czego, podsycają falę niechęci wobec Żydów jako narodu, który zabił Chrystusa. W związku z czym wystąpienia antyżydowskie, których symbolem na Śląsku będą kazania gorliwego franciszkanina Jana Kapistrana, powodują, iż Sejm Śląski, Sejmik Księstwa Opolsko-Raciborskiego panujący, a przede wszystkim starosta generalny Śląska, druga osoba po królu, cesarzu znajdująca się na Śląsku w osobie księcia biskupa wrocławskiego, wydają serię zarządzeń, edyktów, uchwał, które mają na celu wygnanie Żydów ze Śląska. I ostatecznie w latach 60. i 70. XVI wieku uda się tego dopełnić. Żydzi odtąd mają opuścić wszystkie miejscowości śląskie, a swobodnie będą mogli osiedlać się tylko w dwóch. Dla Dolnego Śląska będzie to Głogów, dla Górnego Śląska będzie to Biała, z czasem dołączył do nich Osoblacha na Opawszczyźnie, Wrocław i Brzeg Dolny. Ale spośród owych miejscowości najbardziej wyjątkowa będzie Biała, Cilcin Obeszlizien, nazywana po hebrajsku Makum Tzadik. A zatem miasto sprawiedliwych, sprawiedliwe miejsce, jedyne miasto w dziejach państwa niemieckiego, gdzie liczba ludności żydowskiej przekroczy liczbę chrześcijańskich mieszczan. Dokładnie w 1782 roku, gdy w Białej panuje hrabia Rudolf Matuszka, ten sam, na którego dworze przebywać będzie probus Martini, w Białej na 1061 Żydów będziemy mieli 961 chrześcijan. Będzie dokładnie 100 mniej. Ale ograniczona przestrzeń, ograniczona możliwość zarobkowania powoduje, że Żydzi bialscy są Żydami ubogimi. Dlatego też, kiedy król pruski w 1812 roku wydaje edykt emancypacyjny, oni z chęcią opuszczają mury Białej, aby szukać miejsc zarobkowania. I dzisiaj, po nocy kryształowej, po fali terroru hitlerowskiego, którego symbolem ona się stanie, po wypaleniu, zniszczeniu, następnie rozebraniu synagogi, jedyną pamiątką po wspólnocie żydowskiej w Białej, oddalonej od Prudnika o 9 km, jest cmentarz żydowski Kirkut. Największy, najstarszy, nieprzerwanie działający cmentarz żydowski na Śląsku Opolskim, a być może na Górnym Śląsku, z liczbą bez mała 1000 zachowanych macew, z 3000 pochówków, a jednocześnie z najstarszą zachowaną macewą na Górnym Śląsku do dnia dzisiejszego, macewą Estery, córki pobożnego Symchy, z pomiędzy 1621 i 1622 roku.
1: Mówił Marcin Husak, przewodnik regionalista i popularyzator historii Prudnika.
3: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.

0: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
1: Moje pierwsze rysunki już chyba w pierwszej klasie szkoły podstawowej, to malowałam się ja siebie na ekranie. Ja byłam taką Krystyną Loską.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska. Autopromocja.

To chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij się.

dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć powodę.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr, swe życie znów

jak to dziewczyna. Niestety krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka. A kto się na miłości zna, wie, że to jeszcze krócej trwa. Ta miłość też nie była inna, rzuciła chłopca zła dziewczyna. Tak czasem szczęścia komuś brak.

że takich jak on wielu ma. La, la, la, la, la, jak to dziewczyna mówiła, że ma już go dość i porzuciła go na złość jak

Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam układa.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble.

zielone gramy. Chęć życia nam nie zbrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął. Jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera, gramy w nim swoje.

stoję przy oknie, patrzę jak moknie mały skulony psiak. On wie, że się opłaci czekać tak. Jesień jak jesień, wrzesień jak wrzesień.